0: Aha. Jest...
1: No ale właśnie zapisane, wydane, ułożone w formę, bo też wiersz, dlatego ja bardzo lubię drukowane książki, bo na mnie też wizualnie też działa wszystko. No, i się jakoś tak układa. No i jeszcze Konradzie, jeszcze ty jak możesz.
2: To wiesz o tym, jak poezja wchłania prozę życia. Porządki w świecie poezji. Najpierw kurze, potem dywany, na końcu prasowanie. Siwe pyłki prozy pod ciężarem słowa zalegają na powierzchniach. Tęsknią za domem. Na pożegnanie macham im chusteczką i biorę do ręki odkurzacz. Gdy się zamyślę, wciągam podłogi i fundamenty domu. Nad niebytem trzymam się rury. Na ziemię sprowadza mnie prasowanie. Na szubienicy suszarki wisi koszula. Rozkładam ją i defibrylatorem Tefal jakimś cudem przywracam do życia. Dopinam wszystko na ostatni guzik i patrzę, jak widok wychodzi na ogród sąsiada. Tam porządkiem jest dosłowność. U pana Stanisława grabie są grabiami, a trawa nie potrzebuje poezji, aby rosnąć. Drąbie drwa lecą tylko wióry. Wiersz ulubiony, wiersz Magdy. A słowo ciałem się stało. Indianie plemienia Hopi w Arizonie nie używają terminów, które oznaczają czas i przestrzeń same w sobie. Jeśli nasz świat to mój i twój język, musimy przejść przez słowo krzyż i krzyż słowa. Uznać, że kropla drąży skałę, dać się niekiedy zatrzymać i oddać refleksji przemijania. Jeśli w języku Hopi czas i przestrzeń stają się ciągłością, Indianin plemienia żyje w niebie, a jego dusza ma formę ciała.
1: O, tutaj od razu wszyscy stali słuchacze wiedzą, że moja miłość do Indian jest bezgraniczna, więc bardzo mnie ucieszył ten wiersz i rzeczywiście to ich takie, ta jedność z naturą, ze światem, to właściwie ten świat przyszły, który być może, jak się zastanawiamy, istnieje czy nie, teraźniejszy. Wszystko jest jednością. To poczucie jedności jest naprawdę wielkie. Uważam, że tutaj krzyż, który pojawia się w tym kontekście, nabiera nawet dla mnie większego znaczenia niż tylko oczywiście chrześcijańskie. Zdecydowanie tak. Bo mamy też krzyż słów. Tak. Więc, no i ta koszula. Przynajmniej raz mnie wbito w koszulę i garnitur. Dusiłem się strasznie. To było jak szubienica.
0: No to jest... Zdarzyło nam się spotkać po raz pierwszy i jak Konrad przeczytał ten wiersz, to się okazało, że ja też mam o Hopi. I odczytałam swój wiersz o Indianach Hopi. Tak, było takie... Coś, co od razu wyczuliśmy, że...
3: Tak. Dlatego ich połączyłam, jak widzisz.
1: No proszę.
2: Było coś takiego, go się pamiętasz z pewnością, że jak przekazywaliśmy sobie nasze książki, dedykowaliśmy je, kilka słów od siebie, ty dla mnie, ja dla siebie, to te dedykacje były takie same. Nie wiedząc o tym, co piszemy.
0: Tak.
2: I to było piękne. To jest cudowne, to pokrewieństwo dusz jest i to mnie cieszy. A propos duszy, no też tutaj może ten wiersz teraz trzeci, gdzieś tak, tutaj taki kontekst się może też pojawi. Tytuł 4. Choć do wyboru była też sutanna, nie zostanę już księdzem. Widocznie lepiej pasowała na inny krój serca i rozmiar cudzych pytań. Ocena z religii nie zostawia złudzeń. Mógłbym głosić tylko półprawdę. Niebo opisałbym co najwyżej od zewnątrz. Piekło na gorąco. Nadodpowiedzialność zamiast do raju prowadziłaby do nerwicy. Musiałbym wyruszyć na pustynię i zerwać z wszystkimi pokusami. To nie byłoby łatwe. Znam siebie od urodzenia. Mój fragment Królestwa Bożego chcę ukończyć w terminie, ale w projekcie zawsze jest coś do poprawki. Przecież można lepiej, prawda? Nie do końca, siadaj. 4.
1: Cztery to jest bardzo dobra ocena.
2: Nie do końca, ale...
1: Nie do końca, no ale prawie. Dobra, to jest takie prawie. W ramach tytułu Wszystko prawie, to jest takie, że powodu do wstydu nie ma i prawie sukces. No, ale dostaje się promocję do następnej klasy przynajmniej, więc jeżeli chodzi nam w życiu, żeby dostać promocję do następnej klasy, jakakolwiek by nie była...
2: Ale pozostaje niedosyt, jeżeli mamy ambicje.
1: No niedosyt pozostaje, jak mamy ambicje, no to prawda, to prawda. A jeszcze jak mamy wymagających rodziców... No,

0: Słuchaj, no co myślisz na temat sensu życia? No te dziedziny są bezradne, rozkładają ręce. No, tam, gdzie kończy się filozofia, mówię, to nie pierwszy raz pojawia się poezja i ona musi być. I warto sobie zdawać z tego sprawę.
1: Tak, a co do drukarek i maszyn, to już Monty Python pokazał maszynę, która wydrukowała odpowiedź na pytanie, jaki jest sens życia. Nie pamiętam tego numeru, jaki to był, ale jakoś nie przemówiło to do mnie.
0: Ale fabuła piękna, nie wiem, czy widziałeś film Sens życia.
1: Tak, oczywiście. Tak kilka razy, bo to takie dla mnie akurat pokoleniowo i uważam, że film absolutnie fantastyczny. Słuchajcie, musimy pomalutku kończyć. Przypomnę, kto był moimi gośćmi. I teraz zaczynałem od prawej, zaczynałem od lewej, to teraz zacznę od środka, a na środku, czego nie widzicie, musicie mi uwierzyć, jest Małgorzata Felicka. Po jednej stronie Małgorzaty Felickiej jest Konrad Krakowiak, który czytał wiersze, no i Magdalena Koperska, wydawnictwo Anagram. Wszyscy tam wydali swoje książki, więc bez trudu, jak będziecie chcieli więcej, znajdziecie na stronie internetowej, bo jest ładnie zrobiona, prężnie działa. Sprawdziłem.
0: Polecamy się.
2: Dziękuję.
1: I ja was też bardzo polecam i mam nadzieję, że zobaczymy się.
2: Oczywiście.
1: Jak już słyszeliście, jesienią Anagram ma być na Jesieni Literackiej w Miejskiej Bibliotece, więc ja na pewno też tam będę i myślę, że kolejne ciekawe rozmowy będą, pewnie już nowe książki. O tym wszystkim się dowiecie. Dziękuję wam.
2: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Ja jeszcze z państwem się oczywiście nie żegnam, bo za chwilę w studiu kolejna poetka.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu jest pani Katarzyna Łada. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Katarzyna jest poetką, w ręce trzymam najnowszy tom poetycki Carmina Cantare, chociaż jest to druga książka, przy czym jak już pani Katarzyna mi powiedziała, pierwsza ukazała się w Łomży w niedużym nakładzie, ponieważ pani Katarzyna jest z Łomży.
1: Właściwie z Ostrołęki, bardziej okolice Łomży, Ostrołęki, gdzieś pomiędzy, i to było w Ostrołęce wydane Towarzystwo Przyjaciół Książki.
0: Aha. I rozumiem, że w dosyć niedużym nakładzie, dlatego o tym wspominam, bo jak zaczniecie szukać, to może to nie być taka prosta sprawa, żeby dotrzeć do debiutu, chociaż może będzie wznowiony, może będzie jakaś antologia. Natomiast to tak jak w przypadku wszelkich innych poetów, jeżeli pani Katarzyna pozwoli, przeczytam wiersz i może będzie to akrostych otwierający, może być? Że zacznę tak od początku.
1: Nie wiem, czy nie zasugerować jakiegoś innego, bo tutaj też jest ważna wizualna płaszczyzna, jednak jest akrostych.
0: No tak, trzeba będzie tłumaczyć wtedy rzeczywiście.
1: Tak, wiedzieć, co się dzieje.
0: Dobrze, to zrobimy odwrotnie w takim. Jeżeli pani chce konkretny, to ja go znajdę, oczywiście może to być konkretny, który pani wskaże, bo ja mam rozterki poetyckie.
1: Może być.
0: Może być rozterki? No, bo ktoś nie ma rozterek. A poeci to w ogóle mają rozterki podobno. Porozmawiamy o tym, czy ma pani rozterki, proszę panią. Mamy tutaj jeszcze też cytat, motto. Nie wiem, czy wszystko zdołam z martwych wstać. To Joanna Polakówna, Śmiertelność. A teraz już rozterki poetyckie i wiersz główny, czyli wiersz pani Katarzyny. Bo śmierć przecież jest początkiem prawdziwego życia słowa. Co owite w pasmo wspomnień, musi walczyć o autora. Bo po śmierci wszystkie wiersze będą już osierocone. Zwykłe szlaki na papierze, składające się w historię. Tylko jeśli ktoś przeczyta, zechce zajrzeć do zeszytu, jakim cudem mam być pewna chociaż jednej z takich przysług? Czy te rymy się obronią, zostawione same sobie, mogą mi zapewnić wieczność, albo zostać powidokiem. Tak, myślę, rozterki spore. A rzeczywiście po recenzji, którą pani napisał tutaj Karol Samsel, ma pani jeszcze te rozterki, bo wiersz napisała pani wcześniej, zanim on napisał recenzję. To jest oczywiste. Dodało to pani otuchy, że och, jednak może nie zostanę powidokiem. Z tą wiecznością to też bym nie przesadzał, bo na to nie mamy żadnej gwarancji. Ale ja rozumiem, że, ja przepraszam, że tak powiem, że w młodym wieku. To oczywiście nie ma teoretycznie wielkiego znaczenia, ale jak wiemy, bardzo często te ostateczne pytania, kończenie z życiem, wieczności i tak dalej pojawiają się nam za młodu, a później nabieramy dystansu i przestaje to mieć takie wielkie znaczenie. Jak z tym dystansem już w tej chwili do wieczności i powidoków? Gdzie pani bliżej?
1: Jeszcze nie wiem, ale tutaj to bardziej była taka refleksja odnośnie samej formy poetyckiej. Zresztą cały tomik jest taką obroną właśnie formy poetyckiej, bo ja piszę wiersze rytmizowane, rymowane, gdzie no już praktycznie się tego nie pisze. Więc to jest właśnie ta kwestia, czy jednak te rymy jeszcze mają gdzieś tam rację bytu, czy jednak te wiersze białe wygrają i tak naprawdę zostaną gdzieś tam jeszcze bardziej zepchnięte na margines niż obecnie wszyscy autorzy piszący w metrum.
0: Ja przyznaję, że wiersz biały jest mi zdecydowanie bardziej bliski, ale to wynika też z tego, że w rymach czekają pułapki. W rymie bardzo łatwo się zatracić albo też wpaść w taką delikatną trywialność, niepoważność, bo z rymami kojarzymy bardzo często wiersze dla dzieci, prawda? W Laskotek na płotek i mruga ładno ta piosenka niedługa. To się rymuje, to czytają dzieci. Jak pisze to osoba dorosła, to też pierwsze skojarzenia mogą biec od razu ku satyrze. Wiersze satyryczne, tego typu poezja, bardzo często posługuje się rymowanką, właśnie po to, że ładniej to wtedy brzmi, zaznaczamy też pewną humorystyczny element. Natomiast wtedy, kiedy pojawia się rym w wierszu bardzo poważnym, no to myślę, że trzeba ogromnej czułości, wrażliwości i 10 razy pewnie to wszystko przeczytać, czy to na pewno dobrze wybrzmi.
1: Na pewno trzeba wiedzy, bo jednak rym, a rym, są rymy dokładne, są rymy niedokładne, są antysonanse, konsonanse i to też trzeba umieć rozróżnić. Ale tak jak pan mówi, bardzo często to jest kwestia przebodźcowania. Widzimy w reklamach jakieś rymowanki, widzimy wszędzie tak naprawdę rymowanki i ten rym jednak jest już zapisany jako typowy w Laskotek na płotek, gdzie to nie jest do końca to. I ja też staram się w swojej twórczości pokazać, że rynek to nie do końca musi być właśnie coś tak prostego.
0: O, to prawda, no z tą reklamą rzeczywiście tak, no bo chodzi o to, żebyśmy zapamiętali, tak. Prawda? Więc jeśli jest ci smutno, kup tabletki bumburumbum, tam oczywiście nie mogę żadnej nazwy wymienić, więc mi się nie zrymowało, ale tak, rzeczywiście tak to kojarzymy. Ja przeczytam jeszcze bajkę o siostrach, bo tutaj pojawia się słowo bajka. To uważam jest bardzo ładna forma, uważam, że sięganie do bajki, przypowieści, pieśni, to jest coś, gdzie Rym jeszcze broni się najwspanialej, bo wiadomo, że ta forma na tym będzie polegała, a że będzie to też no, teoretycznie lżejsze, delikatniejsze, a wiemy, że oj, w bajkach potrafią nam przyłożyć i to nieraz odsłonić też bardzo głębokie prawdy o życiu. Dojdziemy do tego. Posłuchajcie Państwo bajki o siostrach. Raz rozstały się dwie siostry. Bardzo się różniły wiekiem. Jedna poszła już do pracy, drugą darząc zapomnieniem. Starsza siostra w pocie czoła wciąż pędziła gdzieś po świecie, chciała w końcu być zamożna i nie dbała o nic więcej. Druga siostra, porzucona, siedząc cicho w swoim kącie, niosła smutek na swych barkach, prosząc wciąż o słowo dobre. Siostry już nie rozmawiały, od lat je dzieliła ściana. Wielki żal o dawne rany, przemilczanych godzin dramat. Może kiedyś się przypomni im, co znaczy widzieć innych. Może uda się odnowić zagubione w drodze rytmy? Czy się bajka skończy dobrze? Spójrz w głąb, starszy czytelniku. Powiedz, jakie masz relacje z dzieckiem, które nosisz w środku. No, jako starszy czytelnik zaglądam, bo to poczułem się, że to do mnie zdecydowanie. Co do tego dziecka, które nosimy w środku, oj, dzieci potrafią być czasami okrutne. To jest takie, że to dziecko w sobie, wydawałoby się, że to coś takiego miłego, no ale te siostry, jak tak popatrzymy, jak się pokłóciły, nie wiem, czy pokłóciły się o karierę, o cokolwiek im tam poszło, ale myślę, że dłużej nosimy zadry niż to dziecko, a czasami niestety dzieci noszą zadry z dzieciństwa tak długo, że one rzutują na całe dorosłe życie. Mnóstwo tu się pól otwiera, ale tu właśnie jest z kolei właśnie taka bajka o siostrach, gdzie możemy zacząć rozmawiać. Ja nie wiem, czy pani ma siostrę i czy warto o to pytać.
1: Nie, nie mam, jest jedynaczką.
0: A poza tym, no to nie ma pani, że tak powiem, tego dylematu, aczkolwiek nie będę też pytał, czy to rzeczywiście jest historia oparta na kimś, kogo pani zna, bo to zamiast sióstr mogłyby być też przyjaciółki w gruncie rzeczy.
1: No to właściwie też właśnie chodziło o taki rozstanie się samemu ze sobą, ze swoją starą, może...
0: Czyli ta siostra to może być nie prawdziwa siostra, tylko
1: tak,
0: jakaś
1: nie.
0: Ja,
1: tak,
0: druga.
1: To jestem ja. To jestem ja jako dziecko,
0: no
1: ja.
0: Proszę.
1: Moje jakaś wolność, moja jakaś swoboda, moje jakieś postrzeganie świata z kiedyś, kiedy jeszcze nie musiałem iść do pracy, zarabiać pieniędzy, być poważnym człowiekiem, być jakby cały czas na wysokości zadania.
0: Aha, no proszę, a ja tutaj tego się, no to teraz do mnie pani zaskoczyła i myślę, nie jednego również słuchacza pani zaskoczyła, ale dobrze, to pokazuje, że idziemy jakąś jedną drogą, w której się uczepimy, a to tymczasem mogliśmy się rozstać z samymi sobą, no ale ja nie wiem, czy chciałbym spotkać tak siebie jako dziecko, strasznym byłem dzieckiem, więc akurat cieszę się, że się z tym swoim dzieckiem rozstałem prawdziwym, natomiast emocjonalnie rzeczywiście kraina dzieciństwa jest ważna i rzeczywiście wielu podkreśla, że warto, żebyśmy zachowali. No ale co w tym dzieciństwie miałoby w takim razie być takiego, co jest atrakcyjne, co jest takie ważne?
1: Myślę, że taka ciekawość świata, chęć odkrywania, jakaś taką właśnie otwartość, no bo jednak dzieci potrafią, ja na przykład zajmowałam się raz z dziewczynkami, które przeszły pod takie już troszeczkę przyschnięte kałuży i mówią, ta powierzchnia jest jak ciasto, a ja po prostu nie miałam. Myślę, Boże, tak. Czemu ja na to nie wpadłem? Czemu to nie było oczywiste?
0: Że to jest jak ciasto. No rzeczywiście, co jest z dzieciakami? Teraz mnie pani przekonała. Muszę zacząć, chyba zrobię coś takiego, że się pozastanawiam nad swoim dzieciństwem. Mamy jeszcze wielogłos. Wielogłos jest obok bajki o siostrach. Przeczytam państwu. Pozwolisz, Katarzyna, że przeczytam. A lampy uliczne dziś świecą inaczej. Na drodze rozlewa się ciepło strumieniem, i chociaż wokoło nich wszystko jest czarne, to budzą do życia kolory wiosenne. Ustąpił już dawno chłód miejsca zieleni i chociaż to gwiazdy górują na niebie, to ciepłe powietrze pnie się pod sam księżyc, by budzić mu śnięciem zwinięte w kłąb jeże. Odsłania się cała ukryta natura, a ciemność rozbrzmiewa wieloma pieśniami. Już zima skończona jest, jak ciężka pokuta, zadana przez jesień zimnymi ustami. Wśród tego spokoju pojawia się drżenie, głębokie i ciche, jak stara melodia, a równie niezwykłe, jak bębny wojenne, co nawet najmniejszych postawią na nogi. I obcym odgłosem drży całe powietrze, a cisza spłoszona ucieka pod domy. Pomyśleć by można, że to moje wnętrze, a to wiatr uderza o kościelne dzwony. Tutaj coś czuję, że to jednak to wnętrze bardziej niż te dzwony.
1: Tak, chyba tak.
0: Tak, tak właśnie. Ale w tym z kolei jest trudno mi do niego nawet jakoś się odnieść w jednoznaczny sposób, bo bardzo dużo rzeczy tutaj się pojawiło. Podoba mi się to, że mamy lampy coś oświetlają i teoretycznie poeta będzie, tak jak większość ludzi, zauważymy to, co oświetliły. Tymczasem panią intryguje to, co czarne, że obok jest to czarne niewidoczne.
1: Tak, ja bardzo często gdzieś się wracam do nocy, do właśnie takiego nocnego nieba, gdzieś do tych spokoju, które jest podczas, kiedy miasto zasypia, takiego zdejmowania masek, takiego odpoczynku od tego wszystkiego.
0: Mhm. No i robi pani wrażenie coraz bardziej też, że tak powiem, uspokojonej i zrelaksowanej tutaj w studiu, bo muszę powiedzieć, że pani Katarzyna przyszła. Ja oczywiście czytam wiersze pani Katarzyny, możecie się zastanawiać, dlaczego to ja czytam wiersze pani Katarzyny Łady, a nie pani Katarzyna. Ja nie wiem, czy pani chce to wyjaśniać, opowiedzieć o tym, dlaczego to ja czytam te wiersze.
1: A po prostu mam na tyle duży niedobór wzroku, że nie jestem sama tego zrobić z odpowiedniej odległości.
0: Aha, dlatego właśnie nie chciałem sam o tym mówić, bo to jest bardzo osobiste, takie może być bardzo wrażliwe.
1: Ale dla mnie to codzienność, więc...
0: No tak się właśnie spodziewam. Zresztą myślę, że umówmy się poza tym, że no, poeci lubią też czasami, bo nie każdy i nie wszyscy, ale no, mierzą się z własnymi też cierpieniem, słabościami i różnymi rzeczami z życiem.
1: Mój pierwszy tomik poezji zresztą był poświęcony jakby utracie wzroku i odzyskiwaniu tego wzroku, więc to jakby cała historia.
0: Mhm. Ale można też na szczęście, jak mówią poeci i pisarze, można też widzieć nie widząc, a czasami nawet więcej wtedy widzimy, albo dostrzegamy te rzeczy, które są ważniejsze. Czyli jakby rzeczywiście, dlatego mi się ta metafora tej lampy podobała, że teoretycznie ja już widzę to, co jest poza kręgiem światła, ale tam toczy się niezwykłe życie. Tam przechodzą jeże, tam naprawdę mnóstwo się dzieje. A my tylko patrzymy, kto stoi pod latarnią. Żeby nie było, że tylko jeden typ stoi pod latarnią, oczywiście. Bardzo poruszające to jest. Oczywiście, drodzy Państwo, Carmina Cantare. To jest tom, do którego lektury Was zachęcam. Jak mówiłem, wydawnictwo Anagram, więc bez trudu do książki dotrzecie. No i mam nadzieję, że będzie kolejna. Bo patrząc na recenzję właśnie i Karola Samsela i widząc już tam, jest już gotowa?
1: Tak, będzie kolejna. Jest już w wydawnictwie, więc pewnie niedługo. Bardziej idę w psychologię i mitologię, ale tak, też melodyjnie, oczywiście.
0: Nie zostanie pani
1: już
0: przy rymach.
1: Tego nie zostawię.
0: No ja myślę, że jak ktoś się czasami przywiąże do pewnego rodzaju poetyki, zresztą to, co przeczytałem, pokazuje, że można pisać o poważnych rzeczach i ten rym tutaj, nawet o nim zapominamy. On oczywiście sprawia, że mi jest też trudno to inaczej czytać, bo to wymusza w głośnym czytaniu też wymusza pewne specyficzne czytanie. To jest niebezpieczne. Można próbować to oczywiście łamać, czytać celowo w inny sposób, ale to nie zawsze się udaje. Natomiast, pani Katarzyno, mam propozycję, bo jest tutaj wiersz puenty, a skoro musimy postawić jakąś puentę, to co pani powie na puenty?
1: Dobra, jasne.
0: Dobra? No to super. A jak będzie oczywiście premierowy tom poetycki, to mam nadzieję, że za rok pojawi się pani również w Opolu.
1: Też mam taką nadzieję.
0: W Festiwalu Książki, bo tam się spotkaliśmy i poznaliśmy. I wtedy porozmawiamy już o tym nowie. Zwłaszcza ta mitologia mnie zainteresowała, bo psychologia i tutaj jest, chociaż rzeczywiście nie tak wprost. Ją trzeba sobie wydłubywać z tych wierszy z tomu Carmina Cantare. No to dobrze, to puenty przed nami. Pośród tchnącej kurzem wiedzy giną drogi nieprzebyte. Ciężkich ksiąg z kruszonym rytmem maszeruje pasmo cieni. Czas unosi się z okładki, ciężki pył mknie wraz z oddechem. Wszystko to dotychczas wieczne, dziś więzione regałami. Wielcy ludzie, naukowcy w uroczystej czarno-bieli, spoglądają z fotografii na świat inny, lecz znajomy. W ich źrenice wpada ciemność. Ich starania to za mało. Wciąż do puenty pędzi ludzkość, ciągle spełnić chce ambicje, choć istnieją coraz mgliściej. Kiedyś będą fotografie, co powtarza z rezygnacją niespełnione carpe diem. Ja myślę, że tutaj co do tych bibliotek, regałów i uwięzionych, to jeżeli mają być więzione książki poetyckie na przykład na tych regałach, niech sobie są więzione. Carpe diem, przyznaję, jest mi bliskie. Bardzo lubię. Oczywiście nie na zasadzie pełnej dowolności. A jak w pani przypadku carpe diem?
1: Zależy, czy jest jakby przestrzeń na te chwytanie dnia. Aha. Czasami, wiadomo, studia, jakieś inne obowiązki, ale jeśli jest okazja, to ja bardzo na przykład lubię wyjść, popatrzeć, nie wiem, na zachód słońca, czy posiedzieć w słońcu, nawet jeśli jest ładna pogoda. Ojej, uwielbiam to.
0: Aha, no to jestem bardzo ciekaw tej mitologii, w takim razie, tym bardziej w tym nowym tomie poetyckim. A państwu pozostaje na razie czytanie Carminy Cantare. Przypomnę, Katarzyna Łada była moją i waszą gościną. Bardzo ci, Katarzyno, dziękuję za spotkanie. I gratuluję oczywiście książki i dobrych recenzji.
1: Dziękuję bardzo.

kończymy dzisiejsze wydanie audycji Wszystko o literaturze, ale na zakończenie chciałbym jeszcze przypomnieć albo poinformować po raz pierwszy, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, że 28 sierpnia rozpocznie się kolejna edycja, 3 dni będzie trwała, Nyska Noc Poetów, i tam między innymi też będą goście z mojej audycji. Nie wszyscy, ale część autorów anagramowych, także tacy, których w audycji nie było, będą podczas tej Niskiej Nocy Poetów występowali. Oczywiście gości jest bardzo dużo, ja nie będę Państwu wszystkich nazwisk czytał, bo to jest na plakatach, zresztą też na stronie Radia Opole będą informacje, możecie zerknąć na program. Powiem tylko, że między innymi Mirka Szychowiak i Julia Szychowiak, będzie Ewa Lipska, więc już no, jedna z tych najbardziej zasłużonych nestorek polskiej poezji, będzie Agata Tuszyńska, będą też konkursy haiku, będą też zajęcia plastyczne, artystyczne, więc wprawdzie poezja jest tą główną dziedziną, tym będą głównie karmić się uczestnicy, ale będzie też wiele wydarzeń okołofestiwalowych, spacery historyczne, prelekcje. Naprawdę, jeżeli macie ochotę na jakiś weekend z poezją, literaturą, niebanalny, nieoczywisty, no to to jest wydarzenie, na które warto się wybrać, które warto wziąć pod uwagę. 28 sierpnia o 17, ten pierwszy dzień zaczyna się już tak popołudniowo, wieczorową porą, całą sobotę już od godziny 10.30 i podobnie w niedzielę również od godziny 10.30 aż do 18.00. I to już jest taka tradycja wręcz wszystkich festiwali literackich. Każdego dnia będą również koncerty, piosenki, no, poetyckiej, autorskiej, ale nie tylko takiej, jaką najczęściej kojarzymy z piosenką poetycką, bardowie z gitarami przy świecy śpiewający poezję. Nie, będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo ognia, nawet myślę bardzo tanecznie i rozrywkowo, bo przecież poeci i poetki też ludzie i też lubią potańczyć i się rozerwać, więc troszeczkę to odczarujemy, że ta poezja musi być tylko taka bardzo, bardzo poważna, tak jak zresztą robiliśmy to w czasie rozmowy w dzisiejszej audycji. No i teraz to już naprawdę wszystko. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru. Do usłyszenia w kolejnej audycji. Łączy nas już tylko w...

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Rusz się z Radiem Opole.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Witold Woźtak. Rusz się z Radiem Opole. Rozpoczynamy. Dzisiaj zabieram Państwa na stadion lekkoatletyczny imieniem opolskich olimpijczyków w Opolu. Weźmiemy udział w zajęciach z cyklu Lekkoatletyka dla każdego, a porozmawiamy przede wszystkim z młodymi zawodnikami i zawodniczkami, ale też z ich trenerami. Lekkoatletyka dla każdego. Od jak dawna bierzecie udział w tych zajęciach i co Was skłoniło, żeby tutaj przyjść, żeby się zaangażować?
3: Nazywam się Antek, mam 17 lat, trenuję lekkoatletykę od około 4 lat. Zacząłem chodzić, żeby mieć jakąś pasję, ruszać się, jakąś aktywność fizyczną podjąć.
4: Marcin, 15 lat. Trenuję lekką od 3 lat, zacząłem trenować. Właściwie dlatego, żeby się sprawdzić w sportach indywidualnych, bo wcześniej grałem w piłkę, a tutaj jest więcej zależne od nas samych.
5: Mam na imię Mateusz, mam 16 lat. Zacząłem trenować lekkoatletykę około 2 lat temu, bo byłem na zawodach szkolnych i pan powiedział, że mógłbym spróbować, a moja sekcja pływacka była zamykana, więc uznałem, że to pora na jakąś zmianę.
6: No to nazywam się Milena, mam 16 lat, trenuję od 4 lat i zaczynałam od zajęć lekkoatletyka dla każdego i potem przeszłam do trenerki.
7: Nazywam się Alicja, mam 20 lat i trenuję już od około 8 lat, a wszystko zaczęło się, ponieważ moja mama jest moją trenerką i wzięła mnie na treningi.
2: Powiedzcie mi w takim razie, co Wam się podoba najbardziej w tego typu zajęciach?
6: To, że jest to indywidualne i każdy trenuje dla siebie i sam zdobywa wyniki i nie jest zależny od reszty grupy.
7: Satysfakcja po dobrym starcie, po jakimś rekordzie.
3: No, możliwość jakiegoś czasu spędzenia aktywnie i spotkanie się ze znajomymi.
4: To, że jest właśnie spod tym indywidualne, ale zarazem w trakcie treningów też możesz się wspierać z innymi, którzy Cię napędzają.
5: Możliwość jakiejś rywalizacji, indywidualnych osiągnięć.
2: A to ja powtórzę. Wróćmy do tego, jak to się zaczęło u Ciebie, jak tutaj trafiłaś i co Cię skłoniło, żeby brać udział w tych zajęciach.
7: Mam na imię Malina, mam lat 15. Zaczęłam trenować lekkoatletykę, ponieważ trenerka kiedyś, jak zaczęłam chodzić do podstawówki, wypatrzyła mnie tam na dniach otwartych jakichś i po prostu powiedziała mojej mamie, żebym przyszła na jakieś zajęcia, jak będę starsza, no.
2: Jeżeli chodzi o te zajęcia, czy są takie aktywności, które szczególnie Wam się podobają, czy wszystkie zajęcia są równie fajne, interesujące?
6: No to środowe treningi, na których mamy dłuższe biegania, są najlepsze.
7: To zależy tak naprawdę od konkurencji każdego zawodnika, ale myślę, że jakieś techniczne doskonalenie ćwiczeń.
3: Ja najbardziej lubię, jak biegamy płotki na treningach, ponieważ ja jestem płotkarzem, biegam 400 płotki i sprawia mi to największą frajdę.
4: Ja też lubię, jak koleżanka pierwsza, środowe treningi, gdzie biegamy, ale też sobotnie, kiedy mamy krótsze dystanse, sprinty. To właśnie to najbardziej tutaj lubię, bieganie.
5: No ja najbardziej lubię treningi z krótkimi biegami, szczególnie z blokami.
7: No ja także najbardziej lubię, jak biegamy płotki na treningach, ale lubię też siłownię bardzo, którą mamy w czwartki.
2: A jak często trenujecie, to jest jedna rzecz i czy taka, a nie inna liczba treningów to dużo czy niedużo dla Was?
6: Trenujemy około 6 razy w tygodniu plus dodatkowe jakieś wybiegania i uważam, że to jest dobra ilość treningów, że nikt nie jest przemęczony.
3: Tak jak koleżanka powiedziała, mamy 6 treningów około, wszystko tak naprawdę zależy, kto w jakim dystansie się specjalizuje, ponieważ na przykład, tak jak koleżanka powiedziała, średnia co mają wybiegania, a ci, co na przykład już biegają krótsze dystanse, nie wszyscy, na przykład 400 metrowcy mają wybiegania, ale taki na przykład kolega jest sprinterem, to on nie musi robić takich rzeczy.
4: 6 treningów w tygodniu, ale to się bardzo fajnie da połączyć normalnie z życiem w szkole.
5: 6 treningów w tygodniu i może jakieś rozciąganie w domu.
7: No wszyscy mamy 6 treningów, mi to bardzo pasuje, bardzo mi się podoba ogólnie. Tak idealnie jest to wymierzone wszystko.
2: To można powiedzieć, że w sumie dni wolnych za dużo nie ma.
6: W tygodniu nie mamy wiele dni wolnych, ale jest w tym wszystkim czas na regenerację i odpoczynek.
7: Tak naprawdę wydaje mi się, że wszystko zależy od sezonu, w którym się znajdujemy. Czy to jest zima, czy lato, ponieważ już w lato, gdy przychodzą poważniejsze zawody albo okres startowy, to jest trochę z ich treningów mniej.
2: A powiedzcie mi, od dawna trenujecie, co widzicie jako swój największy sukces jak na razie?
6: Ja uważam, że największym sukcesem jest u mnie progres, który jak zaczynałam, nie miałam za dobrych wyników, a teraz co sezon jest coraz lepiej.
2: A jak bardzo zmieniają się te wyniki Twoje?
6: Uważam, że od początku, a do tego co biegam teraz, jest bardzo duża różnica i technicznie, i wynikowo.
2: A jakie dystanse są dla Ciebie najlepsze i jak te wyniki wyglądają?
6: Dla mnie najlepsze są biegi średniodystansowe. Biegałam głównie 1000 przeszkody. W sumie najlepszy wynik to chyba miałam na ogólnopolskich zawodach LDK, to na 1000 przeszkody byłam 8.
2: Z jakim czasem?
6: Z czasem 3:19.
7: Więc ja już trenuję od 8 lat około i tak naprawdę moim
8: Największym sukcesem to są moje medale Mistrzostw Polski i największe takie, no to w tamtym roku zdobyłam mój pierwszy indywidualny medal, pierwsze miejsce w życiu oszczepem na Mistrzostwach Polski U20, a w tym roku trzecie miejsce w życiu oszczepem już w U23 w kategorii i również w sztafetach mieliśmy w tym roku z dziewczynami, zajęłyśmy drugie miejsce w 4x200 metrów i drugie miejsce w 4x400 metrów.
2: A jakie miałaś wyniki, jeżeli chodzi o oszczep i te sztafety?
8: Mój rekord w oszczepie jest 49,82, ale w tym roku było 49,60-70, dokładnie nie pamiętam.
3: Ja myślę, że ciągły po prostu progres i jakby sam fakt tego, że ciągle idę do przodu i na przykład miejsce z roku na rok w tabelach Polski jest coraz bliżej pierwszego. W tamtym sezonie skończyłem na 26 miejscu w Polsce.
4: Największym sukcesem, pomimo tego, że to jest sport indywidualny, to tutaj było brązowy medal w sztafecie 4x100 mieszanej w Lublinie w zeszłym roku.
5: To moim największym osiągnięciem indywidualnym było 8 miejsce w Polsce na bieg na 100 metrów rok temu. 11 sekund i 38 setnych.
7: No ja myślę, że moim największym sukcesem jest to, czego mnie nauczyła lekka tak naprawdę. Jest to między innymi cierpliwość, systematyczność i ja też zmagam się teraz z kontuzją od 1,5 roku. Wie pan, no dużo to uczy. A tak osiągnięcie, no to byłam kiedyś rekordzistką Polski na 80 metrów przez płotki i 60 metrów przez płotki.
2: Czy wśród waszych koleżanek, kolegów sport jest mocno popularny, czy jednak pewne urządzenia bardziej są przyklejone do dłoni, elektroniczne?
6: Myślę, że otaczamy się ludźmi, którzy są w tym sporcie, bo spędzamy tutaj najwięcej czasu i raczej wszyscy coś trenują i coś robią z tym sportem.
8: Tak, również większość moich znajomych są zawodowymi tak naprawdę lekkoatletami, tak jak my ciężko pracują i opierają się na tym sporcie.
3: To myślę, że jak patrzymy na przykład na kolegów i koleżanki z drużyny, no to gdzieś tam ten sport, ale jak patrzymy na znajomych ze szkoły, to jednak myślę, że bardzo dużo osób jest przyklejonych do telefonów i właśnie każdy mógłby na przykład chociaż raz w tygodniu, dwa razy podjąć taką aktywność fizyczną.
4: Dokładnie to samo, co kolega powiedział, identycznie.
5: Lekkoatletyka jako sport to nie jest popularna wśród wielu rówieśników moich, ale mimo wszystko nie są oni osobami, które są jakieś nieaktywne, po prostu mają inne pasje i trenują inne sporty.
7: No jeżeli chodzi o moje koleżanki, moich kolegów, no to ja się otaczam także raczej w gronie sportowców, ale tak patrząc na moich rówieśników, no to ten sport nie jest taki popularny wcale. Większość siedzi w tych telefonach itp.
2: Czy widzicie, że koleżanki i koledzy na przykład mają dość problemy z wagą nadmierną?
6: Myślę, że zdarzają się na pewno takie osoby, które mają z tym problem, ale nie wiem, czy jest to aż tak powszechny problem.
8: Nie znam tak naprawdę takiej osoby, ponieważ otaczam się właśnie wśród sportowców, ale myślę, że właśnie zdarzają się takie osoby, które po prostu siedzą albo w komórce, albo nie wychodzą i nic nie robią.
3: No ja znam parę takich osób, ale wiem, że starają się coś zrobić z tym faktem. Myślę, że to właśnie jest bardzo duża wina telefonów, po prostu ciągłe siedzenie w domu, zero aktywności fizycznej, nawet ludzie nie wychodzą z domu na spacer.
4: To u mnie raczej nie mają koledzy takich problemów, bo pomimo tego, że w tych komórkach siedzą, to często wyjdę na dwór, żeby w komórkach siedzieć, ale to mimo wszystko pomaga jakoś utrzymać w ryzach tą wagę.
5: Ja myślę, że są takie problemy czasem z niektórymi osobami, że nie chcą czasem się zmienić, ale też są niektóre osoby, które na przykład nie jest zależna ich waga od nich, bo na przykład mają jakieś problemy zdrowotne, z których to wynika.
7: No na pewno da się zauważyć dużo problemów takich z otyłością wśród naszych rówieśników, ale to głównie chodzi o osoby po prostu nieaktywne, które nie trenują. Jeżeli ktoś się rusza, próbuje, trenuje jakikolwiek sport, no to rzadko się zdarza raczej.
2: Czego oprócz zdrowia i dobrych wyników można wam życzyć?
6: Myślę, że przede wszystkim braku kontuzji i żeby kolejny sezon był jeszcze lepszy niż ubiegły.
8: Definitywnie braku kontuzji, bez stresu na zawodach.
3: Ja żeby powiedzieć coś innego, to pieniędzy na nowe kolce.
4: Tego, żeby nam jakieś czynniki zewnętrzne nie przeszkodziły w dalszym trenowaniu, bo to jest najważniejsza systematyczność.
5: O możliwości kontynuowania tego sportu, jakichś osiągnięć.
2: Magdalena Lach, trenerka lekkiej atletyki. Rozpocznijmy od tego, jak dużym zainteresowaniem cieszą się te zajęcia. Pani ma dzisiaj trening z grupą już zaawansowaną. Ci nastolatkowie wiedzą, czego chcą.
9: Tak, tak. Ja grupę mam taką bardziej zaawansowaną. Współpracuję też z innymi trenerami. Moja młodsza córka prowadzi właśnie młodszą grupę. Z tej młodszej grupy dzieci później przechodzą na taki wyższy level, czyli albo do mnie, albo do innego trenera. Ta grupa, która dzisiaj jest, jesteśmy przed obozem, to jest właśnie, tak jak pan powiedział, grupa taka bardziej zaawansowana. Oni trenują już dosyć systematycznie. Jest to grupa, tutaj akurat jest tylko jedna dziewczynka, która jest młodziczką, a reszta zawodników to już są junior. jedna moja akurat córka jest już młodzieżowcem, więc te kategorie wiekowe tutaj się zmieniają. Jak dużo jest zainteresowanym? Mi się wydaje, że coraz większe jest zainteresowanie lekką atletyką. Gorzej jest z tym, żeby wyłapać jakieś odpowiednie talenty, dlatego że lekkoatletyka jest sportem naprawdę wszechstronnym, ogólnorozwojowym i tak naprawdę na początku, jeżeli ktoś przejdzie na takie zajęcia, to nie jest powiedziane, czy będzie biegał, czy będzie skakał, czy będzie rzucał. Dopiero w trakcie tych treningów można wybrać tą specjalizację w jakiejś konkurencji konkretnej.
2: Pani w tym rola, jak rozumiem, żeby odpowiednio ukierunkować nastolatkę czy nastolatka?
9: Tak, oczywiście, że tak, że rola przede wszystkim jako trenerów jest taka, żeby ich gdzieś ukształtować, aczkolwiek ja zawsze mówię, że mają z tego czerpać przyjemność i po pierwsze sport swoją drogą ma gdzieś kształtować charakter, ale też sprawiać przyjemność. Druga kwestia jest taka, że niestety taka młodzież, która już trenuje systematycznie i chce osiągać wyniki sportowe, to też musi sama wiedzieć, czego chce, tak? Czyli brać odpowiedzialność za systematyczność, za pracę. My zwracamy uwagę, ja zwracam bardzo dużą uwagę na wychowanie. Oni są, uważam, bardzo, bardzo fajnymi ludźmi, pozytywnymi, wspierają się i tak jak powiedziałam, nie tylko sport, ale tutaj kultura, zachowanie, obcowanie razem i takie zasady fair play.
2: Ja tak sobie to wyobrażam, że jeżeli ja bym brał udział w takich zajęciach, może ja bym chciał robić to, a nie taką dyscyplinę uprawiać? Czy zdarzają się takie sytuacje, że pani bardziej widzi kogoś na przykład w bieganiu, a ktoś się widzi w czymś innym?
9: No oczywiście, że tak. Bardzo często tak jest, aczkolwiek też próbuję ich gdzieś tam ukształtować i ukierunkować i wytłumaczyć, że większe na przykład czasami też szanse mają w jakiejś konkurencji, której akurat oni siebie nie widzą. Mam taką zawodniczkę, która jest bardzo utalentowaną zawodniczką, tutaj akurat nie ma, Olivia Greiner, i akurat ja ją widziałam na 400 płotki, ale ona powiedziała, tych płotków nie będzie biegała. I biega 400 płaskie, bardzo fajnie sobie radzi, już była reprezentantką kraju, ma medale mistrzostw Polski, także sumienna bardzo dziewczyna, no ale płotków powiedziała, że akurat biegać nie będzie. Ale próbowała oczywiście, akurat miała też medal na mistrzostwach Polski w biegu na 400 metrów przez płotki.
2: Czy te treningi są codziennie inne? Jak to pani organizuje? Czy tak, żeby to trochę było zróżnicowane, żeby nie było monotonii takiej, żeby nie wkradła się taka rutyna?
9: To jest bardzo ciężkie pytanie, dlatego że lekkoatletyka nie jest sportem drużynowym. Każdy praktycznie robi coś innego. Fajnie by było, gdybym miała jedną grupę na przykład płotkarzy albo 400 metrowców, tak, czy tam sprinterów, ale ja akurat mam taką grupę mieszaną, dlatego często jest tak, że ja po prostu na tym stadionie, kolokwialnie mówiąc, mieszkam, czyli umawiam się indywidualnie czasami po prostu na treningi, bo nie da się zrobić właśnie w okresie tutaj, nie wiem, chyba nawet moi zawodnicy też mówili wcześniej, w takim okresie przedstartowym czy startowym, no nie da się zrobić takich jednych treningów dla wszystkich. Każdy ma czasami inny trening, więc umawiam się na różne godziny. Przyjemniej i łatwiej pracuje się zimą, dlatego że robię bardzo dużo sprawności i wtedy tak wyobraźnia moja działa i myślę, że te treningi im się podobają i one z reguły w okresie takim zimowym są dla wszystkich bardzo podobne.
2: A w takim okresie zimowym trenujecie na zewnątrz, czy jednak wewnątrz? Na zewnątrz wiadomo, że ze śniegiem bywa różnie teraz. Raz jest, raz nie ma, ale też jest bardzo ślisko czasami.
9: Jest bardzo ślisko, ale trenujemy te również na zewnątrz, więc ja tak naprawdę w okresie zimowym, jeśli chodzi o tą moją grupę starszą, to mam na stadionie 2-3 razy trening, a reszta to jest hala, siłownia, bądź też no, mam trening na Pruszkowskiej. Ale dwa razy mamy trening na zewnątrz, nieważne czy to jest minus 5 stopni. Wiadomo, że jeżeli są takie gorsze warunki atmosferyczne i mam biegaczy, to wtedy idziemy na bieżnię, tak, taką elektryczną i no nie wychodzimy na dwór, ale z reguły pogoda nam nie jest straszna.
2: A czy pani rolą jest też w cudzysłowie bycie psychologiem?
9: O, ja bardzo często jestem psychologiem dla swoich zawodników. Bardzo częste rozmowy mamy na obozach, przed startami. To znaczy tak, jeżeli ja już nie pomagam, tak, czyli rozmowa na przykład nie pomaga z trenerem, to faktycznie odsyłam gdzieś moich zawodników do psychologa sportowego i w wielu przypadkach to się sprawdza, ale też no nie mówię tylko tutaj stricte o takim bawieniu się w cudzysłowie oczywiście psychologa, jeśli chodzi o takie sportowe aspekty, no bo są różne rzeczy. Zawodnicy mogą mieć trudniejszy okres, mogą mieć trudniejszy okres w szkole, w domu, więc tutaj myślę, że taka rola trenera no na pewno to odgrywa tak znaczenie.
2: A często się zdarza, że na przykład zawodniczka albo zawodnik przychodzi do pani i no chce pogadać, mówiąc wprost?
9: Zdarza się to, aczkolwiek jak ja chyba na tyle znam tych moich zawodników, naprawdę, bo mam ich od małego dziecka. Niektórzy u mnie są naprawdę już 8 lat trenują, więc ja czasami jak już wchodzą na stadion, to ja już widzę, że coś się dzieje i pytam się wtedy, tak, czy chcą porozmawiać i z reguły bardzo chętnie ze mną rozmawiają, no i przyjmują moje porady sobie do serca.
2: Czyli można powiedzieć, że taka jedna wielka, w cudzysłowie, znowu rodzina.
9: Tak, tak. Ja jestem z tego dumna, że udało mi się to stworzyć. Ja myślę, że oni mogą na sobie też polegać. No na mnie to wiedzą, tak, o każdej porze dnia i nocy, ale myślę, że też mają taki wzajemny szacunek do siebie i to jest bardzo, bardzo ważne.
2: Dziękuję Pani za rozmowę.
9: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
2: Jak wyglądają Pana zajęcia tak w praktyce? Ile razy w tygodniu z daną grupą Pan trenuje? Jak te zajęcia wyglądają? Czy one mają jakiś powtarzalny charakter, czy za każdym razem nieco różnią się?
10: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Plaskota, jestem trenerem lekkoatletyki. To w zależności od grupy. Mam taką grupę mieszaną dzieci z podstawówki i z nimi się spotykam tak do 4 razy w tygodniu, czy w okresie szkolnym, czy okresie wakacyjnym. Mam też grupę taką bardziej zaawansowaną, nawet 20-parolatków, także z nimi się widuję jeszcze częściej, czasami 2 razy dziennie, w zależności od tego, co jest potrzebne. No nic, no, grupa starsza zdecydowanie ma taki powtarzalny bardziej ten system szkoleniowy, także wszyscy wiedzą, co będzie mniej więcej w poniedziałek, co w środę i tak dalej. Za to z tą grupą młodszą robię wszystko, bawimy się w różne gry, zabawy lekkoatletyczne, rozwijam ich bardzo mocno wszechstronnie. No wszystko, co w tej lekkoatletyce jest najpiękniejsze.
2: Jeżeli chodzi o taką grupę mniej zaawansowaną, chyba bardzo ważne jest to, żeby nie zniechęcić.
10: Mam taką swoją filozofię, że nie zależy mi na wynikach dzieci w wieku dziecięcym, raczej chciałbym, żeby ich dotrzymać do wieku seniora, więc na początku bawimy się, ćwiczenia ogólnorozwojowe, sprawnościowe, wzmacniam te dzieci, robimy wszystko, wszystkie dzieci przychodzą przez taki mały treningowy wielobój, także biegi, skoki, rzuty. Nie wszyscy się nadają do sportu, ale uważam, że każdy ten sport powinien uprawiać. Niezależnie od poziomu reprezentowanego przez siebie, uważam, że każdy powinien się ruszać, a ci, co mają być mistrzami, prędzej czy później tymi mistrzami będą.
2: A jeżeli chodzi o takie zainteresowanie, widzi Pan, że z roku na rok jest ono podobne, jest coraz większe, coraz mniejsze. Wiadomo, że dzisiaj młodzież ma pewne urządzenia bardzo często przyklejone do dłoni.
10: Z tym jest różnie. Mam też takie dzieci, które były zainteresowane, ale ciężko im się dłużej utrzymać w tej lekkoatletyce, czy w ogóle w jakichkolwiek zajęciach. Właśnie jest tak dużo rozpraszaczy, że nawet dzieci utalentowane prędzej czy później gdzieś odchodzą po drodze, czego ja nie potrafię zrozumieć, bo nawet mówię, miałem dzieci, które robiły rekordy szkół, rekordy województw, rekordy miasta, po czym mijał rok i nagle nie chciałem się trenować i gdzieś szli w jakąś taką według mnie czasami złą drogę. Mówię, sport według mnie kształtuje charakter i wszystko co najlepsze. No i mi jest przykro patrzeć na dzieci, które mają talent, są zdolne, a gdzieś tam zbaczają z drogi.
2: I gdzieś jednak zatracają ten talent.
10: Pasowitością, nie? Jak nie mam pracy, no to ten talent już potem do niczego nie jest potrzebny, bo mówię, mam też dzieci, które talentu nie miały za dużo, za to są bardzo pracowite i potrafią też kończyć z medalami.
2: To jest wtedy dla Pana takim bardziej cennym zawodnikiem. Ten, który ma talent, ale nie do końca rwie się do pracy, czy ten, kto talentu ma nieco mniej, a jednak haruje i ma wyniki?
10: No to dla mnie pracowitość to jest na pierwszym miejscu, bo można mieć talent, można go nie mieć, ale jak ktoś jest zaangażowany, to u mnie ma pierwsze miejsce. Bez względu na to, czy będzie mistrzem Polski, czy będzie 8 w Opolu. Jak ktoś jest pracowity, mu się chce, to takie dzieci najbardziej szanuję.
2: Dziękuję Panu za rozmowę.
10: Bardzo dziękuję.
11: Mam na imię Maja Harukiewicz, mam 17 lat i trenuję głównie biegi górskie, przełaje, ale stadion też biegam od czasu do czasu. I dłuższe dystanse, takie średnie. Od 1500 do 3000 metrów.
2: Jak to się u Ciebie zaczęło z tym bieganiem? Od tego rozpocznijmy.
11: Poszłam do klasy sportowej, w 4 klasie podstawówki o profilu lekkoatletycznym, no i wtedy wszystko generalnie robiłam od płotków, skok z wyż, skok w dal, czyli generalnie wszystkie takie konkurencje i wtedy to robiłam jeszcze dla zabawy, a teraz już zaczęłam biegać takie dłuższe biegi i w sumie wyszło to tak, że zawsze miałam jakieś predyspozycje do wytrzymałościowe, więc po prostu tak zaczęłam biegać biegi górskie i dłuższe biegi.
2: Mówisz górskie, przełajowe, to zupełnie inny poziom biegania niż po płaskim, niż na stadionie, niż uliczne biegi.
11: Tak, zgadza się, jest ciężko, ale ja akurat bardzo lubię się męczyć, bardzo lubię biegać, więc akurat w tym roku były to moje 2 Mistrzostwa Polski w biegach górskich i 2 raz srebrny medal zdobyłam, więc jestem bardzo zadowolona, a przełaje są w listopadzie, więc tam zobaczymy, jak mi pójdzie.
2: Są sukcesy, to i motywacja rośnie.
11: Zgadza się, tak, zawsze rośnie. Z roku na rok coraz większa jak na razie.
2: A co Tobie daje bieganie?
11: Ja uwielbiam biegać i tak naprawdę biegam też sama dla siebie. Czuję się po prostu szczęśliwa, jak biegam. Wiadomo, że każdy trening nierówny innemu i często jest tak, że mi się nie chce, ale jednak jakieś takie międzynarodowe imprezy pozwalają mi poznawać super ludzi i po prostu cieszyć się całą tą atmosferą.
2: Nawet jeżeli w biegu jest trudno i chwilami odechciewa się, to na końcu chyba wybuch endorfin.
11: Tak, zgadza się. Zawsze przed bieganiem się nie chce, a po bieganiu jest najlepszy humor, więc tak.
2: A czy widzisz, że wśród Twoich koleżanek i kolegów sport jest mocno popularny, czy raczej taki sport polegający na tym, że siedzą z urządzeniem jednym w ręku?
11: Wydaje mi się, że to zależy. Ja się otaczam w środowisku ludzi, którzy akurat trenują, chodzę też do liceum sportowego, więc u mnie duża ilość osób z mojego środowiska trenuje, ale zgadza się, że jednak dużo osób w tych czasach jednak preferuje taki siedzący tryb życia i nie uprawia dużo sportu, no ale ja się akurat otaczam w takim środowisku, że dużo osób biega, robi coś ze sobą, nie tylko biega, trenuje jakieś inne sporty, więc myślę, że tutaj różnie bardzo.
2: Jak zachęciłabyś takie osoby, które wolą jednak na ten moment siedzieć i albo przed ekranem telewizora, albo ze smartfonem w ręce? Jak byś zachęciła do sportu?
11: Myślę, że najważniejsze to spróbować swoich sił, po prostu zobaczyć, co komu odpowiada, nie tylko bieganie, rower, no jest mnóstwo sportów, żeby się spróbować i tak naprawdę zrobić jako taki dodatek zdrowszy do swojego życia. I myślę, że to jest najważniejszy czynnik, że po prostu z tego czerpać jakąś przyjemność i dodatkowo dla zdrowia też jest dobrze, żeby się od czasu do czasu poruszać, więc myślę, że to jest taka główna motywacja.
2: Dziękuję Ci za rozmowę.
11: Dziękuję ślicznie.
12: Dzień dobry, jestem Paweł Łuczak, mam 15 lat, w tym roku idę do liceum i mam nadzieję, że lekkoatletykę będę trenował i pozwoli mi na to czas i nauka.
2: Twoja specjalizacja płotki?
12: Tak, szczególnie 300 metrów płotki.

0: Żeby do tych wyższych płotków się przyzwyczaić, to było dużo, więc trener też miał cierpliwości dużo do mnie, ale z czasem jak jest trening, to już na spokojnie wychodzą mi wszystkie biegi na płotkach.
1: Później te płotki to już tak z automatu chyba pokonujesz.
0: Tak, co prawda na zawodach czasami pojawia się presja i się gubi rytm, ale to do wypracowania jeszcze, więc mam nadzieję, że z czasem to przyjdzie już.
1: Czy widzisz na ten moment jakieś elementy do poprawy?
0: Na pewno jest dużo, ponieważ jestem, jak mówię, w młodym wieku, jeszcze 15 lat, więc do takiego poziomu, na który bym naprawdę chciał dojść, to jeszcze jest dużo pracy, więc głównie właśnie rytm, no i może trochę niżej nad płotkiem biec, więc to będzie taki docelowy moment.
1: Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Jak powiedział trener, ciężka praca jest często warta więcej od wielkiego talentu. Na dziś to tyle, do usłyszenia. My old friend's shoes stopped leaving marks on the white snow when it really dark.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Kreatywnie i aktywnie.
1: Mimo tego, że wakacje, to na tapecie mamy bardzo ważny temat, który mnie osobiście od wielu lat interesuje, bo dzisiaj między innymi porozmawiamy i o edukacji domowej, i o edukacji alternatywnej, o tym, na co się zdecydować, jak świadomie wybierać chociażby zajęcia pozalekcyjne, edukację dla naszych dzieci. No z jednej strony fajnie, można się bawić, można świetnie tańczyć, ale dzisiaj porozmawiałam i z nauczycielami, mogę tak o was powiedzieć, Inka i Angie, dzisiaj w studiu Radia Opole. Dzień dobry, cześć. Między innymi organizatorki festiwalu Kocham Cię, czyli festiwalu wydarzenia, które promuje trochę inne podejście, no właśnie nie wiem czy inne, tylko po prostu może kiedy je porównamy do takiego wszechobecnego myślenia, trochę bardziej alternatywne, takie podejście do życia.
2: Irmina Chocianowicz, pomysłodawczyni, organizatorka festiwalu Kocham Cię.
3: Angelika Gnacy. Angie, organizatorka, współorganizatorka festiwalu Kocham Cię.
2: Towarzyszenie Naturalny Instytut Kultury. Z nami jeszcze organizuje to Wojciech Komosa.
1: Inka, ty masz dzieci w edukacji domowej w szkole demokratycznej. Dlaczego zdecydowałaś się na taki rodzaj edukacji? Dzisiaj jesteśmy jakby bardzo często jako rodzice, zwłaszcza w czasie wakacji, przed różnymi wyborami, co wybrać, jaką drogę edukacji. Tyle się mówi o tym, że ta edukacja jest taka, że tyle promujemy tego rozwoju kreatywności, twórczości. A kiedy zderzamy się z systemem edukacji, to nagle się okazuje, że rodzice zaczynają mieć wątpliwości. Ty, Angie, na co dzień też pracujesz w edukacji pozalekcyjnej, więc też jesteś w stanie ocenić, co mówią rodzice, co mówią dzieci, gdzie my dzisiaj jesteśmy. Więc ty, Inka, świadomie zdecydowałaś się na edukację domową. Dlaczego?
2: To się zaczęło jeszcze zanim miałam dzieci.
1: A to ciekawe.
2: Tak, prowadziłam, przez rok czasu byłam nauczycielem w szkole. Jestem po Akademii Wychowania Fizycznego i przez rok czasu pracowałam w szkole. I przez ten rok czasu doświadczyłam tam tyle skrajnych emocji wewnętrznie i zobaczyłam, jak ten system niestety niszczy nasze dzieci, ich kreatywność, ich sposób myślenia, zero-jedynkowe jest, ocenianie. Już pomijam to, że siedzenie 45 minut w ławce i wtedy jeszcze bardzo dużo niezgody było we mnie w tym. Po roku czasu powiedziałam, że nie będę więcej nauczycielem w szkole systemowej. Miałam też już otworzone wtedy studio tańca i jogi, też prowadziłam zajęcia dla dzieci. I też widziałam, jak te dzieciaki się zmieniają, jak przychodzą te mniejsze, jakie są kreatywne, a w momencie, kiedy przechodzą do szkoły, po 2-3 latach nagle stają się w ogóle dziećmi. Tak, bardzo mało kreatywnymi. I to znaczy, jak były u nas na zajęciach, no to ta kreatywność...
1: Jakie to były zajęcia? Takie ruchowe po prostu?
2: Tak, taniec współczesny, taniec, głównie taniec, tak, taneczne zajęcia akurat prowadziłam. No i wtedy sobie obiecałam, że jak będę miała kiedyś dzieci, to nigdy w życiu nie pozwolę, żeby poszły do systemu.
1: No tak, ale wiesz, postanowić sobie, a potem życie, obowiązki, praca, to jest zupełnie co innego, nie? Więc wytrwałaś w tym, gratulacje.
2: Tak, tak. No wiadomo, no to nie jest też łatwe, tak?
1: No, tak
2: bo trzeba bardzo dużo wyrzeczeń dla siebie po prostu zrobić, żeby tego dokonać, ale miałam takie poczucie, że no co ja mogę najwartościowszego dać swoim dzieciom na tym etapie rozwoju? No to edukacja to jest jedna większa część jego życia, tego nastoletniego, młodszego. No dla mnie tam spędzają jedną lwią część czasu, tak? Kilka godzin dziennie, po 8 czasami, więc no to jest bardzo ważny aspekt. No i jak już miałam dzieci, no to zaczęły swoją edukację od leśnego przedszkola, tutaj w Łubnianach koło Opola, bajkowy las. Polecam z całego serca. I ja tak po prostu zobaczyłam, jak można inaczej podejść do dziecka, jak można szanować dziecko, jego zdanie, jak można pójść w kierunku, żeby zobaczyć jego możliwości i je wzmacniać, a nie dołować. I powiedziałam sobie, że no super, to po prostu jak zaczęłam od tej leśnej edukacji przedszkolnej, no to co dalej? No ja w Opolu nie znalazłam szkoły, która by spełniała moje oczekiwania, jeśli chodzi o dalsze prowadzenie moich dzieci, więc wyprowadziłam się ze względu na edukację swoich dzieci, zamknęłam też swoje studio tańca.
1: O, to są matki właśnie, proszę państwa.
2: Tak, i przeniosłam się, no w tej chwili mieszkam w Trzebnicy, ale dzieci chodzą do szkoły demokratycznej we Wrocławiu, do pozytywki. I no odkąd tam są, to no ja mam dużą wdzięczność za to, to nie jest łatwe, bo codziennie włożenie ich pół godziny w jedną stronę, pół godziny drugiej, no to zabiera też dużą część czasu. Ale ja widzę wartość w tym, jak oni są prowadzeni, jaką mają wiedzę, ogromną wiedzę, naprawdę, na różne tematy. Przede wszystkim uczą się w sposób taki, że mają z tego zabawę. I one przychodzą, jak się ktoś ich pyta o szkołę, to my się w tej szkole w ogóle nie uczymy, nie? Ale jak się coś o ich zapyta, no to mają ogromną wiedzę, no bo oni się uczą poprzez zabawę. Na przykład ułamków uczyli się tak, że mają tam kuchnię i zaczęli robić pizzę. I na pizzy po prostu sobie dzielili tą pizzę, no to jest 1/4, to jest połówka. I dziecko w taki sposób się nauczyło ułamków. I tam też w szkole demokratycznej nie ma też do końca takiego podziału na wiek, więc mój Adaś, który miał wtedy 6 lat, on po prostu w wieku 6 lat po prostu wiedział, ile to jest 1/4, ile to jest 1/8, ile to jest 1/2, ile to jest całość, no bo się uczył na pizzy, więc to mu zostało. Więc no, przykładów...
1: To brzmi jak bajka.
2: Przede wszystkim tam też pracują profesjonalne osoby, psychologowie, przede wszystkim jest prowadzone to w metodzie NVC, czyli porozumienia bez przemocy. Także no jest całkiem inna komunikacja dorosły dziecko, całkiem inna. Więc no ja widzę, jakim to po prostu służy, jacy są kreatywni i przede wszystkim też samodzielni w wielu rzeczach.
1: A czy to też wymagało od ciebie jakiegoś rodzaju edukacji? Bo ja coraz częściej w tym naszym programie zaczynam się zastanawiać, kogo my bardziej powinniśmy na początku edukować i też moje doświadczenia związane z edukacją. I teraz też jak jestem rodzicem, tak sobie to analizuję spokojnie. Czy przypadkiem to nie jest tak, że rodzice też potrzebują narzędzi konkretnych i może my powinniśmy trochę tych rodziców, którzy zostają rodzicami, też pomóc im wyedukować, bo może oni po prostu nie mają wiedzy i powielają po prostu tak...
2: Wzorce pewne.
1: Wzorce, tak.
2: No na pewno.
1: Czy ty też odkrywałaś siebie jako rodzic trochę, odkrywałaś jakieś takie narzędzia komunikacyjne? Bo ja spotkałam ostatnio taką rodzinę, że jedno dziecko, tak rodzice uznali, jest w edukacji domowej, to bardzo mu służy, a drugie dziecko świadomie nie jest w tej edukacji domowej, bo po prostu stwierdzili, że tak jest okej. Okay.
2: No oczywiście uważam, że we wszystkim trzeba mieć balans. Jeśli ty jako rodzic czujesz, że dla jednego dziecka coś będzie lepsze, no to dlaczego...
1: To jest
2: okej, okay, tak? Jeśli to dziecko się czuje w takiej szkole systemowej dobrze i jest mu tam dobrze i czuje, że przychodzi z niej i jest szczęśliwe i dalej może być dzieckiem, no to... Dlaczego nie?
1: Jak sprawdzić, że ten pedagog akurat jest profesjonalny i jest doświadczony? Wy jakoś to sprawdzacie? Ty jakoś to sprawdzasz?
2: Wiesz co, no ja podczas tego roku w szkole, to nie o to chodzi, że nauczyciele są źli, czy dzieci są źli. Ten system po prostu dla mnie jest kompletnie nie taki, jak powinien być, tak? Dla mnie on nie służy rozwojowi młodego człowieka pod żadnym względem. Także ja myślę, że ten system po prostu jest całkowicie do zmiany i to już nawet nie wiem, czy jest kwestia edukacji nauczycieli, rodziców. Myślę, że bardziej świadomości rodziców, jak jest tak naprawdę, nie? Bo my myślę, że nie jesteśmy świadomi wielu rzeczy. Ja też bym pewnie nie była świadoma, gdybym tego roku nie przepracowała w szkole.
1: Właśnie, bo ty jednak byłaś po dwóch stronach, tak. I możesz to ocenić z dwóch stron. Angie, ty na co dzień pracujesz z dzieciakami w tej sferze takiej pozalekcyjnej, czyli trochę jesteś jakby w tej sferze, kiedy dzieci wybierają, że idą do ciebie na zajęcia, tak jest?
3: Wybierają, że chcą...
1: Potańczyć.
3: Potańczyć, dokładnie. Tudzież są zmuszane przez rodziców, bo rodzice chcą, by to robili. Znaczy są różne perspektywy i różne podejścia, tak? Jest pierwsza, gdzie dziecko chce, więc zapisujemy. Druga, że rodzic myśli, że byłby w tym dobry, bo widzi, jak w domu gdzieś tam się rusza do muzyki, myśli, o, może to będzie fajna...
1: Bo to są zajęcia tylko z hip-hopu, czy też inne? Jeżeli to są małe dzieci, to jakie to są zajęcia? W ogóle można...
3: Zajęcia nazywają się step by step.
1: Okej. Okay.
3: Krok za krokiem.
1: O, krok za krokiem.
3: Jest to co prawda, są to co prawda zajęcia też streetowe, więc uczą się kroczków. Tak, bo w tym stylu tańca, w tym streetowym mamy bardzo dużo kroków tańca.
1: Jest po prostu tak dużo, tyle tych nazw. Kiedyś prowadziłam taki turniej tańca i po prostu ja nie byłam w stanie tego rozróżnić, nie? Więc musicie trochę tłumaczyć, dziewczyny.
3: Tak, więc jest to w tym, cały czas w tym klimacie takim troszkę streetowym, Aczkolwiek wiadomo, że dla małych dzieci nie ma tylko i wyłącznie nauki tańca, ale jest też zabawa poprzez taniec. Tak, aby one były zadowolone, a przy okazji się czegoś nauczyły. Ale tylko wracając, jest trzecia, że tak powiem, taka forma zapisu na zajęcia, czyli niespełnione ambicje rodziców. I wtedy pojawia się bardzo duży, niestety, problem.
1: I z jednej strony jesteś osobą, która prowadzi zajęcia, tak naprawdę taki instruktor, który prowadzi taką edukację pozalekcyjną, no musi być chyba dobrym psychologiem, żeby wyczuć wąskie granice, w jaki sposób właśnie rozmawiać z rodzicem, jak mu przedstawić w taki jak najbardziej dostosowany sposób to, jak ta sytuacja się ma, bo szukamy tak naprawdę najlepszego rozwiązania dla tego młodego człowieka, który w przyszłości ma kształtować nasz świat tak naprawdę.
3: Ja przede wszystkim staram się też z doświadczenia, w związku z tym, że robię to już, o matko jedyna, około
1: całe życie.
3: 19 lat.
1: Tak. 19. Jezus, jak to jest możliwe. Jak ty na 19 wyglądasz.
3: A bardzo dziękuję. W każdym razie tak, już zajmuję się tym długo i z perspektywy czasu też widzę, jak to się zmienia, bo tak samo jak świat się zmienia, tak zmieniają się też dzieci i podejście rodziców,
1: bo to
3: jest wszystko różne. Natomiast dla mnie kluczem w takiej formie, aby dziecko było zadowolone, ale też rodzic miał pojęcie, jest komunikacja. A często tej komunikacji pomiędzy instruktorem a rodzicem nie ma, bo rodzice wychodzą z założenia, że to są zajęcia pozaszkolne, więc ja mam robić to, co mam robić. A to dziecko wybiera, czy mu się chce potem, czy nie chce. Więc albo tak mocno zarażę to dziecko chęcią przychodzenia na zajęcia, że ono będzie chodzić, albo po prostu nie będzie chodzić, bo rodzice wychodzą z założenia, i mówię to z pełną świadomością, że jest tak dużo zajęć pozalekcyjnych, że przecież ono może spróbować tego. I to jest super i ja to rozumiem. Natomiast brak jest niestety odpowiedzialności i pokazaniu dziecku, że jeżeli się na coś decydujesz, i decydujesz się to na jakiś okres czasu, bo to nie jest tak, że po pierwszym razie zajęć tanecznych będziesz tańczył tak jak twoja superbohaterka z TikToka.
1: A no, to jest zupełnie inny temat.
3: Trzeba troszeczkę w to włożyć pracy, że jednak to jest też praca, że to jest też pewnego rodzaju taka dyscyplina, tak, że trzeba powtarzać sobie pewne rzeczy, więc tu jest też potrzebne zaangażowanie rodziców. Ciężko jest, kiedy nie ma tego zaangażowania i po prostu dzieci przychodzą na zajęcia, bo sobie przychodzą. I kiedy pytamy dziecko, czy powtórzyłeś sobie te kroki i tak dalej, bo żyjemy w czasach, kiedy mamy grupy na social mediach i mamy wspólne grupy. I one wszystko mają, one mają filmiki z zajęć, one mają rozpisane kroki, one mają nagrywane kroki, one mają informacje, które przypominamy, że są na przykład jakieś zajęcia dodatkowe, z których mogą, ale nie muszą skorzystać. Że przypominamy, że na przykład kolejne zajęcia będą polegać na tym i aby przyniosły ze sobą na przykład, nie wiem, jedną część ciucha w kolorze czerwonym, bo będzie potrzebna. To jest tylko taka abstrakcja, o której mówię, ale mamy ten komunikator,
1: czyli
3: nie ma dalej na przykład zaangażowania, że przychodzi dziecko i mówi, a ja nie wiedziałem, jakby jest wszystko okej. Z jednej strony okej, nie zdarzyła się tragedia, z drugiej strony nie ma tego zaangażowania, więc jak my jako osoby prowadzące zajęcia pozaszkolne, nie mówię już tylko o swojej profesji, ale też o innych, bo znam się z ludźmi, którzy prowadzą innego rodzaju zajęcia i ten problem jest wszędzie. Jak my mamy nauczyć czegoś dzieci, jak mamy im przekazać te doświadczenie, te umiejętności, tą wiedzę, którą chcą rodzice, abyśmy im dawali, jeżeli nawet nie ma większego zaangażowania, nie? I druga kwestia, kiedy jesteśmy przedstawiani jako osoby, że tu przyprowadzam dziecko, ty się nim zajmuj, a ja potem odbiorę, bo nieraz usłyszałam, że mój tato pani płaci, więc pani ma mnie tego nauczyć.
1: Ojejku, myślałam, że to będzie taki słodki temat, a gorzko tutaj padły gorzkie słowa. Ja doskonale rozumiem dwie perspektywy, bo przez wiele lat pracowałam jakby też jako pedagog, ale w takim razie ja chcę wyjść...
3: Zaczęłam od tej gorzkiej.
1: O właśnie, ale chciałabym, żebyśmy miały taką końcówkę mocną, bo właśnie teraz jesteśmy na takim etapie, bo może rodzice po prostu nie wiedzą, może pomóżmy
3: tak,
1: rodzicom.
3: No więc,
1: pomóżmy
3: więc
1: sobie,
3: właśnie,
1: nie?
3: Więc właśnie, po co też to powiedziałam? Po to, aby rodzice też mieli świadomość tego, że to jest wszystko okej, aby dziecko próbowało i szukało gdzieś swojego zainteresowania albo takiego aspektu, gdzie może te emocje swoje wyrzucić. I jak najbardziej, ale żeby pamiętali też o kwestii właśnie odpowiedzialności, żeby pamiętali o tym, że oni przekazując im pewne wartości, nawet w zajęciach pozaszkolnych, budują u nich pewne podstawy, które wyjdą później. My próbujemy to przekazać. Na ten moment w mojej placówce każdy z instruktorów nie tylko uczy tańczyć, ale pokazuje, że ważne są wartości. Wartości typu szacunku wzajemnego siebie, wartości takie jak pracy, że trzeba coś włożyć, żeby coś jednak, czegoś się nauczyć, albo dobrej zabawy, która jest bardzo ważnym aspektem, że nie jakby nie wszystko musi być tylko i wyłącznie tą nauką, ale też może być nauką poprzez dobrą zabawę, bo no nie możemy wymagać jakichś większych rzeczy od dzieci, które mają 6 lat, a od dzieci, które mają 18, bo to jest już ich decyzja, tak? Więc to też trzeba rozgraniczyć. Ale żeby pamiętać też o tym, że warto wspierać. Warto wspierać dzieci w tych ich zainteresowaniach i bardziej się zaangażować i nie traktować troszeczkę tego jak, bo tam jest.
1: Warto wspierać i niech to będzie dobre podsumowanie dzisiejszego programu Kreatywnie i Aktywnie, bo wsparcie w takim rozwoju kreatywnym w ogóle, nie tylko młodego człowieka, wydaje mi się bardzo ważne. Moimi gośćmi dzisiaj były Angelika Gnacy, Angie i Irmina Chocianowicz. Ale drodzy słuchacze, do naszej rozmowy, do naszej dyskusji na te tematy edukacyjne z paniami jeszcze wrócimy. A zatem do usłyszenia, ale na dzisiaj to już wszystko.
0: Kreatywnie i aktywnie.

0: Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy oczywiście od powtórki i słówko big up, właściwie taki wzrost dwóch słów, towarzyszył nam podczas ostatniej lekcji języka angielskiego. Big up, czyli wychwalać.
2: Tak, taka ciekawostka językowa, gdzie big jest przeważnie przymiotnikiem, którym określamy, że coś jest duże. Natomiast tu się pojawia jako czasownik, czasownikowy zwrot, czyli właśnie coś zwiększać, że coś, czegoś wartość, czyli możemy powiedzieć big up for this man, he helped us a lot, że chcemy kogoś podkreślić czyjąś wartość w jakiejś rzeczy, którą robiliśmy razem. To była Sela Su, 2011 rok, a teraz sobie wskoczymy trochę w przeszłość, w jedną z ikon muzycznych, których już nie ma niestety z nami, to był George Michael, który zrobił potężną robotę w muzyce i wszyscy, którzy z nim współpracowali, mieli podobne wrażenie, że to był po prostu geniusz muzyczny. On spotkał się z innym geniuszem, Mary J. Blige. To jest taka pani, która połączyła hip-hop i pop i soul i zrobiła taką mieszankę jako pierwsza w ogóle. Nikt wcześniej na to nie wpadł. Czasami wspominam, jak niektórzy stali się sławni przypadkiem. To było tak, że Mary J. Blige była w supermarkecie, takim dużym centrum handlowym, gdzie była budka, gdzie każdy mógł sobie wejść i na karaoke nagrać jakąś piosenkę. Tak, dla żartu, dla przyjaciół i tak dalej. Ta piosenka, którą ona nagrała, przypadkiem trafiła do jakiejś wytwórni, ktoś to usłyszał, mówi niesamowite, od razu dali jej kontrakt, żeby nagrać płytę. Także też taki zupełnie przypadkowy zrządzenie losu. Jeśli chodzi, czasami mówimy o teledyskach, tu jest coś ciekawego, że oni we dwójkę, George Michael i Mary J. Blige, zrobili coś takiego zupełnie nietypowego. W całym teledysku pojawiają się oni oraz ich sobowtórzy w klubie. Ciężko wychwycić, który to sobowtór, a który to jest to prawdziwa osoba. Oni się we dwójkę tam przeplatają dookoła wszędzie. Bardzo fajnie się to ogląda, mimo tego, że to już ma parę lat, bo to jest 1999 rok, czyli prawie 30 lat temu, to naprawdę ogląda się to jak coś takiego świeżego i naprawdę dobrze zrobionego. Piosenka Us, czyli my, ma w sobie takie wyrażenie, które dość często się pojawia w angielskim. Kasiu, wiesz, jak to wymówić? Czy ci pomóc?
1: Rest assured.
2: Rest assured.
1: Rest assured.
2: Bardzo trudne w wymowie na początku.
1: Okay.
2: To jest jak z tymi łamańcami językowymi trzeba sobie troszkę poćwiczyć. Rest assured. Rest jako... Jakbyś to przetłumaczyła, Kasiu, to rest.
1: Rest tam się każe z odpoczynkiem.
2: Dokładnie.
1: Na przykład.
2: Assured to jakby taki pewny siebie, niezakłócone myśli ma i jest pewien tego, jak to będzie. Rest assured użyjemy wtedy, kiedy chcemy komuś powiedzieć, nie denerwuj się, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Czyli ja tam czymś się zajmuję i tą osobę chcę uspokoić, w ogóle się nie przejmuj tym, jak będzie dalej. Dwa zdania pokazują, jak to dokładnie wygląda ze znaczeniem, jak tego użyć. Kasiu?
1: You can rest assured, everything is ready. Możesz się uspokoić, możesz być spokojny, wszystko jest gotowe.
2: Mhm. Czyli na przykład w takim przypadku, jak ktoś przyrządza, nie wiem, przyjęcie dla nas i my jesteśmy zestresowani, oni mogą tak powiedzieć. Rest assured, everything is ready.
1: Rest your mind assured, your dog is in good hands, czyli że możesz się uspokoić, możesz uspokoić umysł, twój pies jest w dobrych rękach.
2: Tak, i to jest fajne połączenie z tym your mind, czyli właśnie twój umysł, tą głowę możesz uspokoić. Rest your mind assured, bo w takiej formie to się dokładnie pokazuje w piosence. I tu mamy całą frazę, Kasiu.
1: You can rest your mind assured that I'll be loving you always. Czyli, że możesz być spokojny, możesz mieć spokojny umysł, będę cię kochał zawsze.
2: Dokładnie, czyli w ogóle nie zaprzątaj sobie tym głowy. To też w takim znaczeniu można użyć. I'll be loving you always. George Michael, który był wielkim fanem Stevie'ego Wondera i to jest cover w ogóle Stevie'ego Wondera, co niewiele osób wie, mimo tego, że piosenka była dosyć popularna. George Michael bardzo często śpiewał covery Stevie'ego Wondera podczas koncertów, także bardzo, naprawdę warto posłuchać, jak to jest wykonane. Piosenka Us, George Michael i Mary J. Blige i wyrażenie, Kasiu, przypomnimy?
1: Rest assured.
2: Rest assured, czyli spokojnie, nie denerwuj się.
1: Zapraszamy do słuchania.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 21. niedzielę zwykłą. Przed nami w środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Leon XIV modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dzisiaj w programie także 50. opolska pielgrzymka na Jasną Górę i 34. ekumeniczna pielgrzymka do Wilna. Będą też prawosławne uroczystości na Świętej Górze Grabarce. Wspomnimy również odpustowe uroczystości ku czci świętego Jacka. Będzie także wiele, wiele innych ciekawych informacji ze świata, kraju i diecezji. A wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jone, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Ten dzisiejszy fragment z Ewangelii według świętego Mateusza należy do najczęściej czytanych tekstów w ciągu roku w naszych kościołach. Rzadko teksty ewangeliczne się powtarzają. Zazwyczaj dany fragment wypada raz, czasem dwa razy na rok, ale ten dzisiejszy słyszymy kilkukrotnie. Niech nas to nie dziwi. Tu nie ma przypadku. Jest to tekst fundamentalny dla naszej wiary i pobożności. Ogromnie ważny i często trzeba nam do niego wracać. Jezus stawia dziś uczniom, a zatem i nam, bo przecież jesteśmy uczniami Chrystusa, dwa pytania. Chrystus i apostołowie znają się już od pewnego czasu. Razem wędrują. 12 towarzyszy widzi cuda, słyszy nauki, przypowieści, obserwuje z bliska Mesjasza. Nawiązała się już nić porozumienia, może nawet przyjaźń i miłość. Jezus podnosi wzajemne relacje na wyższy poziom. Najpierw zadaje pytanie ogólne: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Nie było to trudne zadanie, bo Jezus był osobą bardzo znaną, nawet słynną, dzięki dokonywanym cudom. Zobaczmy, że odpowiedzi uczniów padają bardzo szybko, bez zastanowienia. Apostołowie mówią o tym, jakie wieści krążą o Chrystusie, do kogo jest porównywane. Widać, że społeczeństwo nie miało jasno sprecyzowanego zdania na temat pochodzenia Chrystusa. Odpowiedzi wskazują na pewien zamęt. Za Jana Chrzciciela, za Eliasza, Jeremiasza albo za jednego z proroków. Wszyscy ci wymienieni ludzie to bohaterowie biblijni i zachęcam dziś słuchaczy, by odszukać ich w Piśmie Świętym, zapoznać się z ich życiorysami i dokonaniami. Na pewno najlepiej z nich znamy Jana Chrzciciela, bo występuje na kartach Ewangelii jako ten, który bezpośrednio poprzedzał Zbawiciela i poniósł męczeństwo za prawdę, którą głosił. Po tym sondażu opinii publicznej, bo to było coś na wzór badania socjologicznego, przychodzi pytanie o wiele trudniejsze. A wy za kogo mnie uważacie? Tu już nie ma wielu odpowiedzi, bo pytanie jest bardzo osobiste. Wymaga zastanowienia i przemyślanych słów. Ciekawe, o czym wtedy myśleli uczniowie, co podpowiadała im intuicja i doświadczenie chodzenia z Jezusem. Brakuje odważnych, którzy na głos wypowiedzieli swoją opinię i honor uczniów ratuje Piotr, apostoł. Mówi jedne z najważniejszych słów zapisanych w Biblii. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jedno krótkie zdanie, a niesie w sobie tak wiele treści. Piotr nazywa Jezusa Mesjaszem, Synem Bożym. Często mówimy, że Jezus jest Mesjaszem. Słyszeliśmy to określenie dziesiątki, a może setki razy. Ale czy wiemy, co ono oznacza? Co to znaczy Mesjasz? Słowo Mesjasz oznacza namaszczony lub pomazaniec. Określa ono wysłannika od Boga, który ma zbawić ludzi. To nawiązanie do obrzędu namaszczenia. W dawnych czasach podczas koronacji króla arcybiskup namaszczał głowę władcy, poświęconym olejem, a następnie nakładał koronę. W liturgii Kościoła katolickiego też mamy wiele razy do czynienia z obrzędem namaszczenia. Namaszczamy dziecko podczas chrztu, namaszczamy młodzież podczas bierzmowania, namaszczamy kapłanów w dniu święceń, namaszczamy budynek kościoła, ołtarz w dniu konsekracji nowej świątyni, namaszczamy chorych w obrzędzie sakramentu chorych. Wszyscy zostaliśmy kiedyś namaszczeni i mamy udział w posłannictwie Chrystusa. Przyszła teraz kolej na nas. Piotr, apostoł, udzielił swojej odpowiedzi. Pan Jezus go pochwalił za te głębokie słowa. Ty jesteś Mesjasz, a więc namaszczony, ukoronowany przez Boga. A co my odpowiemy na pytanie Zbawiciela? Za kogo mnie uważasz? Ale nie odpowiadaj zbyt szybko, pochopnie, nie rzucaj słów na wiatr. Niech będzie to twoja przemyślana, świadoma deklaracja, za którą pójdą konkretne czyny. Jeśli chcesz powiedzieć, że Jezus jest dla ciebie Mesjaszem, Zbawicielem, Panem, Królem, Przyjacielem, to musisz wiedzieć, że kto wybiera Jezusa za Pana i Zbawiciela, ten zobowiązuje się trwać w Jego nauce, jaką przekazuje Kościół od 2000 lat. Skoro Jezus jest moim Panem, tak deklaruję i powtarzam z Piotrem, to znaczy, że zobowiązuję się pamiętać o niedzielnej mszy świętej, o codziennej modlitwie i regularnej spowiedzi. Wybrać Jezusa za Mesjasza to przyjmować nauczanie moralne Kościoła, takie jak ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To wybaczanie tym, którzy nas zranili. To unikanie grzechu, troska o uczciwe życie, odważne świadczenie o swojej wierze wobec innych i dążenie do świętości, krocząc drogą dziesięciorga przykazań. Dziś czytamy i słuchamy bardzo ważnej Ewangelii, bo od jej przyjęcia lub odrzucenia zależy całe nasze życie. Albo to Chrystus będzie dla nas Mesjaszem i Zbawicielem, albo znajdziemy sobie, albo stworzymy jakiegoś bożka, któremu będziemy służyć. Takich bożków jest dziś mnóstwo. Media, używki, nałogi, dobra materialne, by wymienić tylko kilka. Niech dzisiejsza niedziela stanie się dla nas dniem, gdy wybiorę za mego Pana i Boga Jezusa Chrystusa, z którym będę kroczyć drogami mojego życia.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Leon XIV modli się za ofiary wypadku polskiego autokaru. W telegramie podpisanym przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej papież zapewnił o duchowej bliskości z wszystkimi, którzy cierpieli wskutek tragicznego wypadku. Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Powierzając ich miłosierdziu Bożemu, upraszał Pana dar pocieszenia dla rodzin pogrążonych w żałobie. Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej poleca wszystkich Bogu i z serca udziela błogosławieństwa apostolskiego jako znak ojcowskiej bliskości oraz chrześcijańskiej nadziei. Czytamy w telegramie. W wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami, którzy wracali z Medjugorje, zginęło 12 osób. Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie Węgier na autostradzie M3 w nocy z 15 na 16 sierpnia. Obecnie trwa śledztwo wyjaśniające przyczyny wypadku, a biskupi z Rzeszowa Jan Wątroba i Krzysztof Chudzio modlili się za ofiarę wypadku. Rzecznik kurii ksiądz Tomasz Nowak mówi, że biskupi wystosowali w tej sprawie oświadczenie.
3: Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech, w którym znajdowali się m.in. pielgrzymi z diecezji rzeszowskiej. Łączymy się w bólu z rodzinami wszystkich ofiar wypadku. Zapewniamy o modlitwie w intencji zmarłych i w intencji szybkiego powrotu do zdrowia dla tych, którzy zostali ranni. Rodziny oraz bliskich ofiar zawierzamy w stawiennictwu Matki Bożej Bolesnej.
1: Także wierni modlą się podczas mszy świętych, poprosił o to przewodniczący polskiego episkopatu, arcybiskup Tadeusz Wojda.
4: Prośmy za wszystkie ofiary tego tragicznego wypadku na Węgrzech polskiego autokaru, za wszystkich zmarłych, o życie wieczne, za ich rodzinę, o ukojenie w bólu, o wiarę, nadzieję dla nich.
5: To jest tragedia dla tych ludzi, którzy zginęli, dla rodzin, dla wszystkich i dla społeczności w ogóle.
6: Mogę sobie wyobrazić.

0: takie wystające kości, to jest miejsce idealne do tego, żeby założyć pasy. One powinny biec również przez nasz bark i powinny być dociągnięte. O tym wielu, nie tylko kierowców, ale i pasażerów zapomina.
1: Według danych Sekretariatu Medziugorskiego w Polsce przekazanych przez Pallotyna księdza Łukasza Górzyńskiego co roku do sanktuarium w Bośni i Hercegowinie przyjeżdża od 2,5 do 3 milionów pielgrzymów. Wśród nich jest 500 000 Polaków. To najliczniejsza grupa. Główne tematy rozmów to sytuacja na Bliskim Wschodzie i możliwość jej uspokojenia. Papież Leon XIV spotkał się w Watykanie z prezydentem Libanu Josephem Aounem.
2: Jednym z najważniejszych tematów było porozumienie podpisane w czerwcu przez Stany Zjednoczone, Izrael i Liban. Ma ono pomóc ustabilizować sytuację na południu Libanu i otworzyć drogę do szerszego porozumienia pokojowego. Jak podaje Vatican News, stolica apostolska z zadowoleniem przyjęła podpisanie dokumentu, ale zwróciła uwagę, że są problemy z jego wdrażaniem. Watykan zapewnił o dalszym poparciu dla rozmów i działań dyplomatycznych. Po spotkaniu z papieżem Joseph Aoun rozmawiał także z sekretarzem stanu stolicy apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: W Armenii odbyło się tradycyjne święto błogosławieństwa winogron. Przypada ono w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która w ormiańskim kościele apostolskim obchodzona jest 16 sierpnia. Obrzęd łączy tradycję religijną z kulturą winiarską i symbolicznie rozpoczyna sezon winobrania. W jednej z ceremonii w stolicy Armenii uczestniczyła korespondentka Polskiego Radia Diana Skaja.
3: To śpiew duchownych, który przez około 3 godziny towarzyszy jednej z najważniejszych mszy w armeńskim kalendarzu religijnym. Podczas ceremonii duchowni błogosławią winogrona, a następnie rozdają je wiernym. Przy ołtarzu zaczyna się niemal wyścig. Każdy chce dostać je jako pierwszy. Święto obchodzą Ormianie w kraju i na całym świecie. Jedno z uczestniczek jest Narine. To święto daje ludziom nadzieję, miłość, szczęście i wiarę, że wszystko będzie dobrze. Wszyscy się radują. Co roku uczestniczę w tej ceremonii, to bardzo piękne święto. Narine mówi, że od lat przynosi na uroczystość winogrona i dzieli się z nimi, z rodziną, znajomymi, a także nieznajomymi. Błogosławieństwo symbolicznie rozpoczyna sezon winobrania i łączy religijną tradycję z kulturą winiarską Armenii. Od dziś sezon winogron jest oficjalnie otwarty. Diana Skaja, Polskie Radio, Erywań.
4: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne ranki. Do przemilczenia bałem się powiedzieć, pierwsze kocham, łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał z

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: O dwóch świętach, w niebowstąpieniu Najświętszej Marii Panny i święcie Wojska Polskiego, mówił w homilii podczas mszy w archikatedrze w Katowicach metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Data ta jest nieprzypadkowa, jak podkreślił duchowny, przypada w dzień Bitwy Warszawskiej, cudu nad Wisłą. Jak mówił arcybiskup, to święto pokazuje też, że historia Polski nieraz splata się z wiarą.
2: Tak też Pan Bóg urządził historię naszego narodu. Trudno w niej znaleźć granicę między tym, co doczesne, a tym, co boskie. Zawsze, kiedy w przyrodzoności mieliśmy jakieś kłopoty, to, co nadprzyrodzone, przychodziło z pomocą. Kiedy tworzyliśmy swoją polską państwowość, opatrzność sprawiła, że zbudowaliśmy ją na chrzcie. Ile bitew, ile różnych momentów w historii Polski i polskiego żołnierza splata się z tym, co doczesne, z Bożym Duchem.
1: Jak dodał metropolita, kiedy żołnierze śpiewali Bogu Rodzico Dziewico, to nie wynikało to tylko z pobożności, ale też z prawdziwej wiary. Przemoc jest grzechem, obojętność wobec niej również, napisał do wiernych kardynał Grzegorz Ryś, zwracając uwagę na przypadki agresji wobec Ukraińców. List krakowskiego metropolity został odczytany w kościołach archidiecezji. Rzecznik krakowskiej kurii, ksiądz Piotr Studnicki, mówi, że kardynał potępia przypadki agresji wobec dzieci, młodzieży, kobiet i migrantów, szczególnie z Ukrainy.
3: Każda przemoc jest grzechem, także obojętność wobec przemocy jest grzechem. Nie ma żadnego religijnego usprawiedliwienia na żadną przemoc. Każde powoływanie się na Boga, czy jakieś takie odwoływanie się do religii, żeby czynić zło, żeby krzywdzić drugiego, przemocowo reagować na jakąś sytuację, jest nawet formą świętokradztwa.
1: List został odczytany w kościołach archidiecezji krakowskiej z okazji święta wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W tym roku Caritas archidiecezji krakowskiej przekazał pomoc dla Ukrainy o wartości ponad 5,5 miliona złotych. Kraków, Łódź, Zielona Góra, Płock. Pielgrzymi m.in. z tych zakątków kraju zjechali do miejscowości Konotopie, niedaleko Torunia, na uroczystość poświęcenia monumentu Matki Bożej Miłosiernej.
4: Ja przyjechałem z duchową taką emocją. Msza święta, poświęcenie, to wszystko dla mnie jest takie ciche i duchowe. Ja nie przyjechałem po to, żeby tylko podziwiać, tylko żeby rozmyślać przy Matce Boskiej.
5: Podoba mi się bardzo. Obejrzałam teraz, może za jakiś czas się wybierzemy. Wieczorem tak trochę, czy zobaczy te podświetlenie, jak to
6: wieczorkiem,
5: wygląda.
6: Wieczorkiem, właśnie wieczorkiem chcieliśmy. Nie, jest to daleko, bo my z Płocka jesteśmy, także to...
5: Postaramy się wybrać.
1: Mierzący 55 metrów wysokości monument Matki Bożej w Konotopiu to największy tego typu obiekt sakralny w Europie. Konstrukcja waży około 60 ton. Jego fundatorami są Grażyna i Roman Karkosikowie. W uroczystości udział wzięli pielgrzymi i zaproszeni goście. Matka Boża Miłosierna ma nam przypominać o Bogu, mówił w homilii ksiądz biskup Krzysztof Wędkowski.
7: Maryja w tym wizerunku, który widzimy, przyjmuje nas wszystkich, pochylając się nad nami i otwierając swoje ramiona, aby zaprosić najpierw do wzniesienia wzroku ku górze, do Boga i do nieba.
8: A teraz, drodzy pielgrzymi, nastąpi długo oczekiwany moment. Poświęcenie figury Matki Bożej Miłosiernej.
7: Niech wierni, którzy będą się tutaj gromadzić, doznają opieki Matki Bożej Miłosiernej. Niech trwają mocno w wierze, nadziei i miłości.
9: Bóg tak chciał, żeby postawił tą Marię. Ja tak to osądzam, by tej Marii nie było, gdyby nie był chory. Jestem pewna. By jakiś zakład budował, coś by tam robił innego. A tak to miał czas przemyślenia i postawił Marię. Dzięki chorobie.
1: Mówiła Grażyna Karkosik. Pomnik powstał jako wotum wdzięczności za powrót do zdrowia jej męża, Romana Karkosika. Pomnik w Konotopiu mierzy 55 metrów, jest wyższy od pomnika Chrystusa w Świebodzinie oraz Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro. Około 30 tysięcy pielgrzymów przybyło w miniony weekend do sanktuarium maryjnego w Kodniu. Odbyły się tam uroczystości odpustowe ku czci wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Sanktuarium w Kodniu, nazywane Częstochową Podlasia, słynie z cudownego obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, który, jak głosi tradycja, ukradł w XVII wieku Mikołaj Sapieha z papieskiej kaplicy w Watykanie. Pielgrzymi podkreślają, że atmosfera kodeńskiego sanktuarium jest szczególna i niepowtarzalna.
10: Przyjechałam tutaj z okolic Warszawy. Zarówno mnie, jak i właśnie moich współtowarzyszy pielgrzymki zawroczyła obecność Matki Bożej, ale chyba sama tutaj atmosfera tego miejsca. Też tu podziwiam tą społeczność, która tu przybywa, te rodziny wielopokoleniowe.
11: Tu jak przyjeżdżam, to się od razu wyciszam. To nie jest moje pierwsze tutaj w tym roku spotkanie z Matką Bożą, ale ja się modlę i zawdzięczam jej wiele. Przyjechaliśmy tutaj z koleżankami rowerami z Terespola. I dałyśmy radę, jest bardzo fajnie.
1: Główne uroczystości maryjne odbyły się na Kalwarii Kodeńskiej. A w najważniejszym prawosławnym sanktuarium w Polsce odbyły się natomiast uroczystości święta Przemienienia Pańskiego. Na Górę Grabarkę dotarły piesze pielgrzymki m.in. z Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Białegostoku i Warszawy. Wielu wiernych przyniosło ze sobą drewniane krzyże.
12: Wyjątkowa pielgrzymka, wyjątkowy czas.
13: Zawsze z rodziną idziemy, w podzięce, w prośbie.
14: Jak idziesz, to jest ciężko i myślisz, chyba nie dam rady. Ale jak już przejdziesz całą trasę, to czekasz, kiedy będzie kolejny raz. Pielgrzymi jest tak naprawdę całej Polski.
15: Jest to takie nietypowe miejsce, bo nawet sosny rosną w kierunku cerkwi.
1: Co roku w przygotowaniu uroczystości zakonnicom pomagają młodzi wolontariusze. Porządkują teren, pilnują porządku, oczyszczają źródełko i przygotowują pielgrzymom jedzenie.
16: Siostry za każdego obozowicza odmawiają modlitwy naszej intencji.
17: Dzień w dzień, od rana do wieczora pracujemy.
18: Ludzie zjeżdżają się z całej Polski, bo i mamy znajomych z Wrocławia, z Warszawy, z Krakowa.
19: Pomagamy w pielęgnacjach tutaj na górze. Zagrabianie, sprzątanie, pomaganie w klasztorze.
1: Tradycja pielgrzymowania na Grabarkę sięga początku XVIII wieku. Według przekazów woda ze źródła uratowała mieszkańców przed epidemią. Na wzgórzu stają teraz tysiące drewnianych krzyży przyniesionych przez pielgrzymów w różnych intencjach. Główne świąteczne uroczystości na Grabarce odbyły się w środę. Idą do Ostrej Bramy, modląc się o pokój. Ponad 300 osób bierze udział w 34. ekumenicznej pielgrzymce do Wilna. Pielgrzymi wyruszyli sprzed archikatedry białostockiej.
20: Trudno określić, ale to chyba takie powołanie. I potrzeba ducha, potrzeba wyciszenia, potrzeba modlitwy.
21: A to jest modlitwa w drodze.
22: Ciągnie człowieka wewnętrznie, żeby pójść. Potrzeby wewnętrzne ducha. I są sprawy, które wierzę, że Pan Bóg potrafi zrozumieć i załatwić.
23: Mi to dużo daje satysfakcji duchowej, fizycznej. Upraszam wszelkie potrzebne łaski. To jest w moim sercu już pragnienie wędrowania. Takie cudowne miejsca.
24: Widzimy, że ten trend pielgrzymowania w naszym kościele, tym katolickim powszechnym, nie powszednieje.
25: Kierownik pielgrzymki, ksiądz Łukasz Żuk.
24: Pielgrzymowanie należy do najstarszych form duszpasterstwa. Pomimo trudu, zmęczenia, też jest i radość. Wpisujemy się w sytuację nie tylko na świecie, ale też i w relacjach między nami, jakie są. Będziemy modlić się o pokój, przede wszystkim w naszych sercach, o pokój w naszych relacjach.
20: Przychodzą takie momenty w życiu, że człowiek po prostu potrzebuje takiego czasu dla siebie, zostawia wszystko i idzie.
1: Pielgrzymi dotarli do Kuźnicy, skąd fragment trasy do granicy z Litwą przejechali autokarami. Z powodu sytuacji na granicy w tym roku pielgrzymka nie przechodzi przez Białoruś. Na miejsce dotrą jutro, gdzie o godzinie 16 zostanie odprawiona uroczysta msza święta w Ostrej Bramie. A łódzcy pielgrzymi ruszyli w piątek w drogę na Jasną Górę. Rozpoczęła się 101. pielgrzymka łódzka. Rano pątnicy wyruszyli sprzed sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej przy ulicy Łąkowej. Tegoroczna pielgrzymka odbywa się pod hasłem Matka Wiernego Ludu. O jej znaczeniu mówił metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski.
26: To, co jest bardzo istotne, to chcemy uczyć się zawierzenia, chcemy uczyć się wiary, ale chcemy uczyć się też tej wiary od Maryi. Tak naprawdę pielgrzymka będzie tym doświadczeniem budowania zaufania. Zresztą jestem przekonany, że to zaufanie jest niesamowicie istotne w naszym codziennym życiu.
27: Która to już pana pielgrzymka?
28: O, to była gdzieś przeszło 30. To już jest, wchodzi w życie.
29: Poznaje się ludzi, idzie się z przyjaciółmi i spędza się miło wolny czas. Ja poznałem na pielgrzymce wiele osób, które były w ogóle spoza kręgu kościelnego, ale przyszli właśnie ze względu na przygodę.
1: Przed pielgrzymami 135 km do pokonania. Na Jasną Górę powinni dotrzeć w poniedziałek około godziny 15. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serca ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką, powiedział arcybiskup Tadeusz Wojda przed zbliżającą się 70. rocznicą jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
0: Myślę, że warto wspomnieć te wydarzenia, warto o nich pamiętać, zwłaszcza dzisiaj, kiedy dzieje się tak wiele zła w naszym kraju, kiedy jest tyle podziałów, tyle różnych trudności. Powinniśmy jeszcze bardziej skierować nasze serce ku Maryi, ku Matce Bożej Częstochowskiej, która jest naszą królową i naszą matką. Dlatego w tę rocznicę prośmy szczególnie za pośrednictwem przez orędownictwo wielkiego prymasa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby dalej obfite owoce tamtych ślubów spływały również dzisiaj na nas wszystkich, wszystkich Polaków i budowały jedną wspólnotę ludzi wierzących wokół naszej matki.
1: Jasnogórskie śluby narodu miały miejsce na Jasnej Górze 26 sierpnia 56 roku. Złożono wówczas Matce Bożej 9 przyrzeczeń, które stały się programem dla całego narodu. Autorem tekstu był więziony wówczas przez komunistów w Komańczy kardynał Stefan Wyszyński. Główne uroczystości jubileuszowe odbędą się 26 sierpnia na Jasnej Górze. Wtedy to przypada drugi szczyt pielgrzymkowy w Częstochowie. W Lublinie uczczono pamięć błogosławionego księdza Emiliana Kowcza. Był on ukraińskim duchownym, grecko-katolickim i więźniem niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. W obozie potajemnie sprawował posługę duszpasterską wśród Żydów, Polaków i Ukraińców. Ksiądz Emilian Kowcz nazwany był proboszczem Majdanka. We współczesnym świecie ta postać ma ogromne znaczenie, mówi konsul generalny Ukrainy w Lublinie, Roman Szepeliak.
2: Był ksiądzem ukraińskim, greko-katolickim, zmarł tutaj w Majdanku, ratując ludzi po prostu. To jest taka postać, ja myślę, która na zawsze pozostanie jakoś w historii jako symbol humanizmu, symbol oddania i odwagi ludzkiej.
1: Jeśli szukamy postaci, które łączą Polaków i Ukraińców, to trudno o lepszą niż ksiądz Emilian Kowcz, mówi wiceprezydent miasta Lublina Mariusz Banach.
3: Z jednej strony tragiczną, z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ksiądz Kowcz swoją obecność w obozie koncentracyjnym na Majdanku traktował jako błogosławieństwo. On nie chciał stąd odchodzić i to ma znaczenie, że ten człowiek tak głęboko przekonany o swojej misji, tak pięknie ją zrealizował.
1: Ksiądz Emilian Kowcz został beatyfikowany 25 lat temu przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki na Ukrainę. 125 lat temu, 19 sierpnia 1901 roku, został poświęcony krzyż zamontowany na Giewoncie. Parafianie z Zakopanego uczcili w ten sposób 1900. rocznicę narodzin Jezusa Chrystusa. Od tej pory żelazny krzyż na Giewoncie jest jednym z najbardziej znanych symboli Tatr. O krzyżu na Giewoncie wielokrotnie w swoich wystąpieniach mówił Jan Paweł II. Podczas pielgrzymki w 97 roku w homilii w trakcie mszy w Zakopanem papież powiedział, że dla chrześcijan krzyż jest symbolem wiary w moc Boga.
4: Rozumieli to dobrze mieszkańcy Podhala. Kiedy się kończył wiek XIX, a rozpoczynał współczesny, ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów.
1: Jan Krupski, taternik i ratownik, honorowy prezes przewodników tatrzańskich, opowiadał w Polskim Radiu o tradycji wywieszania flagi na krzyżu na Giewoncie.
5: Jeszcze czasów PRL-u to na Boże Ciało przewodnicy tatrzańscy i taternicy wywieszali na krzyżu takiej wysokości, żeby ktoś tej flagi nie zdarł. Wywieszali flagi biało-czerwoną. Natomiast podczas pobytu papieża nasi przewodnicy wywiesili dużą flagę papieską. Ta flaga była widoczna, bo miała długości 14 metrów. Jak wiatr zaczął wiać, no to pięknie ta flaga powiewała.
1: Giewont jest jedną z najpopularniejszych wśród turystów gór w Polsce, a krzyż stanowi cel licznych pielgrzymek religijnych. Społeczność międzynarodowa obchodziła w środę Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. W 2025 roku Caritas Polska wspierała 76 projektów w 35 krajach. Wicedyrektor organizacji Ireneusz Krause podkreślał, że niesienie pomocy w różnych częściach świata jest niebezpieczną misją.
6: Tylko w samej Gazie w 2020 2004 roku zginęło 181 pracowników. Pracownicy humanitarni są narażeni coraz bardziej na porwania. Dla przykładu w 2025 roku porwano 235 pracowników. Współczesna praca humanitarna to nie tylko praca w terenie z ludźmi, ale także często zwyczajna praca biurowa, w której planujemy kolejne etapy naszej pomocy. Można powiedzieć, że jest to równie ważna część pracy humanitarnej.
1: W 2025 roku Caritas Polska na wsparcie 76 projektów przeznaczyła 52 miliony złotych. Ponad 64 miliony Caritas przeznaczyła na pomoc humanitarną poszkodowanym w powodzi w Polsce.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Wierni z całego regionu i kraju przybyli do Kamienia Śląskiego. Odbyły się tam uroczystości odpustowe ku czci świętego Jacka. Centralnym punktem obchodów była uroczysta msza święta. Suma pontyfikalna rozpoczęła się o godzinie 11. Przewodniczył jej ksiądz biskup pomocniczy Waldemar Musioł. Wierni modlili się przy relikwiach świętego. Jak mówili naszej reporterce, do sanktuarium zawsze przybywają z określoną intencją, a także modlitwą za swoich bliskich.
2: No prośb jest bardzo dużo, przede wszystkim zdrowie, bo to jest najważniejsze. No i żeby było wszystko dobrze w rodzinie, u synów także, tylko i wyłącznie zdrowie. No żeby święty Jacek nas miał w swojej opiece.
3: No przede wszystkim o zdrowie i spokój w rodzinie. I błogosławieństwo Boże. Tutaj od lat chodzimy. Teraz już jesteśmy z wnuczką. Jeszcze raz z wnuczką, tak.
1: Przychodzimy tutaj zawsze z modlitwą za naszą metropolię, a także z wdzięcznością za kolejny rok wstawiennictwa świętego Jacka, podkreśla biskup Waldemar Musioł.
4: W tym roku Kościół w Polsce realizuje program Uczniowie Misjonarze, więc nie może być inaczej. Chcemy spojrzeć na świętego Jacka właśnie, na tego, który był jednocześnie uczniem i misjonarzem. Ja chciałbym w homilii się też ku temu przysłużyć, aby każdy z nas, żeby zobaczył, że jest powołany, że jest wezwany do tego, by nie tylko realizować swoje życie, swoje pasje i ambicje życiowe, ale żeby zechciał przeżywać tę codzienność w duchu powołania, z szacunkiem dla powołującego i rozumiejąc te zadania, które powołujący, czyli Bóg, nam zleca.
1: Jego świadectwa życia i przesłanie wynikające z tego jest tak bogate, że nie jesteśmy w stanie do końca go wyczerpać, dodaje biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej.
5: Każdego roku pod jakimś kątem spoglądamy na jego życie i jego świętość życia, jego także zaangażowanie. I dlatego w tym roku postrzegamy tego świętego Jacka przez pryzmat tego zadania, które zwiastuje nam rok duszpasterski, uczniowie misjonarze. Być uczniem Chrystusa, no to chrystusowym słowem można powiedzieć, to być solą tej ziemi. Czyli ludźmi, którzy mają w sobie, można powiedzieć, takie żywe to, co Bóg objawił. Tą prawdę Bożą, łaskę Bożą tym żyją, czyli budują Królestwo Boże.
1: Wśród pielgrzymów była także wyjątkowa grupa kilkunastu mężczyzn noszących imię Jacek. Przyjechali wspólnie, by świętować imieniny w miejscu związanym z patronem ich imienia.
6: Wszystkie Jacki to fajne chłopaki. Przyjechaliśmy z Jarosławia na 11. ogólnopolskie spotkanie imienników świętego Jacka od Rowąża, Jacków, Jacentych i Hyacyntów. Przyjechaliśmy w grupie niedużej, niemniej jednak Podkarpacie i z całej Polski imiennicy łączą się w tym dniu tego święta. Po raz pierwszy jesteśmy tutaj w Kamieniu. Zadajemy sobie dlatego pytanie, dlaczego nas rodzice nazwali Jacek?
7: Rodzice moi chcieli po prostu, żeby był Andrzej, ale braciszkowie się nie zgodzili, sprzeciwili się, ma zostać Jacek.
8: Moja babcia bardzo lubiła pierogi. A i święty Jacek od pierogów, proszę bardzo.
1: Uroczystości ku czci świętego Jacka zakończyły się w poniedziałek, wtedy o 17 rozpoczęła się msza święta pontyfikalna z pielgrzymami na Jasną Górę. Opolskimi pielgrzymami oczywiście, a przewodniczył jej ksiądz biskup Waldemar Musioł. No i właśnie 51. pielgrzymka opolska na Jasną Górę dobiegła końca pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Przypomnijmy, pierwsi pątnicy wyruszyli na szlak z Nysy 16 sierpnia po godzinie 9, a do Częstochowy podążało tym strumieniem ponad 150 wiernych.
9: Jak ktoś był raz, złapał bakcyla, to pójdzie drugi raz, kolejny raz. Serce po prostu nie pozwala nie iść. Ja jak oglądam pielgrzymki w czasie, kiedy nie mogłam iść na pielgrzymkę, to po prostu mnie ściskało. Ja po prostu widzę pielgrzymów, ja się łączę z nimi. Po prostu to jest taka moc.
10: Pierwszy raz. Ogólnie, bo już jestem ministrantem i chcę zostać papieżem, dlatego chcę się bardziej zakorzenić w pielgrzymkach. Na przykład może kiedyś nawet pójdę do Jerozolimy, ale to bardziej dorosłość.
11: 11 raz, ale mam dwie koleżanki, które zaczynają. Pierwszy Marysia i Jola. Także z miłą chęcią biorę, nigdy żeby nie zastali się, nie ciągną następnych, bo to jest ważne, nie? Będzie nas więcej. Grupa piękna, dużo, uśmiechnięci, zadowoleni. Także idziemy na chwałę Boga prosić o wszystko.
1: Nie tylko pielgrzymka ma swój jubileusz, ale my, franciszkanie, również. mówi ojciec Makarylika, franciszkanin.
12: Chcemy w czasie tej jubileuszowej 50. diecezjalnej pielgrzymki również być w tym naszym duchu franciszkańskim z naszym założycielem, ale będą nam towarzyszyli także inni, powiedzmy, świadkowie wiary, uczniowie, misjonarze, którzy mają nam pomóc przejść nie tylko te 7 dni, ale dojść do jakiegoś nowego procesu w naszym życiu.
1: W poniedziałek do nyskich pielgrzymów dołączyły kolejne grupy. Przed godziną 9:00 sprzed kościoła świętego Jacka ruszyli pielgrzymi ze strumienia Opolskiego. Opolska pielgrzymka to przede wszystkim powód do wyjątkowej wdzięczności i celebrowania, mówi ksiądz biskup Waldemar Musioł.
4: Wdzięczność oczywiście za 50 lat pielgrzymowania wielu pokoleń diecezjan, którzy zawsze nieśli, wierzymy w to mocno, nie tylko swoje życie, ale też potrzeby i intencje kościoła, kościoła opolskiego.
1: A pątnikom w sprawnym marszu towarzyszyła muzyka, bo pielgrzymka bez śpiewu byłaby trudna do wyobrażenia. W śpiewniku są zarówno dobrze znane utwory, jak i nowości.
13: Zawsze coś nowego dorzucamy, ale też nie pamiętamy o starych piosenkach, które tak naprawdę są piękne i niektórzy myślą, że ta piosenka jest jakaś tam nowa, a ona ma przykładowo 30 lat i wcale się nie starzeje.
1: Mówił ksiądz Tomasz Skowron, proboszcz parafii świętego Jacka w Opolu, a pielgrzymkę zakończyła msza święta na Jasnej Górze w sobotę o godzinie 11:00. Celebransem głównym był ksiądz biskup Andrzej Czaja. Tysiące kobiet i dziewcząt było na dorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Na Piekarskim Wzgórzu były modlitwy, śpiewy, konferencje i spotkania. Wiele pątniczek przychodzi tu co roku. W sanktuarium modlą się też całe rodziny.
14: Marcelina Boże.
15: A gdzie ty jesteś teraz? Gdzie idziesz?
14: Na pielgrzymkę.
15: Z kim przyszłaś?
14: Z babcią i z tatą.
16: Potrzeba serca. Lubię, przychodzę, cieszę się, otrzymuję łaski.
17: Musimy się też martwić i myśleć przede wszystkim już tu o tym życiu, które nas czeka. Ja jestem pełna nadziei i ufności Bogu i ja wszystko Jemu powierzam.
18: Tu jest takie miejsce, że się ładuje akumulatory.
19: Trzeba zaufać po prostu i powierzyć wszystkie swoje sprawy, z którymi tu idziemy po prostu. Trudnościami.
15: Jak masz na imię?
20: Amelka. Chciałam przyjść na pielgrzymkę. Chciałam powierzyć babcie, żeby była zdrowa.
1: Tegoroczne hasło pielgrzymki kobiet i dziewcząt do piekar brzmiało: uczniowie, misjonarze. Profesor Wojciech Świątkiewicz został laureatem nagrody Lux Ex Silesia, czyli Światło ze Śląska. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które w swej działalności naukowej lub artystycznej ukazują wysokie wartości moralne i wnoszą trwały wkład w kulturę regionu. Nazwisko tegorocznego nagrodzonego ogłosił w archikatedrze w Katowicach metropolita katowicki Andrzej Przybylski.
21: Pan profesor doktor habilitowany Wojciech Świątkiewicz, socjolog, naukowiec, człowiek wielce zasłużony dla Kościoła, o jego zasługach, wkładzie byśmy mieli dobrą wiedzę, by poznać ten świat, w którym żyjemy, nasz Górny Śląsk, by go rozświetlić. Będzie jeszcze okazja, by o tym wszystkim mówić. Panie profesorze, bardzo się cieszę, że mam ten zaszczyt ogłosić Pana jako laureata Lux Ex Silesia.
1: Profesor Wojciech Świątkiewicz to socjolog i profesor nauk humanistycznych, a także były prorektor Uniwersytetu Śląskiego. Ciężarówkę ze specjalistycznym sprzętem wysłała Caritas Diecezji Opolskiej do szpitala psychiatrycznego przy ulicy Kulparkowskiej we Lwowie. Transport wyjechał w poniedziałek i dotarł już na miejsce, a był w nim sprzęt pielęgnacyjny, medyczny oraz rehabilitacyjny. O przekazanym sprzęcie mówi Artur Wilpert z centrali Caritas Diecezji Opolskiej.
22: Transport z cennymi sprzętami, łóżka pielęgnacyjne, do tego cały osprzęt, wysięgniki, stelaże, materace, to o co bez przerwy lekarze, dyrektorzy placówek ukraińskich medycznych proszą. Dzielimy się, nie patrząc na jakąś tam otoczkę dziejącą się w tej chwili na naszych oczach. Jesteśmy wierni naszemu powołaniu, czyli pomaganiu potrzebującym.
1: Lwowski szpital pełni rolę nie tylko medyczną, ale też przestrzeni bezpieczeństwa dla weteranów i cywilów dotkniętych wojną. W dniach od 28 sierpnia do 5 września odprawiana będzie nowenna ku czci błogosławionej Bronisławy, patronki diecezji opolskiej, która będzie sprawowana w kościele filialnym błogosławionej Bronisławy w Miedzianej. W piątek, 28 sierpnia, jest Dzień Wiary, wtedy o godzinie 18 msza święta z modlitwą o dobre przeżycie odpustu. 29 sierpnia Dzień Nadziei i o godzinie 17 msza z modlitwą w intencji osób, które utraciły dobre imię. Dzień później, czyli w przyszłą niedzielę, Dzień Miłości i o 15 nabożeństwo w intencji rodzin. Do kolejnych dni nowenny wrócimy za tydzień. Gruntownej renowacji wymagają zabytkowe organy z kościoła ewangelicko-augsburskiego Chrystusa Zbawiciela w Kluczborku. Instrument został wykonany w 1899 roku przez cenioną firmę Schlag & Zone. Renowacja ma dotyczyć samych organów i prospektu organowego. Trzeba zdemontować instrument i wymienić wszystko. Ksiądz Maciej Łaciak, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Kluczborku, mówi, że od 127 lat nie było kompleksowej renowacji, a obecnie koszt jest szacowany na prawie 5 milionów złotych i parafia poszukuje pieniędzy.
0: Były drobne renowacje, drobne naprawy, ale to nie był żaden główny remont, żaden główny przegląd i strojenie. Ta kwota na szczęście jest odrobinę niższa. Mamy teraz już pierwsze wizyty, odpowiednie osoby, które zajmują się renowacją, konserwacją, naprawą instrumentu. Czekamy teraz na wycenę, ale mam nadzieję, że będzie to dużo, dużo, dużo mniej.
1: Część naprawy ma być prowadzona w Polsce, a część w Czechach. Ksiądz Łaciak dodaje, że remont jest pilny jeszcze z jednego powodu.
0: Musimy to pilnie remontować z racji tego, że chcemy kontynuować kluczborskie wieczory muzyki organowej i kameralnej. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby artyści, którzy przyjeżdżają do nas z całego świata, nie mieli odpowiedniego instrumentu, ponieważ te koncerty cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Frekwencja też jest coraz większa na koncertach i do góry chcemy się piąć i dalej znowu szerzyć kulturę i Kluczbork rozsławiać.
1: Dodajmy, zabytkowy instrument znajduje się wewnątrz barokowo-rokokowej szafy organowej z lat 1750-1760. Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na Wielki Odpust Kalwaryjski ku czci aniołów stróżów. Odbędzie się on w dniach 27-30 sierpnia. W programie od czwartku msze święte, procesje i nabożeństwo transitus w Bazylice, a w przyszłą niedzielę o 7.30 godzinki do Świętej Anny i początek dróżek około godziny 10.00 suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej i zakończenie odpustu. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę, także po godzinie 6.00. Kłania się Roman Juranek.

0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia. Niedzielna Loża w Radiu Opole.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze niedzielne spotkanie z przedstawicielami opolskich środowisk politycznych, a zaczynamy jak zwykle od przedstawienia gości. Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
2: Dzień dobry.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
3: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
5: Partia Razem, witam w niedzielę.
1: Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
6: Dzień dobry Państwu.
1: Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
7: Dzień dobry.
1: I senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicja Obywatelska.
8: Witam serdecznie.
1: Proszę Państwa, na początek zapowiedź, jak to określają niektórzy, rewolucji podatkowej. Zapowiedź, którą poczynił w minionym tygodniu premier. W dużym skrócie, pojawić się ma dodatkowa stawka podatkowa. Ma się też to sfinansować poprzez wyższe podatki dla niektórych firm, a szczególnie tych, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Po zmianach będą płaciły 22% stawkę CIT. Zmiana obejmie też tak zwanych ryczałtowców. Wzrośnie też danina solidarnościowa o 1%. Więc pytanie do Państwa, czy to rzeczywiście jest rewolucja podatkowa? Czy jest miejsce i czas na tego rodzaju działania, biorąc pod uwagę stan budżetu? No i czy jest szansa na to, że te propozycje przedstawione przez premiera Donalda Tuska znajdą poparcie polityczne potrzebne, by najpierw przeprowadzić je przez parlament, no a później, by przekonać prezydenta do złożenia podpisu pod nimi. Jakie jest panów zdanie na ten temat? Kto się będzie pierwszy tłumaczył?
8: No, czy z oczywistych względów, żeby dać wolną rękę kolegom, żeby mogli na mnie skakać, to ja zacznę, bo ułatwię zadanie kolegom. Oczywiście te słowa rewolucja na wyrost nie pasuje. Nie wiesz, żeby albo czy Domański, czy Tusk używali słowa rewolucja. No chyba
1: no
8: nie.
1: To inaczej. Ukłon w stronę klasy średniej? Tak, no i takie określenie się pojawiły?
8: Tak, to prawda. Od 23 roku, od października płace w Polsce wzrosły 30%. W związku z tym czas na to, żeby poukładać obciążenia podatkowe pomiędzy grupami społecznymi. W związku z tym intencją tego posunięcia jest to, żeby większe ciężary podnosili ci bardziej zamożni, a ci ze średnimi uposażeniami ponosili ciężary mniejsze. I temu z punktu, tak przynajmniej z deklaracji Domańskiego wygląda, że z punktu widzenia budżetu to jest obojętne, że to nie będzie większego obciążenia dla całego społeczeństwa, okej. Okay. Natomiast będą roszady wewnątrz. Co ciekawe, od 20 lat, wracając do słowa rewolucja podatkowa. Od 20 lat nie było solidnej rewolucji podatkowej w Polsce. Mhm. To są suwania progów, suwania kwot, natomiast mechanizmy pozostają ciągle takie same. W związku z tym ja bardzo ostrożny byłbym. I wracając do tego, co pan powiedział, czas tak potężnych obciążeń na obronność, tego myśmy przecież za naszego czasu, za w ogóle, jak tutaj wszyscy siedzimy przy stole, myśmy nie ćwiczyli takich obciążeń dla budżetu państwa, jak w tej chwili. W związku z tym czas na to, żeby w budżecie wykonywać jakieś takie ostre wolty, takie ostre ruchy, gdzie byśmy zdjęli obciążenia ze społeczeństwa, no zły moment. Pewnie podatkowości zawsze jest zły moment na to, żeby z punktu widzenia rządzących szczególnie zdejmować obciążenia. Natomiast fakt, że jesteśmy o krok od działań wojennych, nakłada na nas szczególną dyscyplinę i obowiązek, jeżeli chodzi o obronność państwa.
1: To teraz może w tę stronę. Karol Tobolak, proszę bardzo.
7: Przede wszystkim no, nie określiłbym tego w ogóle jako rewolucją, tak? Jeżeli mówimy chociażby o kwocie wolnej, to nie zmienia się ona, tak? Dalej pozostaje te 30 tysięcy i tutaj osoby, które są mniej zamożne albo które zarabiają nieco mniej niż te 120 tysięcy złotych, to nie odczują tego, tak? Nie jest to sytuacja, w której podnosi się ulgi podatkowe dla całego społeczeństwa. Zmiana raczej będzie kosmetyczna. No nie wierzę też, że minister finansów jakoś bardzo mocno zneutralizuje to chociażby wprowadzeniem tego CIT-u na 22%, gdyż widzimy, że no, wielkie korporacje, nawet jeżeli będą miały nieco większy CIT, to i tak ten podatek nie będzie zapłacony. Wiele z nich oscyluje wokół zera, niektóre płacą około 1%, tak? No nie oszukujmy się, to jest zmiana kosmetyczna. Jeżeli mówimy o faktycznych powodach wprowadzania takich zmian, czy chociażby tego paliwa na 2 tygodnie niedawno, to jest przede wszystkim kwestia takiej, powiedzmy, propagandy i zmiany. Widzimy, że koalicja rządząca, w szczególności koalicja obywatelska, ponosi bardzo wiele olbrzymich ciosów wizerunkowych. Widzieliśmy, co było co z panią Gorgoń, która miała być pełnomocnikiem do spraw wizerunku, a nie dała rady zadbać nawet o własny wizerunek i już w zasadzie po kilku dniach zrezygnowała, a była promowana między innymi przez premiera. Widzieliśmy, co nawet działo się na naszym terenie, chociażby ze wsparciem powodziowym dla przewodniczącej.
1: O to jeszcze będziemy rozmawiali dzisiaj.
7: Tak, ale to powiedzmy jako pewien część tego obrazu, tak? Czy chociażby o tym wyciekł 19 milionów PESEL-i. I w tym momencie widzimy, że rząd w zasadzie od półtorej miesiąca nie jest w stanie wyjść z czymkolwiek pozytywnym. Dlatego też widzimy bardzo krótką czasową obniżkę cen paliwa. Widzimy chociażby jakieś kosmetyczne zmiany podatkowe, które mają za zadanie jedynie odwrócić uwagę Polaków. A w tym wypadku widzimy przede wszystkim, dlaczego te zmiany są tak kosmetyczne. Widzimy, że zgodnie z wieloletnimi założeniami makroekonomicznymi na lata 2026-2030, Polska może w przyszłym roku uruchomić może przekroczyć próg 50% zadłużenia w stosunku do PKB, co ma uruchomić procedury ostrożnościowe i sanacyjne z ustawy o finansach publicznych, dokładnie z artykułu 86. To oznacza, że będzie konieczna redukcja wydatków państwa, m.in. zamrożenie wzrostu wynagrodzeń w budżetówce, ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, przegląd stawek VAT, czyli prawdopodobnie podwyżki podatków, ograniczenie deficytu samorządów oraz nowych i zatrzymanie nowych inwestycji publicznych, czyli możemy się domyślać, że choćby takich jak CPK. Oznacza to, że rząd od początku, w zasadzie gdy został powołany, nie jest w stanie zapanować nad długiem publicznym. Ta relacja zadłużenia do PKB stale rośnie i to nie jest rzecz, której rząd jakkolwiek sobie radzi. Widzimy, że rząd stara się przepchnąć ten moment wybuchu tej bomby na czas do wyborów bądź po wyborach. Tak, żeby, nie wiem, może odczekać jeszcze te kilka miesięcy, może dojechać do tych wyborów, żeby w zasadzie nie przegrać aż tak spektakularnie, moim zdaniem, albo po prostu zostawić to kolejnym rządom, niezależnie czy oni będą je stanowić, czy nie.
1: Dziękuję bardzo. To teraz może przedstawiciel koalicji Tomasz Dłubak.
2: To może po kolei. Jeśli chodzi o kwestie związane z deficytem budżetowym, to ja tylko przypomnę, że po przeglądnięciu w 2023 roku stanu finansów państwa i odkryciu tego, co jest pochowane w funduszach po 8 latach PiS-u, nagle mieliśmy gigantyczny wzrost zadłużenia państwa. Po prostu kreatywna księgowość w pewnym momencie kończy się w Excelu i przychodzą twarde relacje, czy twarde realia ekonomiczne. Jeśli chodzi o samą zmianę, oczywiście kluczowa jest decyzja pana prezydenta. Mam nadzieję, że nie wykręci takiego samego numeru jak z paliwem, ponieważ odpowiadając tutaj na ten dwutygodniowe obniżenie stawek na stacjach paliw, jest on ściśle związany z decyzją prezydenta, bo fakty są takie, że najpierw ta zmiana miała nastąpić poprzez decyzję prezydenta. Weto spowodowało, że te pieniądze, które zostały wygenerowane przez Orlen, nie wróciły do budżetu i trzeba było dokonać pewnej zmiany. Sama zmiana z punktu widzenia Lewicy jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ wpisuje się w pomysł Lewicy na progresywne podatki w Polsce. Ja przypomnę, że ta ostatnia zmiana była wprowadzona przez PiS, czyli 12,32% w 2019 roku, wcześniej było 17,32%. Natomiast w Polsce trzystopniowy system podatkowy nie jest jakąś nowością, przecież mieliśmy przed 2007 roku nawet 40% stawkę. Oczywiście jest to odpowiedź na urealnienie tych kwestii związanych z wynagrodzeniami, bo przecież dzisiaj 120 tysięcy już nie stanowi czasem w okresie września, czasem października dla ludzi, którzy pracują na etatach, sytuację, w której nie przeskakują nagle z 12 na 32%. Sama zmiana dotknie 3,5 miliona Polaków z informacji, jakie przekazuje minister finansów. Co jeszcze ważne, no oczywiście, tak jak wspominał pan senator, kwestia jest także przerzucenia trochę większej odpowiedzialności na firmy, które w Polsce mają te 50 ponad milionów obrotu. I to nie jest jakaś duża zmiana, bo średnia unijna, jeśli chodzi o CIT, to jest 21% czy 22%. Nasi sąsiedzi, Niemcy, mają 30% CIT, a w Polsce na 5,5 miliona przedsiębiorców tylko 4 tysiące to są duże przedsiębiorstwa. I faktycznie, tak jak wspomniał pan z Konfederacji, dosyć duże optymalizacje podatkowe stosują głównie firmy zachodnie. Przykład. Polski Impost płaci 330 milionów podatku, 370 milionów podatku CIT, a jego konkurencja najbliższa, czyli DPD i DHL, łącznie chyba 50 milionów. Także to jest kwestia bardziej uszczelnienia tego systemu i zbierania tych podatków niż samych zmian. No ten 1% w podatku solidarnościowym, czyli dla osób, które zawierają powyżej miliona złotych, też nie powinno stanowić żadnego problemu. No i chyba odpowiedź na te 2 miliony dla ryczałtowców. W sensie do tej pory mieliśmy takie sytuacje, w której osoby nie prowadzące, które nie pracują na etacie, a prowadzą działalność gospodarczą, częstokroć płaciły dużo mniejszy ryczałt, na przykład lekarze. I te 250 tysięcy dzisiaj euro, to dla nich nie był jakiś wielki problem, żeby przeskoczyć i wtedy płacić 14% podatku, natomiast w tym momencie trochę ta sytuacja się ukróci. Także my ogólnie oceniamy tą zmianę pozytywnie, natomiast absolutnie nie jest to rewolucja, jest to pewien ewolucyjny pierwszy krok w zmianie podatkowej w Polsce.
1: Jerzy Wrębiak. Proszę bardzo.
4: Znaczy, to tak, ja to odbieram w ten sposób. Z wielkiej chmury mały deszcz. Dla mnie są to działania pozorne, które mają po prostu zmienić zainteresowanie opinii publicznej przy tych skandalach, które się wydarzyły w ostatnim czasie. Jeżeli chodzi o oczekiwane zmiany, to całe społeczeństwo oczekiwało tej kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych. Wtedy odczuliby to wszyscy. Dzisiaj państwo mówicie, że chodzi o klasę średnią. To jaką klasą są nauczyciele, którym państwo obiecaliście? 800 tysięcy ludzi pracuje w tym zawodzie. Nauczyciel dyplomowany ma kwotę podstawową 6400 zł. Dyplomowany. Bo jeżeli chcecie mieć pozytywną selekcję do tego zawodu, no to coś zaproponujcie młodym. I dzisiaj, proszę państwa, jeżeli przy tych stawkach, które proponuje rząd, 21 zł zyskujecie wtedy, kiedy 12 tysięcy, 12,5 tysiąca ktoś zarabia brutto, to powiedzcie, jaka to jest klasa średnia. Bo nauczyciel nawet ze stażem będzie miał około 8,5 tysiąca złotych, więc jego ta zmiana nie dotknie w ogóle. To jaka to jest klasa? To jest plebs? I dlatego pytanie moje, kogo to ma dotyczyć? Jedyny sposób tego rządu na łatanie dziur to jest po prostu szukanie pieniędzy w kieszeniach podatników. Może są też inne sposoby. Pamiętacie wtedy, kiedy było bezrobocie w naszym kraju, co należało zrobić? Tworzyliśmy ulgi po to, żeby ściągnąć firmy zewnętrzne, różnego rodzaju udogodnienia po to, żeby ludzie znaleźli miejsce na rynku pracy i właściwie dzisiaj ten rząd nie widzi możliwości tego, aby stworzyć warunki dla przedsiębiorców, aby to przedsiębiorczość w naszym kraju się rozwijała, tylko niestety próbuje to ograniczać. My dzisiaj nie wiemy, jaka będzie skala, jaki będzie efekt tych działań pozornych. Bo jeżeli dzisiaj rzeczywiście ten ryczałt obniżymy z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro, jeżeli dzisiaj zwiększymy ten procent składki solidarnościowej z 4 do 5, mimo że to jest 1%, jeżeli wielkie firmy będą miały też zapłacić wyższy CIT z 19 do 22%, to proszę państwa, może być zupełnie inaczej. Ja się przekonuję, bo działałem może w skali mniejszej jako samorząd, ale nie wszystkie rozwiązania, większość ludzi widzi rozwiązania tylko w podnoszeniu podatków, ale może czasami właśnie instrumenty takie, które dają możliwość rozwoju, one spowodują, że wszyscy będziemy płacić podatki, tych podatników będzie więcej i będziemy się rozwijali. Dzisiaj ja uważam, że mamy ogromny problem, że zbliżamy się do zderzenia Titanika z górą lodową i to, co mówił mój przedmówca tutaj, pan, o tym, że przekroczymy ten próg zadłużenia bezpiecznego i za chwilę będziemy musieli wprowadzać różne rozwiązania, które będą drastyczne dla społeczeństwa i ta władza liczy na to, że właśnie te wszystkie ruchy niepopularne będzie wykonywała nowa władza, która przyjdzie po Platformie Obywatelskiej. Dlatego, że dzisiaj to, co się dzieje w finansach publicznych, to jest po prostu tragedia. Gdybyśmy dzisiaj, proszę państwa, te pieniądze, które stanowią dług publiczny, zainwestowali przez te lata rządzenia Platformy Obywatelskiej w sfery takie jak służba zdrowia, jak edukacja, to my byśmy żyli zupełnie w innym kraju. Standardy byłyby wyższe. Dlaczego nie myślimy o tych najniżej zarabiających? Przecież w kraju mamy mnóstwo ludzi, którzy zarabiają bardzo, bardzo nisko. Ja mogę powiedzieć z ręką na sercu, że kiedy zostawałem burmistrzem, to moi poprzednicy zarabiali po 12 tysięcy złotych, a najniższa krajowa była 1200. Czyli na tym stanowisku, gdzie jest duża odpowiedzialność, człowiek miał 12-krotność pensji. Potem wtedy, kiedy rządził ten właśnie PiS, który wy tak narzekacie i mówicie, że tak okradali społeczeństwo, moja pensja to była 3-krotność najniższego wynagrodzenia. Tak się to zmieniło. Ja nie zarabiałem więcej niż 12, tylko zarabiałem nawet mniej, bo moja pensja to było przez dłuższy czas 10-500, dopóki tego nie urealnili. Dlatego dzisiaj te zmiany, które wprowadzają, one będą dotyczyły prawdopodobnie posłów i być może to jest ta grupa, która to poprze.
1: Dziękuję bardzo.
4: Poseł będzie miał pensję około 13,5 tysiąca, więc może 300 zł będzie miał wyższe uposażenie. Ale zwykli ludzie, a myślicie o nich, tego nie odczują.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
6: Ja się bardzo cieszę, że w ogóle dyskutujemy o tym temacie, bo to temat i problem zainicjowany przez Polskę 2050 już na początku roku, gdzie wtedy pan minister finansów Domański w ogóle zaprzeczał, że

0: innej stawkach, ale większość z tych osób od października praktycznie mogłoby nie pracować, bo wpadało w drugi próg podatkowy i płaciło 32%, więc to rozwiązanie jest bardzo dobre. Natomiast trzeba też powiedzieć, że to nie jest wina tego rządu, że mamy tak, jak mamy.
1: Może na dwóch etapach.
0: Więc to jest wina pana Mateusza Morawieckiego, wprowadzając Polski Ład. I ten nieład właśnie podatkowy, przypomnę tutaj panu z PiS-u, podatek zdrowotny 9%, który wykończył, jak popatrzymy nawet po ulicach Opola, ile przedsiębiorców zamknęło działalność. To były jednoosobowe działalności gospodarcze, które płaciły podatki, dawały zatrudnienie, a dzisiaj przez te właśnie obciążenia Polskiego Ładu i polityki pisowskiej zwinęły po prostu swoje interesy, bo po prostu nie są w stanie udźwignąć tego wszystkiego. Patrząc nawet na inflację od stycznia 2022 roku, kiedy obowiązuje drugi próg, do dzisiaj, no to różnica jest praktycznie 36%, czyli 36% ta wypłata z 2022 straciła na wartości. Te same pieniądze dzisiaj no kupimy o tyle mniej po prostu. Wartość tego pieniądza spadła, więc my możemy podnosić tą minimalną pensję, ale my za to nic więcej nie kupimy, niż kupiliśmy na przykład 5 czy 10 lat temu, bo wartość tego pieniądza dzięki polityce PiS-u spadła. Więc ja się cieszę, że tutaj jest na agendzie rządowej propozycja Polski 2050, że został ten temat zauważony i problem będzie tutaj na pewno z panem prezydentem, który powiedział, że nie będzie podwyższał progów i martwi się progów, to znaczy podatków i tak dalej, więc zobaczymy, jak tutaj pan prezydent podejdzie do tego. Jeżeli ktoś tutaj straszy, że CIT-em i tak dalej, wzrost tego podatku, że Polska straci jakby konkurencyjność, no to w Europie są jeszcze wyższe podatki, więc na pewno rynek polski, środkowoeuropejski jest dosyć atrakcyjny jeszcze przy tego typu obciążeniach.
2: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzewoń.
3: Znaczy, na pewno zgodzę się, że nie można nazwać tego rewolucją, ale jest to jakaś korekta tego, co mamy obecnie w podatkach. I te przejście z pierwszego do drugiego progu było niezwykle bolesne dla tych osób, które wpadały gdzieś na koniec roku. I to jest bardzo dobre, że tutaj wprowadzamy taką pośrednią stawkę, która gdzieś łagodzi to trudne przejście i w efekcie de facto no, jest to obniżenie w jakiś sposób podatku. Nie tak jak tutaj pan z PiS-u mówi, że tutaj głównie rząd chce podwyższać. Podwyższenie dla tych najlepiej zarabiających też jest jakimś elementem odpowiedzialności też społecznej, biznesu, solidarności, słowa, które w naszym kraju jest niezwykle ważne. I nasz kraj od trzech dekad nieustannie rozwija się. Przypomnę, za czasów tej koalicji to nieprzerwany wzrost PKB 3%, więc ten dobrobyt się buduje. Pora, żeby zaczęła budować się również klasa średnia i żeby ten dobrobyt, tak jak do tej pory, to z czego Polska jest znana, rozkładał się równomiernie od tych najbogatszych w dół, żeby nie tworzyć takiej sytuacji, jak nie wiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie te dysproporcje między tymi najbogatszymi a biedniejszymi są no, tak widoczne, że aż kują w oczy. No i jeżeli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, no to jeszcze ciągle przypominamy również także o tym pomyśle zwiększenia kwoty wolnej od podatku. Jesteśmy świadomi tego, że obciążenia budżetowe są no, bezprecedensowe, jeżeli chodzi o polski budżet, jeżeli chodzi o wydatki na obronność, których jesteśmy liderem i które niestety, ale wymusza na nas obecna chwila dziejowa. Natomiast my stawiamy temu czoła, również tym kontraktom, które zostały zawarte przez naszych poprzedników. My to wszystko finansujemy, nie wyrzuciliśmy do kosza, tak jak Macierewicz niegdyś Karakale, ale widzimy, że kierunek jest dobry i działamy w tym kierunku, aby wzmacniać naszą obronność. I to wszystko niestety kosztuje, jesteśmy tego świadomi. Niemniej jednak

0: Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, mam nadzieję, że uda się w jakimś czasie dojść również do takich rozwiązań, które może stopniowo doprowadzą do tego, aby tą kwotę rok do roku gdzieś również korygować z korzyścią dla tych mniej również zarabiających.
1: Dziękuję bardzo. Jerzy Przystajko.
2: Ja się przysłuchuję, a się zastanawiam nad tym, kto z nas w tym studio w ogóle zyska na tej reformie. Kto do tej średniej klasy, która jest tak hołubiona przez premiera w tej chwili, należy. Ja
3: myślę,
2: do tej średniej klasy powyżej 12 brutto nie należę. I myślę, że słuchacze i słuchaczki Radia Opole też, tak jak statystyka się rozkłada w kraju, 85% ludzi po prostu w ogóle nie zobaczy ani złotówki z tej reformy.
1: Ale 2,5 miliona, tak? Podaje się 2,5 miliona ma skorzystać.
2: Ta reforma nie jest o was.
1: 3,5 nawet.
2: W zdecydowanej większości. Państwo, którzy się łapią na tą reformę, no to na tym progu dostaną 21 zł miesięcznie, czyli będą mogli sobie we dwójkę pójść do Starbucksa i mieć 2 za 1, jedną kawę miesięcznie.
1: Bez kryptoreklamy, proszę.
2: Więc tak to wygląda. To jest polityka robiona z perspektywy średniej, wyższej klasy, która jest hołubiona. Premier wychodzi, mówi, że to są ludzie pracujący, no umówmy się, 12 tysięcy złotych w Polsce, mediana
1: ale
2: zarobku.
1: Ale minister edukacji mówi, że około 70% nauczycieli wchodzi w ten...
2: Mediana zarobków w Polsce, powtórzę, 7-800 brutto. Jesteśmy w kraju, w którym powiedzmy, że 40% żyje poniżej progu ubóstwa relatywnego i w tej chwili
4: skąd
2: premier
4: te
2: tego kraju...
4: 40%? Panie.
2: Relatywnego socjalnego. Premier naszego kraju wychodzi i mówi, że będzie hołubił klasę ludzi zarabiających powyżej 12 tysięcy brutto. Ja to zostawiam Państwa ocenie, czy to jest poważne, czy to jest niepoważne. Ale przechodzimy teraz do chwalenia rządu, bo tu jest jeden ruch, który jest małym koślawym kroczkiem we właściwym kierunku i to jest zmiana progu opodatkowania, gdzie można się rozliczać ryczałtem. Te 250 tysięcy euro to jest rzeczywiście problem, który należało rozwiązać. Tutaj tą zmianę jako partia Razem chwalimy, będziemy popierać, ale te zmiany, ta reforma niestety to jest cała masa mankamentów. Progi podatkowe są znowu ustalone w sposób kwotowy. To znaczy, problem, który rzeczywiście jest realny, że ludzie wpadają w drugi próg podatkowy, to jest dużo osób, zostaje rozwiązany, a właściwie przesunięty w czasie na następne 3 lata. Bo jak wpisane będzie kwotowo w brawo próg podatkowy, to się okaże za 3 lata, że mamy dokładnie tą samą sytuację. Partia Razem proponuje proste podatki, jednolitą daninę, to by była duża zmiana i reforma, gdyby ustalić podatki tak, żeby były dla 90% pracujących proste i niskie, dla kolejnych 9% proste i średnie, dla 1% najlepiej zarabiających proste i wysokie. Tak to powinno być skonstruowane. Natomiast no, przy tej reformie trzeba powiedzieć jedno, ta reforma takiego celu zupełnie nie osiąga. Do tego jeszcze rząd się chwali, że jest neutralna dla budżetu, także zupełnie nie wychodzi naprzeciw wymogom Unii Europejskiej stawianym przy Krajowym Planie Odbudowy, że te przychody budżetowe trzeba by było w jakiś sposób zwiększać. Pozorna reforma? Wcale nie rewolucja, chociaż już tutaj przedstawiciele opcji rządzącej powiedzieli, że nie są rewolucjonistami, więc może mówię oczywistość.
5: Chciałbym też odnieść do tego, co mówili moi przedmówcy na temat właśnie tego Polskiego Ładu, tego wszelkiego zła. Proszę zapytać swoich samorządowców, jak wielkie pieniądze zostały przeznaczone na inwestycje w gminach, bo ja uważam, że właśnie te środki finansowe, które dofinansowały małe i średnie gminy, były naprawdę bardzo dobrze wydane. Nigdy wcześniej nie dbano tak o miasta powiatowe, o gminy. bo ja zostałem burmistrzem wtedy, kiedy rządziła Platforma Obywatelska i wtedy liczyły się tylko metropolie. Wierzcie mi państwo, że naprawdę te największe inwestycje, które czekały w gminach, one zostały zrealizowane tylko dlatego, że dostaliśmy zastrzyk pieniędzy finansowych z budżetu, których wcześniej nie było. I chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nie zwalajcie winy tylko na pana prezydenta, gdzie szukacie, że wszelkie złoto jest przez pana prezydenta. Niestety nie. Myślę, że ma rację, że przygląda się bacznie tym zmianom. Już Adam Smith, Bogactwie Narodów w 1776 roku, to jest pierwsza książka do ekonomii, pytał, jakie są źródła bogactwa narodów. Przede wszystkim to była sprawna administracja, dobre prawo, jasne i niskie podatki. Niski podatek liniowy niech będzie, jeżeli rząd będzie zmierzał do tego, abyśmy płacili coraz mniejsze daniny, wtedy jest szansa na rozwój.
1: Dziękuję bardzo.
5: A nie w takich rozwiązaniach. I jeszcze jedna rzecz. Safe, pożyczka. Kończymy. Nawet gdybyście państwo zarabiali 1 000 000 złotych, to biorąc cały czas kredyty w wysokości 100 milionów, doprowadzicie siebie do bankructwa. Ja mam wrażenie, że mimo naszego zysku tracimy cały czas.
3: Ad vocem tych inwestycji w gminach, to jakby pan dokonał takiej selekcji na te ponad 2500 czy 2600 gmin, gdzie te inwestycje były realizowane z Polskiego Ładu, to jakaś taka koincydencja występuje, polegająca na tym, że tam, gdzie rządził ktoś z PiS-u, to te inwestycje były, a tam, gdzie rządził ktoś z Platformy albo z Lewicy, to tych pieniędzy nie było i na to są po prostu twarde fakty.
5: No nieprawda, wracając, w pierwszym rozdaniu dostałem 0 złotych.
3: Natomiast dokładnie. Wracając do kwestii związanych z podatkami. Otóż we wszystkich rozwiniętych gospodarkach, do państw, które należą do OECD, jest progresja podatkowa. Państw na świecie, w których jest liniowy podatek i się sprawdza, może jest ze 20. Wymieniam Gruzja, Estonia, Węgry, Bułgaria. To nie są jakieś tygrysy.
4: To nieszczęśliwe przypadki.
3: No, ale to nie są jakieś tygrysy, jeśli chodzi o kwestie podatkowe. W większości państw rozwiniętych gospodarek jest progresja podatkowa bardzo mocno zróżnicowana, w bardzo różny sposób ukształtowana, ale kwestie podatkowe, kwestie finansów państwa to są też kwestie samego państwa, tak jak ono zostało ukształtowane. My jesteśmy państwem z 30-letnim, tak naprawdę ponad 30-letnim, z 30-letnią historią demokratyczną. My cały czas jesteśmy jak gdyby w momencie, kiedy się kształtujemy i też kształtujemy swój system podatkowy. Ja się oczywiście zgadzam z tym, że podatki powinny być proste czy prostsze. Natomiast wydaje mi się, że rewolucja w systemie podatkowym, taka jaką byśmy sobie chcieli czy wymyślili, naprawdę musiałaby być przygotowywana bardzo solidnie przez wiele lat i no najlepiej, żeby nie była przygotowywana przez polityków.
2: 3 lata rządów nowej lewicy. Ale
3: na pewno no to jest progresja podatkowa, szanowny panie.
4: I wymagałoby
3: zgody politycznej, ponieważ my dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji budżetowej, ale ona w dużej mierze jest wymuszona okolicznościami zewnętrznymi. No bo gdyby nie te 200 miliardów na zbrojenia, to moglibyśmy je przeznaczyć na coś innego. Dlatego wracając na chwilę tylko ad vocem do kwestii liniowego podatku. Ja nie twierdzę, że on jest zły. Na pewno w Polsce potrzeba prostszych podatków i sprawiedliwszych podatków, ale na to przede wszystkim potrzeba czasu, no i dużej wiedzy eksperckiej. Chyba nie polityków.
6: No, Karol Tobolak.
7: Szanowni państwo, ja się cieszę, że tutaj cały stół w zasadzie mówi o prostych, niskich podatkach. Jako narodowiec wręcz jestem nieco zaskoczony, bo paradoksalnie my bardziej dążymy do państwa optymalnego niż tak minimalnego, ale widzę, że wygląda to przynajmniej ciekawie. Ale przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówimy tutaj, czy raczej moi przedmówcy bardzo często wspominali kwestię zbrojeń. Tak, wydajemy na nie więcej przez to, że przez lata mieliśmy braki w inwestowaniu w służby, które broniły naszych granic, w wojsko, i dziś ponosimy tego konsekwencje. Ale ponosimy konsekwencje nie tylko tego, ponosimy również kwestie problemów systemu ubezpieczeń społecznych, problemu NFZ-u, który w zasadzie potrafi rozrzucać pieniądze na prawo i lewo i który nie jest faktycznie w stanie zarządzać wydawaniem pieniędzy i który jest studnią, do której będziemy musieli dorzucać coraz więcej środków bez jakiejkolwiek poważnej reformy. I nie zgodzę się tutaj, że to jest tylko jeden punkt, w którym możemy coś zmienić. Widzimy przede wszystkim, że w zasadzie większość osób z koalicji obecnej rządzącej, która tutaj siedzi, nie odniosła się również do tego, że w zasadzie idziemy na górę lodową, na zderzenie i na sytuację, w której już nie będziemy mogli sobie mówić o przesuwaniu progów, o tym, że nauczyciele będą mieli jakieś podwyżki, o tym, że pielęgniarki być może będą miały podwyżki. Będzie trzeba zacząć zaciągać
4: pasy. Pan nakłania do podwyższania podatku, proszę pana.
7: Proszę pana, ja nakłaniam przede wszystkim do odpowiedzialności za państwo i nie rujnowanie go w 3 lata, bo patrząc na to, jak wyglądały rządy wcześniejsze, czy Platformy, czy PiSu, widzimy, że obecnie bawimy się w pewien taki spektakl, który pokazuje, że rząd wydaje pieniądze. I w tym momencie rząd nie próbuje jakkolwiek, czy tak jak pan wspominał, doprowadzi do sytuacji, w której polscy przedsiębiorcy i zagraniczne firmy będą w stanie płacić porównywalne podatki, czy sytuacji, w której te dochody budżetu państwa zmienią się bez zmiany prawa poprzez chociażby uszczelnienie systemu, a jedynie mówi o pewnych rzeczach, że kupiliśmy to, wydamy na to. No, ostatnio, jeżeli mówimy o tej pani od PR-u, wybaczcie państwo, że się uczepię, ale bardzo mi rozbawiła i w zasadzie zszokowała sytuacja, w której raport całościowo wygenerowany przez AI, za który zapłaciliśmy niemalże 200 tysięcy złotych, zakładał wydatki na poziomie 500 000 000 złotych. To jest absurd. I teraz wyobraźmy sobie państwo, że media nie doszłyby do tego i ta osoba, która w tak żałosny sposób przygotowała taki raport, który nawet na studiach zostałby...
1: Dobrze, ale to już odchodzimy od głównego faktora, co pan mówi.
7: Ja się cieszę, że pan tego nie rozumie, bo świadczy to o pańskim zarządzaniu również drogami w pewnym czasie, kiedy został pan wyrzucony. Ale jeżeli chodzi o pewne kwestie organizacyjne, to zakładanie w takich raportach wydatków na poziomie 500 000 000 złotych w bredniach, gdzie używano takich słów jak chlebowość, to moim zdaniem jest idiotyczne zarządzanie i pokazuje, jakie kadry ma Platforma Obywatelska.
5: Dodatkowo, proszę państwa, poróżnienie grup społecznych. Mamy przykład Dawida Kacprzyka, młody lekarz, który zarobił rocznie 1 600 000 złotych. Proszę państwa, jak teraz ci ludzie, nawet lekarz,
1: pielęgniarka... Skupmy się na wątku naszej dyskusji, bo...
5: No, to jeszcze jedna rzecz, gdzie były pieniądze? Proszę państwa, rząd spełnił jedną obietnicę. Właśnie grupą zawodową, byłem SB-ką, zwrócono emerytury.
1: Jerzy Przystajko, proszę bardzo.
6: Tak, po tym wstępie nie na temat. Ja zgłosiłem się, bo chciałbym trochę pobronić honoru Narodowego Funduszu Zdrowia. I proszę go nie nazywać studnią bez dna, to po pierwsze. Po drugie, przyjąć do wiadomości, że będziecie ciężko panu napić ze studni, która jest pusta. A w ochronie zdrowia mamy właśnie w tej chwili taką sytuację. To jest wyzwanie, że jest w niej po
1: prostu... Ale jaki to ma związek
6: za mało pieniędzy. Teraz wracamy do podatków. Jedna cecha tej zmiany, którą mamy zapowiedzianą, jest taka, że tak jak z systemu podatkowego, ze skali podatkowej, wyobraźmy sobie tą klasę wyższą, może prezes dużej firmy świetnie zarabia, w tej chwili jak jest patriotą, jak się dokłada do wspólnego garnka, to jest obciążony dużo bardziej od takiego samego prezesa zarabiającego tyle samo, który ucieka ze skali podatkowej i przestaje być osobą płacącą podatki, nie płaci podatków od dywidendy, opodatkowuje się ryczałtem, ma dużo mniejsze proporcjonalnie obciążenia niż pracownik. I ta zmiana, którą Platforma Obywatelska teraz zapowiedziała, zupełnie tego nie zmienia. Tak jak można było uciekać w Polsce od podatków, tak uciekać będzie można nadal, a umówmy się, ten szczyt drabiny społecznej powinien również solidarnie uczestniczyć w utrzymaniu państwa. No, elity nie mogą nas wciąż zawodzić i nie powinniśmy prudować państwa, w którym elity mogą zawodzić.
1: Dziękuję. Proszę państwa, bo czasu nie zostało wiele, a chciałbym, żebyśmy również przeszli do drugiego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Chciałem panów zapytać o kontrowersje i emocje po tej ostatniej obfitej nad wyraz ulewie w Głuchołazach i okolicach, no bo z jednej strony w ostatnich tygodniach byliśmy świadkami otwierania, oddawania do użytku na przykład mostu w Głuchołazach po poprzedniej powodzi, a z drugiej strony no mieliśmy takie przemawiające mocno do wyobraźni i też i przy okazji budzące niepokój obrazki po poniedziałkowej ulewie tej wody płynącej ulicami odbudowujących się wciąż jeszcze Głuchołaz. No więc jak to wygląda na dziś? Rzeczywiście wyciągnęliśmy wnioski po tym, co stało się 2 lata temu i czy to były właściwe wnioski? No i czy właściwie możemy liczyć na to, że kiedykolwiek się uda w pełni zabezpieczyć przed tego rodzaju kaprysami Aury?
4: No, pan senator, zacznę od ostatniego pytania. Nie uda się nigdy zabezpieczyć do końca przed tym, jakie mogą mieć miejsce opady. Jeżeli byśmy się chcieli ścigać na zbudowanie infrastruktury, to zacznijmy od 97 roku. Stwórzmy takie zbiorniki retencyjne, takie kanalizacje w miastach, żeśmy 97 roku i przez Odrę codziennie przepływa 250-300 metrów sześciennych. Tego dnia, tych dni, 8-9 lipca, płynęło prawie 4000. 4000 metrów sześciennych.
1: Ale panie senatorze, ja tylko zauważę, że tym razem nie wylały rzeki.
4: Dobrze, ale bo specyfika tego miasta Głuchołaz jest taka, że jest tuż przy górach, w związku z tym opady w górach dają taki impuls przyboru wody, że to jest po prostu wielokrotnie do opanowania. Mieliśmy do czynienia przez kilka godzin z czymś takim. Natomiast jest to szczególnie dla tych, co się zachowują wyjątkowo nieodpowiedzialnie, wyjątkowo smakowity kąsek, bo przy turystycznym mieście krzyczenie na całą Polskę, nie przyjeżdżajcie, bo to miasto jest zatopione, tam nie ma po co jechać. No to jest skrajna nieodpowiedzialność. Upieram się przy tym, że jaką by infrastrukturę Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz, nie wymyślił, nie zabezpieczył, to przyjdą takie opady, z którymi sobie nie da rady to miasto. I od czasu do czasu tego typu historie mogą się nam przytrafiać. A przy miasteczkach typu Głuchołazy, które są przy górach, no niestety, no to jest tak podwyższone ryzyko, że sobie z tym dać radę tak na bieżąco. Uważam, że to jest niemożliwe.
8: Trochę można tam...
1: Stefan Bołecki, proszę bardzo.
8: Mogę, tak,
1: proszę
8: bardzo. To trochę można tam poprawić i to całą infrastrukturę, ale tutaj mówimy o pieniądzach, które były przeznaczone na odbudowę po powodzi, czyli na zabezpieczenie tego, co zostało zniszczone, a nie poprawę i odnowę jakiejś tam specjalnej infrastruktury, gdzie na to też powinny pójść pieniądze. Ja akurat przejechałem się wczoraj specjalnie do Bodzanowa zobaczyć ten niebieski mostek, gdzie wszyscy stali przy nim i pokazywali sobie w mediach społecznościowych, jak to wszystko zalało. No to fajnie wygląda w mediach społecznościowych, gorzej w rzeczywistości. W rzeczywistości tam jest tak, że do tego nieszczęsnego mostku dochodzi strumyk szerokości powiedzmy 2 metrów, stożkowy i tak dalej, natomiast za mostkiem jest wąskie gardło, które przechodzi przez prywatne posesje. Ta woda jest tam automatycznie, nie daj Boże jeszcze przy jakichś zanieczyszczeniach, które zostały, czy woda zniosła i tak dalej, wszystko wylewa się na ulicę i można robić sobie takie spektakularne filmiki i straszyć, że rząd nic nie robi, czy włodarze tamtych terenów. Ale oni robią. Tam trzeba po prostu przyjąć w najbliższej jakiejś przyszłości jakiś plan i popatrzeć nie tylko na sam dół, ale wyjść trochę wyżej. Popatrzeć, jeżeli tam z gór naniosło się błoto, cała ta warstwa próchniczna, orna i tak dalej, to wszystko, co spłynęło, popatrzeć, co można zrobić u góry. Może tam u góry trzeba po prostu zrobić jakieś albo takie retencyjne rowy zwalniające ten opad intensywny i tak dalej, który będzie to wyhamowywał, żeby spowolnić tą falę wezbraniową, żeby nie było takiej kumulacji, ale też popatrzeć, spowolnić ten odpływ na całej długości od Głuchołaz do końca Bodzanowa. Nie widziałem w tym strumyku żadnego progu zatrzymującego czy zwalniającego jakby falę tą wezbraniową. Tam nie ma nic.
1: Ale to są rozwiązania techniczne. No,
8: rozwiązania techniczne, miliardów,
1: tak, no to samo, dlaczego nikt tego nie zrobił?
8: Tak, nie mam pojęcia. Widocznie może brakuje fachowców w tej branży. Natomiast patrząc na szpital nawet w Głuchołazach, to samo. Jak tam państwo pojadą, zobaczą, wyprofilowanie ulicy jest w kierunku szpitala. No to nie dziwne, że zalewa piwnicę szpitala. Tam powinien być przynajmniej, tak jak jest dzisiaj tam poziom krawężnika, odprowadzenie w drugą stronę i popatrzeć, jaki tam jest system odwodnienia tej kanalizacji deszczowej. Bo może tam są rury, nie wiem, powiedzmy FI30, może za małe, może tych studzienek chłonnych jest za mało, które by odprowadzały tą wodę. Mamy kumulację w jednym miejscu, robi się jakaś niecka, która doprowadza do tragedii i kosztów poszczególnych, czy mieszkańców, czy tutaj jednostki.
1: Dziękuję. Jarosław Krzywoń.
0: Przede wszystkim tutaj wyrazy współczucia dla osób, które ucierpiały w tej ulewie, ale mimo wszystko trzeba powiedzieć, że była to miejscowa, punktowa ulewa, deszcz nawalny, który w jakiś sposób, zgodzę się z przedmówcą, przez jedną z polityk PiS-u został wykorzystany medialnie do zrobienia burzy wokół tego tematu. A trzeba powiedzieć, że zmierzono w tym opadzie w ciągu 10 minut 30 litrów na metr kwadratowy.
3: Ponad.
0: To jest ekstremalny opad, proszę Państwa. Więc żadna kanalizacja deszczowa nie przyjmie takiego opadu i sukcesywnie nie odprowadzi go. Natomiast teraz po tym, co zobaczyliśmy, też duże zadanie przed lokalnymi włodarzami, także na pewno w porozumieniu z samorządem województwa, w porozumieniu z także wojewodą opolskim, to aby zapobiec tego typu zdarzeniom na przyszłość, bo są takie pewne problemy w tamtym rejonie, gdzie od Harbielina spłynęła ta woda, została spiętrzona przez wał kolejowy i wlała się przez pod wiaduktem, jak po prostu przez rynnę do miasta. I no są takie newralgiczne właśnie momenty, gdzie pewne trzeba wykonać pracę, aby na przyszłość temu zaradzić. I to jest możliwe do zrobienia. Tak samo w Bodzanowie. No, chcę powiedzieć, że prawdopodobnie w niedługim czasie ta droga powiatowa będzie remontowana i to również będzie asumpt do tego, aby również potok bodzanowski w jakiś sposób przeprojektować. Także te zjazdy na posesję, które stanowią tam takie naturalne przeszkody w sytuacji, kiedy fala wezbraniowa tym potokiem się przemieszcza, no to też powoduje dodatkowe spiętrzenie wód opadowych. Tak więc to wszystko można zrobić i to się dzieje. Dlatego mówię, to nie jest tak, że Głuchołazy są symbolem, ale nie jest tak, że nic nie zrobiono przez te dwa lata, aby takie sytuacje się nie powtarzały, ponieważ ta sytuacja wystąpiła na innym cieku wodnym niż Biała Głuchołazka. Czyli to było zupełnie inne zdarzenie niż mieliśmy które dotyczyło dwóch lat temu, tak? Chociaż i tak ta powódź sprzed dwóch lat była powtórką tego, co do tej pory nazywaliśmy powodzią tysiąclecia. Więc widzimy też, jak te zmiany klimatu tutaj działają i no musimy być na to gotowi, a działamy. No, w dwa lata odbudowano most. Kto mi pokaże inną tak szybko dokonaną inwestycję. Jest wymieniony kolektor kanalizacyjny, są ujęcia wody. To wszystko w współpracy z samorządem Głuchołaz się dzieje i burmistrz Głuchołaz nigdy nie narzekał, żeby jakaś pomoc ze strony państwa była opóźniona. To też chcę potwierdzić.
3: Źle się dzieje, że na trumnach i na tragediach ludzkich robi się politykę. Weźcie państwo pod uwagę to, że w przypadku Bodzanowa jeszcze wystąpiło takie zjawisko oprócz tego intensywnego opadu, spłynięcia tej wody z pól, które były tak naprawdę no, mega wysuszone. Ta woda po prostu płynęła, to było widać zresztą na filmikach. I robienie na tym polityki to jest najzwyczajniej w świecie podłość. Merytorycznie mamy do czynienia z miastem, które przeszło dwa lata temu powódź. Infrastruktura została tam no, praktycznie zniszczona do zera. Odbudowa takiej infrastruktury to nie jest kwestia tylko i wyłącznie samych nakładów finansowych. To jest kwestia zaprojektowania na nowo, z uwzględnieniem, że gdyby nowych parametrów, bardziej wytrzymałych na opady deszczu, różnego rodzaju infrastruktur, od infrastruktury kanalizacyjnej poczynając, poprzez im w jakiś tam sposób z nimi połączone inne infrastruktury telekomunikacyjną, energetyczną, etc. Tam mamy sytuację, w której ta woda wyrządziła dwa lata temu potężne szkody i oczywiście naturalne jest to, że ludzie mają pewnego rodzaju traumę. I oczywiście współczuję tym osobom, które muszą przechodzić, mieszkając w tamtym miejscu, tego rodzaju historie. Natomiast to nie jest tak, że rząd bądź samorząd jest w stanie wstrzymać chmury. Jest w stanie wstrzymać intensywny opad deszczu. Te prace są tam wykonywane, określone środki finansowe i określone sposoby, określone projektowanie się tam w tym momencie odbywa, czego przykładem jest chociażby odbudowanie tego słynnego mostu. Natomiast to przede wszystkim wymaga czasu i spokoju. Dzisiaj takich intensywnych zjawisk atmosferycznych jest bardzo dużo w całej Europie. My się akurat w tej części borykamy z wodą, natomiast podobne zjawiska występują w Niemczech, w Austrii, występują we Francji, albo w odwrócony sposób, no mam tu na myśli różnego rodzaju niekończące się pożary. Także musimy się na to w tym momencie powolutku przygotowywać, też myśleć w kontekście zwiększenia rezerwy na tego rodzaju zdarzenia, no bo niestety, ale nasze państwo nie było zaprojektowane na daleko idące susze albo na takie intensywne opady. No ja mam nadzieję, że jak najszybciej wróci to tam do normalnego funkcjonowania, ale już widzę chyba tam dwa dni po tym zdarzeniu Straż Pożarna i poszczególne służby miejskie doprowadziły to miejsce do porządku.
1: To prawda, woda zeszła bardzo szybko.
3: Bardzo szybko.
1: Jerzy Wrębiak.
5: Tak, proszę państwa, taniej jest zapobiegać niż leczyć. Ja jestem daleki od tego, aby mówić, że wszystkiemu jesteśmy w stanie zapobiec, ale też jestem daleki od tego, że akceptujemy wszystkie kataklizmy, które się pojawiają, bo z doświadczenia wiem, że czasami te powody są bardzo prozaiczne. Właśnie ta polityka, a brak polityki małej retencji w miastach, w gminach powoduje to, że czasami właśnie opady deszczu, które czasami wydają się zupełnie niegroźne, powodują ogromne straty. Ja uważam, że my powinniśmy się już dawno nauczyć na swoich błędach, że koszty potem odbudowy popowodziowej są ogromne i powinniśmy duże pieniądze planować. Tak jak dzisiaj mówimy o uzbrojeniu, to powinniśmy się uzbrajać w ten sposób, aby chronić gminy, te, które mają na swoim terenie rzeki, bo one nie tylko są źródłem rekreacji, ale też nie powinny być źródłem obaw dla mieszkańców. I pamiętamy powódź, która wydarzyła się w 2024 roku. W moim mieście, wtedy kiedy był COVID, to Mały Włos też, mielibyśmy powódź dwa lata wcześniej. I z doświadczenia wiem, że te służby, które mają nas chronić, one nie zadziałały. I jak się przyjrzałem działalności tych służb, to mogę powiedzieć w ten sposób, że jak umiesz liczyć, to trzeba liczyć na siebie i niestety mieć oczy otwarte z każdej strony i uszy. I dzisiaj, mając reformę Wód Polskich, bo pamiętamy, że swego czasu właśnie WZIR zajmował się tym zabezpieczeniem, uważam, że Wody Polskie nie spełniają swojego zadania, bo nie są właściwie... nie doglądają, odpowiednio monitorują tych miejsc, gdzie możemy się spodziewać powodzi. Głuchołazy nie są wyjątkiem. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to ona powinna być dobrze przeanalizowana i wszystkie możliwości zapobieżenia powinny być przeanalizowane. I jeżeli dzisiaj możemy powiedzieć, ok, odbudowa infrastruktury popowodziowej dzieje się, to czasami małe zaniedbanie i myślę, że takie było. I tutaj słuchałem tych ludzi, którzy się wypowiadali i to nie była propaganda PiS-u, tylko pani, która ucierpiała w czasie powodzi, mówiła o tym, że Wody Polskie na jej terenie nie dbały właśnie o te cieki melioracyjne, że nie było odpowiedniej dbałości. Ja miałem to samo na swoim terenie i zawsze się dziwiłem, dlaczego właśnie koryto Odry na terenie na przykład Opola, Wrocławia jest piękne, czyste, na terenie na przykład mojego miasta w brzegu było zaniedbane. Z czego to wynikało? Bo nie starczało im pieniędzy i oni dbali o duże miasta tam, gdzie jest centrala. Natomiast te wszystkie mniejsze gminy pozostawili samemu sobie. I jeżeli dzisiaj kompleksowo w Polsce nie będziemy rozwiązywali tego typu problemów właśnie, wprowadzając systemowe środki finansowe po to, aby monitorować rzeki. A mieliśmy przecież program Odrzańskiej Drogi Wodnej.
4: Nieuczciwość pańskiej strony polega na tym, że ostatnia inwestycja marszałka w infrastrukturę przeciwpowodziową to były wały na Odrze w brzegu.
5: Tak, ale...
4: To jest nieuczciwe. Oczywiście
5: nie. Te wały, częściowo wały Rataja Ławska były zrealizowane.
1: Pan Karol Topolak.
5: Natomiast to nie zabezpieczyło całości zadania, bo jak pamiętamy, to tak naprawdę zadziało
4: się zbiornik.
5: Dziękuję
1: bardzo, Karol Topolak.
7: Dobrze. Podsumowując, bo tutaj mamy bardzo długą dyskusję, ale w zasadzie nie dyskutujemy nad głównym dokumentem, nad którym powinniśmy dyskutować, czyli Studium Redukcji Ryzyka Powodziowego na Zlewni Nysy Kłodzkiej. I to jest dokument, o którym powinniśmy rozmawiać, a nie o filmikach, które widzieliśmy, albo o wizycie w Głuchołazach. Jeżeli mówimy o tym, co w zasadzie nam zaserwowały Wody Polskie. Cytat. Kanał ulgi w Nysie nie musi być tak duży jak ten zakładany 20 lat temu, który raczej jest przewymiarowany, może mieć inne parametry. Jarzyński, wiceprezes Wód Polskich. Dalej. Nasze analizy wskazują, że na terenie Głuchoła zbudowa sztolni nie broni się z punktu widzenia hydrologicznego, lepsza jest poprawa warunków hydrologicznych wcieku. Mówimy tutaj tylko o pogłębieniu, pewnym poszerzeniu i w zostawieniu tego ekspozycji.
1: Mógłby nam pan streścić?
7: Reasumując i streszczając. Widzimy tutaj przede wszystkim jedną rzecz. Inwestycje, które były planowane, proponowane, są wycinane. Jeżeli mówimy o kanale ulgi dla Nysy, widzimy sytuację, w której... Inwestycja ta spadła z listy priorytetów na listę koncepcji, czyli poza główne.
1: Ale w Nysie tym razem nic się nie działo.
7: Zgadza się, ale mówimy tutaj o kompleksowym zabezpieczeniu, tak? Jeżeli mówimy tutaj o Głuchołazach, Nysie, całej zlewni Nysy Kłodzkiej, widzimy tendencję Wód Polskich do odkładania pewnych rzeczy, robienia przede wszystkim całego studium i na podstawie tego studium wykonywania inwestycji. Jeżeli te inwestycje nie będą wykonywane, to przy faktycznie większych powodziach, nie tak jak teraz na walnym deszczu, będziemy odczuwać tego skutki. A jeżeli takie inwestycje nie będą robione, no to nie oszukujmy się, będzie jak
1: dziękuję,
7: będzie.
1: Dziękuję, Jerzy Przystajko. Kończy.
6: Dobrze. Bardzo się cieszę, że ta refleksja u strony rządzącej występuje w tej chwili po prawie 3 latach rządów. gdzie o zmianach klimatycznych, które wiążą się, uwaga, z często występującymi nawalnymi, nieprzewidywalnymi opadami deszczu i powodziami błyskawicznymi, że teraz państwo się o tym dowiedzieli. To jest mniej więcej wiedza, którą posiadamy od ćwierćwiecza, jak nie dłużej.
0: Chyba rządu PiS.
6: Jeśli chodzi o to, co jest clue sprawy, to tutaj faktycznie chodzi o czas. Deszcz nie będzie czekał na to, aż będą wdrożone właściwe rozwiązania i aż będzie rozwiązana ta cała pajęczyna zależności, które występują przy zabezpieczeniu przeciwpowodziowym. Przykład, interwencja partii Razem, zresztą posłowie innych opcji też interweniowali, gmina Strzeleczki, odbudowa wału przeciwpowodziowego. Prosta sprawa, nie wiadomo, kto był właścicielem tego wału. I takich, takich rzeczy przy infrastrukturze powodziowej jest mnóstwo, a dokończę ten przykład tym, czym to się skończyło. Interwencja posłanki Marceliny Zawiszy z partii Razem czekała na odpowiedź 5,5 miesiąca, po czym otrzymaliśmy odpowiedź, że zorganizowano spotkanie, na którym dyskutowano o nietechnicznych rozwiązaniach. Drodzy Państwo, mieszkańcy Głuchołaz w tej chwili będą oceniać niedługo już, czy te działania były skuteczne, czy nieskuteczne w wyborach. I myślę, że zostawimy to mieszkańcom i mieszkankom Głuchołaz.
1: Dziękuję bardzo. Kończymy.
8: Tutaj w Głuchołazach trzeba jeszcze rozmawiać z sąsiadami, z Czechami, żeby to wszystko
1: absolutnie tak,
8: połapać.
1: Ten wątek się jest bardzo ważny i pojawia się. Tomasz Dłubak, Nowa Lewica.
3: Dziękuję.
1: Podmiotne. Stefan Połonecki, Polska 2050.
8: Dziękuję bardzo. Dobrej niedzieli życzę.
1: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Dziękuję. Smacznego obiadu.
1: Jerzy Przystajko, Partia Razem.
6: Partia Razem życzę dobrej niedzieli.
1: Jerzy Wrębiak, Prawo i Sprawiedliwość.
5: Dziękuję i życzę miłej niedzieli.
1: Karol Tobolak, Konfederacja Ruch Narodowy.
7: Dziękuję.
1: I senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicja Obywatelska.
4: Wszystkiego dobrego.
1: Ireneusz Prochera, również kłaniam się Państwu nisko.
9: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: co dzień Radio Opole.
1: Nie puszczę cię. Dziś noc za krótka na sny. Niech płynie czas, a my liczymy.

0: I tak właśnie, z pełną energią wchodzimy w nowy tydzień pracy.
1: Pewnie,
0: albo
1: tak.
0: W nowy, ostatni tydzień już wakacji. Chociaż dla kogo wakacje, dla tego wakacje. Daniel Klimczak od samego rana już w pełnej gotowości. Cześć, Daniel.
1: Cześć.
0: Jak tam się masz po weekendzie?
1: Wspaniale.
0: Wspaniale? No to
1: tak.
0: Wspaniale.
1: Przejechałem wczoraj 60 km na dwóch kółkach. Dobrze, że wiadomości przedstawia się w Radiu Opole na stojąco. Tak tylko powiem.
0: No to w takim razie jedziemy z najnowszymi wiadomościami z kraju, ze świata i z naszego regionu. O tym, co działo się po weekendzie, o tym, co działo się w weekend i o tym, co przed nami.
1: Ukraina świętuje dziś Dzień Niepodległości. Opolscy pielgrzymi dotarli w ten weekend na Jasną Górę.
2: Trudnych może momentów nie było żadnych.
1: A w ekonomii m.in. o pracach nad przyszłorocznym budżetem kraju.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Pierwsze w tym tygodniu poranne wiadomości przygotował i prezentuje w Radiu Opole Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry. Ukraińcy będą dziś świętować swoją niepodległość. 35 raz od rozpadu Związku Radzieckiego i po raz 5 od pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Więcej na ten temat wie Paweł Buszko.
4: Święto Niepodległości obchodzone jest w rocznicę uchwalenia deklaracji przez Radę Najwyższą Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Słowo niepodległość jest dla Ukraińców szczególnie znaczące od czasu, kiedy muszą jej bronić, wyjaśniał mi kijowianin Sergii. Życzymy sobie w tym dniu, żeby wojna się zakończyła, aby nasi obrońcy żyli i żeby Rosja w tej postaci, w której jest, jak najszybciej zginęła. Scenariusz dzisiejszych oficjalnych uroczystości ze względów bezpieczeństwa nie został ujawniony. W zeszłych latach prezydent Zełenski przemawiał do żołnierzy na centralnym placu sofijskim. Dziś w Kijowie obecni będą niektórzy przywódcy krajów wchodzących w skład koalicji chętnych.
1: 5 osób zginęło w strzelaninie, do której doszło niedaleko Portland w stanie Oregon. Mężczyzna podejrzany o to zabójstwo został znaleziony martwy. Prawdopodobnie popełnił samobójstwo, informują lokalne służby. Policja nie podaje szczegółów zdarzenia, informacji o ofiarach ani możliwego motywu. Przekazała jedynie, że do tragedii doszło w pobliżu miejscowości Forest Grove, około 48 km od Portland.
3: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Zakończyła się 50. opolska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Tego roku całą trasę do Częstochowy przeszło 2886 pątników, a to o 200 osób więcej niż w ubiegłym. O przebiegu drogi na Jasną Górę mówi Radio Opole główny przewodnik pielgrzymki, ksiądz Daniel Leśniak.
2: Dotarliśmy do Jasnej Góry, mimo deszczu, trudnych może momentów nie było żadnych. Cało zdrowo dotarliśmy, trochę nas deszcz pokropił, poniedziałek, wtorek, ale od środy już była bardzo ładna pogoda. W naszej pielgrzymce 24 grupy idą, więc to jest też taka dość pokaźna liczba.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią transkrypcję jednopłciowych związków sformalizowanych za granicą. Zmiany zaczęły obowiązywać w weekend, ale w praktyce procedury urzędowe możliwe są od dziś. O tym, co dokładnie się zmienia i co to oznacza, wie Aneta Łuczkowska.
5: Nowości trzeba szukać tam, gdzie urzędnik wpisuje dane małżonków, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
6: To już nie będzie obligatoryjne wskazanie, że w jednej bułbysce to musi być mężczyzna, w drugiej kobieta. Mogą to być osoby tej samej płci, także to jest najistotniejsza zmiana.
5: Pary jednopłciowe mają być traktowane tak samo jak każdy, kto ślub brał w innym kraju. To efekt orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
6: Nie oznacza to możliwości doprowadzenia do ceremonii ślubnej osób zainteresowanych tego rodzaju małżeństwem w Polsce. Mówimy tutaj o zarejestrowaniu związku, który został sformalizowany za granicą.
5: Pierwsze transkrypcje możliwe są od dziś. Jak duże będzie zainteresowanie, trudno powiedzieć.
1: A rozpoczynający się właśnie ostatni tydzień wakacji to okres wzmożonego ruchu na drogach. Oprócz policji kontrolującej kierowców i pojazdy, na trasach można spotkać też specjalistów z Inspekcji Transportu Drogowego, którzy analizują stan ciężarówek i autobusów. Specjaliści tej formacji w nocy pracują jednak okazjonalnie. Informacje w tej sprawie zebrał Maciej Szefer.
7: Inspektorzy sprawdzają zapisy z tachografów i kart pracy kierowców, mówi starszy specjalista Kamil Gromek.
8: Próbujemy ten stan wyjaśnić szczegółowo, tak żeby być pewnym, że ten kierowca jest wypoczęty.
7: Do ewentualnych nadużyć najczęściej dochodzi w nocy, kiedy specjaliści z inspekcji nie pełnią stałych dyżurów. Związki zawodowe apelują do rządu o przyspieszenie prac nad projektem przekształcenia inspekcji w formację mundurową, co ma przełożyć się na zwiększenie liczby inspektorów i kontroli. Rzecznik ITD Wojciech Król wyjaśnia, że nocne działania są prowadzone.
9: Inspektorzy pracują również na punktach kontrolnych w nocy, tylko w zdecydowanie mniejszej skali aniżeli w trakcie dnia.
7: Od początku wakacji specjaliści z ITD sprawdzili ponad 3,5 tysiąca pojazdów.
1: Dziś ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw półpaścowi w ramach programu finansowanego przez miasto miasto Opole. Z możliwości mogą skorzystać osoby od 55 roku życia, mówi Martyna Niegel z Centrum Zdrowia w Opolu.
10: Mają Państwo możliwość zapisu poprzez wizytę osobistą w rejestracji POZ w wybranej placówce, które mieszczą się przy ulicy Baryńskiego 30, Licealna 18, Witosa 26, Kościuszki 2 oraz Mielowicka 2 lub dzwoniąc do wybranej rejestracji POZ.
1: A półpasiec to wirus, który przebywa w organizmie przy przechodzeniu ospy, aktywuje się przy stanach obniżonej aktywności, sprzyja mu także wiek.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po 6.
3: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
11: Joanna Matlak, dzień dobry. 3/4 mikroprzedsiębiorców deklaruje, że ponownie założyłoby firmę, lecz tylko 38% bezwarunkowo zachęca do tego innych. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów. Co 10 badany mówi nie rób tego, a pozostali do swojej rekomendacji dołączają złote rady, mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów.
12: 15% przedsiębiorców radzi przemyśl to. Kolejne 13% rekomenduje zdobyć wiedzę lub poszukać doradców, a 9% przeanalizować rynek i koszty oraz przygotować biznesplan. Dla 9% jest to decyzja na tyle indywidualna, że trudno im udzielić uniwersalnej rady.
11: W Krajowym Rejestrze Długów widnieje obecnie ponad 267 tysięcy zadłużonych firm, których łączne zobowiązania wynoszą 11 miliardów 700 milionów złotych. Rząd jest pod ogromną presją, jeśli chodzi o pracę nad planowaniem przyszłorocznych finansów, ocenia profesor Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Business Center Club i były minister finansów. Przewiduje też, że budżetowo rok 2027 nie będzie łatwy.
13: Po pierwsze, jest to rok wyborczy, więc będzie ogromna presja na różne wydatki, na różne obietnice, które się mogą pojawić w cyklu wyborczym. To jest cykl polityczny i to jest znany na całym świecie. A po drugie, mamy taki trochę punkt zwrotny, tak, ponieważ stale jesteśmy już takim państwem, które z roku na rok ma bardzo wysokie deficyty. W zeszłym roku mieliśmy drugi najwyższy deficyt w Unii Europejskiej. W tym roku będziemy mieli najwyższy w Unii Europejskiej, w kolejnym również najwyższy według prognoz Komisji Europejskiej.
11: Projekt budżetu państwa powinien zostać przyjęty do końca tego tygodnia. Kanada reaguje na amerykańskie cła. W odpowiedzi na 50% stawkę Ottawa wprowadza od 8 września cła odwetowe na amerykańskie towary. Kanadyjskie cła będą wprowadzone na amerykańską stal, nabiał, sprzęt AGD i sprzęty rolnicze, a także na papier, celulozę i elektronikę.
3: Pogoda.
0: Piękna pogoda z samego rana, bo mamy bezchmurne niebo i to oznacza, że ten tydzień to właśnie poniedziałek, jak i cały tydzień taki, raczej pod znakiem słońca, ale mamy rześki poranek, 9 stopni tylko teraz opolskie termometry pokazują. W tym tygodniu im dalej w tydzień, tym cieplej będzie, bo zaczynamy od 22 stopni, a w piątek temperatura nawet 30.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: I tak właśnie powinien wyglądać ostatni tydzień wakacji. Wyglądać pogodowo oczywiście, bo im dalej w tydzień, tym więcej słońca i tym wyższa temperatura. Jest jeszcze szansa na to, żeby złapać opaleniznę, a nawet żeby skorzystać może z basenu. 8 po 6, Magda Szybińska i Marcin Głowinkowski.

za nią budzić się z samego rana. To jest czysta przyjemność. Gramy dla Was tak łagodnie o poranku w Radio Opole. 13 minut po godzinie 6. Ostatni tydzień wakacji przed nami. Trzeba korzystać ile się da, no bo już za moment wrzesień no i kolejny rok szkolny. Do kolejnych letnich wakacji w 2027 roku zostało, uwaga, 305 dni. No, może jeszcze nie zaczynajmy odliczania, może jeszcze skorzystajmy z tego ostatniego tygodnia tegorocznych wakacji. Nie ma co siedzieć przed komputerem, lepiej ruszyć w teren, chociaż z drugiej strony mamy dzisiaj piękną datę w kalendarzu. 24 sierpnia obchodzimy Dzień Windowsa, a przypada w rocznicę wprowadzenia w 1995 roku przez firmę Microsoft na rynek systemu operacyjnego Windows 95. Tak to się pięknie wszystko zaczęło. Zaprezentowany w listopadzie 1984 roku Windows był rewolucją. Jako nakładka graficzna na system operacyjny MS-DOS dawał użytkownikom

użytkownikom możliwość poruszania myszką. Wcześniej polecenie do systemu należało wprowadzić w formie tekstu, a potem Windows 95 zaczął się niestety zawieszać i zwykle kończyło się tak. 14 minut mamy po godzinie 6. Dzień dobry, witamy o poranku w Radiu Opole.

0: Huragany, tak jest tytuł piosenki śpiewanej przez Dawida Karpiuka w Radio Opole. W tym tygodniu raczej taka spokojna pogoda, łagodna. Nawet bym powiedziała, że jak na końcówkę wakacji to idealna, bo będzie coraz cieplej, coraz więcej słońca. 24 sierpnia dzisiaj, to jest 236 dzień roku. Słońce w znaku Panny ma dzisiaj świecić do 19:42, a świeci przede wszystkim dla Bartłomieja, dla Bartosza, dla Haliny, Jerzego, Joanny, Maliny i dla Patryka, bo te osoby dzisiaj świętują swoje imieniny. Mamy kilka ciekawostek z kalendarza historycznego, dużo takich rzeczy związanych z wynalazkami. 1456 rok. W Moguncji zakończono druk pierwszej edycji Biblii Gutenberga i była to pierwsza książka wydrukowana za pomocą ruchomych czcionek drukarskich. Prawdopodobnie powstało około 200 egzemplarzy, 165 na papierze i 35 na pergaminie. Do naszych czasów przetrwało 46 egzemplarzy, z czego tylko 20 kompletnych. Jeden mamy w Polsce. W 1680 roku zmarł Thomas Blood, irlandzki poszukiwacz przygód, który zasłynął kradzieżą królewskich klejnotów z twierdzy Tower w Londynie. W 1821 roku zmarł John William Polidori, brytyjski lekarz i pisarz pochodzenia włoskiego, który wprowadził postać wampira do literatury romantycznej w opowiadaniu pod tytułem, to nie będzie zaskoczenia, Wampir. W 1853 roku amerykański kucharz przypadkowo wynalazł chipsy. George Crumb, zdenerwowany przez klienta, któremu nie odpowiadała grubość pieczonych ziemniaków, pokroił je tak cienko, że były prawie przezroczyste, a ku jemu zaskoczeniu klientowi potrawa bardzo się spodobała. Do tego kucharz wprowadził na stałe chipsy do menu pod nazwą Saratoga Chips. W 1869 roku z kolei amerykański wynalazca Cornelius Swartzwood opatentował pierwszą domową gofrownicę. Wydarzenie upamiętnia obchodzony w Stanach Zjednoczonych 24 sierpnia, właśnie dzień gofra. No i dzisiaj też mamy rocznicę przepłynięcia przez brytyjskiego kapitana floty handlowej Matthew Webba. Przepłynięcia wpław kanału La Manche. Zajęło mu to 21 godzin i 45 minut i wydarzyło się w 1875 roku.
1: Poranek z Radiem Opole. Reklama społeczna.
2: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
3: Tak.
2: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
3: Mhm.
2: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
3: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
4: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
2: Już rozumiem.
3: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
5: Pamiętasz tę piosenkę?
6: Jesteś szlegiem.
5: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
8: No już, już, biedactwo.
9: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
10: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
1: Reklama społeczna.

0: niech tak świeci. Niech tak nam świeci to słońce już z samego rana. Bardzo przyjemnie jest na Opolszczyźnie. Może temperaturowo jeszcze nie, bo rzeźko około 10 stopni, ale będzie cieplej później. Teraz w 6:30 pora na wiadomości, które ma dla nas Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: A zaczynamy od zagranicy. 30 osób zginęło wskutek osunięcia się składowiska odpadów w stolicy Gwinei Konakry. 6 osób zostało ciężko rannych, a 16 odniosło lekkie obrażenia. Władze informują, że do tragedii doszło po ulewnych deszczach. Osunięcie się ogromnej hałdy śmieci zasypało znajdujące się w pobliżu namioty i prowizoryczne budynki.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: A w nich Kędzierzyn-Koźle, gdzie trwa akcja mycia przystanków. Do końca sierpnia oczyszczonych zostanie ponad 100 wiat. To druga taka akcja w tym roku. Kolejna zostanie przeprowadzona jeszcze przed zimą. Po zakończeniu mycia przystanków ekipy sprzątające mają zająć się urządzeniami na placach zabaw. A most na Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim przejdzie remont. O tym, z czym będą wiązały się prace, powiemy w kolejnych wiadomościach Radia Opole za niespełna pół godziny.
3: Cała góra tego mostu zostanie rozebrana. No i wtedy będziemy musieli się zmierzyć z utrudnieniami.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Gdzie to słońce, pytają słuchacze Radia Opole. No jest, słońce jest za oknami, może jeszcze nie widać, bo jest dosyć nisko, ale spokojnie, ono się podniesie. Dzisiaj będzie świeciło nawet na 22 stopnie. Taką temperaturę na dzisiaj prognozują synoptycy. Ale poranek jeszcze rześki, ubierzcie się ciepło, 10 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale jak na ostatni tydzień wakacji, to pogoda jak na zamówienie. Dzisiaj 22, jutro 23, w środę 25, w czwartek 27, a w piątek nawet 30 stopni. No piękny ten ostatni tydzień.

0: co jest z samego rana wprowadza nas w Radio Pola Grupa Fil. Mamy 24 minuty do godziny 7 i zaglądamy w media społecznościowe Radio Pole. Co was inspiruje, co was denerwuje, co was porusza. Pasażerowie muszą jeszcze poczekać na powrót pociągów między Opolem a Kluczborkiem. To jest temat, który naprawdę wzbudza wiele kontrowersji i komentarzy. Z powodu uszkodzenia toru podczas przejazdu pociągu technicznego termin otwarcia remontowanej linii został przesunięty o 6 dni. O 6 dni, tylko 6 dni. Zgodnie z najnowszym harmonogramem ruch pociągów ma zostać przywrócony 5 września. Do tego czasu na odcinku Jełowa-Kluczbork nadal będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. No i to jest temat, który przede wszystkim Krzysztofa poruszył, bo Krzysztof tutaj się tak rozpisał. Zawsze coś, nigdy tak jak powinno być. Kolej, porażka. Czy służby już pracują? Pyta Stanisław. Wiadomo, kto za tym stał. Przy tym Stanisław zrobił literówkę. R się tam wkradło. Opolska kolej to już tragedia. Za te opóźnienia powinni płacić pasażerów, pasażerom chyba. Mają dość tego, jak nie lato, to zima albo wiosna lub jesień im przeszkadza w opóźnieniach. No, cztery pory roku mamy, chociaż niektórzy mówią, że te pory roku to się trochę zmieniają. Inny temat, trochę tak na złagodzenie tych silnych emocji wywołanych przez polskie koleje, przez polskiego przewoźnika. No to może coś słodkiego. Stara receptura, niezwykła legenda i smak, który zaskakuje. Żaby szczęścia wracają do strzelec opolskich? Takie pytanie. Lokalny pasjonat historii Norbert Wacławczyk odnalazł ślady starej receptury, a cukiernik Anna Korczyńska podjęła się tego odtworzenia. Efekt? Zresztą posłuchajcie sami.
1: Żaba szczęścia. Jest to wszystko związane z tą legendą o żabach, które uratowały Gród Strzelecki w czasie napadu mongolskiego. Wojsko podchodzi pod twierdzę, a są żaby, to zacząłem kum-kum-kum robić. Tutaj Gród Strzelecki był na bagnach, gdzie były tysiące żab. One tym swoim kumkaniem ostrzegły obrońców i tak gród ocalał. W tych dokumentach odnalazłem receptę piernika Maywaldera. Miałem szczęście, że spotkałem panią Anię, która zrealizowała ten pomysł, realizując tą receptę. Stara recepta według starych z XIX wieku przepisów. Po próbach, wielu próbach udało nam się taki piernik stworzyć.
0: No i pysznie to wszystko wygląda, pysznie to wszystko brzmi. Jak ktoś nie kuma, co ma piernik do wiatraka, no to niech koniecznie spojrzy w media społecznościowe Radio Opole. Na Facebooku piękna żabka się nam pokazała. Słuchajcie Radio Opole o poranku za 20

0: Clarence, będzie godzina 7 o tej porze, jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radio Opole. Daniel Klimczak razem ze mną, wyspany.
1: Pewnie.
0: Tak?
1: Tak.
0: A ile ty śpisz tak w ogóle w nocy?
1: Dzisiaj jakieś 5 godzin z przerwami.
0: A później jeszcze drzemka w ciągu dnia?
1: Czasami się zdarza.
0: A. Jak się dobrze poukłada wszystko, tak?
1: Tak.
0: No właśnie, to jest kłopot tych osób, które wstają na bardzo wczesną porę, albo tych, które też mają nocne zmiany, że później w ciągu dnia odespać to wszystko, to nie jest takie łatwe.
1: Nie jest, nie jest.
0: No nie.
1: Oczywiście, że nie. Tak sobie spoglądam przez okno. Panowie wrócili. Ekipa budowlana, która ostatnio nam przez ładnych parę dni młotem pneumatycznym tutaj umilała dzień.
0: Bardzo gorąco pozdrawiamy.
1: Ciekawe, co tym razem przygotowują. Ja nie pozdrawiam.
0: A ja bym powiedziała tak, że...
1: Ja nie pozdrawiam, wiesz dlaczego?
0: Pracę to trzeba rozpocząć od dobrego śniadania, a potem jest drugie śniadanie, potem jest trzecie śniadanie, a potem jakoś już do fajrantu zleci.
1: Ale ja nie pozdrawiam, bo mam otwarte okno i słyszę jakąś muzykę i to nie jest ta sama muzyka, która akurat gra w Radiu Opole. Zagłuszają nas.
0: Ty musisz głośniej mówić, to może panowie będą trochę słuchać wiadomości Radia Opole i jeszcze się zdążą przełączyć na odpowiednie fale. A co usłyszą dzisiaj w Radiu Opole?
1: O 10:00 otwarcie Pszoku przy ulicy Wspólnej w Opolu. Nie mam co prawda informacji takiej, że jest to uroczyste otwarcie, ale mam, że zaprasza zakład komunalny. No, w takiej sytuacji się nie odmawia, więc na pewno tam będziemy.
0: Są pewne zaproszenia, którym nie wolno powiedzieć nie.
1: Oczywiście, że nie. Pszok to jest bardzo ważne miejsce dla wielu z nas. Niektórzy tam jeżdżą, inni wybierają lasy, czego nie polecamy.
0: Nie polecamy.
1: Tak, do lasu tylko na spacer. O 10:00 także w Urzędzie Wojewódzkim konferencja prasowa, na której dowiemy się, na czym będzie polegać krajowy trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, a w żłobku numer 3 dzisiaj briefing prasowy na temat programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne. No i w Gorzowie Śląskim odbiór stadionu po rewitalizacji udział zapowiedział wiceminister sportu.
0: No i to jest komplet informacji, które...
1: No i Witold Woś tak oczywiście też się tam wybiera,
0: czyli
1: więc...
0: Czyli nasz reporter.
1: Nie mniej ważny gość, tak.
0: To są informacje, które będziemy przekazywać w wiadomościach Radia Opole. O poranku mamy je co pół godziny, a później już co godzinę, natomiast na bieżąco też na www.radio.opole.pl.
1: To ja dodam, że ten poranek trwa do 9:00.
0: Do 10:00.
1: Bo potem, czekaj.
0: Do 10:00. Do 10:00.
1: No nie, no 8:30 jest ostatnia połówka. Co ty to?
0: Ach, ty tam już o połówkach, tak po weekendzie. Jeszcze wspomnienia. Bardzo dziękuję, Daniel Klimczak. Najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: Proszę
0: za
1: bardzo.
0: 12 minut.
2: Niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: za dwie minuty będzie godzina siódma. Punktualnie o siódmej przeniesiemy się do redakcji informacji. Wiadomości przede wszystkim powinni posłuchać mieszkańcy Lewina Brzeskiego. Sporo informacji na temat remontu popowodziowego mostu w tym właśnie mieście. A jeżeli jesteście na drogach i widzicie utrudnienia, to też dajcie nam znać pod 774-541-541.
1: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
2: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
1: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72. Po reklamie.
0: Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że już powoli wakacje dobiegają końca. 24 sierpnia, dzisiaj to jest poniedziałek, na zegarach już godzina siódma.
6: Rozpoczyna się popowodziowy remont mostu w Lewinie Brzeskim.
7: Mieszkańcy, którzy mieszkają po drugiej stronie, będą mieli utrudniony dojazd.
6: Francja zapowiada zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, a Nowa Zelandia wprowadza zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. I o tym także w serwisie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Wiadomości przygotował i prezentuje Daniel Klimczak.
6: Zaczynamy od Lewina Brzeskiego, gdzie rozpoczyna się remont mostu na Nysie Kłodzkiej. Uszkodzona podczas powodzi przeprawa ma zostać wzmocniona, by była bardziej odporna na wezbrania rzeki. Prace mają potrwać 10 miesięcy. W tym czasie kierowcy nie unikną utrudnień, zapowiada burmistrz Artur Kotara.
7: Cała góra tego mostu zostanie rozebrana. Wtedy będziemy musieli się zmierzyć z utrudnieniami. W jakim okresie nie umiem powiedzieć, bo tutaj starosta będzie o tym decydował, bo to jego inwestycja. My będziemy musieli ponieść konsekwencje tego, czyli mieszkańcy, którzy mieszkają po drugiej stronie Nysy Kłodzkiej, będą mieli utrudniony dojazd do Lewina, a ci z tej strony będą mieli utrudniony dojazd do tamtych miejscowości. No ale wszyscy chcemy mieć ten most bezpieczny.
6: Koszt inwestycji to prawie 3 miliony złotych. Całość zostanie sfinansowana z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
6: A w nich zagranica. Były wiceprezydent USA Mike Pence uważa, że Stany Zjednoczone powinny szykować się do kolejnych ataków na Iran. Jego zdaniem uderzenie jest nieuchronne, o czym mówił w wywiadzie dla CNN. O szczegółach Marek Wałkuski.
8: Pence wezwał do utrzymania presji na Teheran i pozostawienia amerykańskich sił w regionie. Ocenił, że Irańczycy wciąż nie rozumieją, że zostali pokonani. Nie zawiera się pokoju z wrogiem, zawiera się go z wrogiem pokonanym. Zdaniem Pence'a przyjdzie czas, że Stany Zjednoczone i Izrael dokończą dzieła i stanie się to w nieodległej przyszłości. W ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział sankcje ekonomiczne na Iran. Ogłosił, że każdy kraj, którego banki, firmy i lotniska dadzą Iranowi jakiekolwiek wsparcie, poniesie gospodarcze konsekwencje. W czerwcu obie strony podpisały 60-dniowe memorandum o zawieszeniu działań zbrojnych. W minionym tygodniu porozumienie wygasło, ale nie ma żadnych oznak nowej umowy. Prezydent Iranu oświadczył wczoraj, że jego kraj nie schyli głowy, nie stanie przed wrogiem upokorzony.
6: A władze Nowej Zelandii zapowiadają zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Premier tego kraju poinformował, że jeszcze dziś rząd przedstawi projekt ustawy w tej sprawie. Zakaz ma dotyczyć osób poniżej 16 roku życia i przewiduje kary do 10% globalnych przychodów platform społecznościowych za nieprzestrzeganie przepisów.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
6: Francja deklaruje zwiększenie wsparcia dla ukraińskiej obrony powietrznej. Paryż zapowiada również rozmowy na ten temat podczas dzisiejszej narady koalicji chętnych. To reakcja na ubiegłotygodniowy rosyjski atak na cywilów w centrum handlowym w Krzywym Rogu. O szczegółach Stefan Folcer.
9: W ataku na Krzywy Róg zginęło 16 osób, a około 100 zostało rannych. Emmanuel Macron wyraził wyraził wówczas oburzenie i podkreślił, że uderzenia w obiekty cywilne są oznaką słabości Rosji. W weekend odbył dwugodzinną rozmowę telefoniczną z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim, podczas której zapowiedział dostawy pocisków przechwytujących. Chodzi prawdopodobnie o pociski do francusko-włoskiego systemu obrony powietrznej Mamba. Francja przekazała dotąd Ukrainie 3 takie systemy. Paryż liczy, że w obronę ukraińskiego nieba zaangażują się również pozostali członkowie koalicji chętnych. Podczas dzisiejszej narady Emmanuel Macron ma apelować do państw dysponujących pociskami do systemów Patriot o przekazanie ich Ukrainie. Kijów już od kilku tygodni alarmuje, że zapasy pocisków są na wyczerpaniu.
6: Od 7 godzin, 3 minut i 33 sekund mamy poniedziałek, 24 sierpnia, to 236 dzień roku. Słońce w znaku Panny wstało nad Opolem 10 minut przed 6 i zajdzie o 19.51. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz i Jerzy. W kalendarzu dziś także dzień Windowsa i dzień zdegradowania Plutona.
1: To przyniesie dzień.
6: O 10.00 otwarcie przoku przy ulicy Wspólnej w Opolu. Także o 10.00 w Urzędzie Wojewódzkim konferencja prasowa zapowiadająca krajowy trening reagowania Akademii Obrony Ludności i Obrony Cywilnej. W południe w żłobku numer 3 przy ulicy Górnej w Opolu briefing prasowy na temat programu Aktywny Żłobek, sale sensoryczne. A w Gorzowie Śląskim dziś odbiór zrewitalizowanego stadionu miejskiego.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Poranek pod znakiem słońca, ale też rzadkości 10 stopni opolskie termometry pokazują, więc jeżeli akurat teraz wybieracie się do pracy, to jeszcze coś na siebie trzeba narzucić. Później będziemy to ściągać, bo dzisiaj w ciągu dnia 22 stopnie, bardzo dużo słońca. Zresztą poniedziałek, jak i cały tydzień taki, im dalej w tydzień, tym cieplej. W piątek to nawet ma być 30 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Pogodowo ten tydzień zapowiada się bardzo dobrze. Im dalej, tym cieplej. 22 dzisiaj, jutro 23, w środę 25, w czwartek 27, a w piątek to całkiem inna bajka, 30 stopni. 5 po 7, Magda Szywińska i Marcin Głowienkowski.

0: Mamy 10 minut po godzinie 7. Słuchacie porannego programu w Radio Opole. No i mamy coś optymistycznego na ten poniedziałkowy poranek dla wszystkich tych, którzy jadą teraz do pracy, którzy stoją w korkach albo czekają na spóźniony autobus. Wygląda na to, że nie tylko oni próbują bezpiecznie dotrzeć do celu. Kaczki mają też swoje problemy komunikacyjne i to wcale nie jest żadna kaczka dziennikarska. W piątek policjanci z Namysłowa dostali nietypowe zgłoszenie. W jednej z miejscowości na terenie gminy po jezdni spacerowała sobie grupa małych kaczek razem z rodzicami. Problem w tym, że kaczki nie korzystały z pobocza, za nic miały też przejście dla pieszych. Cała rodzinna wycieczka urządziła sobie spacer środkiem drogi, że to zagrożenie dla nich, ale też i dla kierowców, to chyba nawet nie trzeba dodawać. Na miejsce policjanci przyjechali, zabezpieczyli tę kaczą rodzinę, no i pomogli jej bezpiecznie opuścić jezdnię. Ustalili też właściciela zwierząt, który pewnie, jak się dowiedział, że wzywa go policja, to dostał gęsiej skórki. Wkrótce pojawił się na miejscu, odebrał swoje zwierzęta, a cała rodzina mogła już bezpiecznie odejść. No piękna historia, prawda? A ja już widzę te tłumaczenia spóźnionych do pracy. I wtedy na drodze pojawiły się kaczki. No szczerze, po tej historii zaczynam wierzyć, że w poniedziałek wszystko jest możliwe.
1: Poranek z Radiem Opole.

0: Tak, muzycznie wprowadzamy Was w dobry nastrój z samego rana. Mamy 16 minut po godzinie 7 i jeszcze mamy postscriptum do tematów związanych z problemami komunikacyjnymi. Jak ktoś się spóźni na poranny autobus do pracy, to ja tylko powiem, że obecny rekord Polski w biegu na 1,5 kilometra to niecałe 4 minuty. W takim czasie pobiegła podczas diamentowej ligi Klaudia Kazimierska, zajęła 4. miejsce w biegu na 1,5 kilometra na 1500 metrów w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. No i ustanowiła tym samym rekord Polski. Dokładnie 3 minuty 55 sekund i 59 setnych. I tak wracając do porannego przegapionego autobusu, jak się tak biega, to spokojnie można od razu na kolejny przystanek. A i tak pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać na autobus.
1: Radio Opole. Tak gramy rano. Reklama społeczna.
2: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
3: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
4: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
3: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
5: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
1: Reklama społeczna.
6: Reklama.
7: Cześć sąsiad, jak firma?
8: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
7: A ja kupiłam zbiornik w petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
8: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
7: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
8: Wybór należy do ciebie. Słyszę paliwa, myślisz petrol. 77 40 22 500.
9: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
10: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
11: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
10: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
11: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
10: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
13: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
15: Po reklamie.

0: i tak można zaczynać nowy tydzień pracy albo ostatni tydzień wakacji. W pół do ósmej, a teraz wiadomości w skrócie ma dla nas Daniel Klimczak.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu wybrała firmę, która rozbierze punkty poboru opłat na opolskim odcinku autostrady A4. Umowa dotyczy rozbiórki 6 stacji na węzłach od brzegu po Strzelce Opolskie. Wykonawca ma 12 miesięcy na przygotowanie projektu i wykonanie robót.
1: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
2: Hubert Hurkacz wygrał tenisowego Challengera ATP w Meksyku. W finale Polak pokonał najwyżej rozstawionego Argentyńczyka Sebastiana Biza 4-6, 6-0, 6-3. To pierwszy triumf Hurkacza od kwietnia 2024 roku. Turniej był sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę. A w wiadomościach o 8 m.in. o studentach, którzy rozpoczęli już poszukiwania lokali przed nowym rokiem akademickim. Największym zainteresowaniem cieszą się akademiki i kawalerki. Część decyduje się też na większe mieszkania.
3: Często to studenci po pierwszym roku znają dobrze to topografię, dobrze znają siebie, w sensie, że się dobierają, by nie było problemów z płatnościami.
1: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ale rześki poranek, 11 stopni teraz mamy w stolicy województwa opolskiego. Pewnie są takie miejsca, gdzie jest chłodniej, na przykład w Głuchołazach na trzecim piętrze albo gdzieś tam w okolicy Zagwiździa. Dajcie nam znać pod 774-541-541. W Starych Budkowicach podobno to zwykle jest o wiele chłodniej niż w całej reszcie naszego województwa. Dzisiaj do 22 stopni, a jutro jeszcze cieplej.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: 774-541-541. Raz jeszcze przypomnę numer telefonu do Radia Opole. Do waszej dyspozycji w każdej sprawie.

takie lato. O tym śpiewa Sylwia Grzeszczak w Radio Pola w nagraniu pod tytułem Mango. No takie to lato było różne. Czasami grzało, czasami padało. Dzisiaj z samego rana pytamy was o to, jaka temperatura była u was na termometrach o poranku. No i dziwnej treści telefon dostaliśmy pod 774-541-541. Chyba właśnie w sprawie pogodowej, ale posłuchajcie sami. No, nie wiem, czy to jest telefon z kosmosu, próba nawiązania kontaktu przez obcą cywilizację. No, może być, tego nie wykluczamy. Albo po prostu ktoś z was chciał nam przekazać, że deszcz pada i postanowił dać nam na to dowód. Mamy za to też informacje z pierwszej ręki. W Budkowicach dzisiaj o poranku mieliśmy tylko 8 stopni, ale w Zagwiździu, gdzie były mgły, no to zaledwie plus 6. No, co tutaj dużo mówić. Zagwiździe, po prostu Zagwiździe. Radio Opole.

0: za 13 minut będzie godzina 8. Ostatni tydzień wakacji przed nami. Już powoli szykujemy się do szkoły, a lista artykułów jest długa, wybór ogromny, a ceny jeszcze wyższe niż przed rokiem. Tak wyglądają te szkolne zakupy. Jak co roku końcówka wakacji upływa dla rodziców i dzieci pod znakiem kompletowania szkolnej wyprawki. Rodzice i sami uczniowie ruszyli więc do sklepów po plecaki, zeszyty czy ołówki.
1: Dopiero zaczynamy kompletowanie. To nasz pierwszy dzień. Po 1 września jeszcze będziemy dokupywać coś.
2: W tym centrum handlowym nie jest drożej, ale ceny powalają. Przygotowałam 1000 zł i to pójdzie. Jak są dzieci, są i wydatki.
1: Mamy całą listę.
3: Nożyczki, tabelówka, kierka, gumka, bloki, farby, pędzele.
4: Najgorsze są te maluszki, gdzie trzeba tych farb, plastelin, 5 rodzajów, bloków pełno, a już te starsze to zeszyty, długopis i tyle.
5: Szykujemy jakieś 500 zł. W tamtym roku na jedną wyszło 200, no to w tym roku 2 to 400 plus 100 zł, bo podwyżki były, wszystko jest strasznie drogie.
6: Tak raczej nie patrzę na ceny. No to i tak muszę kupić i tak, więc to, co z tamtego roku mogło zostać, to zostało, no ale niestety to, co się zużywa, to trzeba.
7: Kredki, farby, długopisy.
0: No i oczywiście te pędzele. Według badania SW Research ponad połowa rodziców planuje przeznaczyć na wyprawkę szkolną więcej niż 500 zł. Planuje, bo ostatecznie te 500 zł to dobrze zainwestowane 700, na które ostatecznie wyda się około 1000.

ostatni tydzień wakacji to dla uczniów, ale pamiętajmy, że studenci to mają wakacje jeszcze przez cały wrzesień, przy czym już teraz zaczynają szukać kwater na najbliższy rok akademicki. Więcej o tym powiemy w wiadomościach Radio Opole punktualnie o 8, a do 8 pozostały jeszcze 4 minuty.

0: dobie internetu często jesteśmy narażeni na informacje, które mogą zakłócić nasze postrzeganie rzeczywistości.
1: Informacje, które zostały publikowane przez różne media pod tytułem, że WOŚP nie pomógł, a pieniądze zgarnął dla siebie, są nonsensem i chcieliśmy to zdementować.
2: Dzisiaj wiele osób uważa się za dziennikarzy, bo publikują w internecie, ale tu w Radiopole pracują doświadczeni, wiarygodni i prawdziwi dziennikarze, którzy przekazują zawsze rzetelne i sprawdzone informacje.
3: Mowa nienawiści, agresja wynikająca z obecności w internecie, czyli chociażby na grupach.
4: Fakty zamiast fikcji.
2: Radiopole to gwarancja wiarygodności i skuteczna walka z dezinformacją. Polecam. Dr Bartosz Maziarz, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
0: W świecie pełnym chaosu informacyjnego słuchajcie zawsze rzetelnych wiadomości Radia Opole.
5: Reklama. Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
6: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Dino. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
8: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
9: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
10: Po reklamie.
11: Bartłomiej, Bartosz i Jerzy dzisiaj mają swoje imieniny, a Bartłomiej ukazuje, jaka jesień następuje. No, pogodzie więcej już za moment, a teraz czas na wiadomości Radia Opole.
12: Szef Zonda Krypto miał zostać małym świadkiem koronnym.
13: Co do zasady, oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
12: Studenci rozpoczęli poszukiwania mieszkania. Strzelecki Ośrodek Kultury doczeka się remontu dachu.
0: Wiadomości Radia Opole.
11: Minęła ósma, przed mikrofonem Radia Opole Daniel Klimczak.
12: Szef giełdy kryptowalut Zonda Krypto otrzymał status małego świadka koronnego, dowiedziało się TVP Info. Według stacji Przemysław K. zeznaje w warszawskiej prokuraturze i składa obszerne wyjaśnienia, które mogą być problematyczne dla wielu polityków prawicy. Więcej na ten temat wie Arkadiusz Augusteniak.
14: Przemysław K. zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Status małego świadka koronnego oznacza, że szef Zonda Krypto prawdopodobnie zdecydował się na współpracę z prokuraturą. Mówi mecenas Tymoteusz Paprocki.
13: Żeby zostać świadkiem koronnym, trzeba być winnym popełnienia jakiegoś przestępstwa. A jeżeli tak jest i jeżeli otrzymała status świadka koronnego, co do zasady oznacza to, że jest to skruszony przestępca.
14: Adwokat i europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz powiedział, że teraz śledztwo może przyspieszyć.
15: Wie, komu czynił przysługi, dlaczego sponsoring był kierowany w kierunku tych, a nie innych podmiotów związanych z polską prawicą.
14: Łączne straty klientów firmy Zonda Krypto szacowane są na 350 milionów złotych.
0: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
12: To gorący okres na rynku nieruchomości. Studenci szukają właśnie lokum na nadchodzący rok akademicki. Choć według statystyk ceny najmu prawie nie wzrosły, to ze względu na wyższy demograficzny zakwaterowania poszukuje w tym roku wyjątkowo dużo osób. Sytuację na rynku prześledziła Aneta Łuczkowska.
10: W tym roku przede wszystkim kawalerki, to o nie najczęściej pytają studenci. Grupę zwolenników mają też mieszkania dwupokojowe, mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.
16: Często to studenci po pierwszym roku znają dobrze topografię, dobrze znają siebie, w sensie, że się dobierają, by nie było problemów z płatnościami.
10: Na rynku przybywa dużych mieszkań, w których pokoje przystosowywane są dla studentów, a także prywatnych akademików. W tych należących do uczelni o miejsce nie jest łatwo. Tak jest choćby na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, mówi Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
17: 3000 miejsc w 7 naszych domach studenckich co roku mamy w większości zapełnione.
10: Akademik to wciąż najtańsza opcja. W Szczecinie łóżko w pokoju kilkuosobowym kosztuje od 600 zł miesięcznie.
12: W wiadomościach Holandia, gdzie doszło do wypadku autokaru z uczniami, są ranni. Część osób odniosła niegroźne obrażenia. Według wstępnych danych był to autokar z Niemiec. Wiózł ponad 50 osób, w tym dużą grupę nastoletnich uczniów. Wjechał w tył minivana, następnie wypadł z drogi i przewrócił się na bok. Do wypadku doszło na autostradzie A28 w mieście Wezep. To około 100 km od Amsterdamu.
5: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
12: W Tułowicach powstało mieszkanie interwencyjne dla osób w kryzysie, na przykład matek z dziećmi, które zostały dotknięte przemocą domową. Mieszkanie jest w pełni wyposażone i umeblowane, mówi starosta opolski Henryk Lakwa.
18: Kolejny projekt, który robimy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu. Duże mieszkanie, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych.
12: A Strzelecki Ośrodek Kultury doczeka się remontu dachu. Inwestycja ma kosztować około 1 000 000 zł. Remont jest niezbędny, bo jak mówi wiceburmistrz Izabela Lesie-Borkowska, stan dachu jest na tyle zły, że powoduje uszkodzenia wewnątrz obiektu.
19: Cieszy mnie, że uda nam się wyremontować dach. Strzelecki Ośrodek Kultury to jest instytucja, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców, służy rzeczywiście zadaniom, do których została powołana, ale dach jest w opłakanym stanie.
12: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po 8:00 gościem Ireneusza Prochery będzie senator Koalicji Obywatelskiej Tadeusz Jarmuziewicz. Wśród tematów m.in. przyszłość rządowego programu Ceny Paliwa Niżej i obawy dotyczące rosnącego zadłużenia Polski.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
11: Bardzo powoli rośnie temperatura powietrza w stolicy województwa opolskiego. Już mamy 12 stopni, dzisiaj maksymalnie do 22, więc umiarkowanie ciepło, ale bardzo przyjemnie. Taka pogoda, która raczej wszystkim sprzyja. Będzie coraz cieplej w tym tygodniu. Jutro 23, w środę 25, w czwartek 27, a w piątek nawet 30 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: I tak powinna wyglądać końcówka wakacji, tak żeby każdy mógł zatęsknić za tymi wakacjami na cały kolejny rok się dobrze

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Pierwszy dzwonek już za chwilę. Łap szkolne okazje w Lidlu. Wybierz artykuły marki Gryzmaki, a całą ofertę szkoła sprawdź na marketdino.pl. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.

0: Stones w Radio Pole. Tak dla was gramy z samego rana. A teraz już kwadrans po godzinie 8 przenosimy się do studia porannej rozmowy, gdzie jest Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś senator Tadeusz Jarmuziewicz, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie senatorze.
3: Witam serdecznie.

0: politycznie.
1: Panie senatorze, od jakiegoś czasu przekonuje nas pan, że polscy właściciele aut objętych Dieselgate przez lata byli krzywdzeni brakiem adekwatnych odszkodowań za tę słynną aferę sprzed wielu, wielu lat, bo to już 2015 rok.
0: Dobra, może zdążę wytłumaczyć, bo to wypadałoby trzema zdaniami poprzedzić. 2008-2015 Volkswagen produkuje, grupa Volkswagen, czyli Skoda, Seat, Audi, oczywiście Volkswagen i Porsche, pięć marek, produkują silniki 1.2.1.6.2.0 TDI, silniki obarczone świadomie sfałszowanym przez Volkswagena oprogramowaniem. To znaczy tak wprowadzone takie elementy oprogramowania, że kontrolując zużycie, emisję NOx-ów szczególnie, bo to przy związkach azotu miało szczególnie znaczenie, na aparaturze pokazują się zupełnie niewiarygodne wyniki, straszliwie zaniżone. Czyli inżynierowie z Volkswagena wprowadzili takie elementy oprogramowania, trochę mało czasu, bo ja bym powiedział jest...
1: I po prostu oszukali.
0: Ewidentnie. Pierwsi Amerykanie zorientowali się, że jak to możliwe, że przy tak niskich poziomach NOx-ów oni osiągają takie wyniki? Proszę pana, wprowadzili bardzo prosty mechanizm. Stacja kontroli pojazdów jechała za samochodem. Czyli wszystkie elementy, które były wprowadzone w oprogramowaniu, sprowadzały się do tego. Kręci się jedna oś, ktoś robi przy światło włączony silnik kierownicą nikt nie rusza. Mnóstwo takich elementów wprowadzono, Amerykanie stwierdzili i pierwsi Amerykanie zaczęli sądzenie się z Volkswagenem. 18 miliardów dolarów sami Amerykanie wysądzili od Volkswagena. Na poziomie użytkownika, dealera, stanu, rządu federalnego, zdjęli im skórę przez głowę. Po prostu ich znokautowali. Cały świat się zorientował, w tym Niemcy, że przekroczono absolutnie granice przyzwoitości. 32 miliardy euro są wyroki w stosunku do Volkswagena zapłacone, notabene. W Polsce od 15 roku dociera do nas informacja o tym, że tego typu proceder miał miejsce na świecie. Pojawiają się pierwsze pozwy. Odrzucane. W związku z tym kancelarie prawne próbują szykować pozwy zbiorowe. Polskie sądy mówią, co wy żartujecie, to nie jest do sądzenia w Polsce. Ziobro skonstruował aparat sprawiedliwości, prokuraturę i sądy w ten sposób, że całość roszczeń była automatycznie odrzucona. Chcę powiedzieć z pełną świadomością. PiS chronił interesy firm niemieckich w Polsce. W tym Volkswagena.
1: No dobrze, ale co się wydarzyło nowego, że wracamy do tej sprawy? Szansa,
0: że
1: też dostaną odszkodowania?
0: Spotkałem się m.in. z prokuratorią generalną. Prokuratoria generalna to jest taki twór, rodzaj kancelarii prawnej państwa. Czyli jeżeli państwo miałoby roszczenia, to poprzez kancelarię pod tytułem prokuratoria generalna. Okazuje się, że z tych 600, bo tu mówimy o bardzo dużej ilości tych samochodów, około 600 tysięcy, około 5, może 7% to są samochody kupione za pieniądze podatników. Czyli zamówiono towar o określonych parametrach, a dostali inny towar. W związku z tym, czy Najwyższa Izba Kontroli, czy Krajowa Izba...
1: Poszkodowanym jest tutaj państwo de facto.
0: Tak, de facto. Jakieś fragmenty w rozmaitych wcieleniach, prawda, w rozmaitych formach. W związku z tym, panowie z prokuratorii generalnej mówią tak, to daj nam te samochody, a my wytoczymy proces przeciwko Volkswagenowi. W związku z tym, ja jestem w stałej korespondencji ze wszystkimi samorządami w Polsce, z ministrem spraw wewnętrznych, z komendantem głównym Straży Pożarnej, komendantem głównym Policji. Ja już mam w tej chwili kilkaset tych samochodów. Ja już jestem przygotowany do tego, żeby dać na stole prokuratorii generalnej materiał do wszczęcia procesu.
1: W imieniu instytucji, ale co z prywatnymi użytkownikami?
0: To bardzo dobre pytanie. W związku z tym, że skoro nam się zatkało na etapie instytucji prywatnych właścicieli, ja potrzebuję tarana do rozbicia tej zmowy w polskich sądach. W sytuacji, kiedy otworzy mi te drzwi prokuratoria generalna, sytuacja jest jasna. Pyta pan, że to było tak dawno. To jest przestępstwo. To nie ulega przedawnieniu. To jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to nie ja wymyśliłem, w 25 roku, to jest bardzo świeżutka sprawa, stwierdził, że to nie ulega przedawnieniu i jeszcze jedna sentencja z tego, wynikająca mniej więcej z tego, że przestańcie dyskutować winny czy niewinny, płaćcie. Zarząd Volkswagena się publicznie przyznał do tego.
1: Czy jest szansa, że polscy użytkownicy, ci, którzy nabyli samochody z grupy Volkswagena, dostaną odszkodowania?
0: Tak.
1: po latach, ale jednak
0: po latach. Ja dostaję pytanie, ja powiem panu jeszcze jedną rzecz. Skoro ty od 7 czy 8, blisko roku przeciwko Volkswagenowi wytaczasz takie ciężkie działa, dlaczego nie ma procesu o zniesławienie? Dlaczego Volkswagen nie próbuje przeciwko mnie wytaczać jakichkolwiek dział?
1: No mam nadzieję, że nie będzie takiego porozmawiania.
0: No nie, ale ja mówię o tym z dumą. To znaczy, ja naprawdę trafiłem chyba w czułe miejsce, skoro ja mówię o tym, że oszukali polskich kierowców i to na takie ciężkie pieniądze. Ja mówię o 2,5 miliarda euro.
1: Panie senatorze, to tak nawiązując trochę tematycznie, program CPN do końca wakacji, a co później?
0: No, przechodzimy pewnie na warunki rynkowe ponownie. Znaczy, to jest takie wyzwanie. Ten pierwszy program CPN, z tego co pamiętam, to było 5 miliardów złotych. To nie są żarty. To znaczy, że prawdopodobnie około miliarda tygodniowo idzie na zapewnienie tego, żeby ta cena była niższa. Tutaj sprawa była ewidentna. Chodziło o to, żeby przy powrotach z wakacji ulżyć tym, którzy wracają, którzy dzieci zabierają z kolonii, którzy wracają gdzieś tam, gdzie z dziećmi byli na wypoczynku. No, taki dedykowany akurat temu momentowi.
1: Jasne, ale wysokie ceny paliw to również rosnąca inflacja w dłuższej perspektywie. Czy nie ma po stronie rządu takiej obawy, że no to wpłynie?
0: No jest, ale to jest ponad...
1: To może
0: ponad...
1: bardziej opłaca się jednak dorzucić tych pieniędzy, znaczy, na dopłaty do paliwa.
0: Liczy, ktoś to pewnie liczy w rachunku ciągnionym, jaki jest efekt tego, że coś tam podrożeje, a w wyniku tego inflacja będzie większa. No nie wiem, ja mam nadzieję, że pan Domański to widzi.
1: Agencja Fitch ostatnio przedstawiła swoją ostatnią ocenę perspektyw polskiej gospodarki. No i tutaj są pewne zastrzeżenia co do między innymi wysokości długu państwa i stanu kasy. To oznacza, że co, czekają nas podwyżki podatków?
0: W 2023, kiedy objęliśmy rządy, późno, bo w grudniu, a potem przez kolejne miesiące zaczęły wypadać trupy z szafy. I okazało się, że poprzez różnego rodzaju fundacje, różnego rodzaju pozabudżetowe twory, z budżetu jest wyprowadzonych tak dużo pieniędzy, że myśmy dojechali nagle do 47% w tej chwili, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia publicznego.
1: I rośnie.
0: W związku z tym myśmy zastali stan fatalny. W związku z tym ja się nie dziwię, że Unia Europejska trochę zaczyna grozić palcem. Wy Polacy opanujcie się, bo powyżej 50% zaczną się kłopoty.
1: Mhm. Ale z drugiej strony wchodzimy w rok wyborczy, panie senatorze, i w tej ocenie ryzyka ze strony agencji i Fitch między innymi też się pojawia ten wątek, że być może pojawi się pokusa do tego, żeby w roku wyborczym jeszcze luzować.
0: Ja myślę, że polityka na całym świecie jest tak samo ułożona, że ci opozycja i ci, którzy rządzą, starają się o to, żeby być jeszcze raz wybrani. Tak samo, czy to jest Rosja, Stany Zjednoczone, czy Polska. Wszyscy tak samo jest, te mechanizmy polityczne działają. W związku z tym nie dziwię się prewencyjnemu narzekaniu ze strony organów unijnych, wy Polacy, żebyście nie mieli pokusy w roku wyborczym przeskoczyć pewnych poziomów. No, naturalne. Byłbym zdziwiony, gdyby nie było tego grożenia palcem.
1: A ten plan zmian w podatkach, to też jest element takiego przedwyborczej gry, pewnej oferty dla części wyborców?
0: Jeżeli już gry przedwyborczej, to raczej bym powiedział, że skierowanej do grup wyborczych. Raczej. Bo skoro nie ma, bo Domański twierdzi, minister finansów, że nie ma skutku budżetowego, to znaczy, że nie zdejmą z rynku więcej pieniędzy jak do tej pory. To znaczy, że pomysł rządu jest taki, opodatkujmy jednych mocniej, poprzesuwajmy obciążenia. To znaczy, nałóżmy większe obciążenia dla firm i dla podatników, którzy zarabiają dużo więcej pieniędzy, natomiast ci, którzy stanowią klasę średnią, żeby zapłacili nieco mniej. Żeby się nie okazało, że te wszystkie podwyżki, jakie miały miejsce w roku wyborczym, w październiku, okazuje się, że trzeba będzie płacić dużo, dużo więcej. Tak może być.
1: Ale to jest taki zmiana filozofii jakby organizowania tych danin na rzecz państwa. Niech bogaci płacą więcej? To takie trochę mało liberalne, powiedziałbym.
0: No mimo, że i Tusk, i Jarmusiewicz wywodzą się z KLD, prawda? Z Kongresu Liberalno-Demokratycznego. No to myśmy jakiś czas temu rozmawiali o tym, że nawet jak się ktoś rodzi liberałem, to potem ma jakieś ciągoty takie lewicowe. To tak... tak wygląda chyba sprawiedliwie ułożone państwo. To znaczy, jeżeli komuś się tak powodzi, że zarabia dużo, dużo więcej, no to powinien z obowiązków więcej się dołożyć do tego, żeby kłopoty w państwie.
1: No, na tapecie jest między innymi opodatkowanie tych wielkich ponadnarodowych korporacji zajmujących się internetem czy nowymi mediami. No, problem w tym, że one w dużej mierze są amerykańskie. No, Amerykanie to nasz ważny...
0: Czytaj prezydent.
1: No też, prawda? Ale ważny sojusznik, prawda, militarny.
0: Znaczy, ja myślę, że w interesach nie powinno być. Znaczy, mam cichą nadzieję, jednocześnie wiele razy się zetknąłem z tym, że rozdział interesów od polityki nie jest taki prosty, że to u nas jest czymś takim nieprawidłowym, że miałby jechać premier czy prezydent i zabiegać o interesy jakiejś firmy. To lobbying, myśmy to słowo zresztą zciochrali, zniszczyliśmy je kompletnie. Natomiast ma pan rację, obawiam się szczególnie ze strony amerykańskiej tego, że ktoś będzie chciał firmom amerykańskim narzucić jakieś większe obciążenie, ale liczę, że to przejdzie.
1: No ale wtedy bez wątpienia zareaguje Donald Trump, który jako prezydent Stanów Zjednoczonych no, wykazuje się dużą pomysłowością w bronieniu interesów amerykańskich firm.
0: Czekam z niecierpliwością na wyniki listopadowych wyborów. I powiem szczerze, nie życzę specjalnie dobrze Trumpowi.
1: Senator Tadeusz Jarmuziewicz jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Lopez w Radiopole. Jest w 8:30, a teraz Daniel Klimczak w Radiopole z najnowszymi wiadomościami.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Po wakacjach ceny paliw znów będą kształtowane przez rynek, zapowiadał w porannej rozmowie Radia Opole senator Koalicji Obywatelskiej Tadeusz Jarmuziewicz. Jak zaznacza polityk, dalsze obniżanie podatków na paliwa byłoby zbyt dużym obciążeniem dla budżetu. Tadeusz Jarmuziewicz odniósł się też do negatywnej perspektywy ratingu Polski. Jego zdaniem rosnące zadłużenie to w dużej mierze efekt decyzji poprzedniego rządu. Przyznał też, że sytuację może dodatkowo komplikować nadchodzący rok wyborczy. Zdaniem naszego rozmówcy zapowiadane przez rząd podwyższenie podatków dla największych firm może wywołać reakcję Stanów Zjednoczonych. Do tematu wrócimy w wiadomościach Radia Opole o 9:00.
1: Poranne wiadomości Radia Opole.
2: Główny inspektor farmaceutyczny chce uszczelnienia przepisów dotyczących dystrybucji Ozempiku i podobnych leków, pisze Rzeczpospolita. Zamienniki popularnego preparatu stosowanego przez osoby chcące szybko schudnąć sprzedawane są bez recepty i wysyłane do paczkomatów. Jak pisze gazeta, sklepy internetowe oferują te leki jako substancje przeznaczone do testów i bardzo często nieprawidłowo przechowywane. Jednocześnie specjaliści ostrzegają przed kupowaniem środków na odchudzanie z niepewnych źródeł. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 9:00. W nich dobre wieści dla emerytów. Niebawem otrzymają oni dodatkowe świadczenie.
3: W tym roku 14. emerytura to ponad 1978 zł brutto i to jest o niemal 100 zł więcej niż rok temu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tyle słońca w całym mieście, a 13 stopni tylko na termometrach mamy. Słoneczny poranek, ale rzeczywiście dosyć chłodny. Dzisiaj w ciągu dnia temperatura raczej umiarkowana, 22 stopnie. W nocy temperatura znowu może spaść nawet do 9 stopni. Te noce to już rzeczywiście takie już powoli wchodzące w nową porę roku. Jutro 23, w środę 25, w czwartek 27.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ostatni taki ciepły tydzień tych wakacji, no bo to ostatni tydzień wakacji po prostu, z temperaturą w piątek nawet do 30 stopni, a potem gwałtowne ochłodzenie w sobotę do 21. Ach, przeżyjemy do piątku, a w piątek pewnie prognoza się jeszcze zmieni.

0: Marcin Sienkiewicz w Radio Pole w nagraniu pod tytułem Zimne ognie. Taka gorąca, wakacyjna nowość. 20 minut przed godziną 9. 774-541-541 to jest numer telefonu do nas, do Radia Opole. Korzystacie z niego bardzo często, zazwyczaj wtedy, kiedy macie informacje o tym, co dzieje się na opolskich drogach. Dzwonicie też interwencyjnie, jeżeli coś was dotyka, coś wam przeszkadza, coś chcielibyście zmienić. Ale dzwonią też do nas ludzie nie tylko z naszego regionu, ale w ogóle z całego kraju. Dzwonią, żeby się pochwalić. W tym przypadku akurat zadzwonił do nas dumny tata.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzwonię z brzegu. Mhm. Mój syn zdobył 3 szczyty w Wielkiej Brytanii. Mówiliście o tym w radiu Opole. Skończył, ale akcja charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt w brzegu trwa. Dziękuję, pozdrawiam.
0: I my również bardzo gorąco pozdrawiamy. Ten syn nazywa się Marcin Ciepielski i faktycznie o jego wyprawie mówiliśmy nawet w piątkowym porannym programie Radio Opole, tuż przed wyjściem na trasę. Jak przebiegła ta wyprawa? O tym za chwilę.

0: Przy takiej muzyce to nawet poniedziałek w pracy nie jest straszny, a na drogach jakże przyjemnie się podróżuje przy Dire Straits, które gramy dla was w Radio Pole 10 minut przed godziną 9. Trzy szczyty, 24 godziny i jeden człowiek dla czterech łap. Tak w skrócie wyglądała wyprawa pochodzącego z brzegu Marcina Ciepielskiego. Jak już na pewno wiecie z Radio Pole, Marcin postanowił zdobyć w jedną dobę najwyższe punkty Wielkiej Brytanii. No i co tutaj dużo mówić? Po prostu się udało. A tuż po zakończeniu misji Marcin tak relacjonował swoją wyprawę.
1: Dzień dobry, Magdo. Obiecałem się odezwać po wszystkim. Chciałem zameldować, że udało się odnieść sukces i zegar zatrzymał się na 23 godzinach i 13 minutach. Także udało się osiągnąć cel, zdobyć wszystkie trzy szczyty, przebyć odległość między nimi w czasie poniżej 24 godzin. Oj, fajne było to, że cały czas otrzymywałem komentarze, jakieś krótkie nagrania. Wiedziałem, że wiele osób mi kibicuje i to dodawało jakoś skrzydeł i myślę, że w dużej mierze przysporzyło się do tego, że wszystko się powiodło. Udało się też zebrać naprawdę fajną kwotę, która wspomoże schronisko dla bezdomnych zwierząt w brzegu, co dopełnia całego sukcesu. Chciałem wszystkim gorąco podziękować za to, że byliście ze mną. Było to naprawdę wspaniałe doświadczenie. Mam nadzieję, że wkrótce coś podobnego zorganizujemy ponownie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo gorąco i pozdrawiamy. Akcja zakończona sukcesem, ale zbiórka na rzecz brzeskiego schroniska Przytulisko, Przytul Psisko trwa. Można jeszcze do niej dołączyć. Zbiórkę znajdziecie na portalu zrzutka.pl.

0: za 3 minuty będzie godzina 9, już za moment u nas wiadomości, a w nich m.in. o tym, że babcie i dziadkowie to się mogą spodziewać wizyty wnuczka, bo niedługo trafi do nich 14. Będą też wiadomości ze świata sportu, dlatego koniecznie zostańcie z Radiem Opole.
1: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 1 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dina pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo Opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
7: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
8: Hospitable Region.
7: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
8: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
7: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
8: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit Wilny.
7: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
0: Początek nowego tygodnia, ostatniego tygodnia wakacji. Słoneczny, ciepły, z temperaturą około 22 stopni, ale o pogodzie więcej już za chwilę. Jest 9.
9: Na konta emerytów wkrótce trafi 14.
10: W tym roku to ponad 1978 zł brutto.
9: Unia ogłasza kolejną transzę wsparcia dla Ukrainy. W tych wiadomościach także serwis sportowy Grzegorza Frankowskiego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Wiadomości z kraju, ze świata i z regionu przygotował Daniel Klimczak.
9: Po wakacjach ceny paliw na stacji znów będą kształtowane przez mechanizmy rynkowe, ocenił w porannej rozmowie Radio Opole senator Koalicji Obywatelskiej Tadeusz Jarmuziewicz, pytany o przyszłość rządowego programu CPN. Mechanizm osłonowy ma obowiązywać do końca sierpnia, bo jak usłyszeliśmy, budżetu państwa nie stać na to, by dłużej stosować obniżone podatki na paliwa.
11: Pierwszy program CPN, z tego co pamiętam, to było 5 miliardów złotych. To nie są żarty. Tutaj sprawa była ewidentna. Chodziło o to, żeby przy powrotach z wakacji ulżyć tym, którzy wracają, którzy dzieci zabierają z kolonii.
9: Naszego gościa zapytaliśmy też o najnowszy rating z negatywną perspektywą dla Polski opublikowany przez agencję Fitch. Ma to związek m.in. z rosnącym zadłużeniem państwa. Tadeusz Jarmuziewicz przekonywał, że to w dużej mierze efekt działalności poprzedniego rządu.
11: Zaczęły wypadać trupy z szafy. Okazało się, że poprzez fundacje pozabudżetowe twory z budżetu jest wyprowadzonych tak dużo pieniędzy, że myśmy dojechali nagle do 47%, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia, i rośnie. W związku z tym ja się nie dziwię, że Unia Europejska trochę zaczyna grozić palcem. Polacy, opanujcie się, bo powyżej 50% zaczną się kłopoty.
9: Polityk przyznał, że sytuacji nie ułatwi nadchodzący rok wyborczy, co także nie umknęło uwadze Unii. Zdaniem senatora planowane zmiany w podatkach nie wpłyną znacząco na budżet państwa, jednak przyniosą ulgę części społeczeństwa.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
9: We wrześniu ZUS wypłaci 14. emeryturę. Aby ją otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków. Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u zapowiada, że 12,5 tysiąca osób z naszego regionu otrzyma czternastki jeszcze przed 1 września.
10: Klienci z terminem na pierwszy dzień miesiąca dostaną dodatkową emeryturę o wartości ponad 18,5 miliona złotych brutto. W tym roku czternasta emerytura to ponad 1978 zł brutto i to jest o niemal 100 zł więcej niż rok temu.
9: 6 miliardów 100 milionów euro to kolejna transza pomocy finansowej dla Ukrainy zatwierdzona przez Komisję Europejską. Pieniądze mają być przeznaczone na zakupy systemów obrony powietrznej, pocisków, amunicji i radarów. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Natomiast ukraińskie drony zaatakowały centrum logistyczne rosyjskiego giganta e-commerce Ozonu w Dagestanie. Centrum o powierzchni 130 tysięcy metrów kwadratowych obsługiwało głównie odbiorców w pobliskim Kazachstanie. Po ataku doszło do pożaru.
7: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
9: Jesienią i zimą bezdomni w Strzelcach Opolskich będą mogli skorzystać z przytuliska, a także z ogrzewalni. Gmina przeznaczyła 100 tysięcy złotych na remont obiektu przy ulicy Marka Prawego. Obiekt do tej pory był prowadzony przy wsparciu Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej Barka. Teraz rolę tę przejmie Ośrodek Pomocy Społecznej, zapowiada wiceburmistrz Izabela Lesie-Borkowska.
12: 100 tysięcy przeznaczamy z budżetu gminy na to, żeby wyremontować miejsce, które służyło do tej pory jako przytulisko. Będzie służyć nadal osobom w kryzysie bezdomności, ale poszerzymy jego działanie o ogrzewalnię, która będzie otwarta w sezonie zimowo-jesiennym.
9: Z placówki korzystało dotąd od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.
7: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
9: 3,5 minuty po 9.
7: Sport w Radiu Opole.
13: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Hubert Hurkacz wygrał turniej rangi ATP Challenger Tour na kortach twardych w meksykańskim Cancun. Polski tenisista odwrócił losy finału i pokonał Argentyńczyka Sebastiana Beza 4-6, 6-0, 6-3. GKS Katowice zwyciężył Wisłę Płock 5-0 w spotkaniu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył Jakub Kokosiński, dla którego było to premierowe trafienie w barwach GKS-u.
14: Czekałem na to bardzo długo, przyszedł ten dzień. Ale ogólnie graliśmy bardzo dobrą piłkę dzisiaj, tak? W obronie konsekwentnie, więc dzisiaj jak najbardziej na plus.
13: W innych niedzielnych spotkaniach Radomiak Radom zremisował Zagłębiem Lubin 0-0, a Pogoń Szczecin z Wisłą Płock 2-2. Liderem tabeli jest Legia Warszawa. Klaudia Kazimierska zajęła czwarte miejsce w biegu na 1500 metrów w memoriale Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanym do Diamentowej Ligi. Polka ustanowiła rekord Polski z wynikiem 3 minuty 55 sekund i 59 setnych.
15: Super mi się biegło, naprawdę, no warunki były idealne, pogodowe i zając może troszeczkę mógł biec bliżej mnie, ale jednak no super organizacja i kibice i po prostu no nie mogłam sobie tego lepiej wymarzyć z takim wsparciem. No jak się nie spróbuje, to się nie przekonać, się może takie coś zrobić, więc ja po prostu wyszłam tam i chciałam spróbować, dać sobie szansę, żeby ten rekord polski pobiec, gdyby mi się nie udało, gdybym odpadła, to bym po prostu wiedziała, nad czym pracować, a tak trzeba po prostu podjąć rękawice i spróbować.
13: Bieg na 1500 metrów wygrała Etiopka Tsige Duguma. Polskie siatkarki zagrają dziś drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Rywalkami biało-czerwonych będzie reprezentacja Łotwy. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15. W pierwszym meczu na Mistrzostwach biało-czerwone ograły Węgierki 3-0. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Holandii. To 12. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugie miejsce zajął Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a trzecie jego kolega zespołu Brytyjczyk George Russell. Tuż za czołową trójką linię mety na torze Zandvoort minął Brytyjczyk Lewis Hamilton z Ferrari.
7: Pogoda.
0: Mamy 15 teraz na opolskich termometrach. Temperatura o poranku jeszcze nie za wysoka, ale dzisiaj w ciągu dnia bardzo przyjemne 22 stopnie. To taka umiarkowana, łagodna temperatura, która raczej powinna nam sprzyjać. Do tego też bardzo dużo słońca. Podobnie będzie we wtorek, w środę, w czwartek i w piątek jeszcze cieplej, bo nawet do 30 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Zamawialiście pogodę na ostatni tydzień wakacji? I ma być pogoda na ostatni tydzień wakacji, a jak zamawialiście czwarty sezon serialu 1670, to też będzie. Więcej o tym już za chwilę. Magda Szybińska i Marcin Gowinkowski. Witajcie.

0: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
1: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
2: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: O 18 minut po godzinie 10 słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my mamy dla Was ostatnie już podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Wszystkie koncerty, przypominamy, odbywają się w Kolegiecie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim w na co dzień niedostępnej dla zwiedzających przestrzeni, a 33. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Johannesa Brahmsa właśnie trwa i tym razem w najbliższą niedzielę zaprezentują się artyści, którzy przedstawią twórczość Jana Sebastiana Bacha, między innymi Preludium Es-Dur.
2: No to pytanie dziś konkursowe nie może brzmieć inaczej, ponieważ przed nami ostatni tydzień wakacji, to powiedzcie, jakie preludium do szkoły zrobić dzieciakom, czyli
1: ja znam
2: tak
1: książkę.
2: Prościej wytłumaczę, jak je oswoić po prostu z tym, że za chwilę to wszystko się skończy, czyli późne wstawanie, nic nie robienie, granie w gry i nieograniczone zabawy z kolegami, znajomymi, tak, wypady nad wodę. Tak, trzeba będzie wstawać do szkoły, czyli jeszcze raz powtórzę, jakie preludium do szkoły zrobić dzieciakom. 774-541-541, ale zróbcie to optymistycznie, żeby nie było smutku.
1: Tak jest, czekamy.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: 28 minut po godzinie 10. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Opalona, uśmiechnięta i taka, wydaje mi się, zrelaksowana. Nasze studio odwiedziła Justyna Mers z Opolskiego Wapru. Cześć, Justyna.
1: Witamy.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Czy to był taki weekend dla ciebie spokojny, że mogłaś wychillować, czy raczej pełna mobilizacja?
2: No, weekend był w miarę spokojny, ale dla nas cały czas na standby'u, więc to nie jest tak, że jak jest mniejszy ruch na wodzie, bo faktycznie ostatnio widzimy, czuć nie tylko w powietrzu, ale także i na wodzie widać, że te wakacje zbliżają się wielkimi krokami ku końcowi, więc jest ruch troszkę mniejszy. Ale jednak no, mieliśmy w sobotę taką sytuację, dwóch panów na takiej małej łódeczce, a wiało, fale dochodziły tak nawet do 2 metrów w pewnym momencie na środku jeziora, więc musieliśmy ich scholować, bo niestety nie dawali rady wrócić do brzegu, więc no niby spokojnie, ale cały czas na standby.
1: No wędkarze pewnie tacy jacyś, tak?
2: Chyba tak jakieś wędki tam były. No teraz bardzo dużo wędkarzy, ryba ostatnio bierze, więc jest, nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ryby też się, na pewno, bo jest coraz mniej wody w jeziorze dużym, więc się grupują w tych dołkach, więc jak ktoś, wędkarze, którzy znają jezioro, to wiedzą, gdzie się ustawiać, żeby złapać te takie duże sztuki.
1: No, jeszcze trochę to będzie można te ryby wyjąć rękami, ale tego oczywiście nie polecamy. Spada poziom wody po prostu w jeziorze, czyli susza ma się w najlepsze, a kąpiących się, bo to mówimy o jednostkach pływających, a ludzi jeszcze kąpiących się na plaży można spotkać, czy za zimno już było?
2: No, jezioro średnie, jeżeli chodzi o sobotę, to spory ruch. Niedziela już troszkę mniej, bo też temperatura spadła, no bo wczoraj dużo było osób plażujących, ale kąpiących się, dokładnie tak. Ratownicy mówili, że jest bardzo mało było osób, które wchodziły do wody, ale na plaży było spory ruch. No tak więc jest na jeziorze dużym, cały czas też osoby wchodzą. My cały czas apelujemy, że jezioro duże to jest zbiornik retencyjny. Nie zalecamy, żeby wchodzić, tym bardziej, żeby nie pływać do tego naszego kajtka.
1: Który płcizny,
2: dokładnie
1: tej
2: tak,
1: takiej.
2: Dokładnie tak, bo to już jest jedyne miejsce w ogóle, żeby my już możemy tylko tą rynną wypływać, więc tam jest ten ruch jednostek pływających jest naprawdę bardzo dużo ostatnio.
0: A jak ta młodzież nasza się zachowuje nad opolskimi akwenami?
2: Ja ostatnio w ogóle widzę taki, chyba jest, zrobiła się moda też na bezpieczny wypoczynek. Zauważamy, że coraz więcej osób używa kamizelek asekuracyjnych, coraz więcej dzieciaków też jest w kamizelkach asekuracyjnych, więc to nas bardzo mocno cieszy. Dużo pracy przed nami, bo też statystyki pokazują, mamy 145 utonięć od czerwca teraz do wczoraj.
1: W kraju.
2: Dokładnie tak w kraju, ale widzę, że jest poprawa i że te nasze apele, te nasze działania profilaktyczne małymi kroczkami dają efekty.
1: Te nasze, ja bym podkreślił, też takie nasze spotkania, pogadanki w radiu, myślę, mam nadzieję, dają też do myślenia tym, którzy nas słuchają.
0: Justyna Mers z Opolskiego Wapru jest naszym gościem. Dostańcie koniecznie, bo za moment jeszcze przypomnimy podstawowe zasady zachowania się właśnie nad wodą w tym ostatnim wakacyjnym tygodniu.

0: Za 21 minut będzie godzina 11. Tu Radio Opole na wakacjach. No ale właśnie, te wakacje nieuchronnie dobiegają końca. Ostatni tydzień nam został. Pogodowo może być nieźle, ponieważ w naszym studiu cały czas Justyna Merz z Opolskiego Wopru. No to będzie teraz taka garść dobrych rad, jak ten ostatni tydzień nad wodą spędzić bezpiecznie. Ale ja bym jeszcze zaczął od tego, jak długo wy jeszcze będziecie nad wodą stacjonować i dbać o to nasze bezpieczeństwo?
1: Jeżeli chodzi o kąpieliska, to większość kąpielisk zamyka się 31 sierpnia. Wyjątkiem na pewno jest kąpielisko na Jeziorze Średnim, bo tam działamy włącznie do 1 września, do 18. Jeżeli chodzi o dyżury na Jeziorze Dużym w Turawie, mamy do 30 września, zarówno my, jak i ogniwo Policji Wodnej jesteśmy do 30 września i wtedy kończymy dyżur.
0: To długo jeszcze, do końca września, no.
1: No, my, nasze wakacje kończą się te letnie 30 września.
2: Justyna, mamy przepiękne perspektywy, jeśli chodzi o ten tydzień, bo zapowiadają się bardzo wysokie temperatury, nawet 28 stopni chyba w czwartek, a to oznacza, że jeszcze ta młodzież będzie chciała wycisnąć wakacje jak cytrynę. Przed czym ty byś przestrzegała, żeby właśnie może jeszcze ich nie poniosło na samym finiszu?
1: No przede wszystkim, żeby wybierać miejsca strzeżone, czyli tam, gdzie są ratownicy. Jeżeli wybieramy się na sprzęt pływający, to pamiętajmy o tym, żeby zakładać kamizelki asekuracyjne. Problem niskiego stanu wody to nie jest tylko problem Jeziora Dużego, ale także innych naszych wyrobisk. Też pamiętajmy, że tam, gdzie nam się wydawało, że jest głęboko, może być teraz płytko, więc też nie opuszczajmy jednostek pływających.
0: Właśnie, nie skaczmy na główkę z jakichś rowerków,
1: dokładnie tak,
0: supów,
1: dokładnie
0: czegokolwiek.
1: Tak, dokładnie tak. Jeżeli chodzi o te bardzo popularne deski SUP, pamiętajmy o tym, że tam jest taka specjalna sprężynka i tą sprężynkę przypinamy do kostki. No i też apelujemy i będziemy apelować, żeby zakładać kamizelki asekuracyjne bądź ratunkowe, które muszą być dobrane zarówno pod względem umiejętności pływania, tej aktywności, którą sobie wybieramy nad wodą, ale też przede wszystkim pod względem wzrostu i wagi, bo te kamizelki mają rozmiary, dlatego tutaj przestrzegamy. No i jak jest tak gorąco, pamiętajmy o ochronie głowy i żeby nie wbiegać rozgrzanym do wody.
0: No właśnie, przed tygodniem pamiętam, że wspominaliśmy o kursach pierwszej pomocy, które byście organizowali. Czy to się już odbyło? Jak to wyglądało?

0: zapraszamy w przyszłym, teraz w piątek zaczynają się pierwsze zajęcia, więc tak, jeżeli ktoś chce podnieść swoją kompetencję. Tak, jeżeli ktoś chce podnieść kompetencję z zakresu pierwszej pomocy, to jest kurs już kwalifikowanej pierwszej pomocy. To już nie jest ten kurs taki podstawowy, to już tu już są, tam, to już będą takie działania zaawansowane. No i tutaj ten kurs kończy się egzaminem państwowym i otrzymuje się tytuł ratownika. Więc i tutaj też to nie muszą być osoby, które planują bycie ratownikiem wodnym. To może mogą być zwykłe osoby, które przysłowiowe Kowalski, dokładnie tak.
1: Zareagować.
0: Dokładnie tak. I to tutaj zapraszamy każdego. Jak ktoś chce podnieść wszystkie informacje dotyczące i formularz do zapisów jest na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku w Wobr Województwa Opolskiego. Zachęcamy do udziału w
2: szkoleniu. A jak jest w ogóle z wiedzą, jeśli chodzi o pierwszą pomoc wśród naszych młodych ludzi?
0: W ogóle zauważam, że ten poziom wiedzy i w ogóle też...
2: Bo przecież w szkole też się takie kursy odbywają, takie zajęcia na lekcjach nawet.
0: Tak. Jest dużo instytucji, bo nie tylko w 8 klasie jest taki przedmiot jak edukacja dla bezpieczeństwa i tam też jest pierwsza pomoc. Oprócz tego dużo takich jednostek, stowarzyszeń, między innymi tak jak WOPR, chodzimy po szkołach, robimy pierwszą pomoc, ale to też OSP, Centrum Powiadamiania Ratunkowego ma zajęcia od przedszkola praktycznie do szkoły średniej. W szkołach średnich też są grupy przy PCK, gdzie tam jest też dużo tej pierwszej pomocy i też widzimy, że coraz więcej osób nie jest obojętne. I też ostatnie akcje na Jeziorze Średnim i Dużym pokazały, że tutaj świadkowie zdarzenia odegrali bardzo dużą rolę, że te akcje były bardziej efektywne. To tutaj przykład właśnie pana, który kąpał się na Jeziorze Średnim, 84-latek, który się podtopił i tam świadek zdarzenia zareagował, że wyprowadził go z wody i jak doszło do nagłego zatrzymania krążenia na plaży, to oni podjęli świadkowie zdarzenia i dopiero zawiadomili naszych ratowników i poszedł cały łańcuszek, więc tutaj co nas bardzo cieszy, że świadkowie zdarzenia też potrafią tutaj zadziałać, też apelujemy i będziemy prowadzić działania, żeby pamiętajmy o tym, że nasze bezpieczeństwo i życie jest najważniejsze. Musimy rozważyć, czy wejście do wody to jest dobry pomysł bez asekuracji, bez tych przedmiotów wypornościowych. Tutaj podjęcie działań też na Jeziorze Dużym, ostatnio też jak ratownicy płynęli, też zgłosili, że właśnie pan zanurkował i nie wypłynął i to też skróciło nasze tutaj poszukiwania, więc tutaj też chylimy czoła do wszystkich świadków zdarzenia, że wypoczywamy i zwracamy uwagę nawzajem na siebie, więc tu ostatnio też na Jeziorze Średnim dziecko się zgubiło i też pani przyprowadziła właśnie
2: tego sześciolatka, tak?
0: Nawet nie, bo sześciolatek wiedział, gdzie jest zaparkowany samochód, więc tutaj zadziałało troszkę tak, że nasi ratownicy poprosili, żeby jedna osoba dorosła została na kocu, druga udała się właśnie w stronę samochodu i tutaj, a nasi ratownicy szukali po plaży tego sześciolatka, więc tutaj też zadziałało, że ta pani świadek zdarzenia, która zobaczyła tego błąkającego sześciolatka, zaprowadziła go pod ten samochód. Więc to jest fajne i tu widzimy, że też bardzo dużą poprawę, za co dziękujemy, no bo tutaj to jest...
1: Miło się tego słucha, no to bardzo dobre, pozytywne owoce waszej pracy, no i tej edukacyjnej także. No cóż, piękne dzięki, spotykamy się zatem, już teraz zapowiemy za tydzień w poniedziałek, myślę, już będziemy też rzeczywiście te wakacje podsumowywać, oby tylko dobre wieści z tych akwenów do nas spłynęły. Dzięki piękne za dziś, Justyna Merdz z Opolskiego WOPR-u była naszym i waszym gościem.
0: Dziękuję, do zobaczenia.

0: typu.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań. Obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV. Narok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
1: Po reklamie.
4: Na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 11. Słuchacie Radio Opole. Czas na najświeższe informacje ze świata, z kraju i z naszego regionu.
5: Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. Prezydent Zełenski podziękował broniącym kraju. Policja rozbiła gang narkotykowy działający na Śląsku, a w Kędzierzynie-Koźlu trwa remont stadionu.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: O szczegółach Daniel Klimczak.
5: Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na Krajowej 45 w Jełowej. Jak podał Radio Opole, dyżurny opolskich strażaków, doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, którymi podróżowały łącznie trzy osoby. Jedna jest pod opieką pogotowia. Wcześniej służby działały także w Korfantowie, gdzie osobówka uderzyła w drzewo. Pojazdem podróżował jedynie kierowca, który nie odniósł obrażeń.
6: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
5: Włodymir Załański podziękował ukraińskim żołnierzom i wszystkim Ukraińcom za obronę suwerenności kraju. Dziś na Ukrainie po raz 35 obchodzony jest Dzień Niepodległości. Po raz 5 Ukraińcy obchodzą go w warunkach pełnoskalowej rosyjskiej agresji. O szczegółach Paweł Buszko.
8: Prezydent swoje kilkunastominutowe przemówienie poświęcił obronie niepodległości na wojnie z Rosją. Setki tysięcy imion, losów, charakterów utrzymują naszą niepodległość. Dziękuję wszystkim naszym żołnierzom, którzy przez te wszystkie lata i teraz w tej chwili walczą, aby Ukraina żyła. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że rosyjskie ataki będą się wzmagać. Rosja nie chce pokoju, chce mobilizacji. Musimy wzmacniać wojsko, mieć wszystko, aby utrzymać obronę. Dziś w Kijowie spotykają się przywódcy koalicji chętnych.
5: Pozostajemy za granicą. Napięta sytuacja w mołdawskiej i rumuńskiej przestrzeni powietrznej po nocnych rosyjskich atakach na Ukrainę. Dziś rano niezidentyfikowany dron wleciał w przestrzeń powietrzną Mołdawii od strony Ukrainy. Szczegóły zna Piotr Pięta.
9: Według mołdawskiego Ministerstwa Obrony maszyna została wykryta około godziny 6 rano w rejonie ukraińskiej Odessy. Dron przeleciał nad terytorium Mołdawii przez około 14 minut, a następnie opuścił jej przestrzeń powietrzną, kierując się w stronę Rumunii. Kilka minut później zaalarmowano także rumuńskie siły powietrzne. Wysłano w powietrze dwa myśliwce F-16 oraz śmigłowiec Sokat, a mieszkańcy otrzymali alert ostrzegający o możliwości spadnięcia obiektów z powietrza. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani potwierdzonym upadku drona na terytorium Rumunii. Incydent pokazuje jednak, że rosyjskie ataki na Ukrainę po raz kolejny mają bezpośrednie konsekwencje dla bezpieczeństwa Mołdawii i Rumunii.
5: Wracamy do kraju. Na Śląsku rozbito gang narkotykowy. Tamtejsi policjanci zatrzymali 5 mężczyzn. Grupa miała wprowadzić do obrotu co najmniej 50 kg marihuany, 25 kg mefedronu i ponad kilogram kokainy. Podczas przeszukań w Zabrzu, Gliwicach i innych miejscowościach zabezpieczono prawie kilogram narkotyków, ponad 21 tysięcy złotych, sprzęt elektroniczny, a także maczetę, nóż, tasak i pistolet pneumatyczny. Podejrzani mają od 25 do 35 lat. Usłyszeli również dodatkowe zarzuty, między innymi dotyczące oszustw ubezpieczeniowych i podpalenia samochodu. Sąd zdecydował o aresztowaniu całej piątki na 3 miesiące.
6: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
5: Rozpoczęła się kolejna inwestycja na stadionie przy ulicy Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu. Po budowie boiska treningowego przyszedł czas na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy sztucznej murawie, mówi rzecznik ratusza Piotr Pękala.
10: Powstanie 3-poziomowa trybuna na około 50 osób, 2 wiaty dla rezerwowych oraz chodniki prowadzące do miejsc dla publiczności. Zużyte ogrodzenie, które oddzielało tradycyjne boisko z murawą od tego nowoczesnego ze sztuczną, zostało zdemontowane i zastąpi je nowe.
5: Prace potrwają do końca listopada.
6: Ważne dane z polskiej gospodarki.
5: Z najnowszych danych GUS-u wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o 3,9% wyższa niż w analogicznym analogicznym okresie przed rokiem. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 2,2%. Licząc rok do roku o niemal 11% wzrosła sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków, o 8,8% mebli, RTV i AGD, o ponad 8% więcej sprzedano też samochodów i motocykli. O 1,7% spadła za to sprzedaż odzieży i obuwia. A Iga Świątek wróciła na 8 miejsce w rankingu WTA tenisistek. Liderką pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. O kilka pozycji w górę przesunęły się Maja Chwalińska i Magdalena Fręch. Chwalińska zajmuje teraz 21 miejsce, Fręch 37. Spadek o 16 pozycji zanotowała Magda Linet, która jest 78. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. W południe przywita się z Wami Roman Juranek.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: No pogoda jak z obrazka, można by powiedzieć. Dziś zachmurzenie małe, dużo słońca, dużo błękitnego nieba, mało chmur, deszczu żadnego nie ma w prognozach, a tym bardziej burzy. Za to też nie ma upałów. Do 21 stopni dziś maksymalnie, wiatr słaby, północno-zachodni. W nocy też zachmurzenie małe, nie będzie padać, no ale to będzie chłodna kolejna noc, bo tak maksymalnie 10 stopni w regionie.
7: Po 19 stopni aktualnie w Namysłowie i w Brzegu, po 20 Kluczbork, Opole i w Nysie, a w Kędzierzynie-Koźlu najcieplej, tam mamy 21 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, tu Radio Opole. Cały czas jeszcze na wakacjach. Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rap i Marcin Głowinkowski w tym teamie jest także program realizuje.
7: A Sorry Boys razem z Robertem Gawelińskim powiedzą nam pięknie dzień dobry. Let's

0: Reklama społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Daj spokój, zapomnij. Będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Pamiętasz tę piosenkę?
9: Jesteś legiem.
8: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
10: Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
7: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
11: Po reklamie.

0: sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: No i kto będzie tak śpiewał za tydzień I want to break free? No pewnie dużo młodzieży, która będzie musiała wrócić do szkoły, bo koniec tej laby, czyli koniec wakacji. Jeśli chodzi o konkurs, no za chwilę wyjaśnimy, dlaczego ja tak zagajam o koniec wakacji. Najpierw powiem o nagrodzie może. Znów mamy podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Tam przypominamy, te wszystkie piękne koncerty odbywają się w pięknych okolicznościach przyrody, czyli w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim, na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. No a my mamy zaproszenie na najbliższą niedzielę, czyli 30 sierpnia wystąpią tam Zdzisław Madej, śpiew, improwizacje, Edmund Bączkowski na organach zagra i jeszcze do tego wszystkiego będzie, uwaga, narrator Michał Chorosiński. Między innymi utwory Jana Sebastiana Bacha, między innymi wybrzmi Preludium Es-Dur.
2: Prawie wszystko dobrze powiedziałeś, tylko z panem Edmundem się pomyliłeś, bo to pan Emanuel Bączkowski.
1: Prawda to.
2: Tak jest. A wracając do tego preludium, które usłyszycie już w najbliższą niedzielę, no to my już dzisiaj chcemy w Radiopole usłyszeć, jakie preludium można zrobić do nowego roku szkolnego.
3: Dzień dobry, Rektor. Dzień dobry. Andrzej Opolski, rowerzysta.
2: O, witamy.
3: Ja powiem, takie preludium zaśpiewa. Stawaj, szkoda dnia. Stawaj, szkoda dnia, bo do szkoły iść trzeba. Stawaj, szkoda dnia.
1: Wszystko dobrze, tylko trochę więcej energii, więcej werwy, żeby to jakoś tak przekonywało, tak.
2: Nawet delikatna wibrato tam było, delikatna improwizacja.
1: Ale to tak będzie niestety, że trzeba będzie wstawać na pewno dużo wcześniej niż do tej pory, a wiem po swoim dziecku, że to może być problem. No dobrze, to
2: ale skoro my wstajemy, no to oni niech też się ruszą.
1: Tak, no. Jasne, no.
2: 774-541-541, dajcie znać, jakie preludium do nowego roku szkolnego zaserwować dzieciom.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Oceana i Sunshine na antenie Radio Pole. Już za chwileczkę będziemy mieli w pół do 12, a w naszym studiu kolejny gość, Sławomir Smoliński, Fundacja Od Zmierzchu do Świtu, organizator takiego właśnie maratonu zdrowia Od Zmierzchu do Świtu, o tej nazwie. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: To jest, rozumiem, taka propozycja dla kogoś, kto nie może w nocy zasnąć i tak ewentualnie ma ten syndrom tych wędrujących stóp, to żeby nie przebierał pod kołdrą, to żeby poszedł na waszą imprezę i tam sobie może biegać od wieczora do rana. Od Zmierzchu do Świtu, dokładnie. Chyba tak.
1: Tak, tak, oczywiście, ale nie tylko, bo bieg na 10 km można jeszcze z zachodzącym słońcem zakończyć, więc później można dopingować już tych, którzy faktycznie będą w ciemnościach rywalizować na dystansach 21-402 km.
0: No bo powiedzmy, że mówimy właśnie o takiej imprezie, właściwie kilka w jednym, czyli jak sobie przyjdziemy w najbliższą sobotę, 29 sierpnia, nad Jezioro Średnie w Turawie i tam gdzieś koło boiska się ustawimy, tam będzie linia startu i o 16 to wszystko ruszy, a biegów kilka, no to właśnie, może wymieńmy najpierw dla kogo te propozycje, od dzieciaków po już takich, no, najtwardszych z najtwardszych.
2: Ultramaratończyków.
0: Ultra, tak.
1: Tak, zaczynamy biegami dla dzieci o godzinie 17, później jest bieg rodziny w okolicach godziny 18 i biegi główne od 19 jest bieg na 10,5 km, o 21 półmaraton, czyli jedno kółeczko dookoła Jeziora Dużego w Turawie. Aha. I o północy startuje maraton na dwa kółka wokół jeziora, a tym samym wszyscy, którzy będą chcieli pokonać wszystkie trzy dystanse, czyli w naszej nomenklaturze nazywani twardzi jak stal, bo faktycznie są najtwardsi, zaczynają właśnie o 19, biegiem na 10 km i później kontynuują każdy z kolejnych dystansów.
2: Ależ będzie się działo nie tylko właśnie sportowo, ale również widzę tutaj Manticora się szykuje chyba na wasze spotkanie.
1: Tak, Manticora po raz kolejny będzie umilać nam czas. To jest idealne połączenie wody i ognia, więc również będzie znany z różnych tras biegowych raper Sor Słowak, który będzie freestylował i nadawał naszemu wydarzeniu, naszym biegaczom sił i napędzał ich na kolejne kilometry.
2: Czy jeszcze są jakieś miejsca wolne?
0: Właśnie.
2: Jeszcze można się zapisać?
1: To już bardzo dobre pytanie, bo zostały naprawdę ostatnie miejsca, także niech ci, którzy jeszcze zwlekali decyzję ze startem, niech podejmą ją natychmiast, bo tych miejsc naprawdę zostało jak palców.
2: Na lekarstwo pewnie.
1: Tak.
0: Kilka. Można odwiedzić wasz profil na Facebooku, z tego co widzę. Maraton Od Zmierzchu do Świtu się to nazywa i tam taka, widzę, sprzed godziny aktualizacja. 13 miejsc na ten bieg twardzi jak stal, czyli taki all in one.
1: Tak jest.
0: Maraton 13 miejsc, 21 km 7 miejsc, 10 km 6 miejsc.
1: No. I tu już aktualizacja 5 miejsc.
0: O, proszę bardzo. Jeszcze ktoś w międzyczasie się zgłosił. A w ogóle to kto biega? My, Opolanie, czy ludzie przyjeżdżają tutaj specjalnie, żeby pobiec w waszym maratonie, nie wiem, z całego kraju, a może z zagranicy?
1: Wśród tych najtwardszych jak stal mamy zawodników z całej Polski. To jest już taki bieg, który wzbudza żądzę tych najtwardszych biegaczy, którzy nie są usatysfakcjonowani prostym przebiegnięciem maratonu, więc oni muszą się wykazać czymś
0: więcej.
1: Muszą
0: być w nocy, po lesie, tak? Tak. Nie, żeby padało.
1: Im gorzej, tym lepiej, więc, więc tutaj mamy zawodników z całej Polski, a na tych dystansach 10 km i półmaratonu to głównie tutaj województwo polskie i województwo ościenne.
2: Sławomir Smoliński z Fundacji Od Zmierzchu do Świtu zaprasza na bieg Od Zmierzchu do Świtu, a my za moment jeszcze powiemy o kolejnych atrakcjach właśnie tego wydarzenia.

0: Michael Patrick Kelly, Gentleman w Radio Opole. Za 18 minut będzie godzina 12, a w naszym studiu gości też gentleman. Sławomir Smoliński z Fundacji Od Zmierzchu do Świtu. To gentleman, który zaprasza nas do biegania, do tego, żebyśmy się spocili w słusznej sprawie, bo to chodzi też o nasze zdrowie. Ale jak się trzeba przygotować do takiego nocnego biegu? Bo ja widzę tam po zdjęciach, że niektórzy mają na sobie czołówki. Zapewniacie te czołówki, czy trzeba mieć swoją?
1: Trzeba mieć swoją i to jest jeden z warunków uczestnictwa, żeby mieć czołówkę podczas startu, no bo biegniemy po trasach leśnych, pomiędzy korzeniami, drzewami, więc tutaj dla bezpieczeństwa i zabezpieczenia własnego zdrowia to należy mieć tą czołówkę.
2: No to fachmani doskonale wiedzą i na pewno, czy ona, żeby nie za ciężka była, żeby bateria wystarczyła, żeby ileś tam lumenów było, co trzeba.
1: No tak,
2: tak,
1: biegacze to są gadżeciarze, także...
2: Właśnie.
0: No właśnie, ale oprócz tego, że mamy tą latarkę czołówkę na głowie, to czy jeszcze jakoś, nie wiem, musimy się przygotować na spotkanie oko w oko z dzikiem albo z sarną?
1: Nie musimy się przygotowywać, te atrakcje są zapewnione.
2: Także,
1: no biegniemy przez tereny leśne, także...
0: A były już jakieś takie sytuacje?
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Stado dzików, jakieś przebiegające sarenki, to już wiadomo, jest w zasadzie przyjemność, miłe doświadczenie, ale dziki potrafiły nastraszyć kilku biegaczy. No i jesteśmy też mocno uzależnieni od warunków pogodowych. Przy pierwszej edycji nad Turawę nadciągnęły w ciągu godziny 3 burze. Więc ci, którzy to przeżyli, wspominają to do dzisiaj jako naprawdę taki legendarny bieg i przypisują sobie przeżycie w tych warunkach. Ale no, na szczęście nic się nie stało, wszyscy ukończyli.
2: Więc... Ja nie chcę nic mówić, ale tak, wy macie to wszystko w sobotę 29 i jak tak sobie szybko patrzę, no to tak, po pierwsze ocieplenie i wracają wakacje, ale tak czwartek, piątek, 26, 28, sobota deszcz pokazuje jakby na zamówienie.
0: Może
2: się jeszcze zmienić, przesunąć to wszystko, oczywiście, że tak, ale może być tak, że to się z tego taki Ranmageddon zrobi.
1: Biegacze, dla biegaczy deszcz to jest błogosławieństwo w zasadzie, dla biegaczy to będzie akurat dobra wiadomość. Dla nas organizatorów i kibiców troszkę gorzej, no bo będziemy troszkę przemoczeni, ale mam nadzieję, że do tej pory nam szczęście i pogoda dopisywały, więc i tym razem tak samo się stanie, więc zapraszamy do kibicowania, bo będzie, tak jak wspomnieliśmy, Teatr Manticora, a oni tutaj ogniem robią czary i mam nadzieję, że tą pogodę również nam zaczarują.
0: I pewnie zapłonie też ognisko z jakimiś smakołykami.
1: Oczywiście, będzie dużo ognia, dymu, więc tych atrakcji, które noc uwypukla, będzie dużo.
2: No to może podsumujmy, tak. Ci, którzy mają ochotę pobiegać porządnie, to gdzie mają się zapisywać, gdzie mają szukać informacji o tym?
1: Zapraszamy na stronę www.zmierzymyczas.pl w zakładkę zapisy. Tam i są wszystkie trzy dystanse dostępne oraz ten dystans dla twardych jak stal, jako osobny, więc zapraszamy, ostatnie miejsca, niech każdy podejdzie do komputerów i
2: niech się zapisuje, a każdy inny po prostu może przyjść i pokibicować, jeśli nie czuje się.
1: Zapraszamy gorąco, bo biegacze to też, poza tym, że są gadżeciarzami, no to są też lubiącymi atencję, więc te Facebooki, które i Instagramy, które będą płonąć po tych zawodach z wszystkimi, którzy będą celebrować swoje zwycięstwo, no to na pewno nie ominie was tutaj państwo, redaktorzy, zapoznanie się i...
0: Niedziela rano będzie to scrollować.
2: Tak, będzie to za każdego lajka będą, domyślam się, tak. Okej, no i pięknie, słuchajcie. Bardzo fajna impreza. Kolejna już edycja Od Zmierzchu Maraton. Zdrowie od zmierzchu do świtu. A w naszym studiu gościł organizator Sławomir Smoliński, Fundacja Od Zmierzchu do Świtu. No to życzymy udanej imprezy, a pogoda niech sobie będzie może najlepiej taka w kratkę, trochę ciepła, trochę
1: chłodu. Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie wszystkich.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
3: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
4: Hospitable Region.
3: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
4: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pażaławat.
3: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
4: Wstęp wolny, free entry, wchód swobodny w hit Wilnej.
3: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
5: Po reklamie. 12 już coraz bliżej, słuchacie Radio Opole. W poniedziałek to 24 dzień sierpnia. Sprawdźmy, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
6: Nie żyje generał Mirosław Różański, miał 63 lata. Opolanie mogą już korzystać z trzeciego przoku.
7: Są już te punkty wymiany rzeczy, które się cieszą naprawdę ogromnym powodzeniem.
6: W wiadomościach także politycy komentują podpisanie kolejnej umowy w ramach SAFE.
2: Wiadomości Radia Opole.
8: A dyżur w redakcji informacji rozpoczął Roman Juranek. Dzień dobry.
6: Witam serdecznie. Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Uwaga, na drodze krajowej numer 42 na odcinku Wołczyn-Kluczbork w miejscowości Markotów Mały doszło do najechania samochodu osobowego na rowerzystę. Jedna osoba jest poszkodowana. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Był senatorem 11 kadencji z trzeciej drogi, a później z klubu Nowa Polska Centrum. Generał Roman Polko mówił w Polskim Radiu, że mimo różnic rozmowy z Mirosławem Różańskim zawsze były merytoryczne, a śmierć senatora będzie dla niego dużą stratą.
9: Dowódca z krwi i kości, z którym bardzo lubiłem rozmawiać, chociaż często mieliśmy inne zdanie na różnego rodzaju tematy, tylko że zawsze to była taka wojskowa, merytoryczna dyskusja. Uważam, że mógł wiele dla armii jeszcze i dla bezpieczeństwa zrobić. Za wcześnie pozwolono mu odejść z armii, nie wykorzystano jego doświadczenia i również wtedy, kiedy nawet trafił do świata polityki, bo chciał coś zrobić, to również w moim przekonaniu za bardzo był ograniczony.
6: Mirosław Różański zmagał się z ciężką chorobą. Miał 63 lata, odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, napisała marszałek Senatu i złożyła wyrazy współczucia rodzinie senatora. Mesko wyprodukuje kilka tysięcy zestawów piorun za pieniądze z programu SAFE. Dziś na terenie zakładu w Skarżysku Kamiennej zostanie podpisana umowa ramowa dotycząca zamówienia na przenośne zestawy rakietowe, symulatory i pakiety szkoleniowe. SAFE jest potrzebny, żeby podnieść bezpieczeństwo Polek i Polaków, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
10: Polska z wykorzystaniem pieniędzy z SAFE, to jest prawie 200 miliardów złotych pieniędzy europejskich na super preferencyjnych warunkach pożyczki, będzie budować system obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej.
6: Podpisanie kolejnej umowy finansowanej z europejskiego mechanizmu SAFE krytykuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski.
11: Ten SAFE pogrąża Polskę. Jak dotychczas się dowiedzieliśmy, to z tego programu jakoś miliony nie zostały wykorzystane. To jest rzeczywiście pożyczka, która służy załataniu dziury budżetowej.
6: Pioruny wyprodukowane przez MESCO trafią do Wojska Polskiego oraz Sił Zbrojnych innych państw NATO.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
6: Opolanie mogą już korzystać z trzeciego przoku. Dziś oficjalnie oddano do użytku punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Wspólnej. Obiekt działa na podobnych zasadach jak dwa pozostałe. Chcemy, aby jak najwięcej mieszkańców miało bliski dostęp do oddania posegregowanych odpadów ze swoich gospodarstw. mówi Małgorzata Rabiega, wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu.
7: Mogą być działalności gospodarczej i też bardzo ważne jest to, że są już te punkty wymiany rzeczy, które się cieszą naprawdę ogromnym powodzeniem, bo i tekstylia są oddawane, i książki, i zabawki. Zamierzamy jeszcze znaleźć miejsce na czwarty PROK. Planujemy na Malince, bo tam nie ma takiego miejsca, tylko potrzebny jest teren i potem wszystkie uzgodnienia, projekt i realizację.
6: A nowy PROK został wyposażony m.in. w rampę najazdową, plac na kontenery, instalację fotowoltaiczną oraz ścieżkę edukacyjną.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: Pokazanie kierunków rozwoju nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa oraz wymiana wiedzy między naukowcami, rolnikami i przedstawicielami instytucji publicznych to główne cele konferencji, która w najbliższy czwartek i piątek odbędzie się w Kombinacie Rolnym Kietrz. Konferencja ta ma służyć prezentacji innowacyjnych technologii i rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska oraz sposobów zwiększania efektywności produkcji rolnej przy jednoczesnym zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Głównym organizatorem wydarzenia jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A teraz nam się w stolicy regionu nieco zachmurzyło, więcej chmur na niebie się pojawiło, ale nie będzie z tych chmur ani deszczu, ani burz, przynajmniej tak twierdzą synoptycy IMGW. Od 20 do 21 stopni dzisiaj maksymalnie, noc chłodna od 9 do 10, jutro od 22 do 24 będzie delikatny wietrzyk sobie wiał, no ale też nie będzie żadnych opadów w planach.
8: No i pięknie. 20 stopni mamy w tej chwili w samym Opolu, czyli nam temperatura trochę podskoczyła. 21 w Kędzierzynie-Koźlu, to jest teraz najcieplejsze miasto. 20 jeszcze w Nysie i w Kluczborku, a po 19 stopni mamy w Namysłowie i w Brzegu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: 12:05. Dzień dobry, Iwona Tokarska.
8: Krzysztof Rab, witajcie ponownie. Dołączył do nas Paweł Oliwa, który program realizuje.
5: Zostańcie z nami co najmniej do 15:00, a już teraz Shakira i hit Waka Waka.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
4: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątku

0: przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz petrol. 77 40 22 500.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: A w Radio Opole czeka na Was ostatnie podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Te wszystkie koncerty odbywają się o 19 w Kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. W najbliższą niedzielę na scenie pojawią się Zdzisław Madej, który będzie śpiewał, Emanuel Bączkowski, który zagra na organach, a także Michał Chorosiński. To będzie narrator tego eventu. Mam nadzieję, że się wybierzecie, bo będzie przedstawiona twórczość Jana Sebastiana Bacha, konkretnie Preludium es dur.
2: A propos preludium, no to my Was dziś prosimy, żebyście nam w tym ostatnim tygodniu przed wakacjami powiedzieli, jakie to preludium do szkoły zrobić dzieciakom, czyli taki właśnie wstęp, żeby nie doznały szoku, kiedy trzeba będzie jednak rano wstać, wyjąć tę kanapkę z plecaka, prawda?
1: Z
2: czerwca. No i jakoś zapakować nową noidziarskim krokiem pójść na zajęcia. Tak, jakie preludium wyszykować dzieciakom, żeby je tak do tej szkoły powolutku zacząć przygotowywać. Tydzień został wakacji, aż się wierzyć nie chcę, jak to już się stało.
1: Już ale prawie tak, 4 dni.
2: Ale tak. No i 774-541-541 dzwońcie, a najlepsze odpowiedzi właśnie będą premiowane nagrodą.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Znakomita Natalia Zastępa ze swoją nowością w Radio Pole po nocach. 28 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Pole na wakacjach, a w show biznesie nie ma rzeczy niemożliwych. Filipinki, jeden z najpopularniejszych zespołów wokalnych lat 60. i 70. ponownie razem w teledysku. Szczecińska grupa wraca z nowym klipem do piosenki z 1970 roku. Cały mój świat, tak się nazywa ta piosenka.
1: No tak, minęło bagatela ponad pół wieku, no a artystki wyglądają, słuchajcie, w tym teledysku jako szczytu swojej popularności. Teledysk ów stworzył pisarz Marcin Szczygielski, syn jednej z Filipinek. No dobrze, pomogła sztuczna inteligencja, przyznaje autor.
2: To było naprawdę silne przeżycie dla mnie, ponieważ z tego roku, kiedy piosenka była nagrywana, nie zachowały się żadne materiały filmowe z Filipinkami. Dlatego kiedy ja nagle zobaczyłem, że te zdjęcia, które się zachowały, można zanimować i w dodatku w tak wiarygodny i pełen uroku sposób, jak to się udało zrobić, byłem zachwycony.
0: Nieruchome fotografie Filipinek zyskały w teledysku drugie życie. Udało się też ożywić Szczecin z tamtych lat.
2: Możemy zobaczyć, jak wyglądały Wały Chrobrego, jak wyglądała Brama Portowa i jej okolice, i jak wyglądała kawiarnia Uśmiech, która była taką bazą Filipinek. Zawsze w Uśmiechu się spotykały i w Uśmiechu różne narady zawodowe odbywały.
1: A warto podkreślić, że Filipinki były pierwszym polskim girls bandem. No, tak dla przykładu, takie Spice Girls, to jeszcze ich nawet pewnie w planach nie było. A pochodzące ze Szczecina artystki zyskały popularność nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą.
0: Piosenka Cały mój świat, do którego muzykę napisał Wiktor Stroiński, a słowa Marek Gaszyński, miała otwierać album Nie wierz chłopcom. Płyta nie ukazała się w czasie działalności zespołu, została wydana dopiero 45 lat później, w 2015 roku. Dwa lata wcześniej Marcin Szczygielski historię zespołu opisał w książce Filipinki to my.

0: tobą i...
1: Bardzo romantyczna piosenka od Artura Rojka. W objęciach przez park za rękę szliśmy, a potem może kłódkę zawiesiliśmy na zielonym mostku w Opolu. Kto wie, kto wie, bo ostatnio znowu takie kłódki, a nawet kłódziska pojawiły się na tym moście.
2: Zwłaszcza tak, jedna jest taka solidna. Rzeczywiście zwróciło to uwagę naszej reporterki, no bo jakiś czas temu rzeczywiście była duża akcja czyszczenia mostku z tych kłódek. Tam wchodziły w grę, no, ostro tam pilarki i palniki, żeby po prostu odciążyć konstrukcję. A teraz znowu te kłódki wracają, a zatem czy tymi żelaznymi dowodami miłości obciążać mostek, czy nie? No to było pytanie dziś do Opolan, a z mikrofonem na zielony mostek wybrała się Joanna Matlak.
3: Wieszanie kłódek na zielonym mostku, tak czy nie?
4: Nie. Dlatego, że na pewno są inne sposoby wyrażenia miłości, to po pierwsze, bez niszczenia obiektów, które no, jako Opolanie powinniśmy traktować naprawdę ze szczególnym stosunkiem i pieczołowitością.
5: Myślę, że wieszać.
3: Bardzo Dlaczego?
5: Sympatyczny zwyczaj w Opolu.
3: Ale zakazany, urzędnicy zakazują.
5: No cóż, no urzędnicy swoje, mieszkańcy swoje.
3: A dlaczego to jest fajne i potrzebne?
5: No myślę, że jest to celebracja miłości, coś czego w dzisiejszych czasach nam brakuje, prawda?
3: Wieszała tam pani swoją kłódkę?
5: Jeszcze nie, może kiedyś.
6: Myślę, że nie najlepszy, dlatego że to co jakiś czas trzeba usuwać. Nie rozumiem, że ludzie chcą się tutaj prezentować ze swoimi uczuciami, no ale chyba są inne jakieś formy.
7: Nie, głupota, głupota, jeszcze raz głupota. Obok zrobić taką rurę przedłużną i niech sobie tam wieszają. To jest tradycja, ale zakaz robić i karać. Niestety, 50 zł tak symbolicznie za to, jak ktoś powiesi.
3: Kłódki zakochane.
6: Nie.
3: Dlaczego?
6: Bo syn powiesił i nie ma kłódki, nie ma małżeństwa.
8: Czyli to nic nie zmienia, to chyba nie zła wróżba, naprawdę. Wie pani co, może potrzeba chwili uczuć. Było fajnie, było miło, było zakochani, małżeństwo piękne i co się zrobiło?
3: I została kłódka.
8: Kłódki nie pomogły, została kłódka.
6: I obciążenie dodatkowe mostu, niepotrzebne.
8: Tak to wygląda.

0: Molly Elizabeth, Puppet Show, tak, gramy na antenie Radio Opole. A teraz już czas na kolejny ciekawy przystanek w naszej podróży po Polsce, którą w te wakacje, przypomnę, odbywamy wraz z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia. No i dziś Radio Rzeszów zabiera nas do podnóża, słuchajcie, Bieszczadów, i będzie to nie tylko podróż w przestrzeni, ale też i w czasie.
1: Ma ponad 650 lat, wznosi się nad Sanem u podnóża Bieszczad, kilka kilometrów od Leska. Mowa o zamku Kmitów Sobień, z którego do dziś pozostały jedynie ruiny, ale bardzo chętnie odwiedzane przez turystów z całego kraju. Na początku wakacji ścieżki turystyczne wiodące przez ruiny zostały odnowione. A dlaczego warto przejść tymi ścieżkami, to sprawdzał reporter Polskiego Radia Rzeszów Piotr Olechniewicz.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
5: Jesteśmy pod górą Sobień, wysokość niewielka, bo to zaledwie 360 metrów.
6: Pierwsze informacje o zamku na górze Sobień niedaleko Leska pochodzą z drugiej połowy XIV wieku.
5: Wojciech Jankowski, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Lesko.
6: Tutaj na rubieżach Rzeczypospolitej, na obronnym wzgórzu nad rzeką San, powstaje warownia. Niewielka, ale znacząca. Tak przyglądam się teraz wzgórzu zamkowemu, otoczeniu zamku. Podobnie jak wiele osób tutaj z tego terenu, znam to od ponad 30 lat. W porównaniu do obrazu, który możemy znać sprzed kilku lat, to zmieniło się wszystko. Przede wszystkim teren samych ruin został odsłonięty, prześwietlone to wszystko zostało, ruiny zostały po prostu odsłonięte.
5: No to co, w takim razie podejdziemy sobie na górę, zobaczymy, jak wygląda Sobień po tych pracach renowacyjnych.
6: Idziemy na wzgórze zamkowe w tej chwili, ładnie podsypaną dróżką. Tej drogi tutaj za naszych, jak to się mówi, czasów nie kojarzymy. Jej tutaj nie było. Natomiast w świetle tego, co mówią historycy, archeologowie, to właśnie tędy prowadziła droga do zamku.
5: No, jeśli tak wyglądało podejście do zamku, to możemy się domyślać, że sforsowanie go nie było prostą sprawą.
6: No więc właśnie, późne średniowiecze, zamek obronny na rubieżach Rzeczypospolitej, trudny do zdobycia, takie założenie.
5: Dotarliśmy na górę, chwila na uspokojenie oddechu, za to w nagrodę przepiękny widok na wijący się u podnóża góry Sobień San.
6: Widok ten jest jedną z wizytówek zamku Sobień w ogóle Podkarpacia, w wielu folderach, jakichś wydawnictwach turystycznych, tutaj ta charakterystyczna drewniana bariera, no i widok na naszą piękną główną rzekę Bieszczadów, na rzekę San, no i przy dobrej pogodzie głębokie Bieszczady, gdzieś tam pasmo Łupiennika Durnej, gdzieś tam Połoniny w oddali. Udajemy się na dziedziniec zamkowy. Pięknie nam się tutaj on otwiera, taka bardzo szeroka przestrzeń, jak się okazuje. Zamek był dosyć duży. Nie wygląda tak z daleka, że tu jest tyle miejsca, prawda? Baszta była połączona z częścią mieszkalną takimi murami obwodowymi, których relikty zostały tutaj odtworzone. Gdzieś tu pod nami prawdopodobnie znajdowała się też studnia.
5: Mijamy, zdaje się, pozostałości po kaplicy.
6: Myśmy właśnie teraz przeszli przez taki niewielki obrys prostokątny. Tutaj są relikty w murach, które dla fachowców są znakiem i oni mogą powiedzieć wprost: tu była kaplica zamkowa.
5: W takim razie, wybierając się w stronę Bieszczad, warto wybrać trochę okrężną trasę i zatrzymać się tutaj, żeby obejrzeć zrewitalizowane ruiny i odpocząć w dalszej drodze w stronę Bieszczad.
6: Oczywiście, jak najbardziej polecamy.
5: My schodzimy na dół, a Państwa zapraszamy na Sobień.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.

0: maturzysto. Zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców. Rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
3: Po reklamie.
4: A na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 13. Przypominam, że to Radio Opole. Mamy poniedziałek i to jest 24 dzień sierpnia, dzień Windowsa. A co ważnego na świecie, w kraju, w regionie?
5: W wieku 71 lat zmarł Edward Ambicki. Urząd Wojewódzki organizuje spotkanie edukacyjne dotyczące systemu alarmowania.
6: Rozróżniać sygnały alarmowe, znaleźć komunikat, czego on dotyczy, a później ustalić sposób reagowania.
5: Każdy będzie mógł sprawdzić, czy dotyczył go wyciek danych. Szczegóły za chwilę, zapraszam.
7: Wiadomości Radia Opole.
8: Roman Juranek.
5: Nie żyje wieloletni prezes Banku Żywności w Opolu. W wieku 71 lat zmarł Edward Ambicki. Przez ponad 20 lat kierował działalnością Opolskiego Banku Żywności. Sprawił, że miejsce to stało się źródłem pomocy dla osób potrzebujących z całego regionu. Był również współzałożycielem tego banku. Jaki to alarm? Co oznacza i jak reagować? Tego będą mogli nauczyć się mieszkańcy naszego województwa już w najbliższą sobotę. Opolski Urząd Wojewódzki organizuje serię spotkań koło 70 punktach w różnych miejscowościach, podczas których zostanie przekazana praktyczna wiedza na temat współczesnych zagrożeń. 29 sierpnia odbędzie się Krajowy Trening Reagowania Akademii OLIOC, czyli Ochrony Ludności Obrony Cywilnej, mówi Monika Jurek, wojewoda opolski.
6: Te trzy podstawowe kroki, czyli rozróżniać sygnały alarmowe, odpowiednio znaleźć komunikat, czego on dotyczy, a później ustalić sposób reagowania. Czyli te trzy kroki, które będziemy ćwiczyć razem z mieszkańcami naszego województwa, bo chcemy, aby każdy mieszkaniec nie tylko umiał rozpoznawać sygnały alarmowe, które informują o zagrożeniu, ale też odpowiednio działać.
5: Co ważne, tego dnia nie zabrzmią prawdziwe syreny, podkreśla Wojciech Grzybowski, pełnomocnik wojewody do spraw bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych.
9: Absolutnie nie przewidujemy żadnego włączania syren, które są w tej chwili w systemie, z wiadomych względów, ponieważ syreny muszą być gotowe do realnego działania, a tutaj na wszystkich punktach nauczania, w tych wszystkich tych miejscach będzie prezentowany i puszczany sygnał z nośników elektronicznych.
5: Pełna lista spotkań znajduje się na stronach rządowych i w mediach społecznościowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
5: Każdy będzie mógł wkrótce sprawdzić, czy dotyczył go ostatni wyciek danych 19 milionów osób w Polsce. W Polskim Radiu wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski przekazał, że policja rozpoczęła przesyłanie dużej, kilkuterabajtowej bazy danych na rządową platformę bezpieczne-dane.gov.pl. Dariusz Standerski zachęcał także do zastrzeżenia numeru PESEL.
10: W ostatnim tygodniu 2 miliony ludzi zastrzegło swoje numery. To jest reakcja na teraz. W tym tygodniu rząd zaprezentuje zmiany uszczelniające system, bo musimy pamiętać, że wyciek nastąpił w relacji pomiędzy dwoma prywatnymi firmami.
5: Wiceminister cyfryzacji zapewnił, że dane, które wyciekły, nie krążą po sieci. Służby monitorują wszystkie miejsca w sieci, zarówno te oficjalne, jak i te, w których prowadzona jest działalność przestępcza, powiedział Dariusz Standerski.
7: To są wiadomości Radio Opole.
5: Jest szansa, że po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej Lockroy do Polski trafi legendarny brytyjski myśliwiec Spitfire. Muzeum Lotnictwa 303 w Napoleonie niedaleko Działoszyna planuje zakup oryginalnej repliki maszyny produkowanej w Nowej Zelandii. Samolot będzie wyglądał jak oryginał sprzed kilkudziesięciu lat. Na tych myśliwcach latali polscy piloci, którzy bronili angielskiego nieba w czasie II wojny światowej, mówi ksiądz Maciej Woszczyk, kapelan i przewodnik w Muzeum Lotnictwa 303.
3: Anglicy wielokrotnie, patrząc jak nasi latają, no to mówili, że to są wariaci, przecież to co oni czynili. Anglicy strzelali do Niemców z dosyć daleka, Polacy podlatywali jak najbliżej, nawet na 50 metrów krótkimi seriami. Niemiec spadał, był zestrzeliwany.
5: Na razie zakup repliki samolotu Spitfire przez muzeum jest na etapie rozmów. Maszyna mogłaby pojawić się na miejscu za kilkanaście miesięcy. Samolot będzie służył także w inscenizacjach bitew i pokazach lotniczych.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: To jest nadal piękny i słoneczny dzień. Chciałaś coś powiedzieć, tak? Zgadzasz się ze mną?
11: Tak, chciałam powiedzieć, że na zewnątrz zrobiło się pięknie i słonecznie.
4: O, to prawie to samo co ja. Ja to samo, tylko innymi słowami. Tak, dużo błękitu, dużo słońca, mało chmur. Padać dziś nie powinno, absolutnie nie będzie. Burz też żadnych prognozach nie mamy. Do 21 stopni na termometrach. Wiatr do tego słaby, północno-zachodni. W nocy niebo bezchmurne, no ale chłodno. Tak do 10 stopni maksymalnie. Proszę.
11: A, bo w piątek cię nie było. Byłam tutaj sama i się trochę rozbestwiłam.
4: No właśnie, no właśnie.
11: 20 stopni mamy aktualnie w Namysłowie i w Brzegu po 21 stopni w Kluczborku, w Opolu i w Nysie, a w Kędzierzynie Kożej najcieplej, tam 22 stopnie.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza.
4: No mnie nie było, bo chmury przepędzałem, wiesz, żeby było ładne słońce dzisiaj właśnie. Pracowałem nad tym cały weekend.
11: I chwała ci za to, bo no, faktycznie pięknie się zrobiło. 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Przed mikrofonami Iwona Tokarska,
4: Krzysztof Rab niezmiennie i Paweł Oliwa, który program realizuje.
11: Tina Turner śpiewa.

Mamy już 17 minut po godzinie 13 na antenie Phil ze mną bądź. No a teraz ciekawa historia. Słuchajcie, no nie tak dawno pół Polski żyło doniesieniami o pumie, która pojawiała się w różnych miejscach w kraju, w tym nawet po sąsiedzku w województwie dolnośląskim.

0: Śląskim. Ba, już prawie ją widziano na naszej wyspie Bolko, tu w Opolu, no ale potem jakoś te rewelacje zdementowano. No a tymczasem w województwie kujawsko-pomorskim od piątku grasuje, no zgadnijcie co, byk, grasuje byk.
1: Zwierzę, które uciekło z gospodarstwa w Niestuszewie w powiecie aleksandrowskim, pozostaje na wolności już od kilku dni. W piątek komunikat o jego ucieczce pojawił się na stronie Urzędu Gminy Raciążek. Jednak jak ustalił reporter Polskiego Radia PIK, zwierzę jest na wolności od ponad tygodnia.
2: Byk uciekł z kojca, rozwalił drzwiczki, no zerwał pas z głowy. Ten sam dzień było zgłoszone na policję. No byk miał 300 kilo. Z gminy podali, że całkiem innego koloru. Był bez rogów nasz, tamten z rogami. Później straż była, drony i sąsiedzi tu pomagali. No i do tej pory żadnego rezultatu.
0: No, a mówiła Grażyna Cygan, to współwłaścicielka gospodarstwa. No, z relacji sąsiadów wynika, że byk przemieszcza się, słuchajcie, głównie po zmroku na pograniczu Niestuszewa i sąsiedniego Podzamcza.
1: Podczas minionej nocy Sławomir Kościuk widział go dwukrotnie. Podjął próbę schwytania byka, jednak zwierzę za każdym razem uciekało.
3: Rano się pokazał znowu przy budynkach, jak oprzątaliśmy. Otworzyłem mu drzwi i praktycznie no, chciał jakby wejść. Zaszłem go też od tyłu. Mówię, może jakoś tam go uda mi się zwabić i zagnać, ale no niestety wycofał się, już jest taki trochę odziczały i uciekł w kukurydze przy moich budynkach. No i prawdopodobnie w tej chwili tam przebywa.
1: Sprawa staje się na tyle poważna, że rozważane jest nawet zaangażowanie grupy ratownictwa specjalistycznego.
0: No ja się tam temu bykowi wcale nie dziwię. Poczuł po prostu ze wolności, no i do zagrody wracać nie chciał. No jak to byk pobyczyć się chciał na łonie natury?
1: Osobom próbującym złapać tego odziczałego zwierza zdecydowanie odradzamy branie byka za rogi.
4: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: The Weeknd i Daft Punk, Starboy na antenie Radio Opola. My już teraz przenosimy się hen daleko do Hiszpanii i łączymy się z naszą rowerzystką Marią Koszny. Przy telefonie w tej chwili, przypominam, w podróży do Santiago de Compostela. I to skąd? Z Dobrze Niewielkiego, jeśli dobrze pamiętam, na rowerze, słuchajcie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, buenos dias, kochani.
2: Buenas.
1: Witam słonecznej, aczkolwiek kapryśnej Hiszpanii. Jestem 40 kilometrów za Santanderem. Jadę dalej. Teraz właśnie oglądam pierwszy piękny kościółek. Tutaj nie ma opisu, ale myślę, że chyba to jest jakiś unikat i naprawdę fajny. Szukam, gdzie by tam wejść do niego.
2: A chce pani na ołtarzu baterię znowu ładować, czy nie?
1: No, w sumie chyba dojadę dzisiaj do Comillas, nie wiem, jak ktoś tam dokładnie mówi, na albergę albo na kemping, taki jest plan, na 60 stuknęła, więc 60 kilometrów. No i tak to jedzie się dzień za dniem, poznaje się ludzi, Kolumbijczyków, z Dominikany, panie. Naprawdę ogrom spotkanych ludzi na trasie i no po prostu to jest pielgrzymkowe życie.
2: A czy też innych rowerzystów pani mija? Czy nie wiem, na przykład piechurów?
0: Piechurów teraz już tak.
1: Na Camino de Norte już spotykam bardzo dużo pielgrzymujących właśnie szlakiem świętego Jakuba. Pozdrawiamy się wszyscy, Buen Camino. Także naprawdę już czuć w sercu ten pielgrzymkowy, jakubowy szlak.
0: No fantastycznie, a pani Mario, generalnie wszystko dobrze, jak przygody, nie wiem, rower się spisuje, siły nie brakuje do tego pedałowania. Trochę dystanse teraz krótsze, tak? Już nie powyżej stówki, tak? 60 mniej więcej?
1: Tak. No, musiałam skrócić dystanse, bo podjazdy takie no dosyć spore i trzeba się napedałować, no bo niestety bateria nie daje rady, trzeba pchać ten ciężki rower. Wczoraj była przeprawa przez Zatokę do Santandera. No muszę wam powiedzieć, że nawet sobie poradziłam, nie znając języków obcych.
0: No to fantastycznie. Dobrze, że to wszystko się układa. Ja jeszcze tylko powiem, bo my tradycyjnie zawsze zachęcamy, żeby wejść na siepomaga.pl i zaglądamy do tej pani skarbonki. Kilometry nadziei dla Laury. Przypominam, solowa wyprawa rowerowa. Klikajcie, sprawdzajcie. Mamy tam już prawie 24 tysiące, 23 830. I oczywiście cały czas przycisk wesprzyj do obsługi.
1: Tak, czekam cały czas, zerkam też tam i cieszę się każdą złotówką, która wpływa na konto dla tej Laury, bo to dla niej jest, dla jej, na jej dobre życie, na jej dobry start, a bez tego no może różnie być. Także zachęcam, proszę, błagam, wpłaćcie chociaż wdowi grosz, a grosz do grosza i zbierze się kokosza.
2: Panie Mario, ale ja też widzę bardzo takie piękne wyrazy wsparcia tych ludzi, którzy wpłacają te pieniądze. Oni pani kibicują, oni ściskają mocno kciuki i odpowiadają na ten pani apel.
1: Tak, cieszę się bardzo. Zawsze rano daję relację, jaki był dzień poprzedni. Mówię w gwarze, mówię tak, mówię siak i zawsze zachęcam i proszę o ten właśnie grosz dla Laury.
2: Zachęciła mnie pani bardzo tą gwarą, to proszę jeszcze zachęcić słuchaczy Radia Opole tak właśnie gwarą, naszą śląską, do tego, żeby wpłacili coś.
1: Moi kochani ludzie, weźcie do tych portmanejów, zajrzyjcie, wpłaćcie dla tej Laury jakiego grosza, bo wiecie, ja na pedalach jadę, ale wy możecie pedalować razem ze mną i wspomagać ta Laura. Słuchajcie, ona też chce żyć tak jak my i chce dobrze żyć tak jak my.
2: Pięknie dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy panią Marię. Maria Koszny, prosto z Hiszpanii. Przypominamy, ona realizuje solową wyprawę rowerową dla Laury. Można ją wspierać na stronie siepomaga.pl. Kilometry nadziei dla Laury, solowa wyprawa rowerowa. Dziękujemy panie Marysiu. Do jutra, do usłyszenia.
1: Adios, do jutra.

0: za kwadrans będzie godzina 14, ale się porobiło. Erling Haaland poszedł w ślady Krzyśka Rapa.
1: No. No, i tak to właśnie się musiało skończyć. Do deko trzeba po prostu dorosnąć. A mówimy, o co chodzi?
0: Genialny norweski piłkarz postanowił ściąć swoje charakterystyczne długie blond włosy. Na kilka godzin przed pierwszym meczem Manchesteru City w nowym sezonie Premier League Erling Haaland opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki, na których zaprezentował nowy look.
2: This beautiful blonde hair. Time to let it go.
1: Trzeba sobie już odpuścić te długie blond włosy. Myślałem już o ścięciu włosów po mundialu, ale byłem za bardzo zajęty, więc tego nie zrobiłem. Ale teraz zaczyna się sezon klubowy, więc czas na świeży start. Jedyna rzecz, która mnie niepokoi, to taka, że Zlatan Ibrahimović powiedział mi, żebym nigdy nie ścinał włosów, bo w nich tkwi moja siła. Jestem nieco zdenerwowany. Tak mówił tuż po.
0: Jeszcze przed. Ale jednak twardy z niego Wiking i Erling się nie poddał, a nożyczki poszły w ruch.
1: Tak to mniej więcej brzmiało. No a potem, słuchajcie, to już tylko był szok, kiedy piłkarz zaczął obdzwaniać znajomych i prezentować tę nową fryzurę.
3: Look how young I look.
4: You look about 10 years old.
0: Wyglądasz jak 10-latek. O mój Boże. No to skoro włosy już wystrzyżone na jeża, to teraz trzeba będzie wykosić na boisku.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
3: Po reklamie. Słuchacie Radio Opole na wakacjach, a my zbliżamy się do 14. Pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i z naszego regionu.
4: A w nich minister obrony o podpisaniu umowy na produkcję piorunów.
5: To jest najlepsza marka ze skarżyska kamiennej z Polski.
4: Premier zapewnia o solidarności Polski z Ukrainą w dniu jej święta niepodległości. NFZ wyjaśnia sprawę dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w USK w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
6: Przed mikrofonem Roman Juranek.
4: To przełomowa umowa w historii polskiego przemysłu obronnego, mówi szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, po podpisaniu ramowej umowy na dostawę dla wojska kolejnych kilku tysięcy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Piorun. Wyprodukuje je zakład MESCO ze Skarżyska Kamiennej. Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Pioruny to produkt eksportowy polskiego przemysłu.
5: To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej z Polski, jaką dzisiaj możemy dostarczać do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej i naszych sojuszników. To jest wielkie wydarzenie dla MESCO, dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale przede wszystkim dla Wojska Polskiego. Kontrakt na 8 miliardów złotych, największy historyczny kontrakt na zakup piorunów, zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że wyjątkowość tej umowy polega również na jej międzynarodowym charakterze, ponieważ w ten projekt zaangażowane są Litwa, Łotwa i Królestwo Norwegii. Piorun to broń wykorzystywana do obrony powietrznej krótkiego zasięgu, służy do zwalczania dronów, śmigłowców, samolotów i pocisków manewrujących. Premier Donald Tusk zapewnia o solidarności Polski z Ukrainą w dniu jej święta niepodległości. Szef rządu napisał w mediach społecznościowych, że Polacy wiedzą, co oznacza płacić najwyższą cenę za niepodległość i co znaczą słowa za wolność waszą i naszą. I dlatego naród polski jest dziś w dniu niepodległości Ukrainy całym sercem zwalczącym narodem ukraińskim, napisał premier Donald Tusk. Ukraina obchodzi dziś 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości.
1: Dzieje się teraz w regionie.
4: Opolski oddział NFZ prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przypomnijmy, w drugi weekend sierpnia taki punkt przy Alei Witosa miał być zamknięty z powodu braku lekarza. Część pacjentów, w tym rodzice z chorymi dziećmi, miała być kierowana na SOR. Obecnie do NFZ-u wpłynęły 3 skargi na działanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy Alei Witosa w Opolu, mówi Barbara Pawlik. Rzecznik Opolskiego Oddziału NFZ.
7: Narodowy Fundusz Zdrowia ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi. A jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych działań, fundusz poinformuje wnioskodawcę o nowym terminie rozpatrzenia sprawy. Chciałabym przypomnieć, że skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia można składać na wiele sposobów, między innymi przez e-formularz dostępny na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, osobiście, listownie, czy też mailem.
4: NFZ przypomina również, że podczas godzin funkcjonowania nocnej świątecznej opieki zdrowotnej lekarz powinien być dostępny dla pacjentów.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Do połowy grudnia na przejściu dla pieszych na ulicy Oleskiej w Opolu naprzeciwko Galerii Handlowej ma powstać sygnalizacja świetlna. Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Przypomnijmy, wcześniej opolski ratusz zdecydował o likwidacji trzech przejść dla pieszych w rejonie galerii. A więcej o inwestycji, która ma usprawnić ruch w tej części miasta, wie reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel.
8: Przejście dla pieszych ma być nie tylko wyposażone w sygnalizację świetlną, ale również w kamery monitoringu, które będą włączone do podsystemu ITS. Dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia od strony ulicy Sienkiewicza i przebudowane zostaną wyspy.
4: A koszt inwestycji to blisko 370 tysięcy złotych.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Ach, ta pogoda dzisiaj bawi się z nami trochę w chowanego, a konkretnie to słońce, bo raz wychodzi, potem się chowa za chmurami i aktualnie jest ten moment, kiedy zrobiło się tak troszeczkę ciemniej na podwórku. Od 20 do 21 stopni dzisiaj maksymalnie, chociaż nawet 22 stopnie pokazywało w Kędzierzynie Koźlu. Noc przed nami już taka chłodna, już niekoniecznie można spać w namiocie tak w krótkim rękawku.
9: Oj nie.
3: Raczej trzeba by się było ciepło uprzeć w jakąś bieliznę termoaktywną od 9 do 10 stopni. Jutro od 22 do 24, ale jeszcze cieplejsze dni będą w tym tygodniu, bo nawet po 27, po 28 stopni zobaczymy.
9: No chyba, że trenujecie przed jakimś wypadem w góry, wiecie, i chcecie się zaklimatyzować już do jakiejś wysokości, to wtedy tak.
3: A taki alpinista powiedział, że dla niego to jest w ogóle rewelacyjna pogoda.
9: No pewnie tak, pewnie tak. No dobrze, w Opolu mamy 21 stopni w tej chwili. Faktycznie najcieplej w Kędzierzynie Koźlu, tam 22. Wracając do 21, to jeszcze Nysa może się pochwalić takim wynikiem, a poza tym to tak, Brzeg, Namysłów, Kluczbork po 20.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Mamy już 5 minut po godzinie 14. Dzień dobry, mówimy zatem pięknie, rozpoczynajmy ten tydzień. Iwona Tokarska,
9: Krzysztof Rap i Paweł Oliwa. Cześć, cześć.

0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.
1: Mamy 16,5 minuty po godzinie 14, a to oznacza, że macie ostatnie pół godzinki, żeby wziąć udział w konkursie i powalczyć o takie podwójne zaproszenie na kolejny z koncertów w ramach Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej Non Sola Scripta we Wrocławiu. Przypomnę, że tam te wszystkie koncerty odbywają się w pięknej kolegiacie Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja na Ostrowie Tumskim. No a w najbliższą niedzielę, czyli 30 sierpnia, tam wystąpią Zdzisław Madej, śpiew, Emanuel Bączkowski zagra na organach rzeczonych, no a Michał Chorosiński będzie narratorem. Słuchajcie, jeśli chodzi o repertuar, będzie królował Jan Sebastian Bach, a przede wszystkim Preludium Es-Dur.
2: I dzisiaj nasze pytanie związane jest właśnie z preludium. Preludium przed szkołą. Dzwońcie pod 774-5-415-41 i dajcie znać, jakie preludium zrobić do nowego roku szkolnego. Macie już jakieś pomysły? Może już coś wdrożyliście w życie? Podzielcie się z nami właśnie swoimi opiniami, swoimi pomysłami, a my czekamy pod numerem telefonu 774-541-541.
0: Sponsorem konkursu jest Strefa Kultury Wrocław.

0: Mamy już 26 minut po godzinie 14, za nami nowość od Zali, a my przechodzimy teraz do tytułów, jakie wyłowiliśmy z sieci. Proszę bardzo.
1: Tytulików muszę cię poprawić.
0: No i proszę bardzo, to w takim razie startujemy. American Dream, Lewandowski, Hanna w koszulce Chicago Sky i Robert w szpanerskich okularach brylują na żeńskim meczu koszykówki.
1: A, no bo oni tam pojechali też brylować przy okazji. To nie tylko tam haratać w gale.
0: Są brylanty dwa.
1: To są dwa brylanty, tak. Wypożyczyliśmy te brylanty tymczasowo. Ja mam właściwie taki tytuł, ja nie wiem, z pogranicza chemii i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Bo tytuł leci tak. Wciągnął tablicę Mendelejewa i wsiadł za kółko drogiej fury. Wpadł, wyprzedzając radiowóz.
0: O!
1: Dobrze, że wpadł, bo nie polecamy takich zachowań absolutnie.
0: Trojanowska na plaży. Wszyscy w bikini, ona w koturnach.
1: Poszła nie w skąpym bikini. No właśnie, w skąpym bikini, bo to samo bikini to dzisiaj za mało. Musi być skąpe.
0: W stroju jeszcze coś powiem.
1: Ja też. No to uwaga. Ewa Brodnicka nakręciła teledysk, śpiewa skąpo odziana, wijąc się.
0: Nie wiem, kto to jest, ale w porządku.
1: Śpiewa wijąc się.
0: Za to wiem, kim jest Blanka. Blanka zarzuciła na siebie jakieś skrawki i wdzięczy się przed obiektywem. Przecież te trójkąciki nic nie zasłaniają.
1: Wiesz, co ja obstawiam? Skąpe bikini.
0: Na bank. Ja myślę, że poskąpiła na Krawcową.
1: O ludzie. No to jeszcze tak. Małgorzata Socha i jej umięśniony brzuch pozdrawiają z plażowania w chałupach.
0: O.
1: Fajnie, że brzuchy nas pozdrawiają. Pozdrawiamy brzuchy.
0: To na koniec jeszcze taka ciekawosteczka ode mnie. Tak jak go Pan Bóg stworzył, nagi zakonnik na dachu plebanii w centrum Rzeszowa.
1: To, ale to już grubo. To już grubo. To jest. No proszę bardzo. Ostatni tytuł w takim razie ode mnie, gorąco. Ja mam taki, uwaga. Jajka sadzone straszą plażowiczów w Chorwacji. Żeby było jasne.
0: To pasuje trochę, że do tego mojego wcześniejszego.
1: Nie ukartowaliśmy tego. Nie, u mnie chodzi o te meduzy, przepraszam, żeby nie było. No, taka sprawa.
2: Włącz i poczuj wakacje z Radiem Opole.

0: mam nadzieję, że wy pamiętacie, że zawsze w poniedziałki o 22.10 możecie liczyć na solidną dawkę wiedzy w programie Salon Naukowy. To program, który przygotowuje znany i lubiany prezenter Krzysztof Rapp.
1: No, znam człowieka. Sympatyczna osoba. No dobra, tak na serio, to powiem tak, a propos tego, co dziś wieczorem. Gdy się powie owady saproksyliczne...
0: O matko.
1: No właśnie, nie każdy pewnie będzie wiedział, o co chodzi. Dużo jaśniej się zrobi już, gdy się dopowie, że to te, które bytują w drzewach, na drzewach,
0: to dlatego
1: albo
0: sobie
1: w tych
0: tak
1: martwych...
0: mocno podkreśliłeś to
1: ja
0: słowo.
1: Ja to sobie musiałem dużą literą napisać, tak? I z myślnikami, żeby się nie pomylić. Saproksyliczne. No dobrze, ale jeśli powiemy właśnie, że one bytują w drewnie, w drzewach, gdy jeszcze wymienimy na przykład gatunki, taki jelonek rogacz, pachnica dębowa, no to już się nam w głowach rozjaśnia. No i słuchajcie, o wielkim znaczeniu tych właśnie organizmów dla leśnego ekosystemu dziś wieczorem będzie opowiadał w Salonie Naukowym dr Miłosz Mazur z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego, a to jest tylko taki króciutki fragmencik.
2: Kiedy takie drzewo sobie żyje i rośnie, i ma sobie listki, kwiatki, i jest wszystko tak, jak powinno być, to w tym momencie żyje na tym drzewie pewna pula organizmów, które no, pożywiają się nim, ukrywają się w nim, albo polują właśnie na tym drzewie. Natomiast w momencie, kiedy takie drzewo zamiera, umiera, to w takim momencie ono się staje takim malutkim ekosystemem. W jednej z książek, które traktowały właśnie na ten temat, bardzo ładnie powiedziano, że to jest taki mikrokosmos w lesie. Dlatego, że takie leżące duże drzewo w lesie stanowi osobny ekosystem, który jest jednocześnie częścią tego dużego ekosystemu leśnego. Ekosystem leśny nie funkcjonuje prawidłowo, kiedy nie ma w nim martwego drewna.
1: O, to jest ważne.
2: Tak, to a to dlatego, że
1: ważny element.
2: Organizmy, które żyją na tym martwym drewnie, czy tym martwym drzewie, będziemy sobie pewnie zamiennie używać tego pojęcia, one niekoniecznie żywią się tym drewnem. Dlatego, że kiedy drewno się rozkłada, to nie rozkłada się samo z siebie. To drewno jest rozkładane przez bardzo liczne mikroorganizmy. Głównie grzyby, pewnie jakieś bakterie, wiele innych maleńkich stworzeń. I jakby struktura tego drewna się zmienia. I zależnie od tego, jak długo ono tam leży, czy ma tam dostęp do światła, czy jest tam mniej lub bardziej sucho, czy tam słonko świeci, czy nie, to zaczynają to drewno zasilać bardzo różne organizmy. I teraz to drewno, które jest przetworzone przez te właśnie mikroorganizmy, staje się pożywką dla kolejnych organizmów.
1: No i właśnie, na pewno każdy pamięta losy pewnej drogi tam w stronę Prudnika, że właśnie z uwagi na pachnicę dębową w ogóle zostawiono drogę w świętym spokoju, zrobiono tam ścieżkę rowerową, a drogę wybudowano obok. Tak, a to wszystko właśnie przez takie stworzenia. A więcej dziś o tym posłuchajcie po 22.00. Salon Naukowy serdecznie polecam waszej uwadze.

0: Za 11 minut będzie godzina 15, a o 15 rozpocznie się bitwa o Mistrzostwo Europy dla naszych siatkarek. Polska-Łotwa o godzinie 15. Dzisiaj mecz będziemy kibicować naszym drogim paniom, bo one walczą o medale.
1: No to pięknie, Mistrzostwa Europy, tak, w siatkówce się rozpoczynają, a ja sobie ukułem taką tutaj, wiesz, pożegnalną formułkę, że skoro grał Alex Warren i był utwór Passenger, to ja mam nadzieję, że dowieźliśmy pięknie te 5 godzin i słuchacze się dobrze z nami bawili, żebyśmy mogli jutro znów dowozić od 10.
0: No i elegancko. I liczymy na to, że ci nasi słuchacze załapią się jako pasażerowie. No
1: oczywiście, że tak.
0: Do tego pociągu pędzącego.
1: Oferujemy taką fajną podwózkę. Pewnie, że tak. Codziennie.
0: Iwona Tokarska.
1: Dzięki za dziś. Było fantastycznie. Krzysztof Rab. Usłyszymy się jutro. Paweł Oliwa program realizował. Jeszcze chwilę popracuje, bo oczywiście, a jakże, w blokach startowych jest już Krzysztof Dobrowolski. Za chwilę twoje Radio Opole. No to dzięki i pa, pa.
0: Pa, pa.

0: reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 1 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w Budownictwie w Naroku zatrudni stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwość rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
0: Po reklamie.
6: Ostatni tydzień wakacji się zaczyna. Dla niektórych ostatni tydzień urlopu. Warto popatrzeć, jaka będzie pogoda, ale uczynię to już po wiadomościach.
7: A w nich temat farm wiatrowych w gminie Głubczyce. Wicepremier Gawkowski o przesłuchaniu szefa Zonda Krypto. W wiadomościach także ekonomia i Anna Matlak.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Po 15:00 Roman Juranek.
7: Powraca temat farm wiatrowych w gminie Głubczyce. Przygotowywany przez samorząd projekt nowego planu ogólnego gminy zakłada możliwość budowy turbin na terenie nawet 32 z 45 sołectw. Decyzja budzi sporo emocji wśród części mieszkańców. Przypomnijmy, burmistrz po ubiegłorocznym referendum w tej sprawie, mimo że formalnie nieważnym z powodu zbyt niskiej frekwencji, zadeklarował, że żadne elektrownie wiatrowe nie powstaną. Powiedziałem, że dopóki będę burmistrzem, wiatraki w gminie nie powstaną i z tego się nie wycofuję, potwierdza Adam Krupa.
9: Natomiast w planie ogólnym nie mam zamiaru zostawiać swojemu następcy planu, który nie uwzględnia możliwości budowy wiatraków. Procedura ewentualnego budowy tych wiatraków, nic się nie zmienia i żeby kiedykolwiek w Głubczycach te wiatraki zafunkcjonowały, musiałaby być przyjęta znowu uchwała Rady i procedowany plan miejscowy.
7: To jeden wielki skandal i brak poszanowania głosów mieszkańców wyrażonych w referendum, mówi radna Justyna Zielińska.
10: Burmistrz po referendum deklarował, że dla niego sprawa wiatraków jest zamknięta, a tymczasem w planie ogólnym mamy takie zapisy, jak dodano teren elektrowni wiatrowej. No i bardzo wiele działek jest z tym objętych. Tutaj jeszcze chciałam nadmienić, że bardzo mocno jest tutaj też teren farm fotowoltaicznych uwzględniony. No i dla nas to jest jedno wielkie nieporozumienie. Na ostatniej prostej deklaracje słów burmistrza nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentach, ale jak to mówi klasyk, cóż szkodzi obiecać.
7: Plan ogólny gminy Głubczyce ma zostać uchwalony na najbliższej sesji Rady Miasta 26 sierpnia.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Status świadka koronnego dla Przemysława Krala może pomóc wyjaśnić nieprawidłowości i podejrzane interesy realizowane za rządów PiS, twierdzi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Wczoraj TVP Info podało, że Przemysław Kral składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia. Chce usłyszeć prawdę, mówi wicepremier Gawkowski.
11: Pan Kral, myślę, mam dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, kto po cichu wspierał kogo, jakie nielegalne działania państwo zarządów PiS-u realizowało, żeby chronić tą spółkę, pieniądze były wyprowadzane. Dużo jest wątków, które chciałbym usłyszeć. Kibicuję temu, żeby pan Kral otrzymał status świadka koronnego.
7: Prezes giełdy kryptowalut Zonda Krypto zniknął w kwietniu po tym, jak okazało się, że klienci jego firmy nie mogą odzyskać pieniędzy zainwestowanych w kryptoaktywa. Łączne straty klientów firmy szacowane są na 350 milionów złotych. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą jutro maksymalnie 6 zł i 57 groszy, a benzyny 98, 7 zł 40 groszy. Olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 7 zł 61 groszy za litr. Stawki zostały ogłoszone przez ministra energii Miłosza Motykę w Monitorze Polskim.
8: To są wiadomości Radio Opole.
7: Kto nie może spać, zawsze może pobiegać. Z taką propozycją przychodzi Fundacja Od Zmierzchu do Świtu, która w najbliższy weekend 29-30 sierpnia organizuje maraton nad Jeziorami Turawskimi. Zaczynamy biegami dla dzieci o godzinie 17, mówił w naszym studiu Sławomir Smoliński, organizator wydarzenia.
0: Później jest bieg rodzinny w okolicach godziny 18 i biegi główne od 19 jest bieg na 10,5 km, o 21 półmaraton, czyli jedno kółeczko dookoła Jeziora Dużego w Turawie i o północy startuje maraton na dwa kółka wokół jeziora, a tym samym wszyscy, którzy będą chcieli pokonać wszystkie trzy dystanse, zaczynają właśnie o 19 biegiem na 10 km i później kontynuują każdy z kolejnych dystansów.
7: Na nocne biegi warto zabrać latarkę czołową i przygotować się na różne warunki pogodowe. Pozostało jeszcze kilka miejsc, a zapisać się można na stronie zmierzymyczas.pl.
8: Więcej na www.radioopole.pl.
7: 4 minuty po 15.
8: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Joanna Matlak, dzień dobry. Studenci ruszyli na poszukiwanie mieszkań na nowy rok akademicki. To szczyt sezonu, mówi ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król.
13: Studenci w tym roku bardzo często pytają o kawalerki i to jest jakby taki produkt, który często przed sezonem jest poszukiwany. Potem są dwupokojowe mieszkania, które często są współdzielone. Kolejnym produktem to są mieszkania, które są przerabiane na pokoje i każdy pokój jest niezależny, natomiast wspólna jest kuchnia i łazienka. Te pokoje to jest koszt około 900 zł do 1400.
12: Jak dodaje Mirosław Król, sierpień to ostatni moment, by znaleźć mieszkanie w dobrym standardzie i atrakcyjnej cenie. Potem będzie tylko drożej. Kupujemy więcej. Z najnowszych danych GUS wynika, że w lipcu sprzedaż detaliczna była o 3,9% wyższa niż przed rokiem w tym samym czasie. Eksperci zwracają uwagę, że lipiec przyniósł jednak spowolnienie tempa wzrostu względem czerwca, licząc rok do roku. Ekonomista z PKO Banku Polskiego Michał Reczek zwrócił uwagę, że zauważalnie rosły wydatki na leki i kosmetyki.
14: W pierwszej połowie wakacji znacznie więcej wydaliśmy także na meble, RTV i AGD, a także na samochody. Dane GUS potwierdzają dobrą sytuację konsumentów i wpisują się w trwający już ponad rok trend silnego wzrostu sprzedaży detalicznej.
12: 6 miliardów 100 milionów euro to kolejna transza pomocy finansowej dla Ukrainy. Zatwierdziła ją Komisja Europejska. Pieniądze mają być przeznaczone na zakup systemów obrony powietrznej, pocisków, amunicji i radarów. Poinformowała o tym przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen w 35. rocznicę uzyskania przez Ukrainę niepodległości po rozpadzie Związku Radzieckiego.
8: Pogoda.
6: Obiecałem, że coś powiem o prognozie pogody, więc zrobię to teraz z przyjemnością, dlatego że przed nami bardzo pogodny, wakacyjny tydzień. Taka przynajmniej prognoza jest dla Opola. Dzisiaj jeszcze słonecznie, 22 stopnie 20 wieczorem, noc dużo chłodniejsza niż poprzednio, bo nad ranem, czyli druga, trzecia, czwarta, może nawet spaść temperatura do 9 stopni, ale już tak koło 9 zacznie się robić znowu letnio, 15-17, aż do 23, do 24 stopni. Jutro w stolicy województwa trochę słońca, trochę chmur, ale zdecydowanie ciepło.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: No i zaczynamy kolejny tydzień, już ten ostatni, wakacyjny, ale zapewniam, że będzie i wakacyjny, i pogodny, a nawet trochę urlopowy i zdrowy. Paweł Oliwa za konsoletą realizatora, Krzysztof Dobrowolski. Zapraszamy.

0: społeczna.
1: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
2: Tak.
1: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
2: Mhm.
1: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
2: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
3: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
1: Już rozumiem.
2: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
4: Pamiętasz tę piosenkę?
5: Jesteś szlekiem.
4: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
6: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
7: No już, już, biedactwo.
8: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
9: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
10: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
11: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
12: Ślub?
11: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
12: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
11: Co prawda, to prawda.
12: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających.

0: przygoda. Poczuj tę energię.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
2: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąta edycja
3: Hospitable Region.
2: Warsztaty, tańce, koncerty i degustacja kuchni świata. Na scenie Silesia, Shiroki, Zbrucz i gwiazda Denzel.
3: Zapraszamy, welcome, łaskawo prosimo, dobro pożałować.
2: Szczegóły na Facebooku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
3: Wstęp wolny, free entry, wchod swobodny, hit Wilnej.
2: Wydarzenie dofinansowane przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: I dzisiaj jeszcze w duchu wakacyjnym, dlatego że pływanie jakoś tak się zawsze łączy właśnie z okresem letnim, urlopowym, ale to będzie bardzo poważne pływanie na niezwykłej jednostce pływającej. Powiem tylko tyle, że powstała w Holandii w roku 1949. Wtedy też została odkupiona przez Polskę i pracowała mozolnie i ciężko na Odrze do początku lat 70. XX wieku. Po czym jak świat się troszkę wysunął do przodu, to dzielny holownik został prawie że wysłany na złom i stał w Januszkowicach nad Odrą wiele, wiele lat, aż przyjechała pewnego razu harcmistrz Maria Markuszewska i powiedziała: to będzie mój okręt flagowy. Harcmistrz Maria Markuszewska od ponad 60 lat jest drużynową 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej. Ja się ładnie zamelduję. Czuwaj.
2: Czuwaj, druhu. Czuwaj, proszę państwa.
1: No i całe dobre wiadomości serdecznie. Na koniec lata. Barka wróci do Opola, stanie na kanale ulgi na swojej przystani, bo właśnie harcmistrz Markuszewska prosto przyjechała z Koźni, prosto przyjechała ze stoczni w Koźlu. Trudny polski język, przynajmniej z samego rana w poniedziałek. Meldujemy, co tam za postępy są.
2: No meldujesz, że holownik parowy Radgost, nasza kochana barka, którą daliśmy półtora roku temu do remontu, bo trzeba było część podwodną wymieniać, dzisiaj już stoi na wodzie, przycumowana w porcie w Kędzierzynie-Koźlu.

0: czeka na wypłynięcie do Opola.
1: Czyli rozumiem, że już ta cała powierzchnia, która była od linii wodnej aż po dno, została wymieniona. 8-milimetrowa stalowa porządna blacha. Blacha była już trochę jak sitko, no lata swoje to zrobiło. Natomiast ta konstrukcja z tych kątowników, to do czego się, nie wiem, przynitowuje, czy spawa obecnie te blachy. W jakim stanie była ta konstrukcja nośna?
0: Ta nośna konstrukcja w bardzo dobrym stanie. Mówiąc szczerze, te wszystkie holowniki, te statki holenderskie miały gatunkowo bardzo dobrą stal, bo dzisiaj półpokłady i pokłady, jeżeli ktoś wie, co to jest pokład, półpokład, są z takiej stali, że są niemalowane i nie rdzewieją. W związku z tym stal tych denników, ta główna konstrukcja była, proszę Państwa, taka, że nie trzeba było nic, tylko wyczyścić lekko, prawda, druciakiem albo fleksą, tak na takim druciaku i już można było spawać.
1: I rozumiem, że w tej chwili barka czeka tylko na przepłynięcie, ale wcześniej będzie też odprawa i to taka urzędowa. Przypomnę, że ta słynna harcerska barka jest zabytkiem, jest pod ochroną wojewódzkiego konserwatora zabytków i o tym, jakie musi warunki spełnić, kiedy będzie taki odbiór już merytoryczny, fachowy, o tym z druhną Marią Markuszewską w drugiej połowie naszej audycji, jeszcze przed godziną 16:00.

0: Tak radośnie się witałem po 15 i mówiłem, że letnia pogoda, ale okazuje się, że jak się popatrzę na prognozy, nie wszędzie jest tak słonecznie i tak bezchmurnie jak w Opolu. Ale uspokajam, jakichś wielkich opadów w województwie opolskich raczej na razie nie będzie.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: 6 krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów tych państw zaapelowali do irlandzkiej prezydencji o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych. Według nich dotychczasowe działania nie przyniosły rezultatu, dlatego potrzebne są zdecydowane działania na szczeblu unijnym, a więcej na ten temat za pół godziny.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Opolanie mogą już korzystać z trzeciego PSZOK-u. Dziś oficjalnie oddano do użytku punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Wspólnej. Obiekt działa na podobnych zasadach jak dwa pozostałe. Nowy PSZOK został wyposażony m.in. w rampę najazdową, plac na kontenery, instalację fotowoltaiczną oraz ścieżkę edukacyjną. Ruszyła kolejna inwestycja na stadionie przy ulicy Chrobrego w Kędzierzynie-Koźlu. W ramach prac powstanie m.in. trzypoziomowa trybuna na 50 osób, dwie wiaty dla rezerwowych oraz chodniki prowadzące do miejsc dla publiczności. Prace potrwają do końca listopada.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No to zaczynamy teraz raport o sytuacji w Głuchołazach. Mamy około, 17, góra 18 stopni. Słonecznie w tej chwili w Głuchołazach, no ale noc będzie oczywiście chłodniejsza. Teraz nie wiem, dlaczego pojawiła się Warszawa. No źli ludzie tutaj mi zrobili prognozę, ale dobrze. Komputery są złośliwe, to ja powiem z pamięci. Otóż jutro może się w Głuchołazach pojawić deszcz, ale nie więcej jak przez godzinę. Temperatura mniej więcej taka jak dzisiaj, a tymczasem dzisiaj dużo chłodniej w nocy, no i nic na to nie poradzimy po prostu. Jak to było? Sorry. Taki mamy klimat.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i za moment wracamy do rozmowy z druhną Marią Markuszewską. Z radością informuję, że barka wróci do Opola na wybrzeże. Możliwe, że jeszcze we wrześniu. Czy tak będzie na pewno? Za chwilę o tym się dowiemy.

0: Za 18 minut 16 wracamy do barki. Takim skrócie myślowym powiem. Przypomnę tylko, że ten statek flagowy 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej w kwietniu ubiegłego roku wylądował, czyli został przepchany do stoczni w Koźlu. No i tak oto półtora roku wszystko trwało, wymiana całego pożycia, czyli tego wszystkiego, co jest pod wodą. Druhna Maria Markuszewska od ponad 60 lat jest drużynową tej drużyny. No i ma dobrą wiadomość, barka wróci, jest naprawiona, a nawet zapłacona. Druhno, ile to kosztowało w sumie i jakiego długu nie macie stoczni?
1: No, dziękuję. Faktycznie cieszę się bardzo, bo mogę powiedzieć, że w stocznie mam zapłaconą samą stocznię, wymianę do linii wody, całej stali, całą robociznę. Natomiast czeka nas podłogi, ponad 25 pomieszczeń, gdzie ponad 300 metrów kwadratowych podłogi nie ma. Nie ma ścian i to wszystko przez zimę będziemy my z harcerzami już sami tutaj remontować i montować. I po prostu dalej będziemy prosić o parę groszy, żeby móc kupić to drewno, tą podłogówkę.
0: A zamontujecie już sobie sami.
1: Ale to już robimy sami pod nadzorem starszych druhów, starszych rodziców.
0: No dobrze, ale druhna mi tu uciekła od ogłoszenia, ile to kosztowało, bo rozumiem, że to dzięki ludziom dobrej woli udało się wszystko sfinansować, a kwota jest po prostu kosmiczna. Ja ją znam, ale proszę osobiście powiedzieć.
1: No melduję posłusznie, że,
0: tak jest,
1: że ponad 1 000 000 zł kosztowała wymiana stali w stoczni, natomiast i dzisiaj mogę powiedzieć, że jest to opłacone, gdzie już były, jak pamiętam, jeszcze półtora roku temu miałam 100 tysięcy, 150 tysięcy, to już spawacze przychodzili, już wycinali tą stal, bo to trzeba było dużo gazu, żeby to wszystko wycinać, to stare i wyrzucać.
0: To 60 metrów prawie.
1: I cały czas 600 metrów.
0: Ja mówię o długości tego, bo przecież to
1: statek ma 57 metrów, a stali wymieniało się 10 metrów szerokości.
0: No to w takim razie chwała tym wszystkim ludziom, którzy zawierzyli, bo w zasadzie, mówiąc tak potocznie, to ten remont półtora roku temu w Koźlu zaczął się trochę na krechę, bo mieliście 100 tysięcy, a tam gdzieś na horyzoncie milion zaglądał.
1: Milion cały czas druhna musiała tu chodzić, tu prosić, tu, no po prostu wszyscy i rodzice i Ania i Marek pisaliśmy pisma.
0: Ania i Marek to są członkowie drużyny prywatnie, uwaga, druhna córka Ania i druh zięć Marek Łabudziński.
1: No i oni...
0: I wydeptali.
1: Oni przede wszystkim mieli wspaniałą głowę do tego, żeby te pisma pisać, a druhna Marysia robiła bardziej te prace takie szkutnicze.
0: Czyli zasuwała, czy inaczej mówiąc, w harcerstwie i w żeglarstwie jest najważniejsze pochodzenie, bo trzeba pochodzić, a wszystko się załatwić. W takim razie o tym właśnie, co się udało załatwić, jakie jeszcze muszą być formalności spełnione, żeby we wrześniu barka wróciła. O tym już za chwilę. Harcmistrz Maria Markuszewska jest w naszym studiu.

0: Jeżeli na wodzie jest coś takiego jak kamienie milowe, to teraz będę wymieniał. 16 kwietnia 25, podróż do Koźla, do stoczni. Teraz, czyli mamy dokładnie 24 sierpnia tegoż roku, już jest informacja, że barka jest gotowa i 6 września będzie odbiór, którego dokona wojewódzki konserwator zabytków, ponieważ to jest zabytek i wszystko musiało być zrobione tip-top, zgodnie z oryginałem. Hasmistrz Maria Markuszewska już jest z nami. No i teraz pytanie, ile musimy czekać po tym odbiorze, żeby barka mogła zostać przepchana, bo tak się fachowo to nazywa, z Koźla do Opola na kanał Ulgi.
1: To dokładnie, jeżeli komisja przyjdzie i na pewno przyjdzie 6, będzie odbiór. Jeżeli pani konserwator powie, że wszystko jest zgodne z regulaminem, z programem, tak jak było napisane, jest zrobione.
0: Spróbuję powiedzieć inaczej. To był mój żarcik druknął.
1: No dobra. No to w tym momencie czekam na pismo. Muszę mieć na papierze, że wszystko zostało zrobione w stoczni i statek jest gotowy do użytku. Można to tak nazwać.
0: A ponieważ wszystko jest zapłacone, cały milion pochodzi ze zbiórek od fantastycznych ludzi, to można spokojnie liczyć, że zostaniecie wypuszczeni w drogę powrotną. Ile godzin trwa takie przepchanie pchaczem właśnie z Koźla na kanał Ulgi, czyli tam, gdzie barka stała?
1: Pod prąd płynęliśmy 8 godzin, bardzo powolutku, bo dno było tylko milimetrowe.
0: Delikatne.
1: Natomiast dzisiaj, kiedy już mamy 8 mm, myślę, że 4-5 godzin na pewno popłyniemy, bo tam są śluzy i trzeba się śluzować.
0: Tak szybko?
1: No tak.
0: Już będzie jazda bez trzymanki, nie ma tam jakiegoś...
1: Nie ma, płyniemy.
0: No to w takim razie oczywiście powiemy o tym, jak ta barka wróci. Ale tak szacunkowo mniej więcej, kiedy możemy się spodziewać w Opolu, bo ten obieg pism od konserwatora zabytków i tak dalej, no mniej więcej.
1: Ja mam nadzieję, że we wrześniu ją przeprowadzimy i przycumujemy, gdzie dalsze prace remontowe wewnątrz będą już robione tutaj na miejscu z moimi harcerzami i z moimi ludźmi dobrej woli i wszystkimi gośćmi, którzy już dzwonią i powiedzieli mi, że mi bardzo pomogą przy remoncie.
0: Druhno, to teraz kącik dziękczynny, można podziękować. Oczywiście najlepiej tak ogólnie, żeby nikogo nie pominąć, żeby ktoś się nie obraził albo nie było jakiejś krypcioszki, bo wiem, że nawet są firmy, które po prostu podarowały farbę, różne takie rzeczy, ale o tym sza ani słowa. Ale myślę, że zawsze warto podziękować.
1: Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Mogłabym wszystkich ucałować, uściskać.
0: Ale byłoby ciekawie.
1: Ale jest ich tak dużo, tysiące, że bardzo, bardzo dziękuję i wierzę w to, że ten z nieba to widział.
0: No to całuśna druhna Maria Markuszewska zapowiedziała, że we wrześniu barka wróci na swoje miejsce, czyli na przystań. To będzie, myślę, piękna uroczystość. Będziemy na pewno... Mamy być zaproszeni? Radio
1: tak,
0: Opola?
1: Tak, oczywiście.
0: Wymusiłem tak delikatnie,
1: tak,
0: ale dobrze.
1: Tak.
0: Będziemy
1: wszyscy
0: jak
1: będą
0: zawsze
1: wiedzieć, miasto też będzie wiedziało.
0: I na pewno tego dnia druhna Markuszewska będzie bohaterką popołudniówki i nie tylko. Przypomnę, barka wraca, dali Bóg, jak to mówi Maria Markuszewska, we wrześniu.
1: Nie druhna Marysia, tylko moi harcerze.
0: Tak jest. No to w takim razie czuwaj i płyniemy do przodu.
1: Czuwaj, do zobaczenia.
2: Radio Opola.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
3: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
4: Po reklamie.
5: Bardzo mi się podoba nazwa dmuchańce, a wiatru u nas raczej nie będzie. A propos dmuchańców, tylko piękne słońce jak na Hawajach. Więcej po wiadomościach.
6: Część unijnych krajów chce obniżyć wysokie ceny energii. Policyjne psy z Opolszczyzny szkoliły się w niecodziennych warunkach. Kłódki wciąż wracają na tak zwany zielony mostek w Opolu.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Po 16:00 Roman Juranek.
6: 6 krajów, w tym Polska, ma pomysł, jak obniżyć wysokie ceny energii. Ministrowie finansów, także oprócz Polski, Austrii, Niemiec, Portugalii, Włoch oraz minister gospodarki z Hiszpanii zaapelował do irlandzkiej prezydencji o opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów naftowych.
8: W związku z wojną na Bliskim Wschodzie firmy naftowe czerpią wysokie zyski, napisali ministrowie 6 krajów, dodając, że to jeden z największych wstrząsów podażowych od dekad. Podkreślili, że rosnące ceny energii i tym samym koszty życia wywołują niezadowolenie w społeczeństwach. Dlatego potrzebne są zdecydowane działania na szczeblu unijnym i opodatkowanie nadzwyczajnych zysków firm naftowych. Szóstka krajów domaga się też dogłębnego dochodzenia, które sprawdzi, czy rafinerie zawyżają swoje marże, bo te na produktach rafinowanych rosną szybciej niż ceny.
6: A z Brukseli mówiła Beata Pomecka.
7: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
6: Departament Skarbu USA prawdopodobnie rozszerzy zakres sankcji wtórnych, jakie może nałożyć na podmioty i państwa utrzymujące relacje biznesowe z Iranem, poinformowało agencję Reutera źródło zaznajomione z tymi planami. To w ramach działań administracji Trumpa, zmierzających do zwiększenia presji gospodarczej na Teheran. Wieczorem sekretarz Skarbu USA ma ogłosić szczegóły gospodarczego D-Day USA wobec Iranu. Ma to być kara za nieosiągnięcie porozumienia USA-Iran w sprawie cieśniny Ormus. Teraz już region. Policyjne psy z Opolszczyzny szkoliły się w niecodziennych warunkach. Czworonożni funkcjonariusze wraz ze swoimi przewodnikami ćwiczyli na terenie bocznicy Polregio w Kędzierzynie-Koźlu. W ćwiczeniach uczestniczyły zarówno psy patrolowo-tropiące, jak i psy specjalistyczne, szkolone do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz materiałów wybuchowych, mówi młodszy aspirant Karol Maryszczak z zespołu prasowego KWP w Opolu.
9: Jednym z zadań przygotowanych dla psów patrolowo-tropiących była interwencja wobec agresywnego pasażera znajdującego się wewnątrz wagonu pociągu. Zadaniem przewodnika i psa było właściwe zareagowanie na zagrożenie i skuteczne obezwładnienie agresora. Ćwiczenie pozwoliło sprawdzić zachowanie psa w ograniczonej przestrzeni oraz jego reakcję na dynamiczną i stresującą sytuację.
6: Jak dodaje policja, takie warunki pozwalają sprawdzić koncentrację psa i jego gotowość do pracy niezależnie od miejsca miejsca, w którym przyjdzie mu wykonywać policyjne zadania.
7: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
6: Tradycja okazuje się silniejsza niż urzędowy zakaz. Kłódki zakochanych wciąż wracają na tak zwany zielony mostek w Opolu. Rzecznik miasta Adam Leszczyński przypomina, że montowanie kłódek nie tylko powoduje niszczenie mostu, ale zaburza też jego ponad stuletnią konstrukcję.
4: W 2020 roku podczas remontu mostu groszowego Miejski Zarząd Dróg usunął przymocowane na nim kłódki, które ważyły ponad 750 kg i niszczyły ponad stuletnią konstrukcję mostu zwanego Mostem Zakochanych. Zostały one sprzedane na złom, a uzyskane pieniądze trafiły na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wówczas też zapowiadaliśmy, że pojawiające się nowe kłódki będą co jakiś czas usuwane i tak też się dzieje.
6: A co Opolanie sądzą na temat wieszania kłódek na Zielonym Moście? Pytała o to Joanna Matlak.
10: Wieszanie kłódek na Zielonym Mostku, tak czy nie?
11: Nie. Dlatego, że na pewno są inne sposoby wyrażenia miłości, to po pierwsze, bez niszczenia obiektów, które no, jako Opolanie powinniśmy traktować naprawdę ze szczególnym stosunkiem i pieczołowitością.
12: Myślę, że wieszać.
10: Bardzo dlaczego?
12: Sympatyczny zwyczaj w Opolu.
10: Ale zakazany, urzędnicy zakazują.
12: Cóż, no urzędnicy swoje, mieszkańcy swoje.
6: A Opolanom podpowiadamy, że Zielony Mostek zawsze może być miejscem na romantyczny spacer lub piękną fotografię.
7: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Aura sprzyja takowym właśnie romantycznym spacerom nie tylko w Opolu, ale także na północny naszego województwa. Teraz zaglądam na prognozę dla Namysłowa. Wspomniałem o tym, że jeżeli ktoś nie zdążył albo nie wyjedzie teraz na Hawaje, ma okazję w Polsce właśnie zażyć takiej pięknej aury. Słonecznie, ciepło w Namysłowie, na przykład jeszcze około 20 stopni, troszkę chmur, ale ogólnie pogodnie. W nocy będzie chłodniej, bo około 10 stopni, nad ranem 8-9. A jutrzejszy dzień na ziemi namysłowskiej istne Hawaje. Słońce i temperatura do 23 stopni. Aż z wrażenia zajrzę, co będzie w środę. Również od 10 do 20, kiedy słońce świeci, 23-25 stopni. Cały czas słonecznie. Tak ma być również, o dziwo, w czwartek, ale jeszcze cieplej. Chyba się to lato chce zrehabilitować na finiszu i w czwartek około 16 na ziemi namysłowskiej 28 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: W Namysłowie na północy cieplutko, a tymczasem już za moment powędrujemy na samą południe naszego regionu, w okolice granicy z Czechami. Tam w Burgrabicach w ostatni weekend odbyły się dożynki, a na drugi dzień w niedzielę prawdziwy wiejski odpust. No i oczywiście była prawdziwa orkiestra dęta.

0: Cześć sąsiad, jak firma?
1: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
0: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
1: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
0: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
1: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
2: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
3: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
4: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Prawdziwe dożynki wiejskie, ani prawdziwy odpust nie mógłby się odbyć bez prawdziwej orkiestry dętej. Do Burgrabic, miejscowości położonej na samym południu regionu, przyjechali mistrzowie z Myślenic. A nie ma orkiestry dętej bez kapelmistrza i bez prezesa.
2: Prezes orkiestry reprezentacyjnej miasta i gminy Myślenicy, Krzysztof Siusarczyk.
1: A tu maestro.
3: Dzień dobry, kapelmistrz Andrzej Sojewski.
1: Czy to jest taka tradycja, że jesteście zapraszani na tego typu uroczystości?
2: W Burgrabicach jesteśmy zupełnie pierwszy raz, tak więc to jest dla nas nowość. Bywamy rzeczywiście na różnych odpustach czy innych świętach, uroczystościach, aczkolwiek głównie u siebie. Tutaj pierwszy raz na wyjeździe i bardzo nam miło, że możemy trochę pograć, trochę pozwiedzać i poznać się z ludźmi.
1: Wiem również, że nocowaliście w niezwykłym miejscu, takim niebieskim domku, w obiekcie, który ma ponad 100 lat. Jakie wrażenie robi nocleg w muzeum?
2: Fenomenalne. Fenomenalny, zwłaszcza...
4: Że były dwie noce.
3: Że były dwie noce, nie jedna noc w muzeum, tylko dwie noce.
1: To długo nie spaliście, domyślam się.
3: No jakby to zabrał do kupy, to może jedna by się noc uzbierała.
1: Rozmawialiście z gospodarzami pewnie do białego rana.
2: Tak, zmienialiśmy wartę. Rzeczywiście już świtało.
1: Chyba nie ma wątpliwości, że pochodzicie z okolic tatrzańskich, dlatego że w waszym repertuarze zazwyczaj na początek takowe akcenty się pojawiają.
3: Pojawiają się te akcenty, nawet się w dialekcie się pojawiają te akcenty. Wiecie, jak to jest. Wiecie, jak to jest. To jest pogodą z górolem. Nie wiecie, jak to jest. Dobre, jest fajnie.
1: I wszystko rozumieją.
3: Wiedzą, no. A tak nie, no tak fajnie. Wiecie, jak górole, no to mają, to krew nie woda, nie?
5: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz, to mów.

0: dzisiejszą audycję rozpoczęliśmy po godzinie 15 wątkiem takim żeglarskim. Przypomnę, że była druhna Maria Markuszewska, drużynowa 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej i ogłosiła, że barka jeszcze we wrześniu wróci nad wybrzeże na kanale Ulgi. A tu niespodzianka. Zadzwonił do mnie właśnie podczas słuchania tej pięknej melodii znad Dunaju kapitan Ryszard Sobieszczański, który właśnie z harcerzami z 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej jest na rejsie po Bałtyku. W tej chwili są w Szwecji. No i pięknie się składa, bo po 17 połączymy się z nim i porozmawiamy. Podobno pierwsza noc była naprawdę prawdziwa, sztormowa.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przypomnijmy, w drugi weekend sierpnia punkt przy Alei Witosa miał być zamknięty z powodu braku lekarza. Część pacjentów, w tym rodzice z chorymi dziećmi, miała być kierowana na SOR.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Wieczorem wieża Eiffla zostanie podświetlona w barwach flagi Ukrainy. W ten sposób władze Paryża uczczą przypadającą dziś 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Z tej okazji życzenia władzom w Kijowie złożył również Pałac Elizejski. Do połowy grudnia na przejściu dla pieszych na ulicy Oleskiej w Opolu naprzeciwko galerii handlowej ma powstać sygnalizacja świetlna. Inwestycja jest realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Koszt jej to blisko 370 tysięcy złotych. A w wiadomościach za pół godziny krajowy trening reagowania na zagrożenia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na Bałtyku była sztormowa, o czym porozmawiamy już po godzinie 17. Natomiast w tej chwili w Namysłowie, tak jak mówiłem, słońce jak na Hawajach. A teraz przeniesiemy się na południe naszego regionu, na przykład na ziemię głubczycką. Tutaj owszem ciepło, 20-19 stopni, jeszcze trochę słońca, ale jutro będzie chłodniej. I to co ciekawe, między 10 a 13 może się tam pojawić deszcz. Temperatura w nocy z następnego dnia to już, o proszę bardzo, w nocy nawet 12-13 stopni, a więc pochłodniało. Także w czwartek pojawią się ewentualnie jakieś nieśmiałe opady, ale poza tym piękny, słoneczny dzień na ziemi głubczyckiej. No i właśnie w czwartek, szczególnie po 17-18, może wystąpić burza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: A my za moment wracamy na południe naszego regionu. Przypomnę, w ostatni weekend w Burgrabicach, to taka miejscowość prawie na końcu świata, 3 km od czeskiej granicy. W sobotę były dożynki, a w niedzielę odpust. Prawdziwy odpust.

0: Twoje Radio Opole.
1: Prawdziwe dożynki, prawdziwy odpust. Wszystko to odbyło się podczas ostatniego weekendu w Burgrabicach, miejscowości położonej na samym południu naszego regionu. No a wszystkim wiadomo, dowodzą panie, czyli koło gospodyń wiejskich w Burgrabicach i pani sołtys Joanna Cokot.
2: Witam serdecznie.
1: Rozmawiając z orkiestrą z Myślenic, zaznaczyłem, że to nie przypadek, że to właśnie z tej góralskiej miejscowości przyjechali tu do Burgrabic.
2: Tak, orkiestra dęta miasta i gminy Myślenice nie przyjechała tutaj do nas przypadkowo. 10 lat temu zmarł ksiądz świętej pamięci Jan Kęsek. Był proboszczem naszej parafii przez ponad 40 lat i właśnie on wywodził się z Myślenic. I teraz jego siostrzenica, która jest tutaj w zarządzie całej tej orkiestry, jako dzieci i cała rodzina przyjeżdżali tutaj do księdza na parafię na wakacje. Mają z tym miejscem, z Burgrabicami, przede wszystkim bardzo wiele wspomnień. Znają wiele osób, więc z tego co mi wiadomo, oni chyba piszą, mają jakieś tam projekty wyjazdowe. Oni muszą pojechać, ktoś musi ich przyjąć. Więc zadzwonili do mnie z takim pytaniem, czy w tym roku u nas odbędą się dożynki. Wiadomo, że akurat w tym roku planowaliśmy dożynki, następnego dnia jeszcze odpust. Więc przyjechali tak w sumie do nas na 3 dni, bo przyjechali w piątek, zostali do niedzieli. Mało tego, 2 lata temu, kiedy u nas była we wrześniu powódź, część tych osób, które przyjechały właśnie teraz z orkiestrą, przyjechali właśnie też do nas z darami i z pomocą. Także no, sentyment ogromny, wdzięczność i widzę, że przyjeżdżają tu chętnie. Przyjęliśmy ich tutaj bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odwdzięczyli się tym samym grając nam. Także tutaj mieszkańcy mieli okazję przez 2 dni wysłuchać orkiestry, bo w sobotę o godzinie 16 mieliśmy mszę dożynkową. Później całym korowodem poszliśmy na boisko, gdzie odbywały się dożynki. Tam był koncert w wykonaniu właśnie orkiestry dętej. Około godziny nawet trwało to. I w niedzielę o 12 suma odpustowa, gdzie oni również mieli zaszczyt grać na tej mszy odpustowej, także tutaj zostali, jeszcze poczęstowali obiadem. Po obiedzie już spokojnie wyjechali sobie do Myślenic. Mam nadzieję, że zawitają do nas jeszcze nie raz.

0: Twoje Radio Opole.
1: Ubiegły weekend w Burgrabicach, takim miejscu położonym na samym południu naszej mapy, w sobotę odbyły się dożynki, a w niedzielę tradycyjny odpust. No i ktoś, kto ma trochę mniej lat albo nie spotkał się z taką tradycją, będzie zaskoczony. Cóż to takiego? Chyba nikt tak dobrze się nie orientuje, czym jest odpust, jak proboszcz z Burgrabic, ksiądz Benedykt Barski.
2: Orientuje się, czym jest odpust, bo obchodzimy go co roku, od wielu lat zresztą i przed moim przybyciem tutaj odpusty były stale kultywowane i są co roku. Około 24 sierpnia jest czczony święty Bartłomiej, patron naszej parafii.
1: I ta tradycja przetrwała, bo przychodzą na mszę odpustową i przedstawiciele starszego pokolenia, takiego średniego i młodzież.
2: Tak, oczywiście. Bardzo wiele osób przyszło. Może tym bardziej, że w tym roku gościliśmy orkiestrę reprezentacyjną z Myślenic. Orkiestrę, która uświetniła zarówno odpust, jak i dożynki.
1: Wszyscy podkreślają, że to piękna tradycja z racji poprzednika księdza proboszcza, który się wywodzi właśnie z Myślenic.
2: No właśnie, dlatego też po ostatniej powodzi jakoś więź między nami tutaj wioską i Myślenicami się nawiązały i dlatego też jakoś po tych wszystkich wydarzeniach okazało się, że możemy zagościć i zaprosić tą właśnie orkiestrę właśnie w powiązaniu z Myślenicami, skąd pochodził poprzedni ksiądz proboszcz, ksiądz Jan Kęsek.
1: To domyślam się, że ksiądz jest spokojny o te tradycje i że za rok można się spodziewać podobnej uroczystości.
2: Zdecydowanie i za rok, i za dwa, i za pięć, i za dziesięć. Na pewno ta tradycja będzie kultywowana cały czas, bo tutaj zawsze jest. We wszystkich parafiach te odpusty są obchodzone i kultywowane.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych w WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Po reklamie.
3: W wiadomościach będzie prognoza pogody. Tym razem pojedziemy do Szwecji. Tam jest miejscowość Kalmar. Dlaczego prognoza akurat z tego miejsca? Dowiemy się więcej w pierwszej połowie audycji po 17.
4: A w wiadomościach krajowy trening reagowania na zagrożenia. Już w tym tygodniu Polacy z okazji rocznicy niepodległości życzą Ukraińcom przede wszystkim pokoju, a Opolanie mogą korzystać już z trzeciego przoku.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Roman Juranek.
4: Krajowy trening reagowania Akademii OLIOT, czyli Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, odbędzie się 29 sierpnia. Urząd Wojewódzki zorganizuje w ten dzień szkolenia w różnych miejscowościach. Podczas nich zostanie przekazana praktyczna wiedza na temat współczesnych zagrożeń. System ostrzegania i alarmowania nie zadziała, jeśli społeczeństwo nie nauczy się, jak reagować, mówi starszy brygadier Arkadiusz Kuśmierski, opolski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
6: Modulowany sygnał 3-minutowy to alarm i on będzie najprawdopodobniej poprzedzony czy też powielony informacjami w ramach RCB, RSO, czyli tych SMS-ów, które do nas przychodzą, i chcemy, żeby ludzie, słysząc tą syrenę, potrafili się zachować.
4: Do akcji zostały włączone jednostki OSP, mówi Artur Galus, wiceprezes Związku OSPR Województwa Polskiego.
7: Myśmy robili to już wcześniej, robimy to w sobotę, ale będziemy robić również w następnych dniach, następnych tygodniach, ponieważ będą odbywały się różne festyny, dożynki, spotkania wiejskie, gdzie jednostki OSP znajdują się w tych miejscowościach.
4: A pełna lista spotkań znajduje się na stronach rządowych i w mediach społecznościowych Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Pokoju, wytrwałości i nadziei. Tego Polacy życzą dziś Ukraińcom z okazji rocznicy niepodległości Ukrainy. W rozmowach z Polskim Radiem podkreślają przede wszystkim nadzieję na zakończenie wojny i powrót do normalnego życia. Daniel Lewakowski, wolontariusz stowarzyszenia Powerbus, chciałby przede wszystkim, żeby Ukraińcy mogli wreszcie wrócić do spokojnego życia.
8: Chciałbym życzyć z okazji Dnia Niepodległości Ukraińcom wszystkiego dobrego, ale przede wszystkim chciałbym życzyć spokoju, opanowania, aby ta sytuacja wreszcie się zakończyła i nastał pokój.
4: Dla siostry Małgorzaty Chmielewskiej pokój oznacza także możliwość odbudowania życia po wojnie.
9: Wytrwałego budowania życia, które jest silniejsze niż śmierć, życzę całemu narodowi ukraińskiemu, każdej osobie, która cierpi z powodu wojny, każdej osobie, która mieszka w Ukrainie i także wszystkim tym, którzy przebywają w Polsce.
4: Dodajmy, że z tej okazji wieczorem w Paryżu wieża Eiffla zostanie podświetlona w barwach flagi Ukrainy. W tym roku obchody Dnia Niepodległości organizowane przez paryski ratusz mają wyjątkowo uroczysty charakter. Oprócz podświetlenia wieży Eiffla w żółto-niebieskich barwach zaplanowano również koncert ukraińskiego chóru oraz przemówienia ukraińskich i francuskich polityków na placu Trocadero. Francuski prezydent uczestniczył dziś również w wideokonferencji przywódców koalicji chętnych. Podczas narady miał zapowiedzieć dostawy pocisków przechwytujących, aby wesprzeć ukraińską obronę powietrzną.
5: Twoje Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
4: Dziś oficjalnie oddano do użytku punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Wspólnej w Opolu. Obiekt działa na podobnych zasadach jak dwa pozostałe. PSZOK będzie działał od poniedziałku do soboty między godziną 9 a 18, zaznacza Katarzyna Kudło, kierownik działu recyklingu w zakładzie komunalnym w Opolu.
2: Można przywieźć wszystkie odpady komunalne, które powstają nam w domu oraz odpady budowlane, remontowe w limicie do 2 ton rocznie. Nie trzeba się umawiać, nie trzeba dzwonić wcześniej, można przyjechać na nasz punkt, wjeżdża się na wagę, ważymy się, należy podać z jakiej nieruchomości przyjechaliśmy, bo tak jak podkreślam, jest to tylko dla mieszkańców Opola. Ten pracownik wskazuje, w którym miejscu odpady należy przepakować, tak, rozładować do których kontenerów i ważymy na wyjeździe i tą wagę sobie ewidencjonujemy.
4: A kolejny PSZOK planowany jest na Malince. To już wszystko, dziękuję za uwagę. Na wiadomości 18 zapraszam w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Pogoda dość egzotyczna, bo dotyczy miejsca, które jest położone między Zalewem Szczecińskim a Sztokholmem, czyli Kalmar na południu Szwecji, tego fragmentu, który przypomina łapki pieska, no bo w ogóle cała Skandynawia to taki piesek. A tymczasem właśnie tam jest w tej chwili Opolanin kapitan Ryszard Sobieszczański wraz z członkami 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej. Warto zobaczyć, co też mają przed sobą. W tej chwili jeszcze jest ta zachmurzenie duże, może popadać, ale ogólnie jest jeszcze dosyć ciepło, jak na północ Europy. Zresztą taka marna północ. 18-17 stopni i dość ciepło w nocy. 14, 13, 12 i nad ranem 11. A jutro żeglarzom będzie sprzyjać słońce i piękna pogoda. Jak jest naprawdę, już dowiemy się w naszej audycji za kilka minut.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: No i zapraszamy Państwa do już 3. godziny naszej audycji. Tym razem połączymy się z Ryszardem Sobieszczańskim, który jest w Szwecji, a później porozmawiamy o nadchodzących opolskich dniach osób niepełnosprawnych i o tym, że najwięcej pożytku właśnie z takiego kontaktu, z tego typu wyprawy na dni niepełnosprawnych mogą mieć nie tylko ci sami niepełnosprawni, ale także my, a także przedsiębiorcy.

0: Reklama społeczna.
1: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
2: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
1: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
3: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
4: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa Mectools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Riz. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
8: 29 sierpnia spotkajmy się w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Gierkowicach. Międzynarodowy piknik rodzinny, opolskie gościnne, piąte.

0: Twoje Radio Opole.
1: 17 minut po 17. Bardzo morsko się zrobiło w naszej audycji. Wszystko za sprawą gości. Zaraz na początku w pierwszej godzinie harcmistrz Maria Markuszewska z meldunkiem, że barka popłynie w stronę Opola i jest gotowa. A tymczasem do mnie zadzwonił kapitan Ryszard Sobieszczański, także z Opola, z meldunkiem, że z załogą z Opola dopłynął do miejsca, skąd Szwedzi nie tak dawno jeszcze w historii wybrali się z kolei do Polski. Nie były to za bardzo przyjazne wycieczki, ale ślady są, przynajmniej jest jeszcze zamek. Jeżeli Ryszard Sobieszczański, znam jego temperament, tam coś nie pójdzie tak, to zamek w parzynę zamieni. Ale poważnie mówiąc, nie wiem jak teraz powiedzieć. Ahoj, czuwaj. Dzień dobry, Ryszardzie.
2: No, witam serdecznie słuchacze, witamy ciebie. Tak, tym razem to chyba czuwaj, bo nasza ekipa, cała załoga na Lady K to harcerze właśnie z 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej, z którą wybrałem się w rejs po Bałtyku w ostatni piątek. No i dopłynęliśmy właśnie do Kalmaru, do zamku, o którym już wspominałeś. Mówiąc krótko, odbić go i wiesz, odzyskać to, co nasze, to, co zagrabione w XVIII wieku. Zawsze, kiedy tu pływamy do Kalmaru, taki jest cel. Oczywiście kończy się to zupełnie czymś innym, czyli miłym zwiedzaniem miasta. W każdym razie mamy
1: zaproście,
2: ze sobą...
1: Zaproście marketanki koniecznie do Polski. Ale ja cię chcę zaskoczyć pytaniem, które jest związane przecież z tym, o czym mówiliśmy tydzień temu przed wypłynięciem w rejs, bo mówisz, że Morze Bałtyckie jest, po prostu mówiąc naukowo, wredne. Mała kałuża, przynajmniej z perspektywy pilota samolotu, natomiast potrafi sprawić nieprzyjemną niespodziankę i z tego co wiem, właśnie wasza pierwsza noc, no to nie była zabawna historia.
2: No wypłynęliśmy z piątku na sobotę w pół pierwszej w nocy z Trzebieży, no i rzeczywiście po wejściu na Bałtyk rozwiał się północno-zachodni wiatr, taka dobra szóstka wiała w skali Beauforta, nawet tam czasami pod siódemkę podchodziło, no i generalnie mocno morze się rozbujało, bo przy takim wietrze ta fala jest dosyć wysoka, krótka, więc wtedy, no jachtem rzuca, rzeczywiście jest to prawdziwa wirówka jak w pralce, więc nasza młoda załoga miała ciężki szest do przejścia przez pierwszą dobę, zanim dopłynęliśmy na Bornholm, bo praktycznie pod samo Nexo, do którego dopłynęliśmy po 15 godzinach, no to cały czas bardzo mocno bujało i bardzo mocno, no to trochę tutaj przeżyli, dlatego jest ze mną też tu Alicja Pieniążek, członek załogi 41. harcerskiej drużyny. Alicja, jak ta pierwsza noc i w ogóle jak to przejście nasze przez Bałtyk?
3: No przejście na pewno było pełne wrażeń. Można powiedzieć, że w pewien sposób było dla nas trudne ze względu na...

0: fale i bujanie, którego doświadczyliśmy. Ze względu na to, że nie można się za bardzo nigdzie schować, że jest cały czas zimno, a nie można zejść z wachty, trzeba cały czas prowadzić obserwacje i nadzór nad tym, co się dzieje. Ale byliśmy dzielni, daliśmy radę i na pewno będzie to dla nas niezapomniana przygoda.
1: No to tak sobie pomyślałem, no przecież wypisz, wymaluj szkoła druhny harcmistrz Marii Markuszewskiej. Ryszard, to w takim razie od razu prośba, czy możemy mniej więcej o tej porze umówić się także jutro po 16, po 17, no tak jak będziecie w stanie to przeprowadzić, no bo jesteście uzależnieni od miejsca na mapie, no i tego, czy macie zasięg swojego telefonu.
2: No jak najbardziej jest szansa, że jutro zameldujemy się z wyspy Gotlandia, z miejscowości takiej o takim klimacie średniowiecznym. W izby tam jutro planujemy na popołudnie dobić, bo dzisiaj jeszcze wieczorem z Kalmaru wypływamy i całą noc będziemy płynąć właśnie na Gotlandię.
1: Bardzo dziękuję Ci za te relacje. Pozdrów całą załogę z 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej. No i oczywiście stopy w wody pod kilami i do jutra.
2: Ściskamy. Dzięki, pozdrawiam serdecznie.
1: A my już za chwilę będziemy z Wami do godziny 18. No i zaprosimy Was na Polskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

0: Boże, czyli za 29 minut godzina 18 i taka też aura chyba będzie do końca tygodnia i będzie sprzyjać tym, którzy wezmą udział w 25 opolskich dniach osób z niepełnosprawnościami. To wydarzenie, które jest bardzo interesujące, myślę, że czasami niepotrzebnie ignorowane, a możemy się właśnie z kontaktu z tymi ludźmi bardzo dużo dowiedzieć, także o sobie. No i właśnie pytanie, kto więcej korzyści może uzyskać z takiego spotkanie od czwartku do soboty podczas Dni Niepełnosprawnych? My, którzy uważamy się za w pełni sprawnych, czy też oni, którzy są bohaterami tego wydarzenia? I o tym rozmawiam z honorowym prezesem Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, doktorem Januszem Stasiakiem.
1: Witam Państwa serdecznie. Chcemy to tak przygotować, żeby to nareszcie był moment, w którym nasi przedsiębiorcy złapią wiatr w żagle w stosunku do naszych osób z niepełnosprawnościami i pozwolą sobie popatrzeć, bo tak zapraszamy na 13 w czwartek 3 września do ratusza. Może porozmawiać z tymi, którzy organizują miejsca pracy dla naszych osób z niepełnosprawnościami i są z nich zadowoleni.
0: Bo tutaj warto przypomnieć, że są tak zwane zakłady aktywności zawodowej i oni oferują wysoko specjalistyczne usługi i po preferencyjnych warunkach.
1: No i tam troszkę taki rynek będzie. Jednocześnie będzie taki, myślę, dyskurs na temat, czy warto osoby z niepełnosprawnością zatrudnić, jaki to jest pracownik, wymienić się doświadczeniami, bo słuchajcie, no w obliczu, tak mi się wydaje, słabnącego naszego rynku pracy, no bo wśród zdrowych jest coraz mniej chętnych do roboty, a do pracy to już w ogóle chyba nie ma, bo do roboty to jeszcze by kto przyszedł za jakieś, no ile pan daje? Zaczyna od tego i nie kim jest, a ile daje? Z osobami z niepełnosprawnościami jest trochę inaczej chyba. Inna rozmowa i razy przyjść. Wszyscy nasi pracodawcy, biznesmeni, którzy poszukują jakichś cierpliwych wykonawców, podwykonawców, bądźcie na naszych Dniach Niepełnosprawnych 3-4 września. W tym roku to 25, ale będziemy w waszym kierunku trochę optować, was szukać.

0: moje radio.
1: 25. Opolskie Dni Osób Niepełnosprawnych już od czwartku, natomiast proponowałbym spojrzeć inaczej na to zdarzenie, które ma miejsce głównie na Placu Wolności w Opolu. Jakie korzyści z tych wydarzeń, które można oglądać tam na scenie, mamy my, tak zwane osoby pełnosprawne? Czego się możemy nauczyć? Co podpatrzeć?
2: Wstydu przede wszystkim. Nareszcie powinniśmy zacząć się wstydzić, kiedy mamy słabości, kiedy nam się nie chce iść do pracy, kiedy nie chce nam się tańczyć, nie chce się mieć dobry nastrój, tylko z niczego mamy nie nastrój, tylko jakąś deprechę czy jakiś epizod depresyjny, lękowy. Z niczego. Trzeba popatrzeć na nas, na osoby z niepełnosprawnościami. Ci ludzie, którzy bez kończyn, małorączkowiem, po udarach nie radzą sobie z normalną kinetyką, czyli z normalnym poruszaniem się. Oni sobie tańczą, chcą śpiewać, chcą pracować, chcą żyć, chcą się cieszyć życiem. No tego się na pewno nauczycie, czyli nauczycie się chęci do życia, nasi zdrowi obywatele miasta i województwa Opole. Drugie, z czego się nauczycie? Wstydu. Siebie zaczniecie się wstydzić przed sobą, no, przed własnym lustrem. Jak spojrzycie na siebie, kiedy jesteście piękni, zgrabni, sprawni i macie wszystko, no nie marudźcie. No i te dwa dni, 3, 4 września dla was są także po to i dlatego was serdecznie zapraszamy, aby się nauczyć wstydu w stosunku do samego siebie i aby nabyć chęci do życia. To ładne przesłanie.
1: A zapraszał honorowy prezes Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu, dr Janusz Stasiak. Nie jest...

0: proszę się przygotować na mały szok, ponieważ coś zaraz powiem. W opór mi się chce słuchać felietonów Beaty Granatowskiej i Ireneusza Prochery. No to co, wyraziłem się po polsku czy po polskiemu?
1: Na końcu języka.
2: W opór mi się chce. Takie zdanie pojawiło się w reklamie znanego napoju energetycznego i trochę mi to przypomina naszą rozmowę o zdaniu umieć albo nie umieć w coś. Na przykład nie umiem w wypieki.
3: Nie umiem w politykę.
2: Z konstrukcją coś jest nie tak. Przez lata bowiem mówiliśmy nie umiem czegoś, umiem coś. A więc powinno się powiedzieć nie umiem piec, umiem matematykę. Natomiast słownik PWN zaznacza, wyrażenie umiem w coś jest poprawne w polszczyźnie potocznej i młodzieżowej, ale nie należy do oficjalnego książkowego języka polskiego. I tu mam taką dygresję. Mam wrażenie, że takie określenia jak język oficjalny, poprawny, książkowy działają na Polaków jak płachta na byka i zniechęcają do używania takiego języka, więc należałoby tutaj użyć jakichś innych zwrotów, na przykład język bardziej elegancki, modny.
3: Ja bym użył sformułowania taki bardziej normalny język.
2: O właśnie, bo normą powinno być coś, co jest poprawne i książkowe. Tylko niestety czasy są trochę inne. Ale wracam do tematu. Czyli zwrotu w opór, który oprócz wspomnianej na początku reklamy został odnotowany przez Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży w zdaniach. Super przekaz, Mati, jaram się w opór. To komentarz do filmiku na YouTubie. Drugi przykład. Hej, dzisiaj już jesteśmy napieczone w opór. Na Facebooku. W opór modne botki workery. Oferta na Allegro.
3: Jakiś zupełny neologizm. No rozumiem, o co chodzi, rozumiem intencje, natomiast jakoś cały czas mi...
2: Ale jaka jest intencja właśnie?
3: Podkreślenia, że już bardziej się nie da.
2: A, dotychczas znałam formę robić coś do oporu, czyli do osiągnięcia jakiejś granicy. Na przykład wbijam gwóźdź do oporu, pracować do oporu, to znaczy tak, że już prawie, że padamy, ale jak to się ma do zdania w opór mi się chce? Obserwatorium wyjaśnia to tak. Wyrażenie w opór występuje zarówno w funkcji przysłówka bardzo, jak i liczebnika nieokreślonego dużo. Jest slangowym przekształceniem ogólnego określenia do oporu, czyli do osiągnięcia jakiejś granicy. No i tutaj znowu jakby jest zaczyn do dyskusji, pewnie bez rozwiązania, czy reklamy są zwolnione z obowiązku poprawności językowej. Czy ta chęć przypodobania się młodym, którzy często piją energetyki, usprawiedliwia ich coraz bardziej slangowy język.
3: Chociaż często też jest tak, że reklama kreuje pewne zjawiska językowe, które się później utrwalają i stają się częścią codziennego obrotu językowego. No i nie wiem, czy to tutaj też tak nie będzie, że autor tej reklamy zainspirowany językiem młodzieżowym nie wprowadził nam właśnie jakiegoś konia trojańskiego.
2: Swoboda, kreatywność są to bardzo pozytywne cechy, ale jeżeli chodzi o język, to ja bym troszeczkę była ostrożniejsza. Tym bardziej, że kiedyś polska reklama słynęła z odwołań do literatury. Ojciec prać. Jest bardzo wielkie pole do popisu i nie trzeba sięgać ani do żargonu młodzieżowego, ani do żargonu więziennego, nie uważasz?
3: A mamy taki zwrot, mam tego już po kokardę.
2: I boję się, że niestety ten w opór zmiecie tamte do kąta.
1: Na końcu języka.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy? Posiadasz zdolności manualne? Krause Innowacje w budownictwie w Naroku. Zatrudnij stolarza lub pomocnika stolarza. Zakres zadań: obróbka materiałów Solid Surface, obsługa elektronarzędzi, przygotowanie i montaż elementów do produkcji. Nie masz doświadczenia z Solid Surface? Wszystkiego Cię nauczymy. Oferujemy szkolenie, możliwości rozwoju, ubezpieczenie grupowe oraz system premiowy po okresie próbnym. Złóż CV na Rok Wiejska 16 lub wyślij na biuro@krause-group.pl. Krause Innowacje. Dołącz do naszego zespołu.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Wakacje dobiegają końca, ale zabawa trwa dalej. Już w weekend 29 i 30 sierpnia w Ozimska Park wielkie pożegnanie lata i powitanie jesieni. Na najmłodszych czekają dmuchańce, animacje, malowanie buziek, konkursy i rodzinna strefa atrakcji. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną, świetnie się bawić i przygotować do nowego roku szkolnego podczas wygodnych zakupów w Ozimska Park. Wyjątkowe pożegnanie lata w Ozimska Park. Opole, Ozimska 72.
0: Po reklamie.
4: Wyjątkowe pożegnanie lata samolatu sprawiło, bo cały tydzień będzie piękny i słoneczny aż do soboty. Więcej w prognozie pogody.
5: Ulica Rejtana w Opolu znowu do remontu. Pytamy, z czego to wynika. Powiemy też o trzech pijanych kierowcach zatrzymanych przez policję z brzegu. Jeden z nich jechał autostradą A4, a ponadto Donald Trump eskaluje wojnę handlową z Kanadą.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Po 18:00 dyżur w redakcji informacji Radia Opole rozpoczyna Agnieszka Krajewska.
5: Dzień dobry. Magistrala wodociągowa na Rejtana w Opolu znów do remontu. Problemy pojawiły się w miejscu, w którym w maju usuwano awarię. Okazuje się, że wcześniejsza naprawa nie wystarczyła i będzie konieczna wymiana uszkodzonego odcinka sieci od ulicy Kolejowej do ulicy Wschodniej. Stąd kierowcy ponownie muszą liczyć się z utrudnieniami. Więcej reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel.
7: Jak informuje opolska spółka WIG, wszyscy mieszkańcy mają wodę i na ten moment nie są planowane wyłączenia. Naprawa może potrwać kilka dni. W związku z tym kierowcy powinni zachować ostrożność i przygotować się na ograniczenia w przejeździe ulicą Rejtana na wysokości Urzędu Skarbowego. Jak dodaje WIG, awaria jest również sygnałem potwierdzającym zły stan techniczny tego odcinka sieci. W najbliższym czasie jest planowana jego wymiana, co pozwoli ograniczyć ryzyko kolejnych awarii w tym rejonie.
5: A dodajmy, że w związku z awarią mogą również wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów MZK. Dziś przejazd ulicą Rejtana odbywa się wahadłowo.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Brzescy policjanci na A4 zatrzymali pijanego kierowcę. 50-letni mieszkaniec Wrocławia, kierujący Skodą, miał niemal promil alkoholu w organizmie. Z kolei kierowcę pod wpływem alkoholu zatrzymali też na jednej z ulic Wlotowych do brzegu. Mówi aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy brzeskiej policji.
8: 24-latek, który kierował Oplem, w organizmie miał ponad pół promila alkoholu. Tego samego dnia o godzinie 10:30 na jednej z ulic w mieście policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę Audi. Szczegółowa kontrola pokazała, że 42-latek wsiadł za kierownicę wbrew sądowemu zakazowi prowadzenia pojazdu. Dodatkowo pojazd, którym się poruszał, nie miał aktualnych badań technicznych.
5: A pijany kierowca Mercedesa w jednej z miejscowości gminy Olszanka uderzył w słup energetyczny, dodaje Patrycja Kaszuba.
8: Na miejscu policjanci zastali właściciela tego samochodu. Tłumaczył policjantom, że stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup. Jak się okazało, 27-latek w organizmie miał ponad 2 promile alkoholu. W takim stanie z imprezy wracał do domu. Na szczęście sam do opuścić pojazd i nic mu się nie stało.
5: A pijanym kierowcom grozi do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Donald Trump eskaluje wojnę handlową z Kanadą. Prezydent USA zapowiedział 50% cła na samochody, ciężarówki, części i stal z tego kraju. Mają wejść w życie 1 stycznia. Więcej z Waszyngtonu, Marek Wałkuski.
9: Donald Trump powtórzył na Truth Social swoje twierdzenie, że Kanada rzekomo od lat okrada Stany Zjednoczone. Stwierdził, że kanadyjskie cła na amerykańskie produkty rolne zrujnowały życie farmerom i doprowadziły do 60-miliardowego deficytu w handlu pomiędzy oboma krajami. Trump dodał, że to Ottawa potrzebuje Waszyngtonu, a nie odwrotnie, bo Kanadyjczycy prowadzą 90% wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Amerykańsko-kanadyjskie negocjacje handlowe zostały zerwane po tym, jak administracja Trumpa w ostatniej chwili przedstawiła Kanadyjczykom listę daleko idących żądań. Premier Kanady Mark Carney nazwał działania Amerykanów nieuczciwymi. Dziennik Wall Street Journal ocenił nową wojnę handlową Trumpa mianem głupiej.
5: I jeszcze wracamy do regionu. Ruszyła kolejna inwestycja na stadionie przy ulicy Chrobrego w Kędzierzynie Koźlu. Po budowie nowego boiska treningowego przyszedł czas na zagospodarowanie terenu wokół. Pytamy, co dokładnie ma być zrobione.
0: W ramach pracy powstanie trzypoziomowa trybuna na około 50 osób, dwie wiaty dla rezerwowych oraz chodniki prowadzące do miejsc dla publiczności. Zużyte ogrodzenie, które oddzielało do tej pory tradycyjne boisko z murawą od tego nowoczesnego ze sztuczną, zostało zdemontowane i zastąpi je nowe. Dzięki temu cały kompleks przy ulicy Chrobrego zmienia swoje oblicze, no i poprawiamy znacząco infrastrukturę piłkarską.
5: Mówi Piotr Pękale, rzecznik prasowy miasta. I jeszcze na koniec, siatkarki reprezentacji Polski wygrały z Łotyszkami 3-1 w rozgrywanym w Stambule spotkaniu grupy A Mistrzostw Europy. Polki do zwycięstwa poprowadziła Monika Lampkowska, zdobywczyni 18 punktów.
6: Więcej na www.radioopole.pl.
5: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
6: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
10: Witold Sułek. 27 sierpnia w Filharmonii Opolskiej odbędzie się finałowy koncert z cyklu letnich koncertów jazzowych. Kończąc letni cykl, organizatorzy zapraszają na wieczór absolutnej muzycznej wolności. Jak piszą, ten ostatni koncert będzie jazzową improwizacją nawiązującą do mijającego lata. Przed nami występ niepowtarzalny, improwizowany, odbywający się tu i teraz, ale pełen też nostalgii za odchodzącymi ciepłymi wieczorami. Początek koncertu o godzinie 19. Zmieniamy temat. Stowarzyszenie Kuratorzy Przyszłości Liga Sztuk zapraszają na wyjątkowe widowisko plenerowe zatytułowane Magiczny Pakt Teatr Legend Opolszczyzny, które odbędzie się 30 sierpnia o godzinie 15.30 na Błoniach Zamku w Polskiej Cerekwi. Magiczny Pakt to autorski spektakl inspirowany opolskimi baśniami, legendami i historią regionu. W niezwykłej scenerii zamku widzowie przeniosą się do świata dawnych opowieści, w którym spotykają się historia, magia, miłość, humor i tajemnica. Spektakl prezentowany będzie w ramach wydarzenia Gotowanie z Utopcem, organizowanego przez Stowarzyszenie Eurocountry. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a w wydarzeniu weźmie udział tłumacz języka migowego. Ponownie zmieniamy temat. 28 sierpnia odbędzie się kolejne wydarzenie w ramach Unii Kultur Polska-Ukraina.
11: Naszą gościnią będzie Agata Romaniuk, która przyjedzie do nas 28 sierpnia, to jest piątek, i spotka się z nami przy okazji książki, którą wydała parę miesięcy temu, książki prozatorskiej pod tytułem Dina.
10: Mówiła Monika Ostrowska ze Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód, które organizuje wydarzenie. Odbędzie się ono w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, a wstęp jest darmowy.
6: Pogoda.
4: Wychwalałem pod niebiosa nomen omen aurę za oknem, a tymczasem nie wszędzie tak pięknie jak w stolicy województwa, czy na przykład na ziemi namysłowskiej. Bo jak spojrzymy na prognozę dla Paczkowa, a więc zachodnich rubieży naszego regionu, tutaj mniej słonecznie, przynajmniej w najbliższych godzinach. Noc trochę pochmurna, temperatura może spaść około 5 do 8 stopni, natomiast jutro mniej słońca, bo mniej więcej od godziny 7 do 12 słońce zachmurza. Chmur przy temperaturze 14 stopni, a później niebo zachmurzone. W Opolu, czy też na przykład w Namysłowie, ma być bardziej pogodnie. Środa w Paczkowie też pochmurna, nawet nad ranem koło 6 może popadać. No i temperatura nie za wysoka, w przeciwieństwie do innych części naszego regionu. Tutaj 17-18 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
4: Lato latem, wakacje wakacjami, a my tymczasem powolutku pochylamy się nad kondycją naszej młodzieży, która już za tydzień pójdzie do szkoły, szczególnie te pierwszaki. Mamy dla nich także ofertę po to, żeby byli zdrowsi, ładniejsi, szybsi i jeszcze raz zdrowsi.

0: Reklama.
1: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa Lis. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
0: Po reklamie.

0: lekcje z nauczycielem wychowania wczesnoszkolnego, pomaga mu w przeprowadzeniu zajęć. Korzyści są prawdopodobnie obopólne, ale zanim o tym powiemy, warto by sięgnąć po diagnozę kondycji młodego pokolenia. Zdaniem wielu nauczycieli wychowania fizycznego dzieci są coraz mniej sprawne. Czy taką diagnozę potwierdza też nauczyciel, który bierze udział w programie, Adam Czyż?
1: Zgadza się. W dzisiejszych czasach niestety młodzież i szczególnie dzieciaki małe mają dostęp do różnych pokus, szczególnie chodzi o internet, telefon i to niestety powoduje, że tracą czas na tą aktywność bardzo ważną w tym wieku, w tym złotym wieku dla dziecka, na tą aktywność ruchową, czyli spędzanie po prostu wolnego czasu na świeżym powietrzu, aktywne spędzanie wolnego czasu.
0: Jakie są rezultaty w porównaniu na przykład z pokoleniem sprzed 20-30 lat, gdy tych pokus nie było?
1: No, jest to niestety olbrzymia różnica, prawda? Jestem tym pokoleniem, które nie miało takich pokus i nie miało dostępu do takich rzeczy i spędzało się ten czas po szkole praktycznie cały czas na podwórku. Od trzepaka do zwykłego boiska, do ulicy, do parku. Biegało się, grało się w cokolwiek, wymyślało się zabawy, szczególnie ruchowe. Także coś, czego teraz niestety naszym dzieciakom brakuje.
0: W drugiej części naszej audycji dzisiaj zapytamy o to, w jaki sposób program ministerialny Mały Mistrz pomaga w rozwoju tych najmłodszych, no i jakie korzyści mają także nauczyciele.

0: dzieci, które przychodzą do szkół podstawowych, niestety są coraz mniej sprawne fizycznie. Możliwe, że program Ministerstwa Sportu pod nazwą Mały Mistrz, który realizuje na Opolszczyźnie Szkolny Związek Sportowy Opolskie, pomoże i dzieciom, i nauczycielom. W programie tym bierze udział nauczyciel wychowania fizycznego Adam Czyż. No i pytanie, jakie korzyści mają nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego w takiej pracy z nauczycielem wychowania fizycznego?
1: Tak, jak tutaj pan redaktor wspomniał, jest to program dedykowany klasą 1-3 dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do klas, gdzie nie ma wychowania fizycznego z nauczycielem wychowania fizycznego, gdzie klasy mają zajęcia ruchowe z nauczycielką lub nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. I dzięki temu programowi to wsparcie nauczyciela wychowania fizycznego powoduje, że nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ma dostęp do nowych, fachowych materiałów dydaktycznych, wychowawczych, metodycznych i dzięki temu poznaje nowe, różne sposoby aktywizacji dzieci poprzez właśnie gry i zabawy ruchowe, które proponuje program Mały Mistrz.
0: Czy można przyjąć, że w ten sposób nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego przechodzi taki kurs dzięki temu nauczycielowi wychowania fizycznego?
1: Tak, oczywiście. Podnosi po prostu swoją wiedzę dotyczącą zajęć ruchowych. To jest jakby największy taki beneficjent, ale największym beneficjentem są te dzieci, prawda, które mają w tym momencie dostęp do różnych nowych gier i zabaw. Zajęcia na sali gimnastycznej się pojawiają, gdzie czas wcześniej było to niespotykane, bo dzieci miały zajęcia albo w klasie, albo na korytarzu, prawda, albo na jakiejś małej salce korekcyjnej. Teraz mają, z tego co się dowiaduje, zajęcia na sali gimnastycznej i to już jest niezwykle duży plus dla tych dzieciaków.

0: dzięki programowi Ministerstwa Sportu Mały Mistrz, który realizuje u nas Szkolny Związek Sportowy Opolskie. Nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego podnoszą swoje kwalifikacje, bo pracują z zawodowcami z wychowania fizycznego. A pytanie, czy widać również taki postęp, jeśli chodzi o sprawność ruchową u dzieci?
1: Jak najbardziej. Po pierwsze widać, bo program Mały Mistrz również proponuje testy diagnostyczne sprawdzające, które są przeprowadzone i w pierwszym semestrze, i w drugim można porównywać. Wiadomo, jak to u każdego dzieciaka, każdy jest inny, u niektórego szybciej widać te postępy, niektóre wolniej, ale zdecydowanie zaktywizowanie tych zajęć ruchowych w klasach 1-3 powoduje postęp sprawnościowy.
0: Czy podczas takich wizytacji u nauczyciela wczesnoszkolnego dostrzegł pan może jakieś talenty?
1: Jest bardzo dużo dzieciaków właśnie w takich klasach 1-3, które nie miały wcześniej dostępu do zajęć wychowania fizycznego, bardzo ukrytych perełek. Widać, że dziecko ma predyspozycje, czy szybkościowe, czy skocznościowe i no niestety w szkole nie ma WF-u, bo nie jest to szkoła sportowa, nie ma WF-u w klasach 1-3 i no niestety ten rozwój jest niezauważalny. Przez zajęcia z nauczycielem wychowania fizycznego on może zostać wychwycony przez niego, prawda? I już może go gdzieś tam indywidualizować i przygotowywać go na przykład do zawodów sportowych. Także bardzo duża też rola jest rodziców, bo często wsparcie rodziców, to rodzice pierwsi widzą, czy ich dziecko ma jakieś predyspozycje sportowe, prawda? To rodzice też aktywizują czas wolny popołudniami. Jeżeli tego czasu wolnego nie ma zorganizowanego przez rodziców, no to wiadomo, że dziecko jakby się troszeczkę podporządkowuje temu, co się dzieje na co dzień. Także tutaj zawsze apelujemy do rodziców, żeby jak najbardziej aktywizowali ten czas dzieciom po południu. Oprócz tego właśnie przez program Mały Mistrz proponujemy różne, bo to nie tylko gry i zabawy na lekcji WF-u, ale proponujemy różne sposoby spędzania czasu wolnego aktywnie po południu.
0: A o programie Mały Mistrz mówił nauczyciel wychowania fizycznego na co dzień z wykształcenia i z pasji, a także działający w Szkolnym Związku Sportowym Opolskie Adam Czyż.

pięknych okolicznościach przyrody rozstajemy się z Państwem w tej popołudniówce Radia Opole. Przypomnę, że jutro spotkamy się z kapitanem Ryszardem Sobieszczańskim, który wypłynął na Bałtyk i jest teraz na wybrzeżu Szwecji z uczestnikami tego rejsu z 41. harcerskiej drużyny żeglarskiej. Jutro też spróbujemy trochę pogrzebać w korzeniach. Tak poważnie mówiąc, poszukamy swoich korzeni, jeżeli chodzi o drzewo genealogiczne. Właśnie po 15 będziemy gościć genealogów, a później same bardzo, bardzo interesujące spotkania aż do 19. Już dzisiaj zapraszam. Kłaniam się Państwu, dziękuję za wszystko, Krzysztof Dobrowolski. No i pozostawiam Państwa w bardzo dobrych rękach. Nasz program realizuje Dariusz Kuzera.

0: bardzo przyjemny, pogodny wieczór się szykuje. Jutro też ładna pogoda. Więcej informacji o niej za kilka minut. Teraz godzina 19. Są pieniądze dla kilkunastu żłobków w regionie na sale sensoryczne.
1: W jednej sali to będzie taka sala doświadczania wszystkimi zmysłami.
0: Na ulicy Oleskiej w Opolu naprzeciwko Galerii Handlowej powstanie sygnalizacja świetlna, a ponadto ważna informacja dla młodych piłkarek. W Bogdańczowicach rusza Dziewczęca Akademia Młodych Orłów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. Ponad 1 200 000 złotych trafi do 18 żłobków z Opolszczyzny w ramach rządowego programu Aktywny Żłobek – Sale Sensoryczne. W poszczególnych placówkach przygotowane będą pomieszczenia, które z jednej strony mają stymulować zmysły, ale z drugiej pomagają w wyciszeniu się. Gdzie trafią pieniądze z programu, mówi Ewa Pawlinów, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.
3: Mamy tutaj gminę Brzeg, gminę Odmuchów, gmina Ozimek, gmina Namysłów, Wołczyn, Dobrodziej, Kietrz, Korfantów, Zdzieszowice, Urząd Miasta Opole razy 3, gmina Strzelce Opolskie, gmina Grodków, gmina Walce oraz 2 żłobki niepubliczne, jeden w Opolu i jeden również Imparto Kędzierzyn w Koźle.
0: Nie kupujemy tylko zabawek, ale pieniądze przeznaczamy też na aranżację takich bezpiecznych stref dla dzieci, podkreśla Urszula Lasowska, dyrektor żłobka numer 3 w Opolu.
1: Więc w jednej sali to będzie taka sala doświadczania wszystkimi zmysłami, więc kreatywność będzie olbrzymia. W drugiej sali będzie to znowu taka sala związana z wyciszeniem, tym, żeby się dzieci mogły zrelaksować, żeby mogły też jakby z innej perspektywy odczuwać to przyjazne środowisko. Tutaj będą różnego rodzaju ścianki sensoryczne i one, te ścianki, dają taką możliwość różnego rodzaju poznawania świata, bo jest i dotyk, jest i słuch, jest i zmysł.
2: Region, kraj, świat. Wiadomości Radia Opole.
0: Utrata łączności z Cessną, czyli małym samolotem pasażerskim lecącym z Węgier do Suwałk, to przyczyna utrudnień na lotniskach w Krakowie i Katowicach, a wiadomo, to lotniska chętnie wybierane przez mieszkańców Opolszczyzny. Do tego zdarzenia doszło w przestrzeni powietrznej nad Słowacją, tłumaczy rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Marcin Hadaj.
4: W związku z tym z Czech wystartowała para dyżurna myśliwców Gripen, aby na podstawie umowy cross-border doprowadzić do lądowania samolotu na lotnisku w Krakowie. Wszystko działo się w koordynacji z Polskim Wojskowym Centrum Operacji Powietrznych. W efekcie przez około 30 minut od godziny 14.50 do godziny 15.20 niezbędne było wstrzymanie zaplanowanych startów z lotnisk w Krakowie i Katowicach.
0: A samoloty, które miały zaplanowane lądowania w obu portach, krążyły w ich okolicach na bezpiecznej wysokości. Sytuacja wróciła już do normy.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Do połowy grudnia na przejście dla pieszych na ulicy Oleskiej w Opolu naprzeciwko Galerii Handlowej ma powstać sygnalizacja świetlna. Więcej o tej inwestycji, która ma usprawnić ruch w tej części miasta, reporterka Radia Opole Monika Matuszkiewicz-Biel.
5: Przejście dla pieszych ma być nie tylko wyposażone w sygnalizację świetlną, ale również w kamery monitoringu, które będą włączone do podsystemu ITS. Dodatkowo wymieniona zostanie nawierzchnia od strony ulicy Sienkiewicza i przebudowane zostaną wyspy.
0: Koszt inwestycji to blisko 370 000 złotych. I przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach obok Kluczborka powstanie Dziewczęca Akademia Młodych Orłów. To wspólny projekt szkoły, Opolskiego Związku Piłki Nożnej i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Inicjatywa jest kierowana do dziewcząt w wieku od 7 do 15 lat. Tak zwane korepetycje piłkarskie będą prowadzone raz w tygodniu przez trenerów OZPN i PZPN, mówi Tomasz Garbowski, prezes OZPN.
6: Stwarzać im warunki, rozwijać te dziewczynki, żeby były przy piłce nożnej, bo na piłkę nożną kobiet stawiamy i podpisujemy porozumienie ze szkołą rolniczą i będziemy mogli korzystać z tych obiektów i szkolić te przyszłe nasze piłkarki. Mamy nadzieję, że kiedyś dzięki takim pracom organicznym pojawi się w naszym regionie Ewa Pajor i oby tak było. To jest, zaznaczam, pilotażowy program. W Polsce takiego programu nie ma.
0: A dzień otwarty Dziewczęcej Akademii Młodych Orłów 6 września o 10 w Kuniowie. Udział w całej Akademii jest bezpłatny. Jeszcze na koniec. Organizatorzy zadecydowali o anulowaniu trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Powodem tej decyzji były obfite opady deszczu i gradu, które uniemożliwiły dalszą rywalizację.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Bardzo przyjemny wieczór, zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 20 do 21 stopni. W nocy też mało chmur, ale chłodniej. Temperatura minimalna od 8 do 10 stopni. Nie wiem, czy jesień już nie idzie. W dzień jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura 21-23 i jeszcze spoglądam na radiowy termometr. Ten pokazuje 20,2 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reklama.
2: Poznaj nowe elektryczne Volvo EX60 i poczuj swobodę podróżowania. Zapraszamy na jazdy testowe podczas dni otwartych od 20 do 30 sierpnia. Grupa RIS. Nowy salon Volvo przy ulicy Głogowskiej 23 w Opolu.
0: Po reklamie.

0: Sezon ogórkowy.
1: W pierwszej godzinie audycji Sezon ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który program realizuje. A co nas czeka w tej pierwszej godzinie? Najpierw będzie o ciekawych książkach. Później, proszę Państwa, powiem o odsłuchu płyty. Tak, tak, jest taka nowa moda. Już się nie prezentuje w radiu całych płyt. Państwo wiedzą z jakiego powodu. Z powodów autorskich oczywiście. Natomiast robi się odsłuchy płyt specjalnych i taki odsłuch płyty miał miejsce w studiu nagraniowym imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie i był to odsłuch płyty niezwykłej Stańko Sojka, a właściwie Sojka Stańko, płyty, która powstała 40 lat temu, ale nigdy nie została wydana i nigdy nawet te utwory nie były publikowane. Takiego odsłuchu dokonał redaktor Piotr Metz i on o tym opowie, a później przedstawię Państwu i drogę artystyczną, i w ogóle powiem o Stanisławie Sojce, dlatego że mija pierwsza rocznica jego śmierci. Zapraszam do godziny 21.

teraz dla Państwa propozycję literacką. Nakładem wydawnictwa Znak Horyzont ukazała się książka Tima McIntosha Smitha Arabowie, 3000 lat historii. Od starożytnych plemion po Buri Khalifa. Arab to etykieta niezwykle pojemna.

sukcesy współczesnego świata arabskiego. Zagłębiając się w 3000 lat historii Arabów, autor prowadzi nas przez opowieść o kalifach, prorokach i zdobywcach, a także o poetach, podróżnikach i kupcach. Przybliża nam dzieje ogromnej wspólnoty, którą dzielą geografia, polityka i zwyczaje, za to jednoczy wspólny język. McIntosh Smith dostrzega różnorodność Arabów, podkreślając równocześnie rolę języka arabskiego jako ogniwa łączącego ich historię i teraźniejszość, a zarazem nośnika wspólnych opowieści, tradycji i tożsamości. Książka ukaże się 23 września. Tim McIntosh Smith jest znanym arabistą, tłumaczem i podróżnikiem. Opublikował m.in. Jemen w 1998, Travels with a Tangerine w 2001 oraz Lands Falls w 2010. W 2011 roku magazyn Newsweek uznał go za jednego z 12 najwybitniejszych autorów literatury podróżniczej ostatniego stulecia. Przypomnę, wydawnictwo Znak Horyzont, Arabowie, 3000 lat historii, autor Tim McIntosh Smith. Jeszcze jedna propozycja książkowa to kultowy bestseller Henima Sunima. 12 sierpnia swoją premierę miało nowe wydanie książki Zwolnij wreszcie, jak odnaleźć spokój w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje. Henima Sunima, autora bestsellerowego Wszystko ma swój czas. Wznowienie jest wyjątkowe, pełne ciepła i nastrojowych ilustracji. Jest to przewodnik po uważności, stworzony z myślą o każdym, kto czuje zmęczenie, przebodźcowanie i szuka swojego miejsca w pędzącym świecie. Książka przybliży uniwersalne drogowskazy, które pomagają odzyskać wewnętrzną równowagę zarówno w obliczu życiowych zakrętów, jak i w codziennych stresach. Jej autorem jest Henim Sunim, światowej sławy buddyjski mnich, nazywany uzdrawiającym mentorem. Sunim zasłynął umiejętnością przekładania wschodniej filozofii na język i realia Zachodu, trafiając do czytelników bez względu na ich wiek czy wyznanie. Książka Zwolnij wreszcie okazała się globalnym fenomenem, sprzedając się w nakładzie ponad 4 milionów egzemplarzy na całym świecie i stając się gotową instrukcją na wyzwania dzisiejszych czasów. A oto kilka koreańskich mądrości zen dla każdego pochodzących z tej książki. Jak nie zwariować, słuchając wiadomości? Jak przestać się martwić końcem świata? Jak być spokojniejszym? Czasami wystarczy zwolnić. Chwila wytchnienia może uratować nie tylko ciebie, ale i cały świat, bo gdy zwalniasz ty, świat zwalnia razem z tobą. Trzymasz w ręku poradnik pełen drogowskazów dla człowieka XXI wieku i na miarę jego problemów. Zebrane w 8 rozdziałach porady buddyjskiego mnicha, którym towarzyszą nastrojowe ilustracje, skutecznie przypominają o tym, co w życiu najważniejsze. Niezależnie od tego, czy akurat trapią cię zmiany klimatyczne, czy znienawidzony dźwięk porannego budzika. Henim Sunim, buddyjski mnich, który pomógł już dziesiątkom tysięcy ludzi dzięki naukom wykraczającym poza religię, granice czy wiek, umiejętnie przekłada wschodnie wartości na realia zachodniego świata. Jego książka sprzedała się, jak już mówiłem wcześniej, w nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy i stała się bestsellerowym przewodnikiem po radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia. Nie będę tego komentować, proszę Państwa. No, jedni wierzą w krasnoludki, drudzy wierzą w sputniki. Zwolni wreszcie. Henim Sunim. Wydawnictwo Znak Liternowa.

Jesień smoli szlugi, w dali przygasa słońce. Ktoś dał hashtag soulset. Kiedyś bym to polubił, szybko bas grał piosnkę. A to nieprzyjemny stan, nieprzyjemny stan. Wow, dziwne zamieszanie w nas. Jadę sam, słucham stuff my funny Valentine. Znasz ten vibe?

0: Rezon ogórkowy.
1: Zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. Płyty Sojka-Stańko można było posłuchać przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziennikarz radiowej Trójki Piotr Metz, który prowadzi odsłuch, podkreślił, że w archiwach Polskiego Radia jest około 30 godzin nagrań Tomasza Stańki, których nigdzie nie opublikowano.
2: Wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej Osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób. A wydawnictwo, którego przedpremierę mamy dzisiaj o 19 w studiu Osieckiej, to jest efekt dwóch jednodniowych sesji, mocno improwizowanych.
1: Piotr Metz dodał, że Tomasz Stańko nie zapraszał przypadkowych osób do duetów. Efektem pierwszego spotkania Stanisława Sojki z Tomaszem Stańką była suita, która swoją nazwę zawdzięcza jednej z części mózgu.
2: W sierpniu 1988 roku z tego powstała suita o bardzo wdzięcznej i barwnej nazwie Medulla Oblongata. To oznacza, nie w dokładnym tłumaczeniu, ale jednak, rdzeń przedłużony, czyli bardzo ważne miejsce w naszym organizmie, które łączy mózg z na przykład dłońmi.
1: Suita Zaduszna, druga z albumu Sojka-Stańko, powstała 3 miesiące później, w listopadzie 1988 roku. Gośćmi odsłuchu płyty byli wokalista Marcin Sojka, fotograf Andrzej Tyszko i Michał Margański z radiowej Trójki. Album ukaże się i na winylu, i płycie CD. Autorem współczesnego masteringu na płycie jest laureat nagrody Grammy Jacek Gawłowski. Za odnalezienie muzyki w archiwum Polskiego Radia i koncepcję wydawniczą albumu odpowiada Adam Domagała, z którym porozmawiamy w tej audycji.

Rok temu, 21 sierpnia 2025 roku, zmarł Stanisław Sojka, wokalista jazzowy, kompozytor, pianista, jeden z najważniejszych artystów ostatnich dekad na naszej scenie muzycznej. Jego największe przeboje: Tolerancja, Na miły Bóg, Cud niepamięci, Absolutnie nic, czy Życie to krótki sen, na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Przez ponad 40 lat swojej kariery artysta łączył różne gatunki muzyczne: jazz, pop, soul, muzykę klasyczną oraz poezję śpiewaną. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku muzyk zdobył serca szerokiej publiczności. Wtedy powstały jego najbardziej znane utwory, wśród nich Tolerancja, Na miły Bóg, wydana na płycie Neopositive w 1992 roku. Piosenka stała się wielkim przebojem, a z czasem zyskała miano hymnu pokolenia, muzycznego symbolu akceptacji i szacunku do drugiego człowieka. Stanisław Sojka dużą wagę przywiązywał do słów. Zapytany o najważniejszy wers w swojej twórczości, odpowiedział w 2025 roku, że są to pierwsze słowa Tolerancji.

0: Artysta łączył prostotę słów z głębią muzyki. Jego autorskie teksty pełne są poezji, choć on sam mówił, że tylko bywa poetą, a jego miłością jest muzyka. Wielokrotnie podkreślał, że zależy mu, aby jego piosenki podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą na koncerty. Chcę być potrzebny i pożyteczny, podkreślał w wywiadach.
1: Ja naprawdę czuję się na służbie. Ja coś umiem, ja mam jakieś talenty i żeby nie nabyć naprawdę depresji, to człowiek jednak powinien starać się być przydatny. I jeżeli zauważyłem, że moja działalność, moje piosenki mają jakieś znaczenie dla ludzi, dla poszczególnych, pojedynczych ludzi, choćby, nie mówię dla mas, bo masy mnie przerażają raczej niż pociągają, to znaczy, że jestem pożyteczny.
0: Artysta słynął z mistrzowskiej improwizacji. Miał emocjonalny głos i charakterystyczny sposób śpiewania ze specyficznym frazowaniem, mówił Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum.
2: Najważniejszym był jego głos, niepowtarzalny głos, natychmiast rozpoznawalny od pierwszej nuty, bo głos silny, głos pełen takich emocji, ekspresyjny.
0: Wyjątkowy, emocjonalny głos uczynił Sojkę jednym z najbardziej cenionych interpretatorów polskiej piosenki. Zachwycał sposobem śpiewania, jak choćby w utworze Życie to krótki sen.
3: Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócę nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż.

0: szkic. Życie to krótki sen.
1: Początkowo Stanisław Sojka inspirował się muzyką barokową, potem zwrócił się ku jazzowi. Album Blue Blula z 1981 roku do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych nagrań w historii polskiego jazzu. W kolejnych latach twórczość artysty ewoluowała i choć oddalił się od klasycznego jazzu, to do końca w jego muzyce dominowały elementy jazzowe.
2: Odkąd jakby zacząłem sam pisać muzykę i śpiewać, to oczywiście to już nie są piosenki Raya Charlesa czy nie wiem, Ellingtona oczywiście, ale myślę, że w mojej muzyce cały czas jak gdyby jest element jazzowy, element improwizacji funkcjonuje non-stop. To jedno, a dwa, że muzyka jest jednak, okazuje się znacznie bogatsza i znacznie bardziej złożona niż by się wydawało i jazz jest również tylko pewnym objawem muzyki generalnie i sytuacji muzyki, natomiast nie jest oczywiście wszystkim.
1: W 2008 roku kapituła Dnia Dobrej Wiadomości przyznała Stanisławowi Sojce tytuł Posłańca Dobrej Wiadomości. Muzyk mówił wtedy, że pokazywanie dobra może wiele zmienić w naszej świadomości i wzmocnić wiarę w zwycięstwo dobra.
3: Wierzę w to, że o ile świadomość zła i tego, że ono istnieje, jest bardzo istotna, bo w przeciwnym razie bylibyśmy takimi optymistami łatwymi i nie byłoby całej prawdy. Natomiast ten świat składa się także z dobra i nie tyle chodzi o akcentowanie dobra, czy też o przewagę dobra, tylko o to, żeby je w ogóle pokazywać, żeby wskazywać na nie, żeby doprowadzić do równowagi, co najmniej, a wierzymy, że dobro zwycięży.
1: Wybitny muzyk zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku, tuż przed planowanym występem na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Miał 66 lat. Byłem wtedy na festiwalu w Sopocie. Rano widziałem go na próbie. Umówiliśmy się, że po koncercie porozmawiamy. Niestety nie było nam to już dane. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. W ostatniej drodze Stanisławowi Sojce towarzyszyła rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury. Dzięki Tobie stawaliśmy się lepsi, mówił dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Piotr Metz.
4: Kilka pokoleń słuchaczy zawdzięcza Tobie w zasadzie wszystko, co teraz ma. A kiedy wchodziłeś na estradę, orkiestra zawsze wstawała i stukała smyczkami w pulpity. Miałeś w sobie jazz, ale taki jazz, który dostaje się od niebios. Nie można się go nauczyć w żadnej szkole. My naprawdę przez siebie jesteśmy lepsi. Dziękujemy Ci za Blue Blule, za Sforę, za pozłacany warkocz, wreszcie za muzykę i słowa. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naszej ukochanej muzyki bez Ciebie.
1: Pośmiertnie Stanisława Sojkę odznaczono Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Również pośmiertnie podczas gali Fryderyku 2026 został uhonorowany Złotymi Fryderykami w dwóch sekcjach równocześnie muzyki rozrywkowej i jazzowej. Wcześniej artysta zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Grand Prix 48. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu 2011 i Bursztynowego Słowika Sopockiego Festiwalu za całokształt twórczości w 2014 roku. Otrzymał także srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Parokrotnie miałem tę przyjemność z nim rozmawiać. Bardzo miłe, sympatyczne wywiady. Raz nawet zrobiłem to przez telefon. W czasie COVID-u zapowiadaliśmy jego występ w Strzelcach Opolskich. Muszę Państwu powiedzieć, że minęło już rok od jego śmierci, ale jakoś nie mogę się odważyć skasować jego komórki w moim telefonie. Stanisław Sojka. Dobrze, że pozostały po nim nagrania.

0: Za kilka sekund godzina 20, za kilka sekund zatem wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. NFZ wyjaśnia, dlaczego w drugi weekend sierpnia punkt nocnej świątecznej opieki zdrowotnej w Opolu był zamknięty. Stadion z nowym boiskiem i zapleczem to w Gorzowie Śląskim.
1: Tutaj mamy Europę i to się cieszy i jesteśmy dumni z tego.
0: A ponadto Chiny i Jordania apelują o otwarcie cieśniny Ormus.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Opolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie dostępności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przypomnijmy, w drugi weekend sierpnia punkt ten przy Alei Witosa miał być zamknięty z powodu braku lekarza. Część pacjentów, w tym rodzice z chorymi dziećmi, miała być kierowana do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Obecnie do NFZ-u wpłynęły 3 skargi na działanie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, mówi Barbara Pawlos, rzecznik Opolskiego Oddziału NFZ.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi. A jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych działań, fundusz poinformuje wnioskodawcę o nowym terminie rozpatrzenia sprawy. Chciałabym przypomnieć, że skargi do Narodowego Funduszu Zdrowia można składać na wiele sposobów, między innymi przez e-formularz dostępny na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, osobiście, listownie czy też mailem.
0: A do tej sprawy będziemy wracać.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Chiny i Jordania wspólnie apelują o otwarcie cieśniny Ormus. Oficjalną wizytę w Pekinie składa król Jordanii Abdullah. Obydwa kraje skrytykowały też Izrael, który oskarżył o eskalację konfliktu. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Pekin i Amman domagają się otwarcia cieśniny Ormus i utrzymania zawieszenia broni między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Rozmowy pokojowe utknęły w martwym punkcie. Żegluga w cieśninie jest minimalna, część statków jest celem ataków dronowych. Chiny i Jordania skrytykowały również izraelskie niebezpieczne działania eskalacyjne na zachodnim brzegu i we wschodniej Jerozolimie, podała państwowa agencja Xinhua. Podczas wizyty podpisano porozumienia o zacieśnieniu współpracy handlowej, infrastrukturalnej i w górnictwie. Jordania w ostatnich miesiącach wielokrotnie znajdowała się w ogniu krzyżowym wojny USA z Iranem. Pomimo oficjalnej neutralności Ammanu, bazy wojskowe w Królestwie, w których stacjonują siły amerykańskie, są często atakowane przez siły irańskie. W zeszłym tygodniu w Pekinie przebywał wiceszef irańskiej dyplomacji Kazem Garibabadi. Chińskie MZ w komunikacie po spotkaniu podało, że wspiera rozmowy pokojowe na Bliskim Wschodzie.
0: Dziękuję za relację.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Gorzów Śląski ma praktycznie nowy stadion z nowym boiskiem piłkarskim i czterotorową bieżnią lekkoatletyczną oraz nowym budynkiem klubowym. Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, ocenia stadion jako kolejny piękny obiekt na północy województwa.
5: Jeżeli porównamy sobie warunki, w jakich piłkarze z Gorzowa Śląskiego trenowali, rozgrywali mecze, szczególnie szatnie, warunki sanitarne i płyta boiska, już nie mówiąc o kibicach, w jakich warunkach oglądali, to tutaj mamy Europę i to się cieszy i jesteśmy dumni z tego. I już dzisiaj deklarujemy, że na pewno w układzie ligowym tutaj mecze będą się odbywały i treningi.
0: Zadanie za niemal 7 milionów złotych zrealizowano dzięki dotacjom z Polskiego Ładu, Ministerstwa Sportu i Turystyki przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i dzięki dużemu wkładowi gminy. I jeszcze informacja dla miłośników sportu. Polskie siatkarki pokonały reprezentację Łotwy 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy w Stambule. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, bo 17, zdobyła Monika Lampkowska. W dwukrotna mistrzyni Europy Małgorzata Glinka-Mogentale przyznaje, że polski zespół grał nierówno, jednak nie robi z tego tragedii.
6: Miejmy nadzieję, że to jest taki drugi mecz, oni się rozkręcają. No też musi wejść ten turniej, tak? Mamy taką lekką grupę, no, że można się rozkręcić. Ta drużyna Łotwy jest taka młodziutka bardzo. No, nie mają żadnej jakiejś tam presji, no po prostu młody to się cieszy, nie ma odpowiedzialności w wyniku, więc zupełnie im się lepiej grało. Ale to nie ma znaczenia, no to są rzeczy, o których wiemy. No miejmy nadzieję, że się dziewczyny rozkręcają.
0: A jutro w Stambule Polki o 18:00 zagrają ze Słowankami.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Przyjemny wieczór, temperatura maksymalna jeszcze do około 20 stopni, do tego wiatr słaby. W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 8 do 10 stopni, a jutro dużo słońca, maksymalnie 21-23 stopnie na termometrach. I jeszcze w tej chwili spoglądam na radiowy termometr, 19,2 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze. No, już, już, biedactwo.
2: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
8: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś szlegiem.
9: Poznajesz wokalistkę. Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
11: Rozmawiam z wolontariuszką Szlachetnej Paczki, Aniu. Czyli ponownie będziesz przeprowadzać rozmowy z osobami w potrzebie.
12: Tak.
11: Wyczekiwać na chwilę, gdy się znajdzie darczyńca.
12: Mhm.
11: Kiedyś też, gdy auto utknęło, przesiadłaś się na traktor.
12: A wiesz, dlaczego to robię? Dla chwil takich jak ta.
13: Tyle jedzenia i radio. To będzie moje okno na świat.
11: Już rozumiem.
12: Ty też zostań człowiekiem od dobrej roboty. Dołącz do wolontariatu na szlachetnapaczka.pl.
2: Reklama społeczna.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji sezon ogórkowy, piątkowej audycji w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Dariusz Kozera, który program realizuje. W tej godzinie spotkamy się z Adamem Domagałą, redaktorem z Agencji Muzycznej Polskiego Radia, właśnie tym, który odkrył te nieznane utwory tego duetu też niezwykłego Stanisław Sojka, Tomasz Stańko, o którym mówiłem w poprzedniej godzinie. I posłuchamy także dwóch utworów z tej płyty, a pan Adam nam opowie, jak do tego doszło i jakie tam perełki jeszcze można znaleźć. Ale także informacja dla młodszych słuchaczy naszego radia. Otóż będzie można zwiedzić Muzea Narodowe, oddziały Muzeum Narodowego w różnych miastach za złotówkę, a także Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, więc warto nas słuchać do godziny 21:00.

0: Polskiego Radia.
1: Tak, rzeczywiście to są nagrania sprzed 38 lat, z sierpnia i listopada 88 roku. No przeleżały troszkę w tym archiwum rzeczywiście i pewnie leżałyby do dzisiaj, gdyby nie taka rutynowa praca, której codziennie się z wielką przyjemnością oddaje, czyli przeszukiwanie archiwów Polskiego Radia z myślą o ułożeniu z tychże mniej lub bardziej rozproszonych archiwów czy archiwaliów albumów, które można wydać, wypromować, zaprezentować. To jest troszeczkę efekt uboczny, ten album Sojka Stańko, mojej dużej, bardzo dużej nawet pracy nad wydanym w ubiegłym roku boksem sześciopłytowym Tomasza Stańko z radiowymi sesjami. Do tego boksu ta muzyka nie trafiła, nie dlatego, że nie pasowałaby, tylko dlatego, że w momencie kończenia prac nad tym boksem ja tak naprawdę jeszcze tej muzyki nie znałem. Innymi słowy, wykonawszy ogromny research, wydawało mi się, że naprawdę monumentalny, przeoczyłem coś szalenie istotnego. Pewnie dlatego, że nie szukałem niczego, co miało związek z kimś innym niż sam Tomasz Stańko. I tak się szczęśliwie wydarzyło, że to był trochę przypadek, ale rozmawialiśmy sobie z panem Tadeuszem Sudnikiem, realizatorem dźwięków w Polskim Radiu, przyjacielem Tomasza Stańko, jednym z bohaterów tego boksu, o którym wspomniałem. Rozmawialiśmy sobie na jakiś zupełnie oderwany od spraw temat. I w pewnym momencie powiedziałem, że znalazłem w tym archiwum takie nagranie, takie w sumie słabe i myślę, że go nigdy nie wydam, które pan Tadeusz nagrał dawno, dawno temu i pewnie o nim już nie pamięta. I wtedy pan Tadeusz tak się zapalił, mówi, no to faktycznie nie jest może za dobre, tam tak to nie wyszło, ale mam coś lepszego. I zaczął u siebie w mieszkaniu przeszukiwać pudła, szuflady, ale nic nie znalazł. Gdzieś się okazało, że ta płyta CDR gdzieś mu przez lata zginęła, no ale powiedział mi, czego szuka i szukał właśnie nagrania, które też dawno, dawno temu zrealizował w studiu S4 Polskiego Radia i to było nagranie duetu improwizującego Sojka Stańko. I wtedy ja już wiedziałem, że skoro pan Tadeusz przynajmniej miał kiedyś te kopie, no to gdzieś oryginał musi istnieć. No i ten oryginał szybko odnalazłem. I udało się w niespełna rok od dnia, kiedy je znalazłem, doprowadzić do wydania tego materiału.
2: To takie było eksperymentalne chyba nagranie, prawda? Dwóch muzyków, dwóch artystów improwizuje w studiu radiowym.
1: No dla Tomasza Stańko to na pewno nie był żaden eksperyment, to był jego chleb powszedni, improwizowanie z różnymi artystami w mniejszych lub większych składach, także w duetach, bo był improwizatorem z krwi i kości, on to po prostu robił od wielu, wielu już lat. Wiele sesji radiowych Tomasza Stańko, ale nie tylko radiowych, to są właśnie improwizacje, które nie były wcześniej przygotowywane w jakiś sposób, spotykali się w studiu z kolegami, z przyjaciółmi, z partnerami muzycznymi i po prostu improwizowali, a potem wychodziły z tego arcydzieła. Natomiast dla Stanisława Sojki to po myśli ktoś mógł być eksperyment, no bo jednak nie kojarzymy dzisiaj tego artysty z improwizowaną muzyką uwolnioną spod jakichś rygorów formalnych. Raczej go kojarzymy z piosenkami, ze śpiewaną poezją, z wielkimi ikonicznymi przebojami. No a tutaj on się pojawia w zasadzie jako wyłącznie pianista, partner w improwizującym duecie, co w zasadzie nie powinno nas dziwić, bo to jednak był gruntownie wykształcony muzyk po Akademii Muzycznej i dla niego wspinanie się na takie wykonawcze wyżyny to nie było coś nadzwyczajnego. O tym dzisiaj możemy nie pamiętać, jak świetnym pianistą był Stanisław Sojka, ale on po prostu nim był.
2: Tak, tak, on się na koncertach pojawiał także przecież z pianinem i sam sobie akompaniował również.
1: No ale jednak jest różnica między akompaniowaniem sobie przy piosenkach, mm-hmm, a improwizowaniem w jazzowych formach.

0: Bardzo ładna, czarna płyta. Mówię czarna płyta, bo okładka także jest czarna. Pojawi się także w streamingach, no po prostu tak jak to zwykle robi Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jak to mówię, na wszelkich nośnikach dostępnych w tej chwili. Proszę mi o niej opowiedzieć, bo teoretycznie jest to 13 utworów z tego, co zdążyłem się zorientować, ale tak naprawdę to są takie dwie suity wielkie.
1: Tak, to są dwie dosyć długie suity, 20-minutowe mniej więcej. Pierwsza zamieszczona na tej płycie, a druga w kolejności powstania, suita zaduszna, ma części 6, z kolei suita zarejestrowana w sierpniu 1988 roku, czyli wcześniej o 3 miesiące, to jest suita Medulla Oblongata, która ma części 7, z czego całość trafiła na płytę kompaktową i oczywiście do streamingu. Oczywiście trafi, bo premiera jest dopiero za chwilę. Jeszcze jej nie można posłuchać. A na płytę winylową trafiło części 6 tej właśnie dłuższej suity. Więc powiedzmy, tracków jest 12 lub 13 w zależności od nośnika, a utwory są dwa.
0: To jest płyta niesamowita, dlatego że obydwu już przecież artystów nie ma z nami, a możemy posłuchać ich spotkania sprzed lat i tak jak pan mówił, tej improwizacji, czyli to jest bardzo ciekawe, co również robi Polskie Radio, studio nagraniowe, że można takie rzeczy też nagrać, one zostają gdzieś w archiwum i tutaj właśnie dzięki panu. Przypomnę, że redaktorem tej płyty, właściwie pomysłodawcą wydania tych nagrań jest właśnie pan Adam Domagała. Takich perełek pewno jest sporo jeszcze w archiwum Polskiego Radia.
1: Myślę, że tysiące. Myślę, że życia wielu, wielu osób nie starczy, żeby to wszystko przejrzeć, docenić, a potem jakoś znaleźć pomysł, jak to wydać, żeby po prostu nie było jedną z miliona pozycji na błyskawicznie powiększającym się rynku. No, Polskie Radio funkcjonowało tak przez dziesięciolecia, że po prostu nagrywało bardzo, bardzo, bardzo dużo muzyki. Artyści wszelkiego możliwego autoramentu tutaj się pojawiali, od niemalże amatorów, którzy po prostu mieli okazję życia nagrać coś, po ultraprofesjonalistów, którzy bywali tutaj bardzo często, bo po prostu wiedzieli, jak korzystać z dobrodziejstw tutaj studiów. Tomasz Stańko był jednym z tych artystów, którzy naprawdę niemalże mieszkali w studiach Polskiego Radia w latach 70-tych, 80-tych. Tych nagrań jest bardzo, bardzo dużo. On tutaj przychodził raz w tygodniu, raz w miesiącu nagrywać regularnie w różnych składach swoją muzykę, muzykę innych artystów, na zaproszenie lub zapraszając innych jako lider. Stanisław Sańka także bywał w 80-tych latach często tutaj w tych studiach i nagrał między innymi bardzo wiele sesji, które potem wybór z tych sesji się złożył na słynny album Radioaktywny, z którego pochodzi album piosenka Absolutnie Nic, więc takie nie byle co.
0: No to ja się też pochwalę wciskając się troszeczkę, że my też przecież mamy studio nagraniowe i jeszcze w Starej Rozgłośni w ulicy Piastowskiej, tam swoje płyty nagrywał Józef Skrzek, wszystkie swoje płyty, John Porter tutaj u nas też.
1: No, Radio Opole słynie to jest, tak. Tak, tak, tak. No ja tutaj jako warszawiak zazdroszczę Opolu, bo Opole ma fenomenalny dorobek nagraniowy, tak.
0: Zapraszamy, tak. Może pan u nas pogrzebie coś w archiwum, w fonotece. Może coś się znajdzie.
1: No, już inni tam grzebali. Ale czemu nie? Może się coś znajdzie.
0: To jest chyba płyta jazzowa, tak można powiedzieć o niej, prawda?
1: To jest płyta w 100% jazzowa, wręcz nawet free jazzowa. Więc miłośnicy Tomasza Stańko nie będą zdumieni tym, co tutaj usłyszą. Zdumieni mogą być miłośnicy Stanisława Sojki, bo przecież znają go przynajmniej ta masowa część publiczności.
0: Tak,
1: czyli,
0: tak, no te ostatnie lata, taka, jak tak bym powiedział, piosenka poetycka.
1: No nie wiem, czy ostatnie, bo jednak Sojka wyrastał jakby z jazzowego środowiska, ale jednak dosyć szybko skręcił w stronę mainstreamu, takiego fajnego popu i w zasadzie od przełomu lat 80. 90. Zdarzało mu się, co prawda, przez jakiś czas uprawiać, czy co jakiś czas uprawiać takie skoki w bok eksperymentalne, ale generalnie nie przestał nigdy być artystą. artystą kojarzonym z piosenką autorską, z piosenką, z muzyką rozrywkową, co tu dużo gadać. No ale jednak Begant miał bardzo konkretny, jazzowo-klasyczny, był wykształconym muzykiem, znał się na zawodowym tworzeniu dźwięków, to nie był po prostu super zdolny naturszczyk, to był profesjonalista. Więc w tym czasie, w latach 80. On już był u progu swoich naprawdę dużych, znaczących sukcesów. Jeszcze może nie był mega, mega gwiazdą, ale już był na pewno rozpoznawalny i ceniony w środowisku muzycznym. No Stańko był w tym czasie już był europejską gwiazdą jazzu. Mógł jakby wybierać przybierać w ofertach, jakby sam sobie sterować karierą i repertuarem. No spotkali się jak kolega z kolegą. Dwa razy nagrali tę muzykę, która z jakichś powodów trafiła do archiwum po prostu, co tu dużo gadać, nie została w żaden sposób opublikowana.
0: Może za dużo było tego materiału po prostu.
1: Tak, bo tak, na pewno nie narzekali wtedy na problemy z kreatywnością. Więc troszeczkę taki przypadek Prince'a, prawda? Który tak strasznie dużo nagrywał, że aż wydawcy go poganiali, przeganiali.
0: Tak,
1: bo nie nadążali z obfitością jego produkcji. No i w sumie to dobrze, że ta płyta nie trafiła, bo to jest muzyka, która w zasadzie powinna była trafić oczywiście na płytę. No nie trafiła na płytę i bardzo dobrze, bo teraz po 40 blisko latach można było ją znaleźć, cudownie odrestaurować, znaleźć dla niej jakiś pomysł taki edytorski, żeby cieszyła ta muzyka nie tylko uszy, ale także oczy. Dużo szczęścia miałem, że trafiłem na te nagrania.
0: I my się też cieszymy, ja się też cieszę, bo od Agencji Muzycznej Polskiego Radia otrzymałem już egzemplarz płyty, więc sobie mogę posłuchać za chwilkę. A Państwa odsyłamy również do różnych streamingowych tutaj platform, no i czarna płyta.
1: Niechętnie, ale tak, żeby się zapoznać, a potem kupić.
0: A później
1: płytę.
0: Tak, bo płyta jednak to płyta, ja tam jestem takiego zdania. I czarna płyta dla tych, którzy mają gramofony i CD dla tych, którzy mają odtwarzacze CD. A ja pana proszę, żeby pan po takim odpoczynku, po wysłuchaniu parokrotnie płyty, znowu poszedł do Archiwum Polskiego Radia i znalazł kolejną perełkę dla miłośników muzyki.
1: No tutaj mogę tylko sparafrazować sławną scenę z Misia. Czy ja palę? No panie kierowniku, ja palę cały czas.
0: Czyli tak, rozumiem, ja że prace trwają. Tak.
1: Cały czas, tak.
0: Adam Domagała, Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dziękuję panu serdecznie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.

Proszę Państwa, oczywiście nie zagram Państwu całości. To był pierwsza część ze suity Zadusznej. Tych części jest 6 na płycie Sojka z Tańką. A wcześniej słyszeliśmy pierwszą część ze suity Medulla Oblongata tej samej płyty. Na płycie kompaktowej jest 7 części tej suity. Na czarnej płycie długogrającej jest 6 części.

0: ogórkowy.
1: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rusza z akcją Muzeum za 1 zł. Jeśli masz od 8 do 26 lat, przez cały rok możesz zwiedzać za symboliczną złotówkę wystawy stałe w wybranych muzeach. W akcji Muzeum za złotówkę już dziś bierze udział 18 państwowych instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Celem akcji Muzeum za złotówkę jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do kultury i zachęcenie do odwiedzania muzeów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało instytucjom środki na realizację programu w ramach stałej dotacji podmiotowej. Do kogo skierowana jest akcja Muzeum za złotówkę? Z oferty mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Pracownik muzeum może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Z biletu za złotówkę mogą korzystać uczniowie spełniający kryterium wieku. W przypadku grup szkolnych należy wcześniej sprawdzić zasady rezerwacji i organizacji wizyty w wybranym muzeum. Opiekunowie, którzy nie spełniają kryterium wieku, kupują bilety zgodnie z cennikiem danego muzeum. Co obejmuje bilet za złotówkę? Bilet za złotówkę uprawnia do wstępu na wystawy stałe w muzeach uczestniczących w akcji. Oferta obowiązuje przez cały rok zgodnie z godzinami otwarcia i zasadami zwiedzania określonymi przez poszczególne instytucje. Program nie obejmuje wystaw czasowych, wydarzeń specjalnych, warsztatów, lekcji muzealnych ani innych dodatkowo płatnych aktywności. W projekcie uczestniczą państwowe instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest ich 18, więc je wymienię. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. W ramach akcji dostępne są wyłącznie zajęcia edukacyjne. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, to u nas, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a w październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Aby skorzystać z akcji, należy wybrać muzeum z listy instytucji uczestniczących w programie, a następnie sprawdzić jego godziny otwarcia oraz zasady zakupu lub rezerwacji biletu. Bilet za złotówkę można kupić online lub w kasie muzeum, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji. Przy wejściu należy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek. Szczegółowe informacje, w tym aktualną listę uczestniczących instytucji oraz zasady korzystania z oferty, można znaleźć na stronie akcji Muzeum za złotówkę www.gov.pl/web/kultura/muzeum/1zł. To wszystko na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą Państwo po prostu znaleźć. Warto korzystać. Niektóre muzea mają dosyć drogie bilety wstępu, więc dlaczego nie wejść za złotówkę?

0: Opole. 105.1 w Strzelcach Opolskich.
1: Przyjemne dźwięki w Radiu Opole. Mam nadzieję, że nasi słuchacze miło spędzają z nami czas. A teraz już czas na wiadomości. Na Wspólnej w Opolu działa już nowy PSZOK. Powiemy też o nocnym maratonie w okolicach Jezior Turawskich, a ponadto za moment ważne informacje dla kierowców.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Uwaga, kierowcy jadący przez Borkowice, to powiat kluczborski. Na ulicy Bogackiej dachował samochód. Wiemy, że podróżował nim tylko kierowca. Opuścił pojazd o własnych siłach, ale jest pod opieką ZRM-u. Na miejscu 3 zastępy Straży Pożarnej.
0: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
1: Opolanie mogą już korzystać z trzeciego PSZOK-u na ulicy Wspólnej. Mieszkańcy, którzy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie oddać tam m.in. odpady budowlane, wielkogabarytowe, elektrośmieci, a także zużytą odzież i tekstylia. Chcemy, by jak najwięcej mieszkańców miało bliski dostęp do oddania posegregowanych odpadów ze swoich gospodarstw, mówi Małgorzata Narabiega, wiceprezes Zakładu Komunalnego w Opolu.
2: Mogą być działalności gospodarczej i też bardzo ważne jest to, że są już te punkty wymiany rzeczy, które się cieszą naprawdę ogromnym powodzeniem, bo i tekstylia są oddawane, i książki, zabawki. Zamierzamy jeszcze znaleźć miejsce na czwarty PSZOK. Planujemy na Malince, bo tam nie ma takiego miejsca, tylko potrzebny jest teren i potem wszystkie uzgodnienia, projekt i realizację.
1: A nowy PSZOK został wyposażony m.in. w rampę najazdową, kontener socjalny, pawilon wymiany rzeczy oraz ścieżkę edukacyjną.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Wieczorem wieża Eiffla podświetlona jest w barwach flagi Ukrainy. W ten sposób władze Paryża uczczą przypadającą rocznicę, 35. rocznicę niepodległości Ukrainy. Z tej okazji życzenia władzom w Kijowie złożył również Pałac Elizejski.
3: W tym roku obchody Dnia Niepodległości Ukrainy organizowane przez paryski ratusz mają wyjątkowo uroczysty charakter. Oprócz podświetlenia wieży Eiffla w żółto-niebieskich barwach zaplanowano również koncert ukraińskiego chóru oraz przemówienia ukraińskich i francuskich polityków na placu Trocadéro. Znaczenie dzisiejszego święta podkreślił w mediach społecznościowych prezydent Francji. W Dniu Niepodległości Ukrainy Francja oddaje hołd narodowi, który broni swojej wolności, suwerenności i przyszłości. Wolnego narodu nie da się ujarzmić, napisał Emmanuel Macron.
1: A relację przygotował Stefan Folzer. I jeszcze kraj. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku ze śmiertelnym pobiciem na osiedlu willowym w Nowej Hucie w Krakowie. Do zdarzenia doszło w nocy 21 sierpnia. Zginął 36-latek. Zatrzymane osoby to dwaj mężczyźni, a ich tożsamość ustalono w trakcie śledztwa. Policja wyjaśnia, czy zatrzymali brali czynny, czy pośredni udział w bójce. Tłumaczy Rafał Wawrzuta z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
4: Przez zostało postępowanie, które nadzoruje prokuratura rejonowa Kraków Nowa Huta. Czynności prowadzone są w kierunku przestępstw z artykułu 158 i 159 kodeksu karnego.
1: Chodzi o udział w bójce, w której zagrożone było życie lub zdrowie innej osoby. Jutro w Krakowie pogrzeb zmarłego mężczyzny. To kibic klubu Hutnik Kraków.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
1: Kto nie może spać, może pobiegać. Z taką propozycją przychodzi Fundacja Od Zmierzchu do Świtu, która w najbliższy weekend 29-30 sierpnia organizuje maraton nad Jeziorami Turawskimi. Zaczynamy biegami dla dzieci już o 17, mówił w studiu Radio Opole Sławomir Smoliński, organizator wydarzenia.
5: Później jest bieg rodzinny w okolicach godziny 18 i biegi główne od 19 jest bieg na 10,5 km, o 21 półmaraton, czyli jedno kółeczko dookoła Jeziora Dużego w Turawie i o północy startuje maraton na dwa kółka wokół jeziora, a tym samym wszyscy, którzy będą chcieli pokonać wszystkie trzy dystanse, zaczynają właśnie o 19 biegiem na 10 km i później kontynuują każdy z kolejnych dystansów.
1: A w czasie imprezy wystąpią Teatr Tańca i Ruchu z Ogniem Manticora, a także raper Sor Słowak. Zapisy na stronie zmierzymyczasy.pl.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
1: A teraz 4 minuty po godzinie 21.
0: W Radiu Opole.
6: Grzegorz Frankowski, dobry wieczór. Polskie siatkarki pokonały reprezentację Łotwy 3-1 w swoim drugim meczu grupy A Mistrzostw Europy w Stambule. Najwięcej punktów dla biało-czerwonych, 17, zdobyła Monika Lampkowska. Polki musiały sobie radzić bez mającej problemy zdrowotne libero Aleksandry Szczygłowskiej. Po przegranym drugim secie w trzecim traciły do Łotyszek już 7 punktów, ale odrobiły straty i wygrały. Dwukrotna mistrzyni Europy Małgorzata Glinka przyznaje, że zespół trenera Stefano Lavariniego grał nierówno, gówno, jednak nie robi z tego tragedii.
7: Miejmy nadzieję, że to jest taki drugi mecz, oni się rozkręcają. No też już weź ten turniej, tak? Mamy taką lekką grupę, no, że można się rozkręcić. Ta drużyna Łotwy jest taka młodziutka bardzo. Nie mają żadnej jakiejś tam presji, no po prostu młody to się cieszy, nie ma odpowiedzialności w wyniku, więc zupełnie im się lepiej grało. Ale to nie ma znaczenia, no to są rzeczy, o których wiemy. No miejmy nadzieję, że się dziewczyny rozkręcają.
6: Trzeci mecz w Stambule Polki rozegrają we wtorek o godzinie 18. Ich rywalkami będą Słowenki. Zmieniamy temat. Iga Świątek wróciła na 8 miejsce w rankingu WTA tenisistek. W ostatnim turnieju w Cincinnati Polka została zatrzymana dopiero w półfinale, ale nie zdołała obronić tytułu i odjęto jej punkty. Liderką pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Włoch Jannik Sinner wciąż prowadzi w rankingu ATP. Spory awans zanotował Hubert Hurkacz, który w nocy z niedzieli na poniedziałek wygrał turniej rangi Challenger w Cancun. Polak przeniósł się z 69 na 46 miejsce. Drugie miejsce zajmuje Niemiec Aleksander Zwierew, a trzeci jest Hiszpan Carlos Alcaraz. Niewielki spadek zanotował drugi Polak sklasyfikowany w czołowej setce Kamil Majszak, który obecnie jest 72. Piłkarze Barcelony imponującym zwycięstwem rozpoczęli sezon Ligi Hiszpańskiej. Broniąca tytułu Duma Katalonii pokonała na wyjeździe Elche 5-0. Po dwie bramki dla Barcy zdobyli Rafinha i Fermin Lopez, a jedno trafienie zanotował nowy napastnik pozyskany latem z Borussii Dortmund, Karim Adeyemi. Organizatorzy zadecydowali o anulowaniu trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Powodem tej decyzji były obfite opady deszczu i gradu, które uniemożliwiły dalszą rywalizację. Kolarze zatrzymali się zaledwie kilkanaście kilometrów przed metą. Liderem generalnej klasyfikacji pozostał Tadej Pogaczar.
0: Pogoda.
1: W nocy zachmurzenie małe, no i temperatura dosyć niska, minimalnie od 8 do 10 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, więc sporo słońca i bardzo przyjemnie, maksymalnie 21-23 stopnie. Do tego wiatr słaby wschodni. Na naszym radiowym termometrze w tej chwili 16,8 stopnia.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Każdy człowiek zasługuje na dom pełen ciepła, wsparcia i zrozumienia.
9: Dla osób z niepełnosprawnościami codzienność to często długa droga przez rehabilitację i terapię. Fundacja Dom pomaga im tę drogę przejść. Zapewnia specjalistyczną opiekę, zajęcia rozwojowe i realną szansę na samodzielność.
8: Czasem największym wsparciem jest po prostu obecność i otwarte serce. Fundacja Dom. Razem tworzymy miejsce, w którym każdy może poczuć się jak w domu.
10: Ukraina. Charków. Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
11: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Witold Sułek, dobry wieczór, rozpoczynamy audycję. Oczywiście nie jestem w studiu sam, razem ze mną jest ksiądz Marcin Marsolek. Dobry wieczór i szczęść Boże.
1: Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa, wszystkich słuchaczy Radia Opole.
0: Ksiądz Marcin jest między innymi, ale to jest ta najważniejsza dziś interesująca nas zajęcie właściwie, diecezjalnym duszpasterzem trzeźwości, między innymi.
1: Tak.
0: No i o tej trzeźwości będziemy rozmawiali w bardzo szerokim kontekście, aczkolwiek żeby pewnych rzeczy nie powielać, to poprosiłem, bo sam pamiętam i tutaj pozwolę sobie na odrobinę prywaty, bo kiedy byłem na terapii już blisko 25 lat temu, między innymi właśnie z księdzem Marcinem miałem zajęcia. Jedne z wielu, bo byli różni terapeuci, różni prowadzili różne rzeczy. I to, co zapamiętałem, to między innymi taka jedna z zajęć, takie relaksacyjne. Takie, że ja przyznaję, że prawie, że posnęliśmy. Mieliśmy leżeć, ksiądz nam włączył jakąś muzykę, opowiadał coś i pamiętam, że dawno nie czułem się tak wypoczęty, tak zrelaksowany, więc jeżeli ktoś później mnie pytał, czy te wszystkie relaksacje, medytacje, czy one coś dają, to o ile wcześniej byłem bardzo sceptyczny, to tu przekonałem się, że tak. I teraz możemy się oczywiście zastanawiać, na ile i dlaczego to jest istotne. Bo najczęściej, kiedy rozmawiamy o uzależnieniach, no to mówimy, pierwszy krok, najważniejsza rzecz to wytrzeźwieć, żeby móc podjąć terapię. No i to oczywiście jest prawda. Rzeczywiście z osobą pod wpływem narkotyków, alkoholu i tak dalej trudno się porozumieć i trudno oczekiwać, żeby ona racjonalnie podejmowała decyzję. Ten moment, zobaczymy, czy ksiądz się oczywiście z tym zgodzi, jest potrzebny najpierw przede wszystkim, żeby rzeczywiście wytrzeźwiał. Czyli detoksykacja, jeżeli nie jest w stanie sam wytrzeźwieć, jakieś kroplówki, oczyszczenie organizmu. No i kiedy już dojdzie względem do siebie, wtedy możemy zacząć z nim w ogóle rozmawiać. To jest rzeczywiście ten pierwszy krok, prawda?
1: Tak, to jest, można powiedzieć, jedna z składowych tego pierwszego kroku. Ja tylko dopowiem, że jestem też psychoterapeutą, dlatego z panem Witkiem się znamy. Gratuluję tego trzeźwego stylu życia i że pan podjął ten wysiłek. To zawsze wzbudza we mnie taki ogromny szacunek do ludzi trzeźwiejących, ponieważ wiem, jaki to jest wysiłek. I wiem, ile ludzie, którzy są uwikłani w nauk, ile muszą włożyć wysiłku, samozoparcia, stoczyć walki. No i to oczywiście nie dzieje się w 5 minut. To jest praca rozłożona na lata, bardzo często do końca życia. Ale żeby to dla kogoś nie zabrzmiało jakoś tak przytłaczająco, to zaczniemy od tego, że kiedy człowiek jest w nałogu, nie myśli prawidłowo. My bardzo często myślimy, że ten ktoś uzależniony myśli tak samo jak my. Czyli kiedy popełnia błędy, kiedy rani siebie, szkodzi sobie i rani innych, no to jest oczywiste, że powinien wyciągnąć taki wniosek, że tak nie powinien robić. Natomiast pierwszą rzecz, którą zabiera nauk, zwłaszcza te nałogi związane z substancjami chemicznymi, to zabiera zdolność prawidłowego myślenia, a w tym wnioskowania. Czyli człowiek uzależniony traci zdolność prawidłowego rozumowania. Choć swoją inteligencję wykorzystuje też do tego, żeby w nałogu pozostać. Kłamie, oszukuje, manipuluje, więc tutaj te sprawności jego głowy służą nie jemu, tylko bardzo często, żeby nauk w nim nadal mieszkał. No i teraz od czego zacząć? No zaczyna się ta droga od zatrzymania tego paskudnego zachowania, które człowieka niszczy. Czyli wszystko robimy, żeby człowiek chory, uzależniony, jeżeli to są substancje chemiczne, jeżeli nie umie przerwać tego czynnego nałogu, żeby dotarł na detoks. To jest odtrucie i on trwa od około tygodnia do 2 tygodni, zależy jak ten organizm jest wyczerpany, jak bardzo jest zniszczony, więc tu jest takie oddziaływanie farmakologiczne, oczyszczające, wzmacniające organizm. No i oczywiście pan Witek też tak dzisiaj zaczął. Bardzo często ludzie w nałogu i też ludzie obok mówią, że zaczyna się trzeźwość. To jeszcze trzeźwość nie jest. To jest zatrzymanie zachowania destrukcyjnego, czyli można powiedzieć, pierwszy etap zdrowienia, od którego się zaczyna, to jest abstynencja wymuszona, czyli zatrzymuje picie, ćpanie czy jakieś inne zachowanie nałogowe, no po to, żeby swój organizm nie wykończyć. Natomiast choroba nie tkwi w biochemii człowieka, tylko tkwi w jego psychiczności. Mianowicie człowiek nauczył się regulować stany emocjonalne tym czymś atrakcyjnym, polepszać sobie stany emocjonalne. No i w ten sposób zmienia swoje stany psychiczne. Więc żeby zacząć zdrowieć, musimy tego kogoś doprowadzić do abstynencji dobrowolnej, czyli sam uznaje, że warto to odstawić i że to służy jego zdrowieniu, a potem dopiero się zaczyna droga, którą nazywamy trzeźwością, czyli musimy nauczyć człowieka prawidłowo myśleć, prawidłowo wybierać, korzystać z własnego sumienia, odbudować system wartości. Jeżeli to uzależnienie zaczynało się w takiej niedojrzałości, powiedzmy ktoś miał naście lat, nie był dojrzałą osobą,

0: jest dość długa. No ja jako terapeuta, filozof, duszpasterz, mam dużo doświadczenia życiowego, wiedzy, ale nie mogę powiedzieć, że ja już posiadłem wszystkie umiejętności życiowe. Czyli także ja, pomagający innym, ciągle tych umiejętności się uczę. I jeżeli tego się chcemy uczyć, to oczywiście bardzo dobrze, no bo świat jest dynamiczny, on się zmienia i my się musimy w tym świecie odnaleźć. Nie ma też życia bez kryzysów. Każda faza życia kończy się kryzysem. Nie ma życia bez konfliktów, kłopotów. No świat nie jest idealny. Każdy z nas jest odrębną planetą i my jako te planety, spotykając się, jakoś się przenikamy, albo zderzamy, albo wymieniamy, więc życie to jest jedna wielka, niekończąca się przygoda.
1: No, to prawda. Ja rzeczywiście też, chociaż rzeczywiście lat już minęło sporo, to cały czas uważam, że muszę nad sobą pracować, patrzeć na siebie, kontrolować swoje emocje, to co się dzieje. Cały czas jestem ostrożny i w tyle głowy mam w pamięci ciągle po tych wszystkich latach, że jestem, nie wygram z alkoholem, z żadną używką i o tym wiem, bo się o tym przekonałem po prostu, bo gdyby ktoś mnie zapytał, no dlaczego piłeś, to ja nie wiem. Było coś, co mnie pchało, coś, co sprawiało, że szedłem ulicą, niby wszystko było okej, a nagle myślałem, a co tam, chlast. No przecież bez sensu zupełnie. Tak. Byłem racjonalnym, w miarę wykształconym, poukładanym człowiekiem. Co to znaczy, a chlast, a co tam? Jakieś takie, no to się wymyka w ogóle zdrowemu rozsądkowi i to mnie przeraża. Przeraża mnie ta siła, która jest nieracjonalna. Wszystkie książki filozoficzne, wszystko co zrobiłem, miało się nijak do tego wewnętrznego głosu i poczucia, które mówiła, świat jest bez sensu, życie jest bez sensu. I to jest rzeczywiście ten proces, o którym ksiądz mówi, dlatego rzeczywiście wiele osób ma później taki kłopot, zwłaszcza jeżeli wywodzą się ze środowisk patologicznych. W rodzinie wszyscy piją. Jeszcze dochodzi do tego bardzo często, o tym też już wielokrotnie mówiłem. Niestety przestępczość, bo jak nie ma kasy, no to zaczynają się kradzieże, pobicia i tego typu rzeczy, więc ta droga nigdy nie skupi się tylko i wyłącznie na alkoholu, że a przestałem pić, to już teraz będę rzeczywiście fajnym, dobrym człowiekiem. No to nie jest taki jeden do jeden, bo trzeba pójść do pracy, a skoro wcześniej kradłem, kombinowałem, nie pracowałem, to trzeba się nauczyć poszanowania innych. Chciałbym mieć przyjaciół, ale oni też nie rosną na drzewach. To nie jest tak, że podejdę do kogoś na ulicy, bym chciałbyś być moim przyjacielem, bo ja właśnie przestałem pić i szukam kumpli takich, z którymi mógłbym teraz nauczyć. Bo się, oni, oczywiście, tak, bo nie mam nic innego do roboty. No tak to nie działa niestety i to wszystko rzeczywiście jest czasochłonny proces, a czasami, bo ksiądz mówił, rzeczywiście rodziny mają oczekiwania i znajomi. Tak. My sami też czasami mamy oczekiwania i najprawdopodobniej bardzo często na wyrost, to pamiętam też przy końcu terapii, te wielkie nadzieje, którymi niektórzy się dzielili, och, teraz wrócę, prawda, do dzieci, do żony, ale nie ma pewności, że żona ci od razu zaufa, że dzieci przestaną się bać, skoro wcześniej latami wracałeś pijany, przewracałeś i one się bały. To nie jest tak, że tatuś wrócił z terapii i już jest nagle innym, cudownym tatusiem, zwłaszcza, że za chwilę dojdzie do konfliktu jakiegoś, a to dwuja w szkole, a to dziecko odpyskuje, zaczynają nerwy puszczać. Trzeba się nauczyć nie tylko nie pić, ale radzić sobie z tymi nerwami, z emocjami, z tym wszystkim.
0: No i to jest właśnie trzeźwość, tak? Moja definicja trzeźwości to jest sztuka życia, to jest życie oparte na prawidłowo funkcjonującym rozumie i prawidłowo funkcjonującym sumieniu. Czyli prawidłowo funkcjonujący rozum jest zdolny do analizy rzeczywistości, wyciągania wniosków, podejmowania decyzji. Prawidłowo funkcjonujące sumienie to, że ja odróżniam, co jest dobre, co jest złe, co mi szkodzi, że ja pod wpływem głosu sumienia też się koryguję, czyli kiedy przeżywam poczucie winy, wstyd, zażenowanie, to ja naprawiam swoje życie, podejmuję wysiłek, nie zapijam tego, nie racjonalizuję, bo to gwarantuje jakąś równowagę, to, że my będziemy żyli jako porządni ludzie, a nie jako ludzie zwichrowani. Nasi słuchacze mogą mieć takie myślenie, że nałogowość, uzależnienia dotyczą właśnie, tu padł ten termin, patologii. Ja bardzo rzadko ten termin używam. Zastępczo mówię o ludziach cierpiących, nie radzących sobie z cierpieniem.

0: zdaniem. Bo kiedy nazwiemy to patologią, no to sklasyfikujemy to. Oczywiście, że w literaturze naukowej, medycznej, socjologicznej takie terminy będą, tylko one powodują, że my zawężamy to doświadczenie tylko do określonej grupy ludzi. Tymczasem, drodzy Państwo, z uzależnieniem, z nałogami jest tak jak z alergią. Ileś ludzi będzie chorych na alergię, ileś ludzi będzie chorych na cukrzycę, ileś ludzi będzie miało nadciśnienie. To jest choroba. Badania, takie wczesne badania pokazywały, że na 100 ludzi sięgających po alkohol 20 na pewno się uzależni. Były jakieś takie badania. Myślę, że dzisiaj ten procent ludzi, którzy się uzależnią, będzie większy. Dlaczego? Dlatego, że człowiek nałogowy dzisiaj stosunkowo wcześnie powstaje, już w przedszkolu. Kiedyś on powstawał po 20 roku życia, potem w nastoletnim okresie się to przesuwało, a dzisiaj w nastoletnim. Kto to jest nałogowy człowiek? Nałogowy człowiek to jest taki człowiek, który, kiedy źle się czuje, dąży do tego, żeby się czuć dobrze i w tym nie ma nic złego. Natomiast dąży do tego, żeby dobrze się poczuć poprzez zaserwowanie sobie określonej przyjemności. I teraz, drodzy Państwo, mały przedszkolak albo niemowlak, tak, który jeszcze nie mówi, dostaje smartfon, dostaje tablet. I drodzy Państwo, tu już się zaczyna narodziny nałogowego człowieka. Ten mały nie ma kontaktu z mamą, z otoczeniem, ale ma z filmem, z tym, co się rusza na ekranie. I następuje związanie emocjonalne i psychiczne bardzo głęboko. Przecież wielu słuchaczy, który nas teraz słucha, dokładnie wiedzą, że mają problem z małym dzieckiem, kilkuletnim albo przedszkolakiem, bo on nie chce oddać tego smartfonu, czy nie chce się odkleić od tabletu, ponieważ to urządzenie wpisało się wiele potrzeb tego dziecka. Więc mały człowiek, zamiast biegać za piłką, tak, moje dzieciństwo było na podwórzu, to był sport, to było bieganie, to było bycie w grupie. Dzisiaj mały człowiek się tak nie rozwija. Dzisiaj mały człowiek siedzi przed ekranem, nie rusza się, nie ma relacji, te relacje są bardzo ubogie, czerpie ogromne pokłady przyjemności i to już na wczesnym etapie rozwoju. No i od tej przyjemności się uzależnia, czyli relacja ze środowiskiem dzieje się przez tablet, smartfon. Poczucie nudy dzieje się przez tablet, smartfon, tak, rozrywka. Czerpanie jakiejś radości. Wszystko przez te urządzenia. Więc bardzo głębokie związanie i, tak jak powiedziałem, powstaje człowiek nałogowy. Drodzy Państwo, musimy pomyśleć, że nasze dzieci do 21 roku życia to jest plac budowy. Do 21 roku życia rozwija się ich mózg. Więc kiedy my w trakcie tego placu budowy wyprodukujemy nałogowe zachowania, a nie nauczymy dziecka pościelić łóżka, wynieść śmieci, podlać kwiatków. Jeżeli my nie nauczymy pewnej dyscypliny, umiejętności i tak dalej, tylko damy tą zabawkę, no to ta zabawka jak odkurzacz go wchłonie, ale zaburzy też jego rozwój. Dlatego dzisiaj ludzi uzależnionych przybywa. Drodzy Państwo, żeby nie myśleć o tym, że tylko jest patologia, to warto zrobić sobie rachunek sumienia, każdy ze słuchaczy niech sobie to zrobi, czy słuchając nas teraz, możecie Państwo wyłączyć telefon no, na 2 dni, na 3 dni, nie? Wyłączcie, spróbujcie, już się dowiecie, czy wy macie problem, czy też nie macie problemu, czy jesteście ludźmi wolnymi, czy też nie. Czy możecie nie oglądać Facebooka, TikToka, Instagrama i tak dalej i tych różnych portali społecznościowych. Czy, drodzy słuchacze, możecie pójść do toalety i naprawdę wykorzystać toaletę do tych celów, do których ona jest stworzona. a nie do celów schowania się z zabawką cyfrową. No ja znam takich pacjentów, którzy pod prysznic wchodzą z telefonem, bo mają taki telefon i się nie odrywają w ogóle. Wielu ludzi śpi z telefonem, więc ten telefon, algorytmy nas nieustannie monitorują, no i nam podsuwają, tak, robią profil naszych potrzeb, no i nam podrzucają różne informacje, od których my się nie oderwiemy. I to, drodzy Państwo, warto sprawdzić. Drugie pytanie. Drodzy Państwo, czy gdy byliście na zakupach, czy zdarzyło Wam się coś kupić, czego nie potrzebujecie, tak? Czy coś takiego kupiliście? No, drodzy Państwo, zakupy są przyjemne. Coś nowego kupujemy. To się na pewno przyda. Ile rzeczy mamy? Jakbyśmy nasze piwnice, strychy i szafy przejrzeli, to zobaczylibyśmy, ile tam jest rzeczy, których nie potrzebujemy. I to jest, drodzy Państwo, właśnie opowiadanie o nałogowości. Idąc dalej, drodzy Państwo, przecież jesteśmy użytkownikami dróg, jesteśmy kierowcami. Ile razy nam się zdarza odpalić tak emocjonalnie na kogoś, czyli reagujemy impulsywnie, czyli nie znosimy, jak droga nie przebiega tak, jakbyśmy chcieli, albo ile razy my się spotykamy z kimś w kolejce czy na drodze, kto się odpala impulsywnie. Czyli, drodzy Państwo, emocje nie funkcjonują prawidłowo, nie wytrzymujemy frustracji, zaraz musi być po mojemu, tak jak ja chcę, mój stan jest najważniejszy. No to jest właśnie, drodzy Państwo, wszystko opowiadanie o nałogowym człowieku. No i oczywiście z tej nałogowości potem rodzą się ciężkie uzależnienia alkoholowe, narkotykowe, cyfrowe, zakupowe. No dzisiaj, drodzy Państwo, od tatuaży, no spójrzmy na piękne kobiety chodzą po ulicach wytatuowane, te tatuaże są straszne, okropne. Oczywiście, drodzy Państwo, ktoś się oburzy zaraz i powie, że to jest piękne. Drodzy Państwo, ja nie widziałem w ostatnich latach pięknego tatuażu. Na ogół one są szkaradne, odstraszające, brzydkie. Oczywiście ja mam też jakieś myślenie na tym.
1: A już
0: ten
1: myślałem,
0: temat.
1: Że tatuaż.
0: Nie, to jest...
1: Żartobliwie
0: tak,
1: mówię.
0: Tak. Mhm. To myślę, to jest wołanie o uwagę, to jest głód poczucia własnej wartości, to jest podkreślenie, wyróżnienie się i oczywiście za tym stoi moda. No i to też warto, drodzy Państwo, zadać sobie pytanie, kto stoi za modą. Panie Witku, ja kiedyś miałem wykład do studentów w jesiennym czasie, to była wczesna jesień i kiedyś przyszła młoda pani na te zajęcia. W spodniach, na kolanach miała dziury. Ja byłem zaszokowany. Ja ją pytam, czy coś się stało, nie, bo ma podarte spodnie. No, cała aula w śmiech. Ja nie wiedziałem, że taka jest moda. Ja byłem zaszokowany. Drodzy Państwo, dziury na kolanach świadczą o wartości człowieka. No to jest jakiś absurd. Nie jego uczciwość, pracowitość, inteligencja, wiara, oddanie, tylko dziury na kolanach świadczą o wartości człowieka. No i tu brnę dalej w tą nałogowość. No iluż ludzi jest uzależnionych od mody? Iluż ludzi jest uzależnionych od opinii? Drodzy Państwo, więc to jest w ramach takiej autodiagnozy, żebyście nie myśleli, że tylko jest jakaś grupa, która jest dotknięta nałogiem czy uzależnieniami. Drodzy Państwo, tak naprawdę każdy z nas ma jakiś element nałogowego zachowania. Tylko być może to nałogowe zachowanie nie zaburza jakoś mocno naszego życia, albo już zaburza. Jakby ktoś chciał sprawdzić, czy ma tą nałogowość, czy nie, to może mnie poszukać. Ja chętnie porozmawiam i pokażę, że taka nałogowość jest. Jeżeli my z tą nałogowością nic nie robimy, to oczywiście to jest otwarta ścieżka potem w uzależnienia. Bo kiedy przyjdą jakieś bolesne doświadczenia, kryzysy, osamotnienie, coś się z nami niedobrego dzieje, no to kiedy my mamy tą nałogowość w sobie, no to my potem szukamy różnych możliwości, żeby siebie pocieszyć, żeby się lepiej poczuć. No i to jest oczywiste też. Ale bardzo często wtedy się wpakujemy w coś, co jeszcze bardziej zaburzy nasze życie.
1: O tak, ja tutaj oczywiście mam kilka spostrzeżeń, natomiast nie wiem, czy księdza zaskoczę i państwa też zaskoczę, ale akurat tatuażami jestem też przerażony. Ich skalą, bo kwestia estetyczna, jestem bardziej, powiedzmy, odporny i no ja bym sobie czegoś takiego nie zrobił, ale rozumiem, że komuś się to może i podoba. Natomiast uważam, że ich skala, to jak wyglądają, to nie jest kwestia już podobania tylko i mody, o której ksiądz wspomniał, ale też manifestu. To jest jak dla mnie częściowo to jest chęć zaznaczenia swojej wyjątkowości, bycia super, luzakiem. To jest cały czas mówienie do ludzi, pokazywanie im, jaki to ja nie jestem.
0: Ale to jest właśnie...
1: Ale w sposób straszny, bo to jest taki dziecinny bardzo sposób, taki jak ja na spodniach sobie malowałem AC/DC, Scorpions i tak dalej, chodziłem po wsi, dzieci się za mną oglądały, a ja czułem się taki wow. Nic nie wiecie, nie słuchacie porządnej muzyki, tylko jakiegoś disco polo. Ja jestem prawdziwym metalowcem. To jest dokładnie dla mnie taki sam sposób myślenia. Dziecinny, tylko ja miałem wtedy lat 15 i mogę siebie jeszcze zrozumieć jako 15-latka, który czuł się gdzieś tam odrzucony, chciał zaznaczyć swoją obecność, chciał się wyróżnić, to był rodzaj buntu. Natomiast w tej chwili, no a tatuaże kojarzyły mi się oczywiście, mieli je kryminaliści, oni mieli tatuaże, marynarze, słynne kotwice, prawda, czasami na kotwicy jakaś roznegliżowana pani, ale były takie różne środowiska, zresztą pamiętam, prace naukowe powstawały na temat tatuażu, to jednak były konkretne grupy społeczne, środowiska, które gitowcy jeszcze wcześniej, i to były kody, konkretne kody, kojarzą nam się z jakuzą, jak myślimy, prawda? Raczej grupy przestępcze, raczej patologia, a nie coś, co jest modne i co się nosi. No jedynym takim pozytywnym bohaterem z tatuażem to był pewien Maorys w filmie Fortepian, grany przez Harvey'a Keitela, ale i niektórzy zaczynają tak powolutku wyglądać, ale ja nie sądzę, żeby to było takie nawiązanie kulturowe i żeby tatuujący się akurat mieli na myśli Harvey'a Keitela. Natomiast rzeczywiście jest to przerażające i zaczynam się zastanawiać, kiedy zacznie się obniżać też ta granica, bo raczej dzieci jeszcze na szczęście nie widuje, jakoś się jeszcze rodzice powstrzymują, ale zakładam, tak jak z tymi tabletami, z tym wszystkim, o czym ksiądz mówił, że za chwilę będziemy widywali wytatuowane przedszkolaki, no, bo to tego zmierza. My gubimy taką czujność, i ta czujność za każdym razem, i to pokazuje całe życiowe doświadczenie, nigdy nie idzie ku dobremu. Jeżeli tracimy czujność, przemykamy oczy, nic nie robimy, to niestety raczej ciągnie nas to jako społeczeństwo i ludzi w dół. Niestety.
0: Panie Witku, nawiązał pan do tych nieszczęsnych tatuaży i no bo... mam świadomość, nie, że tu może być rezonans, bo ci, którzy je noszą, to oczywiście będą ich bronić, ale dokładnie te tatuaże mieszczą się w tym naszym temacie rozważań, właśnie uzależnienia. To jest zależność od reakcji innych, od opinii. Ja się chcę podobać, ja chcę zwrócić uwagę. To jest ta forma wpływu, chcę wyróżnić się. Ale to też pokazuje, jakie jest to poczucie własnej wartości, że to poczucie własnej wartości próbuje zbudować jakimś wyróżnikiem, chce siebie zaznaczyć. I oczywiście za chwilę się moda zmieni i już tego poczucia własnej wartości nie będę miał. Znam pacjentów, którzy już nie mają wolnego kawałka ciała, tak? Już tak są obtatuowani wszędzie, mają te tatuaże. Co do treści tych tatuaży, to no, też można się temu przyjrzeć, to nie są treści piękne. Tak jak powiedziałem, ja nie widziałem takich, to jest raczej wyjątek, jeżeli jest coś tam, można to jakoś z jakimś pięknym kojarzyć. Natomiast no, nie mamy świadomości, że to zostanie na całe życie, że kiedyś będziemy starszymi ludźmi, że kiedyś nasze poglądy się zmienią, że kiedyś będziemy chorzy, że kiedyś będziemy na łóżku, że kiedyś przyjdzie lekarz i będzie miał wątpliwość, czy nam podać lek, jakąś substancję, czy nie, ponieważ to coś, co mamy w organizmie, no wejdzie w reakcję. To są takie dalekosiężne konsekwencje. No warto to rozważyć. To jest takie łatwe wyróżnienie siebie i łatwe budowanie poczucia własnej wartości, ale bardzo łatwo jest je utracić.
1: Zwłaszcza, że są tego typu techniki i materiały, które jeżeli chcemy okazjonalnie na przykład sobie coś ładnego narysować, to można to zrobić i jest to zmywalne. dowodem niektórzy aktorzy, którzy występują wytatuowani też po całości, a później widzimy ich w innym filmie, no i nie są wytatuowani, więc albo jest tak, że ich zamazali, albo, no bo nie dali się wytatuować od stóp do głów, to trwa jednak latami, no więc po prostu wiemy, że można to zrobić. Dzieci sobie naklejają. Ja mówię dlatego, dlaczego mówiłem o dzieciach, bo ktoś się może teraz też oburzać. A skąd moda na naklejane tatuaże? Przecież to jest taki pierwszy krok, prawda? Uczenie, że naklejanie sobie na ciało, to się nazywa tatuaż wodny, tatuaż zmywalny. Okej, możemy sobie dopowiadać, ale jest tatuaż i dziecko już jest uczone, że noszenie ozdób na ciele, na nagnieciele jest czymś super, jest czymś fantastycznym, prawda? Całe na kinderbalach, prawda, całe zeszyty naklejanek i naklejamy się, no to jak już tylko czekam później, kiedy będę mógł sobie zrobić tą pierwszą prawdziwą dziarę, bo już nie jestem dzieckiem, prawda, nie będę sobie naklejał jakiejś kaczuszki czy motylka, tylko sobie chcę wydziarać kaczuszkę czy motylka. Właśnie tutaj gdzieś gubimy tę czujność, nie?
0: Ale analogicznie do tego, o czym pan powiedział, zaczynało się z szampanem Piccolo. Dziecko miało 5 lat, tak, czy tam mniej, czy więcej. Szampan Piccolo, czyli atrybut życia dorosłego, wprowadzamy do życia dziecięcego. Oswajamy to dziecko z spożywaniem alkoholu, czyli wprowadzamy w jego świadomość, że to jest normalne, że to jest taki element kulturowy, że wtedy jest świetna impreza, wartościowa, kiedy jest szampan, kiedy są trunki. Natomiast no, drugi koniec tego kija jest taki, że za tym spożywaniem alkoholu no, stoją dramaty, że ktoś oswojony z takim podejściem, no łatwiej mu będzie rozpocząć inicjację alkoholową, mając 12 lat, 14, 15, 16, bo tak dzieciaki rozpoczynają tą inicjację alkoholową. Natomiast osiemnastki sławne, no wyglądają no strasznie, tak, że czasami po takich imprezach młodzi ludzie są półprzytomni albo potrzebują pomocy lekarskiej. Zapewne nie wszystkie osiemnastki, ale no jest taka moda, bo mam wiek dorosły, który nie jest równoznaczny z dojrzałością człowieka. To samo z energy drinkami, nie? Puszki, z Red Bullem. No właśnie to było oswajanie z potem już tak zwanym mocnym alkoholem. Od tej puszki do tej puszki bardzo łatwo przejść. No dzisiaj ta dostępność jest ogromna, więc to jest takie miękkie wprowadzanie w doświadczenie Bachusa.
1: I regulowanie też sobie emocji, bo umówmy się, a jestem zmęczony, nie mam siły, no to dam sobie takiego dopalacza, dowalę sobie cukru, gazowanych napoi, tych wzmacniających różnych innych, a jak już jestem dorosły, to teraz może to być jeszcze z procentami, prawda? Dlatego to jest, ja bardzo się cieszę, że o tym wszystkim rozmawiamy i że w taką właśnie stronę to poszło, bo rzadko spotykam się ze zrozumieniem. Pamiętam kiedyś na jakiejś uroczystości, właśnie otwarcie czegoś tam. Rozdawano oczywiście lampki szampana. Ja mówię, jestem alkoholikiem, cześć, bym nie piję, więc nie będę pił. Ale weź potrzymaj przynajmniej w ręce, nie? Bo to symbol. Ja mówię, ale dla mnie to nie jest symbol niczego dobrego. I nie będę niczego trzymał w ręce i potem odstawiał. Nie wezmę tego nawet do ręki. Było to strasznie źle odebrane, że będzie dziwnie, że będziemy, nie będzie dziwnie. No właśnie dziwne jest to, że ciągle jest uznawane, że to jest naturalne i że trzeba tak robić, podczas gdy naprawdę tysiące ludzi, jak nie setki tysięcy ludzi i ich rodzin cierpią z powodu alkoholizmu. Więc mówię ja, nie, nawet do ręki nie wezmę. I tak latami, latami, jeszcze do dzisiaj bardzo często zdarza mi się spotykać takie dziwne właśnie reakcje, prawda? Oswajanie zresztą dzieci, jeżeli chodzi o obecność alkoholu, to też jest, nawet jeżeli są urodziny dzieci, moim zdaniem tego alkoholu nie powinno w ogóle być nawet wśród dorosłych, bo to nie jest impreza. Zrobiliście dziecku imprezę, no to zróbcie te 3-4 godziny, niech będzie tort, niech będą zabawy. Ale po co jest ten alkohol? Naprawdę nikt z was nie wytrzyma, ale to jest tak zakodowane, że jak, no impreza, urodziny, no to wiadomo, dorośli muszą się napić. No właśnie, skąd to przekonanie, że muszą? Przerażające to jest.
0: No tak, i to jest głęboko zakorzenione w świadomości społecznej i znowu tutaj taki apel do naszych słuchaczy, żeby znowu poddali się takiemu autotestowi i sprawdzili swoją nałogowość, kiedy nasi słuchacze słuchający nas teraz są na jakiejś imprezie i spożywają alkohol i ktoś się pojawi niespożywający alkohol, to jak, drodzy Państwo, na tą osobę reagujecie? Ze spokojem, z podziwem, gratulujecie tej osobie, czy też tą osobę próbujecie zmusić do tego, żeby ona się napiła? Czy chodzicie jak ten natręt, przysłowiowy rzep czepiający się ogona, i nie odpuszczacie i używacie różnego rodzaju argumentów, ze mną się nie napijesz, i taki rodzaj tyranii stosujemy wobec tych, którzy nie spożywają alkoholu. I to jest bardzo paskudne. No i możemy sprawdzić, czy my sami potrafimy spożywać ten alkohol w umiarze, czyli spożywam jedną porcję, góra dwie, maks trzy, bo trzy już się zaczyna nadużywanie. Czy też no, piję tyle, ile jest na stole, a jak ja jeszcze na stole zabraknie, to jeszcze się domagam. Możemy też sprawdzić, bo ktoś powie, no nie jestem alkoholikiem, ale też nie jesteś zdrową osobą, bo kiedy korzystasz z alkoholu, to wypijasz za dużo, wypijasz szkodliwie, tak zwane picie weekendowe, grillowe, urodzinowe. Czy był ten przysłowiowy toast i koniec, tak? Jedna porcja alkoholu wystarczyła mi na cały wieczór, tak? Czy też potem po takiej uroczystości tydzień się muszę leczyć. Odczuwam skutki tego spożytego alkoholu. Jestem rozbity psychicznie, jestem słaby, jestem niewyspany, jestem drażliwy, czuję się zatruty, ból głowy, osłabiony i tak dalej. To są te wszystkie dodatkowe dobrodziejstwa. Ale ktoś słuchający nas powie, ale ja tego nie mam i to ja jestem super zdrowy. To chcecie, drogi słuchaczu, niestety tutaj zasmucić. Ci, którzy nie mają tych wszystkich paskudnych objawów po spożyciu alkoholu, ci są najbardziej narażeni na uzależnienie. Bo to, drodzy Państwo, działa w taki sposób. Samochód ma system kontrolek, czyli jeżeli brakuje paliwa, coś niedobrego dzieje w naszym samochodzie, zapalają się kontrolki. My w naszym organizmie mamy też takie kontrolki, czyli to są te paskudne objawy awersyjne, kac, wymiotowanie, biegunka, ból głowy. To są te kontrolki. Te objawy nam pokazują, że to, co żeśmy spożyli, nie było zdrowe i nie było dobre. I teraz, kiedy my spożywamy ten alkohol i go spożywamy w nadmiarze, a nie mamy tych objawów, to, drodzy Państwo, te kontrolki po prostu nie działają. Czyli nasz organizm przyjmuje coś szkodliwego, coś, co go zatruwa, ale nasz organizm się nie broni. Do naszej głowy nie dociera, że to jest niedobre. No i to są część ludzi z tak zwaną mocną głową, mogą dużo spożyć, jeszcze wrócą do domu, wiedzą, jak się nazywają.
1: Niestety wsiądą za kierownicę, tak. No bo skoro się świetnie czuję następnego dnia, nie mam kaca, nic mi nie boli, no to przecież mogę jechać, prawda, niestety.
0: I to jest największe nieszczęście. Drodzy Państwo, co roku Kościół katolicki w Polsce zwraca się do polskiego społeczeństwa o dobrowolny dar abstynencji, czyli do zdrowych ludzi, żeby się powstrzymali od spożywania alkoholu, i to powstrzymanie ofiarowali za tych, którzy niestety już się nie powstrzymają i nie radzą sobie z alkoholem, żeby, drodzy Państwo, była grupa społeczna ludzi trzeźwych. Badania, możecie to, drodzy Państwo, sprawdzić na stronach policyjnych, rządowych. Badania co roku w sierpniu pokazują, że najwięcej wypadków, drodzy Państwo, nomen omen, właśnie w sierpniu, najwięcej wypadków pod wpływem alkoholu jest w sierpniu. Najwięcej ofiar nad wodą, za kierownicą. Nikt z nas, drodzy Państwo, nie chciałby spotkać człowieka po spożyciu za kierownicą. My możemy nie mieć problemu, drodzy Państwo. Pijemy, spożywamy okazjonalnie, w ogóle nie mamy problemu, ale kiedy wjedzie w nas kierowca, który jest po spożyciu alkoholu i kiedy my z połamanym kręgosłupem będziemy leżeli w szpitalu, to, drodzy Państwo, nasza świadomość, nasze myślenie w tym temacie natychmiast się zmieni. Zobaczymy to w inny sposób.
1: I być może przypomni się wujek, któremu machnęliśmy ręką, a no też tak, po imprezie wsiadł.
0: No
1: prawda?
0: Tak, dokładnie tak.
1: A sami żeśmy kogoś odwozili. Nagle się okaże, że byliśmy również nieodpowiedzialni. I tutaj, kiedy już padło, my nie będziemy dzisiaj mieli niestety czasu, żeby rozwinąć tę kwestię sumienia, ale sumienie to jest właśnie ten wewnętrzny głos, który nam mówi, że coś robimy dobrze albo źle. I normalnie sumienie działa też jak taka lampka, czyli ja wiem, czy kogoś krzywdzę. Kolejnym ważnym wątkiem byłoby też to poczucie takiego społeczeństwa egoistyczne, które nam rośnie, bo z tych wszystkich rzeczy, o których rozmawialiśmy dzisiaj, i to też wiele osób podkreśla, że mamy do czynienia z bardzo dużą dozą myślenia tylko i wyłącznie o sobie. Ja chcę zaspokoić swoje potrzeby, to ja się czuję źle, to sobie sięgnę. Ale to się przekłada na całe relacje społeczne. Czyli jeżeli chcę sobie poprawić nastrój, albo odnieść awans, albo sukces, kosztem kolegi, koleżanki, dlaczego nie? To się zaczyna wszystko wtedy łączyć. To nie są odrębne rzeczy. To bycie w nałogu, nałogowe myślenie, człowiek nałogowy, tak jak go zrozumiałem z księdza wypowiedzi, to będzie człowiek, który będzie w ten sposób traktował wszystko. To, żeby było tak, to jasne. I na tak, tym polega też wielkie nieszczęście.
0: Tak. Nie tylko w obszarze spożywania, tylko jak się staniemy nałogowcami, to to dotyczy władzy, pieniądza, różnych relacji, funkcjonowania zawodowego, społecznego, domowego. To jest prawda. Ja tylko cofnę się jeszcze na chwilę do tyłu. Drodzy Państwo, niestety naród polski to jest naród alkoholików. Myśmy przez lata komuny byli rozpijani. Alkohol był taką walutą obiegową. Za butelkę alkoholu można było wszystko załatwić. Więc w Polsce, w mentalności polskiej na wszystko się pije, drodzy Państwo. Zdech kot, to się pije. Kupiliśmy samochód, pijemy. Ktoś oblał egzamin, pijemy. Ktoś zdał egzamin, pijemy. Można zadać sobie pytanie, na co my nie pijemy. Dlatego, drodzy Państwo, jest bardzo ważne, żeby były grupy ludzi, które są abstynentami, które nie używają substancji psychoaktywnych do tego, żeby regulować swoje stany emocjonalne, tylko mają zdrowy styl życia. I to, o czym Pan wspomniał, Panie Witku, no tak, dzisiaj taką najważniejszą wartością staje się wygoda, komfort, przyjemność, tak? No i tu jest ten egoizm. My dzisiaj nie znosimy frustracji, jakiejś niewygody, niedogodności. No ja się tak zastanawiam, co by się stało, gdyby nagle łączność cyfrowa padła, nie? Gdyby nagle wyłączono prąd na kilka dni czy tygodni. Co by się z nami stało?
1: Można przeżyć, od razu księdzu powiem, chociaż to oczywiście nie spotkało się ze zrozumieniem tych, którzy chcieli bardzo się ze mną skontaktować, bo spędzając czas na urlopie, ja po prostu zostawiałem telefon w pokoju, podobnie jak partnerka, braliśmy rowery, inne rzeczy, spędzaliśmy czas ze sobą, bo po to mam urlop, nie chcę, żeby mi ktokolwiek dzwonił, a później, a bo nie oddzwaniałeś przez dwa dni, ja mówię, no bo jestem na urlopie i odpoczywam. Nie noszę ze sobą telefonu wtedy, nie jest mi do niczego potrzebny. Ktoś oczywiście powie, a gdyby coś się stało, ale to gdybym miał w ten sposób myśleć, gdyby coś się stało, no to mówię, no są ludzie, gdybym się wybierał może w jakąś dzicz, że potrzebuję mapy, Google'a i tak dalej, pewnie wtedy bym miał, ale to też nie oznacza, że on ciągle jest przy uchu i ja za każdym razem tylko zerkam, czy ktoś napisał, czy nie, albo jak siadamy podczas wędrówki w góry, bo to mnie też przeraża, idziemy w góry i a to odpocznijmy i telefony, dziab, no to po co mi te góry? To zupełnie bezsensowna zupełnie rzecz. No, tam cieszą mnie widoki, tak. Wędrówka. To są te doznania, których pragnę.
0: Te góry są po to, żeby zrobić sobie selfie, żeby sobie zrobić fotkę, do której potem już nie wrócimy. Ale żeby tak czarno nie brzmiało, to drodzy Państwo, niezwykle ważny jest trzeźwy styl życia. A trzeźwość nie jest zaadresowana tylko do nałogowców, ludzi już uzależnionych, ludzi już sponiewieranych nałogami. Trzeźwość jest zaadresowana do każdego człowieka, drodzy Państwo. Trzeźwość, czyli używajmy rozumu, używajmy sumienia, chciejmy żyć zdrowo, ale nie tylko zdrowo biologicznie, ale też psychicznie i duchowo. ta rozmowa się trochę zaczęła od medytacji, od takiej dotknięcia sfery duchowej właśnie w ośrodku, w którym pracowałem, miałem grupę. Grupę, to była grupa duchowości, gdzie pokazywałem pacjentom, że oprócz ciała i psychiki mają także sferę duchową. No i w tej sferze duchowej, drodzy Państwo, bo bardzo często ona nam się kojarzy bezpośrednio z religijnością i ona ma związek też z religijnością, ale sferę duchową ma każdy człowiek. W tej sferze duchowej jest zawarta największa wrażliwość człowieka, system wartości, właśnie sumienie, sens życia, po co my żyjemy, drodzy Państwo, to wszystko się znajduje w sferze duchowej. I my dzisiaj bardzo karmimy swoje ciało, czasami to, czym karmimy, też jest różnie. Dbamy o to, żeby się dobrze czuć i to dobre samopoczucie możemy dzisiaj kupić bardzo łatwo. Natomiast, drodzy Państwo, jak obserwujemy siebie, to brakuje nam sprawnej woli, to brakuje nam systematyczności, wytrwałości, cierpliwości, otwartości, zrozumienia na siebie, współpracy, wierności, uczciwości. I mógłbym taki cały katalog tutaj,
1: wymienić. Ale ja powiem brutalnie, że najpewniej zrobimy to po prostu w jakimś kolejnym programie, bo tyle nam się otworzyło ciekawych różnych wątków, że jeżeli tylko ksiądz znajdzie w najbliższym czasie jakąś wolną chwilę, to ja z przyjemnością księdza ponownie zaproszę, bo czas biegnie nieubłaganie. Jako filozof również i teolog wie ksiądz, że nie pokonamy czasu w tym przypadku, bo musimy po prostu kończyć. Natomiast rzeczywiście o tej medytacji i tym wyciszeniu zacząłem i duchowości. Bardzo bym chciał o tym jeszcze więcej porozmawiać. To możemy, drodzy Państwo, naprawdę robić. Każdy. I to nam pomoże i w nałogach, i we wszystkim, w niebyciu człowiekiem nałogowym, żeby dać sobie czas zastanowić się, czy potrzebuję, czy to na pewno jest dla mnie ważne, jaki jest mój system wartości, czy kogoś kocham, czy jestem kochany, bo może w tym pędzie, w tym wszystkim, tylko mi się wydaje, że tak jest. Czy jestem, krótko mówiąc, szczęśliwym człowiekiem? To może być bolesne zderzenie na początku, ale niezbędne, żeby zacząć rzeczywiście szczęśliwie żyć. I od razu powiem, żeby nie było, że po tych 25 latach trzeźwości wszystko mi w życiu wyszło. Nie wszystko. Ale jeżeli cokolwiek mi się udało, to tylko i wyłącznie dlatego i pokonać różne trudności, że nie sięgałem po używki, alkohol i nie szukałem tutaj zaspokojenia. To na pewno załatwiłoby mnie na amen już w tym przypadku. Musimy kończyć teraz. Staram się puentę postawić. Tak.
0: Panie Witku, ja tylko na koniec chcę panu pogratulować, bo już to raz robiłem i chcę pogratulować każdej osobie, która nas słucha, która może się też buntuje na to, co słyszy, ale która podejmie jakąś dobrą decyzję, jakiś umiar, jakiś rozsądek, czegoś sobie odmówi, pójdzie pobiegać, zatrzyma się, przemyśli swoje życie, może wstąpi też do kościoła, wróci do tego, co jest bazą wartości. Zawsze, drodzy Państwo, na szczęśliwe życie nie jest za późno, też na mądrość też, całe życie się uczymy. Więc warto się rozwijać i tego rozwoju i takich dobrych refleksji Państwu życzymy.
1: Ja do tych życzeń dołączam. Przypomnę, ksiądz Marcin Marsolek, diecezjalny duszpasterz trzeźwości, między innymi psychoterapeuta, również był moim i waszym gościem. Możecie w internecie sprawdzić, można też na terapię udać się do mojego gościa. Wszystko bez trudu dzisiaj sprawdzicie. Jeżeli już macie coś sprawdzać w internecie, to niech to będą pożyteczne rzeczy, właśnie informacje takie jak te. Bardzo, bardzo księdzu dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję nie ostatnie. A Państwu życzę też już dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 22, to czas na wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. Czy w gminie Głubczyce powstaną nowe wiatraki? Taka możliwość ma być uwzględniona w planie ogólnym dla gminy. W wiadomościach także o tym, jak psy policyjne ćwiczyły na bocznicy kolejowej w Kędzierzynie-Koźlu. Powiemy również o Polskim Festiwalu Smaków.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Lawer-Krajewska. Powraca temat farm wiatrowych w gminie Głubczyce. Przygotowany przez samorząd projekt nowego planu ogólnego gminy zakłada możliwość budowy turbin na terenie nawet 32 z 45 sołectw. Decyzja budzi sporo emocji wśród części mieszkańców. To jeden wielki skandal i brak poszanowania głosów mieszkańców wyrażonych w referendum, mówi Justyna Zielińska, radna Rady Miejskiej w Głubczycach.
2: Burmistrz po referendum deklarował, że dla niego sprawa wiatraków jest zamknięta, a tymczasem w planie ogólnym mamy takie zapisy, jak dodano teren elektrowni wiatrowej. No i bardzo wiele działek jest tym objętych. Tutaj jeszcze chciałam nadmienić, że bardzo mocno jest tutaj też teren farm fotowoltaicznych uwzględniony. No i dla nas to jest jedno wielkie nieporozumienie na ostatniej prostej. Deklaracje słów burmistrza nie znajdują odzwierciedlenia w dokumentach, ale jak to mówi klasyk, cóż szkodzi obiecać.
0: Przy tworzeniu planu ogólnego przyjęliśmy wnioski tych mieszkańców, którzy też mają swoje prawa, by w części naszej gminy takie wiatraki mogły powstać. Czy one ostatecznie powstaną, będzie zależało od nowej rady i burmistrza, tłumaczy Adam Krupa.
3: Uważam, że nie powinniśmy w planie ogólnym zamykać sobie drzwi dla takiej możliwości. Za te 2,5 roku może być tak, że wygra ktoś, kto jasno w kampanii powie, że wiatraków nie będzie budował, bo mamy dochody takie, które wystarczą na funkcjonowanie gminy. Wtedy taka decyzja może paść. Natomiast jeżeli nie byłoby tego w planie ogólnym teraz, to gdyby się jednak okazało, że te wiatraki są potrzebne, a moim zdaniem będą potrzebne po to, żeby mieć jakieś dochody nowe, dlatego staramy się, żeby one były w tym planie ogólnym.
0: Mówi burmistrz, a plan ogólny gminy Głubczyce ma zostać uchwalony na najbliższej sesji Rady Miasta. To jest już w najbliższą środę.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Policyjne psy z Opolszczyzny szkoliły się w niecodziennych warunkach. Czworonożni funkcjonariusze wraz ze swoimi przewodnikami ćwiczyli na terenie bocznicy Polregio w Kędzierzynie-Koźlu. W ćwiczeniach uczestniczyły zarówno psy patrolowo-tropiące, jak i psy specjalistyczne szkolone do wyszukiwania zapachów narkotyków oraz materiałów wybuchowych, tłumaczy młodszy aspirant Karol Maryszczak z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Jednym z zadań przygotowanych dla psów patrolowo-tropiących była interwencja wobec agresywnego pasażera znajdującego się wewnątrz wagonu pociągu. Zadaniem przewodnika i psa było właściwe zareagowanie na zagrożenie i skuteczne obezwładnienie agresora. Ćwiczenie pozwoliło sprawdzić zachowanie psa w ograniczonej przestrzeni oraz jego reakcję na dynamiczną i stresującą sytuację. Z kolei psy wyspecjalizowane w wykrywaniu określonych zapachów sprawdzały swoje umiejętności podczas przeszukiwania pomieszczeń i miejsc charakterystycznych dla infrastruktury kolejowej.
0: A teraz informacja ze świata. 90 tysięcy ludzi zostało wezwanych do ewakuacji po tym, gdy strażakom nie udało się opanować trwającego od kilku dni pożaru w pobliżu Reno w stanie Nevada. Zmienne wiatry utrudniają służbom prowadzenie akcji, nie mogą dotrzeć do głównych źródeł ognia. Wymykający się spod kontroli pożar zniszczył już domy w północno-zachodniej części Reno. Rannych zostało co najmniej 6 osób, 3 członków służb ratunkowych i 3 cywilów.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: To będzie gratka dla miłośników kulinariów w ostatni tydzień wakacji w stolicy regionu Festiwal Opolskich Smaków, mówi Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola.
5: Będzie mnóstwo atrakcji, będą osoby kojarzone z dobrą kuchnią. Pan Babcia choćby, który będzie gotował na opolskim rynku. Jakub Kuroń. 3 dni smacznej zabawy, świętowania.
0: W programie też warsztaty kulinarne dla dzieci i dla całych rodzin, strefa edukacyjna, a to wszystko od piątku do niedzieli na Placu Kopernika w Opolu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Teraz 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
6: Witaju, studia Radio Opole, Світлана Мех. Коротко про події України та світу. Сьогодні День Незалежності України. Акт проголошення Незалежності України Верховна Рада ухвалила 24 серпня 1991 року. Сьогодні у Києві на Софіївській площі відбулися урочистості. Участь у заходах брали президент України та перша леді захисники, іноземні гості, релігійні лідери і представники найвищої державної влади. У День Незалежності до українців через соціальні мережі звернувся і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. «Ми, поляки, знаємо, що означає платити найвищу ціну за незалежність. Ми знаємо, що означають слова «за вашу і нашу свободу». І саме тому польський народ сьогодні у День Незалежності України усім серцем із народом України, який бореться, написав очільник уряду Польщі у соцмережі. У День Незалежності України додому повертаються 10 захисників, які вважалися безвісти зниклими. Як повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це другий етап чергового обміну полоненими. 10 громадян України, які воювали на Донецькому напрямку, повернули через Республіку Білорусь. Росія продовжує атакувати Україну. Сьогодні близько 12-ї окупанти вдарили по багатоповерхівці у Чернігові. Про це повідомила місцева влада. Раніше було відомо про 14 постраждалих, серед яких двоє дітей. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, унаслідок ворожої атаки травмовані 18 людей, серед них 12-річний хлопчик та 17-річна дівчина. Крім того, сьогодні росіяни атакували Харків та Одесу. У Кривому Розі досі продовжується пошук трьох зниклих безвісти унаслідок російської атаки. До подій в Ополі. В Ополі сьогодні відбулася особлива зустріч жителів міста, яку організатори назвали «Єдно серце». Це день, коли ми зустрічаємося, знайомимося, спілкуємося, ділимося культурою та традиціями, слухаємо музику, насолоджуємося творчістю та просто проводимо час разом, сказав організатор зустрічі, очільник фундації «Грінго» Павло Денисов. Зібрання охороняла місцева поліція. Зустріч відбулася мирно. Щоправда, біля Опольської філармонії розташувалася група людей із прапорами Польщі, гучномовцем, з якого лунала голосна музика, та величезним транспарантом. Заходам на площі Свободи вони не перешкодили. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
1: Погода.
0: W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 8 do 10 stopni, a jutro też podobnie jak dzisiaj sporo słońca, temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Kto może, niech z tej pogody przynajmniej po południu skorzysta. 14,3 stopnia w tej chwili, tyle pokazuje nasz radiowy termometr.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Radia Opole.
1: W poniedziałkowy wieczór, dobry wieczór, mówi Krzysztof Rap, to jest audycja Salon Naukowy, a dziś moim gościem jest dr Miłosz Mazur z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pan się zajmuje owadami, ale od razu wyjaśniam, no nie tymi wszystkimi, chodzi bardziej o owady, uwaga, trudne słowo będzie, saproksyliczne. Ja od razu sobie sprawdziłem, od czegoż mamy internet. Sapros to zgnilizna, ksylos drewno, czyli takie owady, rozumiem, bytujące gdzieś w okolicy drewna, w drewnie może samym, lubiące. I pytanie od razu może tak na początek. W ogóle skąd pasja do tych owadów, skoro i magisterka, i praca doktorska powstały o nich?
2: To tak może uściśle. Ja zajmuję się chrząszczami, a chrząszcze saproksyliczne to jest taka grupa ekologiczna tych chrząszczy i to jest jedna z wielu rzeczy, którymi się zajmuję. Natomiast taki temat też zaproponowałem panu i państwu na dzisiaj, dlatego że jest to w moim przekonaniu temat ciekawy, trochę niedoceniony, trochę mało znany i dość ważny.
1: Przyznam szczerze, ja tę nazwę po raz pierwszy usłyszałem, jeszcze kiedy umawialiśmy się na zmowę, owady saproksyliczne, chociaż jak później zaczytałem się w te gatunki, jak one się tam nazywają, do czego jeszcze dojdziemy, no to faktycznie coś tam w głowie świta i myślę, że wielu z nas, słuchaczy i nie tylko, wiedziałoby, ale ta nazwa może być trochę myląca i rzeczywiście taka niespotykana na co dzień.
2: Naukowa nazwa owady saproksyliczne odnosi się do owadów, które są na różnym etapie swojego życia związane z martwym drewnem. No i kiedy ktoś słyszy, że to są owady, które żyją w drewnie, to już coś gdzieś tam świta.
1: Tak? Pierwsza myśl pewnie kornik jakiś.
2: Pewnie kornik i to jest trochę mylące, tak. Dlatego że właśnie korniki, one są saproksyliczne, bo są gatunki związane z martwym drewnem, tylko że kornik rzadko kiedy je drewno.
1: A my go o to posądzamy głównie.
2: Tak, my go o to posądzamy, natomiast większość korników drewna nie je w ogóle albo wypluwa je ze wstrętem i żywi się głównie kambium, a więc tą taką warstwą, która jest pomiędzy drewnem a pomiędzy korą. Zresztą sama nazwa kornik bardziej nam się powinna kojarzyć z korą niż właśnie z drewnem. Natomiast są oczywiście gatunki żerujące w drewnie, natomiast praktycznie nie ma korników, albo jest ich bardzo mało, które jedzą samo drewno. One sobie prędzej będą drążyć w tym drewnie różne chodniczki po to, żeby, uwaga, hodować w nich grzyby. A żywią się właśnie tymi grzybami.
1: O, i proszę, już od razu wartość edukacyjna audycji, proszę bardzo. No tak, a poza tym tak sobie też szybko pomyślałem, że jak już, to słynny najbardziej chyba kornik drukarz, przez którego połowę jesienników się wycięło, tych lasów w Górach Opawskich, no to jak już to na żywym organizmie lubi pracować, a nie na tym, co tam gdzieś spadło, wyschło i butwieje w gąszczu gdzieś na dnie lasu.
2: Tak, akurat ten kornik, który żeruje głównie na świerku, on bardzo lubi drzewa, lasy, które mają problemy, które są trochę przesuszone, gdzie są jakieś zakłócone stosunki wodne, takie, które mają problem z zanieczyszczeniami atmosferycznymi, są nieco osłabione i on faktycznie takie osłabione drzewa opada. No i w przypadku takim, gdy mamy las składający się niemal wyłącznie z tego, co on po prostu lubi, no to nic mu nie przeszkadza w tym, żeby się mnożyć bardziej niż my byśmy chcieli.
1: Tak, rozpanoszył się swego czasu, przeszedł też do naszych południowych sąsiadów i generalnie efekt jest taki, że mamy tak, i choćby począwszy od kopy, poprzez inne szczyty, takie no, łyse góry nam się zrobiły.
2: Tak, troszkę tam się pozmieniało, natomiast no leśnicy teraz ostro pracują nad przebudową tego drzewostanu i pomni tego, co się stało, nauczyli się, że już nie można wszystkiego obsadzać tylko tym, co ten kornik lubi najbardziej, ale niech ta stołówka będzie troszkę bardziej zróżnicowana, tak żeby również jego wrogowie naturalni mieli czym się posilić.
1: No tak, ale żeby nie było to wszystko mylące, absolutnie nie o korniku będziemy dziś rozmawiać, no ale właśnie, no to powiedzmy, bo tak, kornik został przedstawiony teraz tak troszeczkę w niekorzystnym świetle, ale te owady, o których my będziemy mówić, to rozumiem, że mają dobry wpływ na lasy. Tylko wytłumaczmy, jak to możliwe.
2: To znaczy, również musiałbym tutaj troszkę powiedzieć...
1: Sprostować pana redaktora, śmiało.
2: Nie tyle sprostować pana redaktora, co przedstawić punkt widzenia przyrodnika, biologa. Mhm. W biologii, w ekologii, w przyrodzie nie ma czegoś takiego jak szkodnik.
1: Chyba, że kleszcze. Nie, dobra, to jest taki mój żart.
2: Myślę, że to nawet biolog by tego nie nazwał pełni szkodnikiem, czy komara. Dlatego, że każdy gatunek ma jakąś funkcję w ekosystemie. Jest to system, który po prostu działa. To, że czasami niektóre gatunki będą nam wyrządzały szkody, które są istotne w sposób gospodarczy, no to jest problem jakby człowieka, a nie problem dla przyrody. W przyrodzie, tak jak mówiłem, szkodników nie ma. Nawet jeżeli jakiś gatunek mnoży się ponad miarę, to zaraz ponad miarę będzie się mnożył jego drapieżca, jego pasożyt, jakieś liczne choroby będą powstawać u niego. I zaraz ta gradacja, jak to mówimy w gospodarce leśnej, zostanie, no, przerwana. I w takich naturalnych, zdrowych ekosystemach takie masowe pojawy różnych gatunków zdarzają się stosunkowo rzadko. To właśnie takie zaburzone ekosystemy, czy to przez działalność człowieka bezpośrednio, czy pośrednio, zmiany klimatu, wiele innych czynników prowadzą do tego, że jakiś gatunek, niekoniecznie owada, będzie nam się nadmiernie mnożył. Natomiast no, takie pojęcie szkodnika funkcjonuje w społeczeństwie jako gatunku, który no, w jakiś sposób nam szkodzi bezpośrednio czy pośrednio. Nawet jeżeli są to szkody, które prowadzą powiedzmy niekoniecznie do strat materialnych, ale choćby do strat jakichś takich krajobrazowych albo estetycznych, gdyż są to też na przykład szkodniki, nie wiem, zjadające kwiaty, no to może być to problem dla hodowcy kwiatów, choć no niekoniecznie, ponieważ w ogródku, a niech tam sobie troszkę tego kwiatka zje.
1: No tak. Tak sobie myślę, że no właśnie, tak już zacząłem mówić, no to odejdę od tej terminologii, że są dobre i złe owady. Oczywiście to takie było trochę dziecięce. Natomiast no my będziemy teraz wyliczać chyba te plusy, tak? Co te owady dokładnie robią? Czy one jakoś to drewno właśnie, czyli już z zasady martwe, przerabiają? To jest jakiś ich ekosystem? To się dzięki nim coś dzieje? Coś lepiej rozkłada? To jest pożywienie? To jest dom dla innych gatunków? Wyjaśnijmy, na czym polega właśnie no to, żeby zadbać o te owady, że nam zależy, żeby one, rozumiem, były.
2: Tak, no, z punktu widzenia jakby funkcjonowania ekosystemów, zdrowych ekosystemów, które powinny być maksymalnie różnorodne, dlatego że ta różnorodność ekosystemu gwarantuje jego odporność na różne czynniki stresujące, na różne różnego rodzaju zaburzenia. Więc może od początku, co my w ogóle mamy na myśli, mówiąc martwe drewno? Bo to jest takie troszkę niejednoznaczne, bym powiedział.
1: Ja już tłumaczę, ja wejdę w rolę tego laika i ja będę odpowiadał, jak to dziecko.
2: Bardzo proszę.
1: Tak, no jakieś uschnięte drzewa, jakieś

0: jak pan powiedział, jako drzewo, które zakończyło swoje procesy życiowe i czy stoi, czy leży, czy jest złamane, traktujemy to jako po prostu martwe drewno. I to jest takie troszkę słowo wytrych, słowo klucz, którym się posługujemy dla jasności sytuacji. No ale też wyjaśnimy, być może jakiś słuchacz bardzo dociekliwy, żeby nam później nie zarzucił, że przecież drewno to jest martwa tkanka, więc to jest tak, martwe drewno i to oczywiście będzie miał rację.
1: No dobrze, no to teraz tak, no to mamy teraz to martwe drewno, no i mamy te owady saproksyliczne i jaka tu jest ta zależność?
0: Ta zależność jest taka, że kiedy idziemy do lasu, obserwujemy pewien ekosystem, tak? I widzimy kwitnące rośliny, widzimy liście, widzimy drzewa, które stoją, drzewa, które są złamane, drzewa, które leżą, pięki, które pozostały po jakichś wycinkach i traktujemy las jako taki duży ekosystem, tak? Czyli jako bardzo wiele gatunków roślin, zwierząt, mikroorganizmów, które w pewnych zależnościach pomiędzy sobą występują w tym środowisku. Natomiast kiedy takie drzewo sobie żyje i rośnie i ma sobie listki, kwiatki i jest wszystko tak jak powinno być, to w tym momencie żyje na tym drzewie pewna pula organizmów, które no, pożywiają się nim, ukrywają się w nim albo polują właśnie na tym drzewie. Natomiast w momencie, kiedy takie drzewo zamiera, umiera, to w takim momencie ono się staje takim malutkim ekosystemem. W jednej z książek, które traktowało właśnie na ten temat bardzo ładnie powiedziano, że to jest taki mikrokosmos w lesie. Dlatego, że takie leżące, duże drzewo w lesie stanowi osobny ekosystem, który jest jednocześnie częścią tego dużego ekosystemu leśnego. Ekosystem leśny nie funkcjonuje prawidłowo, kiedy nie ma w nim martwego drewna.
1: O, to jest ważne.
0: Tak, to dlatego, że
1: ważny element.
0: Organizmy, które żyją na tym martwym drewnie, czy tym martwym drzewie, będziemy sobie pewnie zamiennie używać tego pojęcia, one niekoniecznie żywią się tym drewnem. Dlatego, że kiedy drewno się rozkłada, to nie rozkłada się samo z siebie. To drewno jest rozkładane przez bardzo liczne mikroorganizmy. Głównie grzyby, pewnie jakieś bakterie, wiele innych maleńkich stworzeń. I jakby struktura tego drewna się zmienia. I zależnie od tego, jak długo ono tam leży, czy ma tam dostęp do światła, czy jest tam mniej lub bardziej sucho, czy tam słonko świeci, czy nie, to zaczynają to drewno zasiedlać bardzo różne organizmy. I teraz to drewno, które jest przetworzone przez te właśnie mikroorganizmy, staje się pożywką dla kolejnych organizmów. No więc możemy sobie wyobrazić, że kiedy na przykład rośnie nam huba, czyli taki duży grzyb, który sobie będzie rosł na takim zwalonym pniu jakiegoś drzewa, no to wyobraźmy sobie, że to drzewo jest siedliskiem dla tego grzyba. A na tym grzybie żyje mnóstwo różnych gatunków innych stworzeń. I te stworzenia potrzebują tego grzyba, a ten grzyb potrzebuje tego drewna. A następnie te stworzenia na przykład mają swoich drapieżników wyspecjalizowanych. A więc znowu drapieżnik potrzebuje swojej ofiary, ta ofiara potrzebuje grzyba, grzyb potrzebuje drewna, a drewno potrzebuje właściwego siedliska, żeby się rozłożyć w odpowiedni sposób, żeby były spełniane jakieś warunki na przykład wilgotnościowe, bo inaczej ten grzyb w ogóle nie wyrośnie. Więc powstaje nam taka bardzo wielopiętrowa i niesamowicie skomplikowana sieć zależności pomiędzy różnymi tymi organizmami.
1: I tak mnie teraz zaciekawiło, przepraszam, wejdę tylko w słowo, czy więcej tego życia, umownie rzecz ujmując, na tym drzewie martwym jest, czy na tym rosnącym jeszcze? Bo teraz się zacząłem zastanawiać.
0: I to jest bardzo dobre pytanie i nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć w sposób precyzyjny. Natomiast na pewno na martwym drewnie żyje dużo więcej gatunków niż na tym żywym drzewie.
1: O, proszę.
0: I jeżeli chcielibyśmy to jakoś oszacować, to różne szacunki były. Natomiast ocenia się, że tylko i wyłącznie w naszym kraju jest samych chrząszczy około 1500 gatunków,
1: wow,
0: które żyją na martwym drewnie albo w jakikolwiek sposób są związane z martwym drewnem. Bo to nie tylko są te, które żyją na drewnie, ale na przykład żyją na tym grzybie. Tak? Mm-hmm. Czy są jakimiś drapieżnikami wyspecjalizowanymi, a może są pasożytami, które polują na inne gatunki saproksyliczne. Więc to są skomplikowane zależności. Natomiast ciekawą jest również informacja, że ocenia się, że w ogóle prawie połowa różnorodności chrząszczy w lasach jest w jakiś sposób związane z martwym drewnem. Około 30% wszystkich gatunków w ogóle organizmów żywych w lesie jest związanych z martwym drewnem. Więc brak tego martwego drewna w lesie jest właściwie no, ograniczaniem tej różnorodności jakoś biologicznej, która jest dla nas wartością samą w sobie, no, i którą wręcz staramy się chronić.
1: Wręcz katastrofą jakąś ekologiczną. Ja znalazłem też takie gdzieś mądre zdanie w internecie, że jedno martwe drzewo w trakcie jego rozkładu może zasiedlać nawet kilkaset właśnie gatunków organizmów.
0: A ja bym powiedział właśnie nawet kilka tysięcy.
1: Wow.
0: Dlatego, że organizmów, no to kilkaset to na pewno, no tak, na pewno gatunków chrząszczy, mm-hmm, tak, na przykład. Ale do tego jeszcze mamy wiele innych gatunków owadów, tak. Są motyle, które na przykład

0: prawie żyją w martwym drewnie. Płonkówki, muchówki, a jak do tego jeszcze dodamy grzyby, dodamy jakieś nicienie, bakterie, to już nam się robią jakieś astronomiczne, po prostu różnorodne liczby. I tak, te wszystkie organizmy są związane właśnie z tym martwym drewnem. No i teraz zależnie od tego oczywiście, jaki to jest gatunek drewna, tak? Dlatego, że jedne drzewa będą się rozkładać stosunkowo szybko, szczególnie te o takim miękkim drewnie, jak na przykład nie wiem, lipa czy brzoza, to właściwie kilkanaście lat i takie drzewo znika nam ze środowiska leśnego, ale takie gatunki drewna, które mają drewno twarde, które się bardzo długo opiera, można powiedzieć, temu rozkładowi, no to w Puszczy Białowieskiej prowadzono takie badania, że znajdowano resztki rozkładających się drzew, które miały około 200 lat.
1: Zależnie od klimatu i zdaje się temperatury też znalazłem takie informacje, kilkaset lat może się tak drzewo rozkładać.
0: Czyli niektóre drzewa, można powiedzieć, rozkładają się dłużej niż żyją. Więc dłużej pozostają w tym środowisku jako osobniki, no właściwie martwe, nie prowadzące swojej własnej jakby fizjologii, ale dające no, wiele pożytku innym organizmom.
1: No tak, to domyślam się, że tak dalej jakby analizując ten łańcuch pokarmowy, no to właśnie martwe drzewo, w którym żyje tyle, taka mnogość tych organizmów, one są pożywieniem albo właśnie dla jakichś pewnie innych gatunków, tak, ptaków, to jest wszystko jakoś powiązane. Tak sobie hipotetyzuję, no gdyby rzeczywiście prowadzić nie las, tylko taką hodowlę, z taką bardzo taką czyściutką i każdą połamaną gałązkę wywozić albo nie wiem, od razu brać na meble jakieś drzewo, każde wycięte, no to czego nam wtedy w takim lasie zabraknie? Znaczy to w ogóle, nie wiem, pozbawimy je życia, będzie takie wyjałowione, to jakaś plantacja będzie, a nie las, tak?
0: No, wiele lasów przypomina troszkę plantację, tak?
1: No, bo
0: teraz to się pewnie troszkę zmienia, natomiast jak ja z wykształcenia jestem leśnikiem, dlatego, że skończyłem technikum leśne, więc troszkę po tych lasach te ponad 20 lat temu się połaziło i wtedy gospodarka leśna wyglądała zupełnie inaczej. Wtedy była taka praktyka, że najpierw chodziło się do takiego lasu, aby wyciąć wszystko, co jest na dole, kiedy prowadziły się tak zwane zręby zupełne, kiedy zostawialiśmy duże połacie w całkowicie wyciętego lasu. Ścinano wszystkie małe drzewa, pozostawiano taki czysty plac, można powiedzieć, a następnie ścinano te duże. Te drzewa były wywożone, a cały materiał, który pozostał po tej wycince, w postaci tych gałęzi i tego wszystkiego, palono. Mhm. Dlatego, że uważano, że taki materiał stanowi posusz, który jest, stanowi pewne zagrożenie dla lasu. Raz, że zagrożenie pożarowe, dwa, że zagrożenie jako siedlisko właśnie tych, w cudzysłowie, szkodników. I taką praktykę stosowano, ale łatwo zauważyć, że dzisiaj te lasy już wyglądają troszkę inaczej. Jednak się nie wszystko z tych lasów wywozi.
1: Tak.
0: Jednak to, że czasami, kiedy leśnicy prowadzą zabiegi gospodarcze w lasach i widzimy część drzew ściętych i po prostu pozostawionych, to nie jest tylko aspekt ekonomiczny, bo po prostu obecnie nie bardzo się to być może miejscami opłaca wywozić, ale to jest także ten aspekt ekologiczny, dlatego że zróżnicowane środowisko leśne łatwiej opiera się różnego rodzaju zaburzeniom. I wspomnieliśmy na początku tego kornika, no, kiedy mamy do czynienia z lasem, który jest całkowicie obsadzony jednym gatunkiem drzewa, kiedy jest prowadzony w taki sposób, żeby maksymalizować przyrost tego drewna, to tam jest mało miejsca na inne organizmy, mało miejsca na inne gatunki, bo to jest po prostu typowy las gospodarczy, który jest czymś w rodzaju takiego pola uprawnego. To jest taka fabryka desek, można powiedzieć. I taki las jest bardzo ubogi w różnorodność wszelaką i taki las jest także bardzo mało odporny. Nie tylko na szkodniki, ale także na pożary i wiele innych czynników. No i na szczęście dzisiaj już trochę się to zmienia i ten model gospodarki leśnej jest taki bardziej, no, nie lubię tego słowa, ale eko, byśmy powiedzieli.
1: Ja się czasem zastanawiam, bo ja bardzo lubię jeździć rowerem sobie z Opola do Zawady właśnie przez te słynne lasy tam. Ja już pomijam, że one faktycznie, mam wrażenie, na piachu rosną, to też leśnicy często podkreślają, tam jest prowadzona regularna wycinka, co akurat mnie trochę drażni, bo się martwię, czy jeszcze moje dziecko wjedzie do lasu, czy już trzy drzewa tam zostaną, ale oni to jakoś zawsze potrafią uzasadnić, że to wszystko dla dobra tego lasu. Ale tak czasami na tych takich miejscach, gdzie ten był ten zręb ewidentnie robiony, ja widzę takie pojedyncze duże drzewa. Mhm. Jakieś, nie wiem, jakby takie chorągwie wywieszone, nie wiem, dla rozpoznania czegoś, to tak z ciekawości przy okazji pytam, po co się coś takiego robi, że się zostawia duże, dorodne jakieś drzewo, no takie często przechylone, no takie jedno sobie zostało spośród setek wyciętych.
0: Część takich zabiegów ma aspekt taki właśnie bioróżnorodnościowy, żeby nie wycinać wszystkiego, ale żeby coś zostało. Powinno się pozostawiać drzewa dziuplaste, czyli takie, gdzie ptaki sobie żyją, jakieś dzięcioły, coś takiego i takich drzew nie powinno się według sztuki leśnej obecnie wycinać. obcinać. Czasami pozostawia się tak zwane nasienniki, które później swoimi nasionami troszkę dosiewają tak bardziej naturalnie tego lasu, poza tym, który posadził leśnik w rządkach. No więc to na pewno jest coś w rodzaju czatowni, czyli takich powiedzmy miejsca dla ptaków drapieżnych, żeby wypatrywały jakieś gryzoni i czegoś, co ewentualnie może...
1: Punkt obserwacyjny.
0: Tak jest, uszkadzać sadzonki czy wyjadać nasiona. Więc takie drzewa mają wiele funkcji i prawidłowo, że się je pozostawia. Z punktu widzenia oczywiście przyrody, no jest to także uzasadnione z punktu widzenia gospodarki leśnej współczesnej. Jak pan tak dużo jeździ po lesie, to też pewnie pan zauważył, że nie tylko czasami pozostawia się pojedyncze drzewa, ale kępy drzew.
1: Też.
0: Takie właśnie bioróżnorodne, żeby tam nie wycinać jednak wszystkiego, żeby nie zostawiać takich tych dużych połaci wyciętego lasu. Zresztą tego rodzaju gospodarkę się już coraz rzadziej prowadzi. A bardziej się skupia na tym, żeby to było takie bardziej zróżnicowane, żeby jednak ten wiatr tam nie hulał, to słońce tak nie wysuszało.
1: Gałęzie też się zostawia raczej. Widzę, że to nie jest tak czyszczone do gołej ziemi jakoś.
0: Dokładnie. No i ma to uzasadnienie współcześnie i ekonomiczne, no bo jednak są to pewne koszty dla leśników, ale także no, z punktu widzenia tej różnorodności biologicznej ma to duże znaczenie. No, także dzisiaj we współczesnej gospodarce bardzo się liczy wszelkiego rodzaju normy, certyfikaty i tym podobne. No i także tak samo jest w gospodarce leśnej. Gdy leśnicy chcą sprzedawać drewno pewnym odbiorcom, oni wymagają pewnych certyfikatów i przy certyfikacji również wymaga się, aby to było, znowu w cudzysłowie, ekologiczne gospodarstwo leśne i jednym z tych kryteriów jest pozostawianie pewnej ilości martwego drewna. Jedne certyfikaty wymagają konkretnych wartości, inne nie określają tego w sposób bardzo ścisły, ale generalnie ci certyfikatorzy, którzy chodzą po lasach i wydają te certyfikaty pod poszczególnym nadleśnictwom, zwracają uwagę również na ilość tego martwego drewna w lesie jako tego komponentu bioróżnorodności.
1: Czyli, jeśli by tak wrócić do tego, od czego zaczęliśmy ten wątek, że zmienia się ta gospodarka leśna, to rozumiem, że na plus, no bo właśnie, nie ma już tej wycinki do gołej gleby, tylko tak bardziej eko, czyli no te miejsca bytowania dla tych naszych bohaterów odcinka, czyli owadów saproksylicznych, powtórzę to raz jeszcze, są zostawiane.
0: Tak. W porównaniu z tym, co było kilkadziesiąt lat temu, ten model gospodarki leśnej się bardzo zmienił. Nie jest to model idealny, żaden model nie jest idealny. Natomiast tam, gdzie się da, leśnicy faktycznie starają się pogodzić ochronę przyrody z gospodarowaniem właściwym drzewostanie. Nie zawsze się to udaje w pełni, jednak no, te starania jednak widać, przynajmniej w porównaniu z tym, co było kilkadziesiąt lat temu.
1: I leśnicy się starają, a jak drogowcy się starają, jakiś już ładnych lat temu kilka, no duże sensacje wywołała informacja, że no jadąc powiedzmy z Opola do Prudnika, mamy Łąkę Prudnicką i tam kiedyś była taka słynna aleja, bodajże lipowa po prostu, takie stare drzewa rosły pewnie, nie wiem, tam dziesięciosetletnie, które niestety się troszkę sypały, zwłaszcza jak mocniej wiatr wiał, ale nie wycięto ich, drogę zostawiono, to jest teraz malownicza ścieżka rowerowa, obok poprowadzono zupełnie nową drogę. No, wiele osób pukało się wtedy w głowę bez przesady. Dla pachnicy dębowej budujemy drogę ileś tam 10 metrów obok, osobną, bo jakiś chrząszcz w drzewach mieszka? Przecież szkoda pieniędzy. A to jest jeden z naszych bohaterów, prawda? Pachnica dębowa.
0: Tak, pachnica dębowa lub pachnica próchniczka, jak ona się teraz obecnie ładnie nazywa.
1: No to uratowaliśmy ją. Całą drogę żeśmy jej obok wybudowali.
0: Uratowaliśmy. No to jest, powiem panu, taki duży temat. Dlatego, że pachnica nas kosztuje dużo. To znaczy nas jako społeczeństwo, dlatego że dziś praktycznie trudno uzyskać jest zezwolenie na wycinkę alei drzew albo jakichś dużych drzew liściastych bez informacji dla naszej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy tam nie żyją gatunki chronione, a ta pachnica próchniczka, czy też dębowa, możemy sobie na nasze potrzeby zamiennie tego używać, czy ona tam występuje, czy nie.
1: To jakiś bezcenny owad jest, się okazuje.
0: No to jest owad, który wcale nie jest rzadki w Polsce, się okazuje.
1: No to ciekawe.
0: On jest chroniony prawem Unii Europejskiej. Jest chroniony również prawnie w naszym kraju. Tak jak w całej Unii Europejskiej mamy ten program Natura 2000, słynną dyrektywę siedliskową, która bardzo zwraca uwagę na ten gatunek, ale nie tylko ten, bo tam jest wiele innych jeszcze gatunków chronionych. I ideą jakby... Założeniem takim teoretycznym do ochrony tego gatunku jest to, że tutaj wcale nie chodzi o ten gatunek.
1: O.
0: Dlatego, że mamy w ochronie przyrody takie pojęcie jak gatunek parasolowy. I gatunek parasolowy to jest taki gatunek, który spełnia kilka kryteriów. Po pierwsze, musi być to gatunek, który jest łatwy w identyfikacji, który najlepiej, żeby był atrakcyjny, żeby społeczeństwo mówiło, o jaki ładny, zostawmy go, tak?
1: Bardzo merytoryczne, okay.
0: To musi być gatunek, który do tego jest, no nie jest gatunkiem jakimś bardzo pospolitym w środowisku i bardzo dobrze, żeby ten gatunek był, uwaga, wybredny. To znaczy, żeby on żył w takich specyficznych uwarunkowaniach siedliskowych i wtedy tak naprawdę my, chroniąc tego owada bezpośrednio, pośrednio chronimy cały ekosystem. To proszę sobie wyobrazić sytuację, że na przykład mamy jakiegoś ptaka. Powiedzmy, nie, niech to będzie łabędź. Ładny? Ładny. Duży, pewnie. Biały, wszyscy go lubią.
1: Niemy.
0: Tak, niemy, jeden niemy, drugi krzykliwy.
1: Tak.
0: No i mamy te łabędzie. No i wyobraźmy sobie, że chcemy chronić łabędzie. No i teraz pytanie, czy da się chronić łabędzia, nie chroniąc zbiornika wodnego, gdzie
1: on żyje? No słusznie.
0: No nie. A chroniąc tego łabędzia, mówi, dobrze, no to nie zasypmy tego zbiornika, bo on musi mieć gdzie pływać. No ale jak już ma mieć gdzie pływać, no to zostawmy mu troszkę tego szuwaru. Tak, żeby sobie gdzieś tam to gniazdko łowił. Jak już mamy ten szuwar, no to mamy i ryby, mamy i ślimaczki, mamy i wiele, wiele innych organizmów, a więc sama obecność tego ptaka chroni nam ten cały ekosystem. Podobnie jest z tą pachnicą. Tutaj nie mogę powiedzieć, że nie chodzi o pachnicę, bo to jest też owad, którego chcemy mieć w tym środowisku, bo on jest po prostu piękny. I każdy ze słuchaczy może sobie wygooglować pachnicę dębową czy pachnicę próchniczkę i zobaczy, że jest to duży owad, tak na pół kciuka, zielony, bardzo ładny, ładny chrząszcz. I on żeruje w bardzo specyficznych warunkach, dlatego że on żeruje w próchnie. Natomiast to nie jest szkodnik, ja od razu to zaznaczę, bo od razu, o, jak żeruje w drewnie, to zżera to drewno. Nie, nie, nie. On żeruje w próchnie, które powstaje w drzewie w sposób naturalny na skutek działalności grzybów i różnych innych mikroorganizmów. Tylko jest on gatunkiem specyficznym, dlatego że on bardzo lubi miejsca ciepłe, dobrze nasłonecznione, duże, stare drzewa i kiedy tam powstaje w sposób naturalny pustka w tym drzewie i tworzy się odpowiedni rodzaj próchno, to jest dla niego dobre siedlisko. I to nie jest siedlisko dobre tylko dla niego. Tylko to jest siedlisko dobre dla bardzo wielu organizmów. A my, widząc, że tam on występuje, to w tym momencie no, musimy zachować choćby tę aleję. Tak? Nie wycinamy jej. Nie było tam akurat takiego zabiegu, żeby go gdzieś przenieść. Czasami się to stosuje, kiedy już nie ma jakby odwrotu. Kiedy już trzeba to drzewo przenieść i wiemy, że tamten gatunek występuje. Zgodnie z prawem no, nie chcemy go zabijać, tak? Bo jest to gatunek chroniony. W związku z tym wówczas wybieramy ten gatunek i przynosimy go w nowe siedlisko i dopiero wtedy można nam takie drzewo legalnie wyciąć. A więc no, ta idea tych gatunków parasolowych nam się bardzo dobrze sprawdza, bo kiedy mamy taki gatunek, który dla społeczeństwa jest atrakcyjny, tak, kiedy możemy powiedzieć, zobaczcie, jakiego pięknego motyla chronimy, tak, niech on sobie lata, jakiś niepylak Apollo czy coś, albo jakiś inny piękny modraszek, no to te gatunki też potrzebują specyficznych siedlisk, kwietnych łąk, albo jakichś specyficznych bagnisk, albo tak jak modraszki żyją w symbiozie z odpowiednimi gatunkami mrówek, które opiekują się tymi larwami. No więc znowu chronimy nie tylko samo siedlisko i samą różnorodność biologiczną, ale chronimy procesy ekologiczne, które zachodzą nam w przyrodzie, a w dobie i zmian klimatu, i tej presji człowieka na środowisko, ta różnorodność jest po prostu coraz bardziej zagrożona. I to są też konsekwencje dla nas, dlatego że różnorodność, ja to studentom zawsze tłumaczę w ten sposób, że ta różnorodność biologiczna to jest taki wielki hipermarket. Że możemy sobie iść do tego hipermarketu i na półce z keczupami mieć jeden gatunek keczupu, ale to nie każdemu pasuje. My lubimy mieć wybór. I tak samo jest w przyrodzie. Dlatego, że różnorodna przyroda to jest potencjał. To jest potencjał na nowe substancje użytkowe, nowe leki, nowe jakieś środki chemiczne służące nam do bardzo wielu celów. Bardzo wiele leków, które dzisiaj mamy, antybiotyków, pochodzi z natury, tak? Oczywiście dzisiaj już pozyskujemy w sposób sztuczny, natomiast pierwotnie one były z tej natury pozyskiwane. A więc ta natura i ta różnorodna natura to jest taki skarbiec, z którego możemy czerpać, ale który wciąż musimy poznawać. A niestety tempo zaniku tej natury jest dużo szybsze niż tempo jej poznawania. No i stąd staramy się tą przyrodę chronić, jak się tylko da.
1: No to fenomenalnie wyjaśniliśmy fenomen właśnie pachnicy dębowej i tejże alei. A ja bym jeszcze przeszedł do innego przedstawiciela tej grupy owadów. Też myślę, że zaraz uśmiech się wywoła u wielu słuchaczy. No jelonek rogacz. To tak. Strasznie popularny owad i taki fajny, bo właśnie. No dorodny, no, duży, solidny.
0: Dokładnie.
1: Okaz,
0: taki właśnie ikoniczny.
1: Spektakularny taki.
0: Taki znowu w ochronie przyrody powiedzieliśmy, taki gatunek taki charyzmatyczny.
1: Tak.
0: Tak, czyli taki, którego każdy zna.
1: Każdy wie, jak to wygląda.
0: Tak, że jest duży. Mało kto go widział w naturze. Prawda. Natomiast ten zarys tych żuwaczek, tak samce wyglądają, faktycznie wychodzi, jest dość spektakularny. I tak, i to jest akurat gatunek, który żeruje znowu głównie w dębach, ale nie tylko, i żeruje blisko szyi korzeniowej w martwym drewnie, tam sobie składa swoje jaja, tam żerują jego larwy.
1: Czyli on też nie niszczy drzewa, jeśli ono rośnie.
0: To znaczy, on tak troszkę pośrednio. Troszkę pośrednio faktycznie, bo on też zasiedla drzewa, które są żywe. Aha. Jeszcze sobie rosną. Zresztą pachnica też zasiedla drzewa żywe, dlatego że no, drzewo z takim wypruchnieniem, czy z taką pustką, w której znajduje się próchno, idzie to życie.
1: To trzeba las, żeby to powstało.
0: No właśnie, to drzewo cały czas stoi. Ja powiem szczerze, jestem czasami zadziwiony, dlatego że czasami zdarza mi się uczestniczyć w takich nadzorach przyrodniczych, gdzie pilnujemy właściwego zadbania o te gatunki chronione w przypadku bezkręgowców. No i przychodzimy i patrzymy na to drzewo, no i się zastanawiamy, o co właściwie chodzi, dlaczego nie chcą je wyciąć. No przecież no piękne, no zielone, no nic nie widać. A po przecięciu się okazuje, że to drzewo jest całkowicie puste w środku. Mm. No ale tak jak mówię, ten środek tego drzewa to nie jest żywa tkanka. Ona nie potrzebuje tego do życia, ona potrzebuje do tego, żeby stać prosto, kiedy mocno wieje. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie po przecięciu widzimy, jak to drzewo jest puste, no tak, to drzewo mogło stwarzać zagrożenie. Decyzja była słuszna. Czasami też działa w drugą stronę, że kiedy mamy informację, że o, drzewo gdzieś tam na górze troszkę zasycha i tutaj wypadałoby się już go pozbyć, no i się okazuje, że po przecięciu, że to drzewo jest tam na dole, które jest najważniejsze z punktu widzenia statyki drzewa, ono jest całkowicie zdrowe, natomiast faktycznie z koroną był jakiś problem.
1: Mnie tak na osiedlu dwie wierzby wycięto, bo się wspólnota mieszkaniowa przejęła, że zaraz gdzieś to się poprzewraca, a to jest tak zawzięta roślina też, że no faktycznie było tam podeschnięte, tam były już takie suche, dosyć duże konary, no tylko, że z tego, no taki jakiś wysoki pień zostawiono, muszę przyznać, a z niego drugie drzewo już prawie wyrosło. Solidne, porządne tam tych wici jest, tych liści, no mnie to cieszy, bo mnie było szkoda akurat. Tak.
0: Czyli drzewa są mocne i się potrafią długo trzymać. Natomiast też to jest taka praktyka dzisiaj, jeszcze troszkę mało popularna, mam wrażenie, miejscami, że jednak wycięcie drzewa jest proste. Tak, no bo to pozbywamy się praktycznie problemu, ścinamy drzewo, frezujemy tą karpę, która zostaje, że tam nic nie zostaje śladu po tym drzewie.
1: Tak, tak.
0: Natomiast w wielu miejscach możemy już zobaczyć taką praktykę, że na przykład drzewa się jedynie, tak to się ładnie nazywa, pielęgnuje, tak? Czyli redukuje się tą koronę, żeby jeżeli na przykład to drzewo przerasta na jedną stronę i tak trochę wisi, trochę nam skrzypi, trochę ten wiatr dociska je do ziemi, odciążmy tą koronę, obetnijmy je troszkę, tak? Trochę je skróćmy, ale nie wycinajmy go całkiem. Jeżeli ktoś kiedyś będzie w jednym z wielu parków wrocławskich, to być może zauważy, że tam w wielu miejscach drzew się ścina, tych starych, bardzo takich o pomnikowych rozmiarach, tylko redukuje się im koronę, po to, żeby wiatry nie spowodowały jakiegoś łamania się i zagrożenia dla osób, które są gdzieś tam na ścieżkach rowerowych czy innych spacerowych, i się je pozostawia po to, żeby one naturalnie mogły się rozłożyć. Ja w jednym z parków widziałem nawet taką ciekawą instalację, że byłem ciekawy, co to jest. I się okazuje, że drzewa, które zamarły i które miały w sobie akurat kozieloga dębosza, nie wywieziono tego drewna, tylko ułożono te drewno w takie ogromne stosy, daną tabliczkę informującą, bo ludzie się dziwili, cóż to jest, takie gigantyczne, bo no tak. 4-5-metrowe kłody ułożone w dziwny sposób. I była informacja dla przechodniów, że tutaj, prawda, sobie żyje taki fajny owad, można
1: to osobne
0: podziwić.
1: Państwo i tam są. Tak,
0: niech on sobie
1: mieszkają.
0: To drewno zje.
1: Okay.
0: Nikomu to nie przeszkadza, a on może sobie cały czas trwać w środowisku. Dlatego no, dążmy do tego rodzaju działań, żeby nie likwidować tych drzew całkowicie, tylko naprawdę w jakiejś absolutnej konieczności, a jak najwięcej tych drzew po prostu pozostawiać do naturalnego rozkładu, gdzieś w jakimś środowisku. Nawet w parku można to zrobić i zrobić z tego fajną akcję edukacyjną.
1: Ja jeszcze sięgam do mojej ściągi, bo tak, powiedzieliśmy o pachnicy, o jelonku. Mam jeszcze tutaj konarek tajgowy i borodzie próchnik. Z tych takich chronionych mam jeszcze przynajmniej 3 gatunki niechronione. Ciołek matowy, organiczek większy i baldurek pręgowany.
0: Ogniczek.
1: Urocze są te
0: tak,
1: nazwy.
0: Tak, polskie nazwy są tak.
1: Fenomenalne.
0: Ja powiem szczerze, że często słysząc polskie nazwy, ja w ogóle nie wiem, z czym ja mam do czynienia, bo nauczyłem tej łaciny.
1: I to pan powiedz, tak? Co ja mam powiedzieć?
0: Jednak czuję się jakoś do tej łaciny.
1: Ogniczek, tak, przekręciłem, tak. No pewnie, że ogniczek.
0: Tak, to są akurat stosunkowo niewielkie chrząszcze, które żyją sobie w takich wyjątkowych lasach, dlatego że one często, może już nie będę się rozwodził na temat poszczególnych gatunków,
1: jasne, tak.
0: Troszkę by mi to zeszło, natomiast wyobraźmy sobie na przykład...
1: Chociaż zakładam, że ciołek matowy jest jakieś matowe ma ubarwienie.
0: Ciołek matowy jest gatunkiem saproksyjnym i akurat on nie jest specjalnie rzadki. Kiedyś dawno był pod częściową ochroną, obecnie
1: no już nie, nawet, wygląda na to, chyba nawet tak nie opowiada jest. Internet, że nie.
0: Natomiast jest naprawdę atrakcyjnym, ładnym chrząszczem, którego nawet w Opolu możemy zobaczyć i wygląda troszeczkę jak taka miniaturka jelonka rogacza, bo to jest ta sama rodzina, więc też samce mają takie dość fajne żuwaczki. Nie jest absolutnie groźny, jest całkiem atrakcyjny. Natomiast no, proszę sobie wyobrazić na przykład jakiś taki dziwny ekosystem leśny, gdzie na przykład rosną specyficzne gatunki drzew, jak jodły, którego stosunkowo niedużo jest w Polsce. I wyobraźmy sobie kilkusetletnie jodły leżące w zimnych lasach wilgotnych. Więc jest to niezwykle specyficzne środowisko i tam będzie żyła niezwykle specyficzna fauna, bo będą gatunki wyspecjalizowane do życia właśnie na przykład grzybach, które rozkładają drewno jodły i żadnego innego. I teraz likwidując tego rodzaju lasy, pozbywając się jakikolwiek ich, nie zachowując jakby ciągłości lasu, bo to też jest ważne. Tak samo jak mamy ciągłość alej, kiedy bardzo często jest tak, że mamy aleję jakąś przy drodze i właściwie zarządca tej drogi, mam wrażenie, czasami tak czeka, kiedy ona naturalnie już dojdzie do momentu, kiedy trzeba już ze względów bezpieczeństwa się,
1: pewnie,
0: się tego
1: pozbyć. Pewnie, droga się poszerzy,
0: dokładnie.
1: Będzie
0: wygodniej. I to jest jakby zły moment, bo alei mają bardzo dużo funkcji, jeśli chodzi o jakby nie tylko bioróżnorodność, ale także jeśli chodzi o nie wiem, nawiewanie jakichś tam rzeczy, czy pyłu, czy śniegu, no teraz coraz mniej gdzieś na drogi. Dają cień, troszkę obniżają temperaturę, mają bardzo dużo takich ekologicznych i także społecznych funkcji, bo są po prostu piękne. Natomiast,
1: ale no, nie wybaczają błędów tym kierowcom.
0: Ale to już jest nasza wina, więc no to już mamy im pretensje do siebie, a nie do tych alej. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że czekamy i mamy stuletnią aleję. No i mamy stuletnią aleję, w sposób naturalny ta aleja będzie zamierać, bo się kończy jakby żywotność już czas ważności, można powiedzieć, tych drzew. Więc należy te aleje odtwarzać w ten sposób, żeby sadzić te drzewa. Tak? Posadzić nowe drzewa z takich samych gatunków.
1: Gdzieś,
0: tak, no bo drzewa wypadają, posadźmy nowe drzewo. Za 20 lat to drzewo nam podrośnie i wtedy znowu jakieś drzewa zamierające będziemy wycinać i znowu posadźmy jakieś młode, tak? Ciągłość. Ta ciągłość jest bardzo ważna, dlatego że wielu z tych gatunków, które żyją właśnie w martwym drewnie, one są bardzo mało mobilne, te gatunki. Dlatego, że one są przyzwyczajone do tego, że potrafią bardzo wiele pokoleń spędzić
1: no jak 100 lat w jednym drzewie.
0: Gdzie
1: będą się wyprowadzać?
0: No dokładnie, albo w jednej alei.
1: Albo w jednej alei.
0: Ta nasza pachnica już tutaj jest wspomniana kilka razy. Jej zdolność dyspersji to jest zaledwie kilkaset metrów. Ona nie jest w stanie dalej przelecieć. To są poza tym duże owady. Na te owady polują nietoperze, ptaki, bo to jest jednak kawał mięska do zjedzenia. Więc no i żywot tych dorosłych osobników jest bardzo krótki. To larwy żyją kilka lat w tym próchnie i tam sobie powolutku, tak, wiercą w drewnie albo jedzą to próchno. Natomiast osobnik dorosły żyje często parę tygodni, albo nawet krócej, kiedy nie mamy trochę mało szczęścia, jakiś ptak go dopadnie. Więc ta ciągłość jest ważna nie tylko w przypadku tych alej, ale ta ciągłość jest też ważna w przypadku na przykład lasów. Dlatego przyrodnicy lubią, kiedy lasy są wielowiekowe. Leśnicy mniej to lubią, bo jednak gospodarkę leśną prowadzi się łatwiej, kiedy wszystko jest dość równiutkie.
1: Tak, no takie odrządka posadzone. Tak.
0: Natomiast no, las, który trwa, to jest las, który ciężko na przykład określić jego wiek, no bo on po prostu jest.
1: Drzewo... No, bo tam jest ileś pokoleń. No
0: dokładnie,
1: tak.
0: Więc ciężko powiedzieć, ile lat ma ten las. No jak leśnik posadzi las w danym roku, to on wie, ile ten drzewostan sobie liczy. Natomiast no taki prawdziwy, w cudzysłowie, las po prostu trwa. I przez stulecia. I teraz jeszcze wracając do tych alej, to taki przykład. Być może słuchacze znają piękną aleję czereśniową, która jest, jak się wie, no, na Zdziszowi z Góry Świętej Anny.
1: Poleciał zdjęć robić.
0: Dokładnie. No, przepiękna aleja. No i teraz ta aleja w sposób naturalny, ona zamiera. No bo taki jest los tych drzew, po prostu.
1: Natomiast czereśnie chyba nie są jakieś długowieczne też, prawda?
0: One i tak bardzo długo żyją.
1: No tak, chyba też tak mi się
0: one
1: wydaje,
0: i tak bardzo długo żyją, jak na drzewa czereśniowe. Natomiast łatwo zauważyć, jak się jedzie tą aleją, że tam już są młode pokolenie sposadzone. I zrobiono z tego bardzo fajną akcję Park Krajobrazu Góry Świętej Anny,
1: Było
0: że drzewka mają swoje tabliczki, sponsorów i tak dalej. To jest świetny zabieg, tak? I teraz te drzewa sobie dokonają swojego żywota z tą całą bogatą fauną, która na nich żyje, ale jednocześnie to młode pokolenie będzie tam wzrastać, tak? Więc małe są szanse na to, że nasze wnuki sobie też będą tam robić zdjęcia i nie będzie tam w ogóle tych drzew. Chociaż podejrzewam, tu będę może trochę złośliwy, że nie jeden drogowiec z chęcią przytuliłby taką informację, że w końcu tą spadające gałęzie, coś z tym w końcu zróbmy. To jest niestety bardzo duży problem.
1: No tak, ale generalnie no tak, chciałbym, żebyśmy tak jakoś optymistycznie zakończyli, czyli tak, widzimy, że jakby zaczęli leśnicy, bo to głównie o nich chodzi, bo naukowcy wiedzą, zresztą pan jest dwa w jednym, naukowiec leśnik, no to panu jest łatwo.
0: Trochę tak.
1: Ale rozumiem, że to środowisko słucha was, bierze pod uwagę te uwagi, czyta i stosuje. No ja rozumiem, że pewnie mogłoby być lepiej, ale no też klimat pewnie nie pomaga.
0: Ja myślę, że na temat dyskusji pomiędzy leśnikami, praktykami, a naukowcami, to moglibyśmy ze sobą audycję zrobić.
1: I zaprosić tutaj jednych i drugich.
0: Bo czasami te rozmowy są naprawdę, naprawdę ostre. Tutaj pan powiedział, że tu politycy się spotykają, mogłoby być...
1: W tym studiu, tak.
0: Tak, mogłoby być podobnie.
1: I się często panowie kłócą.
0: Natomiast mi się wydaje, że leśnicy też są przecież naukowcami. Tak. Bardzo często. I mi się wydaje, że ta zmiana, która nastąpiła, to nie jest zmiana wynikająca jakby z tego, że leśnicy zaczęli słuchać naukowców, tylko że oni sami zauważyli, że ich ten stary model gospodarki trochę przestaje się sprawdzać. Troszkę pewnie w tym, żeśmy im pomogli, zwracając uwagę na pewne rzeczy. Pewnie trochę pomogły regulacje Unii Europejskiej, certyfikacji obowiązkowe i tym podobne, wiele innych czynników. Natomiast jest to tylko i wyłącznie z pożytkiem dla naszych polskich lasów, i tylko z pożytkiem dla społeczeństwa, które z tych lasów korzysta, gdyż zgodnie z tym, co prawidłowo uważamy i co mówi ustawa o lasach, las jest dobrem narodowym. To nie jest własność leśników, czy nadleśnictwa, czy kogoś, tylko jest to nasze. Tak?
1: Oczywiście, a jakbyśmy tu jeszcze mieli jakichś przedstawicieli branży, nie wiem, zdrowotnej i to nie tych takich farmaceutycznych, tych takich tabletkowych, aptekowych, tylko takich, którzy, nie wiem, radzą przytulić się do drzewa i wcale nie szydzę, to by jeszcze wymienili całą masę psychologów różnych psychoterapeutów.
0: Kąpiele leśne bardzo popularne
1: dokładnie,
0: się robią.
1: Tak. Ile las daje tak naprawdę człowiekowi wytchnienia i jak dobrze działa też na głowę, a nie tylko powiedzmy na nogi, bo przeszliśmy się i spalili trochę kalorii.
0: No widzi pan, więc pan też zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt, który moglibyśmy długo rozmawiać. A mianowicie, właściwie po co my chronimy przyrodę? No właśnie.
1: To cały cykl audycji.
0: Ale do czego chciałbym nawiązać? Do tego, co pan powiedział o tym, że o tych kąpielach leśnych i tego rodzaju zabiegach i o tym naszym psychę, które potrzebuje tego wytchnienia, to są tak zwane usługi ekosystemowe. Ekosystem świadczy nam pewne usługi, te usługi są za darmo, właściwie. I są to usługi, które jest niezwykle trudno wycenić, czego nie znoszą ekonomiści, bo oni lubią wszystko policzone. No ale jak tu wycenić spacer po lesie? Tak? Jak tu wycenić wytchnienie, kiedy ktoś idzie w góry albo, nie wiem, na piękną łąkę albo cokolwiek innego? Tego się właściwie nie da wycenić. No może co najwyżej, ile jesteśmy w stanie zapłacić za to, żeby tam pojechać.
1: Tak.
0: To tak pośrednio można to wycenić. Oczywiście dla jednego wyprawa w góry to będzie za karę, a dla drugiego będzie w nagrodę.
1: Więc to się dorasta.
0: Więc to również...
1: W głowie. Wiem po sobie.
0: Tak, ja również. Więc to również jest jakby bardzo subiektywne. Natomiast tak, przyroda świadczy nam pewne usługi, daje nam pewne wytchnienie i jednocześnie dzięki temu jesteśmy też bardziej produktywni, bo człowiek wypoczęty pracuje skuteczniej, bo znowu czeka, kiedy pójdzie do tego lasu czy do tej góry.
1: No i pięknie. I tym optymistycznym akcentem dziś zakończymy. Piękne dzięki za rozmowę, za bardzo wiele wartościowych treści. Przypomnę, kto był gościem audycji Salon Naukowy, dr Miłosz Mazur, Instytut Biologii Uniwersytetu Opolskiego, a bohaterami były owady saproksyliczne. Zapamiętajcie tą nazwę, bo to nasi przyjaciele.
0: I nie tylko, bo także o paru innych rzeczach wspomnieli. Bardzo państwu dziękuję, bardzo panu dyrektorowi dziękuję.
1: Dzięki również piękne. I cóż, przyjdzie mi już mówić dobranoc i zapraszać na kolejne Salony Naukowe, jak zwykle w poniedziałki po 22. A teraz już dobranoc, mówi Krzysztof Rapp.
2: Salon Naukowy Radia Opole.

0: Za moment 23, za moment wiadomości w Radiu Opole. Po nich informacje o pogodzie. Proszę z nami zostać. Uwaga kierowcy, na Rajtana w Opolu znowu można spodziewać się utrudnień. W Centrum Zdrowia w stolicy regionu można bezpłatnie zaszczepić się przeciw półpaśćcowi. A ponadto, mimo zakazu, kłódki zakochanych wracają na Most Groszowy.
1: Syn powiesił i nie ma kłódki, nie ma małżeństwa.
0: Minęła godzina 23.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale najpierw informacja dla kierowców. Miejscowość Wojsław to powiat brzeski, droga wojewódzka numer 401. Tutaj ciężarówka wjechała do rowu. Wiemy, że jedna osoba jest poszkodowana. Na miejscu są dwa zastępy Straży Pożarnej i inne służby. Miejscowość Wojsław, droga wojewódzka 401. Proszę uważać. I jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców. Magistrala wodociągowa na Rejtana w Opolu znów do remontu. Problemy pojawiły się w miejscu, w którym w maju usuwano awarię. Okazuje się, że wcześniejsza naprawa nie wystarczyła i będzie konieczna wymiana uszkodzonego odcinka sieci od ulicy Kolejowej do ulicy Wschodniej. Kierowcy ponownie muszą liczyć się z utrudnieniami. Więcej Monika Matuszkiewicz-Biel z Radia Opole.
3: Jak informuje opolska spółka WIG, wszyscy mieszkańcy mają wodę i na ten moment nie są planowane wyłączenia. Naprawa może potrwać kilka dni. W związku z tym kierowcy powinni zachować ostrożność i przygotować się na ograniczenia w przejeździe ulicą Rejtana na wysokości Urzędu Skarbowego. Jak dodaje WIG, awaria jest również sygnałem potwierdzającym zły stan techniczny tego odcinka sieci. W najbliższym czasie jest planowana jego wymiana, co pozwoli ograniczyć ryzyko kolejnych awarii w tym rejonie.
0: A dodajmy, w związku z awarią mogą również wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusu MZK. Przejazd ulicą Rejtana odbywał się dzisiaj wahadłowo, jest tam ustawiona sygnalizacja świetlna.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Dzisiaj ruszyły zapisy na bezpłatne szczepienia przeciw półpaśćcowi. To program finansowany przez miasto Opole, a jego realizacją zajmie się Centrum Zdrowia. Półpasiec to jednostronna wysypka występująca zwykle na tułowiu, ale są też nietypowe lokalizacje, na przykład okolice oczu czy ręce. Mówi lekarz POZ Anna Poźniak.
4: Nawet w środku ucha się zdarza półpasiec. Wysypka, piecze, ból jest taki kujący, bardzo nieprzyjemny dla pacjenta. Co zrobić, jak się ten półpasiec pojawi? Najlepiej zgłosić się jak najszybciej do lekarza. Trzeba jak najszybciej wyłączyć leczenie przeciwwirusowe, w pewnych przypadkach leczenie przeciwbólowe, czasami nawet na receptę.
0: A ze szczepień mogą skorzystać osoby od 55 roku życia, mówi Martyna Niegel, pielęgniarka z Centrum Zdrowia.
5: Mają Państwo możliwość zapisu na te szczepienia na dwa sposoby. Poprzez wizytę osobistą w rejestracji POZ w wybranej placówce, które mieszczą się przy ulicy Waryńskiego 30, Licealna 18, Witosa 26, Kościuszki 2 oraz Mielowicka 2 lub dzwoniąc do wybranej rejestracji POZ.
2: Wiadomo, wiadomości Radia Opole.
0: Tradycja okazuje się silniejsza niż urzędowy zakaz. Kłódki wciąż wracają na tzw. zielony mostek w Opolu. Mowa o zwyczaju, który nakazuje zakochanym zawieszenie kłódki z imionami lub datami na balustradach, co ma symbolizować wieczną miłość. Takim miejscem w Opolu przez wiele lat był Most Groszowy, popularnie zwany Zielonym Mostkiem. Rzecznik miasta Opola, Adam Leszczyński, przypomina, że montowanie kłódek nie tylko powoduje niszczenie mostu, ale zaburza też jego ponad stuletnią konstrukcję.
6: W 2020 roku podczas remontu Mostu Groszowego Miejski Zarząd Dróg usunął przymocowane na nim kłódki, które ważyły ponad 750 kg i niszczyły ponad stuletnią konstrukcję mostu, zwanego Mostem Zakochanych. Zostały one sprzedane na złom, a uzyskane pieniądze trafiły na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wówczas też zapowiadaliśmy, że pojawiające się nowe kłódki będą co jakiś czas usuwane i tak też się dzieje, dlatego znajdujące się na moście obecnej kłódki też wkrótce znikną z tej zabytkowej konstrukcji.
0: A co Opolanie sądzą na temat wieszania kłódek właśnie na tym moście?
7: Kłódki zakochane.
1: Nie.
7: Dlaczego?
1: Bo syn powiesił i nie ma kłódki, nie ma małżeństwa.
8: Czyli to nic nie zmienia.
7: Wieszanie kłódek na zielonym mostku, tak czy nie?
9: Nie. Dlatego, że na pewno są inne sposoby wyrażenia miłości, to po pierwsze, bez niszczenia obiektów, które no, jako Opolanie powinniśmy traktować naprawdę ze szczególnym stosunkiem i pieczołowitością.
10: Myślę, że wieszać.
7: Bardzo dlaczego?
10: Sympatyczny zwyczaj w Opolu.
7: Ale zakazany, urzędnicy zakazują.
10: Cóż, no urzędnicy swoje, mieszkańcy swoje.
11: Nie, głupota, głupota, jeszcze raz głupota. Obok zrobić taką rurę przedłużną i niech sobie tam wieszają.
0: A tematem zajęła się Joanna Matlak z Radia Opole.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe, temperatura minimalna od 8 do 10 stopni. Jutro bardzo przyjemnie, sporo słońca, maksymalnie 21-23 stopnie, a w tej chwili na naszym termometrze 12,7 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Jazzofonia.

Astrid Gilbertu rozpoczęła dzisiejszą jazzofonię Jacka Milczarka słynnym utworem Girl from Ipanema. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Milczarek. Astrid Gilbertu była brazylijską piosenkarką, znaną przede wszystkim z bossanowy. Światową sławę zdobyła właśnie dzięki utworowi Girl from Ipanema, nagranemu ze Stanem Getzem i João Gilbertu. Jej delikatny, spokojny głos stał się jednym z symboli brazylijskiej muzyki. Piosenkarka przyczyniła się do spopularyzowania bossanowy na całym świecie i do dziś jest uznawana za ważną postać w historii jazzu. All I've Got i Love for Sale śpiewa Astrid Gilbertu.

tak śpiewała Astrid Gilbertu. A teraz cykl 100 nagrań na stulecie urodzin Johna Coltrane'a. Softly as in a morning sunrise to jeden z tych utworów, które w interpretacji Johna Coltrane'a nabierają zupełnie nowego znaczenia. –

Już za tydzień kolejne nagranie Johna Coltrane'a. Kosmos to młody polski kwintet jazzowy, który powstał w 2020 roku z inicjatywy Jana Ossalskiego, Iwo Tylmana i Stanisława Szmigiero, a w późniejszym okresie został uzupełniony o Kamila Kuźniczaka i Kacpra Kutę. Zespół reprezentuje nową falę polskiego jazzu, łącząc tradycję improwizacji z wpływami jazzu, hip-hopu i elektroniki. Debiutancka płyta Kosmos, wydana w czerwcu 2024 roku przez krakowską wytwórnię Audio Cave, jest przede wszystkim zapisem wspólnego poszukiwania muzycznego języka. Kompozycje powstawały w procesie kolektywnej pracy, od tematów zaproponowanych przez poszczególnych muzyków, poprzez improwizację, aż po kolejne przekształcenia formy. Dzięki temu album zachowuje wrażenie spontaniczności, ale jednocześnie nie jest chaotyczny.

0: Sezon ogórkowy.
1: W pierwszej godzinie audycji Sezon ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który program realizuje. A co nas czeka w tej pierwszej godzinie? Najpierw będzie o ciekawych książkach. Później, proszę Państwa, powiem o odsłuchu płyty. Tak, tak, jest taka nowa moda. Już się nie prezentuje w radiu całych płyt. Państwo wiedzą z jakiego powodu. Z powodów autorskich oczywiście. Natomiast robi się odsłuchy płyt specjalnych i taki odsłuch płyty miał miejsce w studiu nagraniowym imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie i był to odsłuch płyty niezwykłej Stańko Sojka, a właściwie Sojka Stańko, płyty, która powstała 40 lat temu, ale nigdy nie została wydana i nigdy nawet te utwory nie były publikowane. Takiego odsłuchu dokonał redaktor Piotr Metz i on o tym opowie, a później przedstawię Państwu i drogę artystyczną i w ogóle powiem o Stanisławie Sojce, dlatego że mija pierwsza rocznica jego śmierci. Zapraszam do godziny 21.

teraz dla Państwa propozycję literacką. Nakładem wydawnictwa Znak Horyzont ukazała się książka Tima McIntosha Smitha Arabowie. 3000 lat historii. Od starożytnych plemion po Buri Khalifa. Arab to etykieta niezwykle pojemna, wyjątkowo przyczepna. Istnieje już od niemal 3000 lat, a zarazem wyjątkowo nieuchwytna. Oznaczała różne rzeczy dla różnych ludzi w różnych epokach. Jej znaczenie wielokrotnie zmieniało formę, wygasło i odradzało się na nowo. Tim McIntosh Smith odmalowuje niezwykły pejzaż historii Arabów od starożytnych plemion i królestw poprzez narodziny islamskich imperiów aż po rewolucje, konflikty i sukcesy współczesnego świata arabskiego. Zagłębiając się w 3000 lat historii Arabów, autor prowadzi nas przez opowieść o kalifach, prorokach i zdobywcach, a także o poetach, podróżnikach i kupcach. Przybliża nam dzieje ogromnej wspólnoty, którą dzielą geografia, polityka i zwyczaje, za to jednoczy wspólny język. McIntosh Smith dostrzega różnorodność Arabów, podkreślając równocześnie rolę języka arabskiego jako ogniwa łączącego ich historię i teraźniejszość, a zarazem nośnika wspólnych opowieści, tradycji i tożsamości. Książka ukaże się 23 września. Tim McIntosh Smith jest znanym arabistą, tłumaczem i podróżnikiem. Opublikował m.in. Jemen w 1998, Travels with a Tangerine w 2001 oraz Lands Falls w 2010. W 2011 roku magazyn Newsweek uznał go za jednego z 12 najwybitniejszych autorów literatury podróżniczej ostatniego stulecia. Przypomnę, wydawnictwo Znak Horyzont, Arabowie, 3000 lat historii, autor Tim McIntosh Smith. Jeszcze jedna propozycja książkowa to kultowy bestseller Henima Sunima. 12 sierpnia swoją premierę miało nowe wydanie książki Zwolnij wreszcie, jak odnaleźć spokój w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje. Henima Sunima, autora bestsellerowego Wszystko ma swój czas. Wznowienie jest wyjątkowe, pełne ciepła i nastrojowych ilustracji. Jest to przewodnik po uważności, stworzony z myślą o każdym, kto czuje zmęczenie, przebodźcowanie i szuka swojego miejsca w pędzącym świecie. Książka przybliży uniwersalne drogowskazy, które pomagają odzyskać wewnętrzną równowagę zarówno w obliczu życiowych zakrętów, jak i w codziennych stresach. Jej autorem jest Henim Sunim, światowej sławy buddyjski mnich, nazywany uzdrawiającym mentorem. Sunim zasłynął umiejętnością przekładania wschodniej filozofii na język i realia Zachodu, trafiając do czytelników bez względu na ich wiek czy wyznanie. Książka Zwolnij wreszcie okazała się globalnym fenomenem, sprzedając się w nakładzie ponad 4 milionów egzemplarzy na całym świecie i stając się gotową instrukcją na wyzwania dzisiejszych czasów. A oto kilka koreańskich mądrości zen dla każdego pochodzących z tej książki. Jak nie zwariować, słuchając wiadomości? Jak przestać się martwić końcem świata? Jak być spokojniejszym? Czasami wystarczy zwolnić. Chwila wytchnienia może uratować nie tylko ciebie, ale i cały świat, bo gdy zwalniasz ty, świat zwalnia razem z tobą. Trzymasz w ręku poradnik pełen drogowskazów dla człowieka XXI wieku i na miarę jego problemów. Zebrane w 8 rozdziałach porady buddyjskiego mnicha, którym towarzyszą nastrojowe ilustracje, skutecznie przypominają o tym, co w życiu najważniejsze. Niezależnie od tego, czy akurat trapią cię zmiany klimatyczne, czy znienawidzony dźwięk porannego budzika.
Hanim Sunim, buddyjski mnich, który pomógł już dziesiątkom tysięcy ludzi dzięki naukom wykraczającym poza religię, granice czy wiek. Umiejętnie przekłada wschodnie wartości na realia zachodniego świata. Jego książka sprzedała się, jak już mówiłem wcześniej, w nakładzie ponad 3 milionów egzemplarzy i stała się bestsellerowym przewodnikiem po radzeniu sobie z wyzwaniami codziennego życia. Nie będę tego komentować, proszę Państwa. No, jedni wierzą w krasnoludki, drudzy wierzą w sputniki. Zwolni wreszcie. Heonim Sunim. Wydawnictwo Znak Liternowa.

0: Sezon ogórkowy.
1: Zapomniane na prawie 40 lat utwory, które nagrali razem Stanisław Sojka i Tomasz Stańko, trafiły na wspólny album. Płyty Sojka-Stańko można było posłuchać przedpremierowo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziennikarz radiowej Trójki Piotr Metz, który

0: prowadzi odsłuch, podkreślił, że w archiwach Polskiego Radia jest około 30 godzin nagrań Tomasza Stańki, których nigdzie nie opublikowano.
1: Wiele przeleżało na półce do dziś i myślę, że to jest wierzchołek góry lodowej. Pamiętam, że spotkałem chyba sesję Tomasza Stańko z Janem Hammerem, dokonaną w studio M1, czyli w naszej osieckiej, wówczas nazywanej właśnie w ten sposób. A wydawnictwo, którego przed premierem mamy dzisiaj o 19 w studiu osieckiej, to jest efekt dwóch jednodniowych sesji, mocno improwizowanych.
0: Piotr Metz dodał, że Tomasz Stańko nie zapraszał przypadkowych osób do duetów. Efektem pierwszego spotkania Stanisława Sojki z Tomaszem Stańką była suita, która swoją nazwę zawdzięcza jednej z części mózgu.
1: W sierpniu 1988 roku z tego powstała suita o bardzo wdzięcznej i barwnej nazwie Medulla Oblongata. To oznacza, nie w dokładnym tłumaczeniu, ale jednak, rdzeń przedłużony, czyli bardzo ważne miejsce w naszym organizmie, które łączy mózg z na przykład dłońmi.
0: Suita Zaduszna, druga z albumu Sojka Stańko, powstała 3 miesiące później, w listopadzie 1988 roku. Gośćmi odsłuchu płyty byli wokalista Marcin Sojka, fotograf Andrzej Tyszko i Michał Margański z Radiowej Trójki. Album ukaże się i na winylu, i płycie CD. Autorem współczesnego masteringu na płycie jest laureat Nagrody Grammy Jacek Gawłowski. Za odnalezienie muzyki w archiwum Polskiego Radia i koncepcję wydawniczą albumu odpowiada Adam Domagała, z którym porozmawiamy w tej audycji.

Rok temu, 21 sierpnia 2025 roku, zmarł Stanisław Sojka, wokalista jazzowy, kompozytor, pianista, jeden z najważniejszych artystów ostatnich dekad na naszej scenie muzycznej. Jego największe przeboje: Tolerancja, Na miły Bóg, Cud niepamięci, Absolutnie nic czy Życie to krótki sen, na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Przez ponad 40 lat swojej kariery artysta łączył różne gatunki muzyczne: jazz, pop, soul, muzykę klasyczną oraz poezję śpiewaną. Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku muzyk zdobył serca szerokiej publiczności. Wtedy powstały jego najbardziej znane utwory. Wśród nich Tolerancja, Na miły Bóg, wydana na płycie Neopositive w 1992 roku. Piosenka stała się wielkim przebojem, a z czasem zyskała miano hymnu pokolenia, muzycznego symbolu akceptacji i szacunku do drugiego człowieka. Stanisław Sojka dużą wagę przywiązywał do słów. Zapytany o najważniejszy wers w swojej twórczości, odpowiedział w 2025 roku, że są to pierwsze słowa Tolerancji.

0: Artysta łączył prostotę słów z głębią muzyki. Jego autorskie teksty pełne są poezji, choć on sam mówił, że tylko bywa poetą, a jego miłością jest muzyka. Wielokrotnie podkreślał, że zależy mu, aby jego piosenki podnosiły na duchu tych, którzy przychodzą na koncerty. Chcę być potrzebny i pożyteczny, podkreślał w wywiadach.
1: Ja naprawdę czuję się na służbie. Ja coś umiem, ja mam jakieś talenty i żeby nie nabyć naprawdę depresji, to człowiek jednak powinien starać się być przydatny. I jeżeli zauważyłem, że moja działalność, moje piosenki mają jakieś znaczenie dla ludzi, dla poszczególnych, pojedynczych ludzi choćby, nie mówię dla mas, bo masy mnie przerażają raczej niż pociągają, to znaczy, że jestem pożyteczny.
0: Artysta słynął z mistrzowskiej improwizacji. Miał emocjonalny głos i charakterystyczny sposób śpiewania ze specyficznym frazowaniem, mówił Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum.
2: Najważniejszym był jego głos, niepowtarzalny głos, natychmiast rozpoznawalny od pierwszej nuty, bo głos silny, głos pełen takich emocji, ekspresyjny.
0: Wyjątkowy, emocjonalny głos uczynił Sojkę jednym z najbardziej cenionych interpretatorów polskiej piosenki. Zachwycał sposobem śpiewania, jak choćby w utworze Życie to krótki sen.
3: Kiedy myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócę nigdy, i o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż.

0: I to wszystko zaledwie szkic. Życie to krótki sen.
1: Początkowo Stanisław Sojka inspirował się muzyką barokową, potem zwrócił się ku jazzowi. Album Blue Blula z 1981 roku do dziś uchodzi za jedno z najważniejszych nagrań w historii polskiego jazzu. W kolejnych latach twórczość artysty ewoluowała i choć oddalił się od klasycznego jazzu, to do końca w jego muzyce dominowały elementy jazzowe.
2: Odkąd ja gdyby zacząłem sam pisać muzykę i śpiewać, to oczywiście to już nie są piosenki Raya Charlesa czy nie wiem, Ellingtona oczywiście, ale myślę, że w mojej muzyce cały czas jak gdyby jest element jazzowy, element improwizacji funkcjonuje non-stop. To jedno, a dwa, że muzyka jest jednak, okazuje się znacznie bogatsza i znacznie bardziej złożona niż by się wydawało i jazz jest również tylko pewnym objawem muzyki generalnie i sytuacji muzyki, natomiast nie jest oczywiście wszystkim.
1: W 2008 roku kapituła Dnia Dobrej Wiadomości przyznała Stanisławowi Sojce tytuł Posłańca Dobrej Wiadomości. Muzyk mówił wtedy, że pokazywanie dobra może wiele zmienić w naszej świadomości i wzmocnić wiarę w zwycięstwo dobra.
3: Wierzę w to, że o ile świadomość zła i tego, że ono istnieje, jest bardzo istotna, bo w przeciwnym razie bylibyśmy takimi optymistami łatwymi i nie byłoby całej prawdy. Natomiast ten świat składa się także z dobra i nie tyle chodzi o akcentowanie dobra, czy też o przewagę dobra, tylko o to, żeby je w ogóle pokazywać, żeby wskazywać na nie, żeby doprowadzić do równowagi, co najmniej. A wierzymy, że dobro zwycięży.
1: Wybitny muzyk zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku, tuż przed planowanym występem na scenie Opery Leśnej w Sopocie. Miał 66 lat. Byłem wtedy na festiwalu w Sopocie. Rano widziałem go na próbie. Umówiliśmy się, że po koncercie porozmawiamy. Niestety nie było nam to już dane. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. W ostatniej drodze Stanisławowi Sojce towarzyszyła rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury. Dzięki Tobie stawaliśmy się lepsi, mówił dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Piotr Metz.
4: Kilka pokoleń słuchaczy zawdzięcza Tobie w zasadzie wszystko, co teraz ma. A kiedy wchodziłeś na estradę, orkiestra zawsze wstawała i stukała smyczkami w pulpity. Miałeś w sobie jazz, ale taki jazz, który dostaje się od niebios. Nie można się go nauczyć w żadnej szkole. My naprawdę przez siebie jesteśmy lepsi. Dziękujemy Ci za Blue Blule, za Sforę, za pozłacany warkocz, wreszcie za muzykę i słowa. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naszej ukochanej muzyki bez Ciebie.
1: Pośmiertnie Stanisława Sojkę odznaczono Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Również pośmiertnie podczas gali Fryderyku 2026 został uhonorowany Złotymi Fryderykami w dwóch sekcjach równocześnie muzyki rozrywkowej i jazzowej. Wcześniej artysta zdobył liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Grand Prix 48. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu 2011 i Bursztynowego Słowika Sopockiego Festiwalu za całokształt twórczości w 2014 roku. Otrzymał także srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Parokrotnie miałem tę przyjemność z nim rozmawiać. Bardzo miłe, sympatyczne wywiady. Raz nawet zrobiłem to przez telefon. W czasie COVID-u zapowiadaliśmy jego występ w Strzelcach Opolskich. Muszę Państwu powiedzieć, że minęło już rok od jego śmierci, ale jakoś nie mogę się odważyć skasować jego komórki w moim telefonie. Stanisław Sojka. Dobrze, że pozostały po nim nagrania.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy, piątkowej audycji w dalszym ciągu z Państwem Mariusz Majeran i Dariusz Kozera, który program realizuje. W tej godzinie spotkamy się z Adamem Domagałą, redaktorem z Agencji Muzycznej Polskiego Radia, właśnie tym, który odkrył te nieznane utwory tego duetu też niezwykłego Stanisław Sojka, Tomasz Stańko, o którym mówiłem w poprzedniej godzinie. I posłuchamy także dwóch utworów z tej płyty, a pan Adam nam opowie, jak do tego doszło i jakie tam perełki jeszcze można znaleźć. Ale także informacja dla młodszych słuchaczy naszego radia. Otóż będzie można zwiedzić Muzea Narodowe, oddziały Muzeum Narodowego w różnych miastach za złotówkę, a także Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, więc warto nas słuchać do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, łączymy się teraz ze studiem S18, gdzie jest pan redaktor Adam Domagała. Dzień dobry, witam pana.
1: Dzień dobry.
0: Ukazała się płyta bardzo ciekawa, nietypowa można powiedzieć, Sojka Stańko. Nie dlatego, że ci dwaj panowie, ci dwaj artyści nie współpracowali ze sobą, ale jest to płyta, która teraz się ukazuje, natomiast nagrania były drzewiej zarejestrowane i z tego co wiem, to pan jest takim też archeologiem, bo pan znalazł te nagrania w bogatym archiwum Polskiego Radia.
1: Tak, rzeczywiście to są nagrania sprzed 38 lat, z sierpnia i listopada 88 roku. No przeleżały troszkę w tym archiwum rzeczywiście i pewnie leżałyby do dzisiaj, gdyby nie taka rutynowa praca, której codziennie się z wielką przyjemnością oddaje, czyli przeszukiwanie archiwów Polskiego Radia z myślą o ułożeniu z tychże mniej lub bardziej rozproszonych archiwów czy archiwaliów albumów, które można wydać, wypromować, zaprezentować. To jest troszeczkę efekt uboczny, ten album Sojka Stańko, mojej dużej, bardzo dużej nawet pracy nad wydanym w ubiegłym roku boksem sześciopłytowym Tomasza Stańko z radiowymi sesjami. Do tego boksu ta muzyka nie trafiła, nie dlatego, że nie pasowałaby, tylko dlatego, że w momencie kończenia prac nad tym boksem ja tak naprawdę jeszcze tej muzyki nie znałem. Innymi słowy, wykonawszy ogromny research, wydawało mi się, że naprawdę monumentalny, przeoczyłem coś szalenie istotnego. Pewnie dlatego, że nie szukałem niczego, co miało związek z kimś innym niż sam Tomasz Stańko. I tak się szczęśliwie wydarzyło, że to był trochę przypadek, ale rozmawialiśmy sobie z panem Tadeuszem Sudnikiem, realizatorem dźwięków w Polskim Radiu, przyjacielem Tomasza Stańko, jednym z bohaterów tego boksu, o którym wspomniałem. Rozmawialiśmy sobie na jakiś zupełnie oderwany od spraw temat. I w pewnym momencie powiedziałem, że znalazłem w tym archiwum takie nagranie, takie w sumie słabe i myślę, że go nigdy nie wydam, które pan Tadeusz nagrał dawno, dawno temu i pewnie o nim już nie pamięta. I wtedy pan Tadeusz tak się zapalił, mówi, no to faktycznie nie jest może za dobre, tam tak to nie wyszło, ale mam coś lepszego. I zaczął u siebie w mieszkaniu przeszukiwać pudła, szuflady, ale nic nie znalazł. Gdzieś się okazało, że ta płyta CDR gdzieś mu przez lata zginęła. No ale powiedział mi, czego szuka i szukał właśnie nagrania, które też dawno, dawno temu zrealizował w studiu S4 Polskiego Radia i to było nagranie duetu improwizującego Sojka Stańko. I wtedy ja już wiedziałem, że skoro pan Tadeusz przynajmniej miał kiedyś te kopie, no to gdzieś oryginał musi istnieć. No i ten oryginał szybko odnalazłem. I udało się w niespełna rok od dnia, kiedy je znalazłem, doprowadzić do wydania tego materiału.
0: To takie było eksperymentalne chyba nagranie, prawda? Dwóch muzyków, dwóch artystów improwizuje w studiu radiowym.
1: No dla Tomasza Stańko to na pewno nie był żaden eksperyment, to był jego chleb powszedni, improwizowanie z różnymi artystami w mniejszych lub większych składach, także w duetach, bo był improwizatorem z krwi i kości, on to po prostu robił od wielu, wielu już lat. Wiele sesji radiowych Tomasza Stańko, ale nie tylko radiowych, to są właśnie improwizacje, które nie były wcześniej przygotowywane w jakiś sposób, spotykali się w studiu z kolegami, z przyjaciółmi, z partnerami muzycznymi i po prostu improwizowali, a potem wychodziły z tego arcydzieła. Natomiast dla Stanisława Sojki to pomyśli ktoś mógł być eksperyment, no bo jednak nie kojarzymy dzisiaj tego artysty z improwizowaną muzyką uwolnioną spod jakichś rygorów formalnych. Raczej go kojarzymy z piosenkami, ze śpiewaną poezją, z wielkimi ikonicznymi przebojami. No a tutaj on się pojawia w zasadzie jako wyłącznie pianista, partner w improwizującym duecie, co w zasadzie nie powinno nas dziwić, bo to jednak był gruntownie wykształcony muzyk po Akademii Muzycznej i dla niego wspinanie się na takie wykonawcze wyżyny, to nie było coś nadzwyczajnego. O tym dzisiaj możemy nie pamiętać, jak świetnym pianistą był Stanisław Sojka, ale on po prostu nim był.
0: Tak, tak, no on się na koncertach pojawiał, także przecież z pianinem i sam sobie akompaniował również.
1: No ale jednak jest różnica między akompaniowaniem sobie przy piosenkach, a improwizowaniem w jazzowych formach.

0: Bardzo ładna, czarna płyta. Mówię czarna płyta, bo okładka także jest czarna. Pojawi się także w streamingach, no po prostu tak jak to zwykle robi Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jak to mówię, na wszelkich nośnikach dostępnych w tej chwili. Proszę mi o niej opowiedzieć, bo teoretycznie jest to 13 utworów z tego, co zdążyłem się zorientować, ale tak naprawdę to są takie dwie suity wielkie.
1: Tak, to są dwie dosyć długie suity, 20-minutowe mniej więcej. Pierwsza zamieszczona na tej płycie, a druga w kolejności powstania, suita zaduszna, ma części 6, z kolei suita zarejestrowana w sierpniu 1988 roku, czyli wcześniej o 3 miesiące, to jest suita Medulla Oblongata, która ma części 7, z czego całość trafiła na płytę kompaktową i oczywiście do streamingu. Oczywiście trafi, bo premiera jest dopiero za chwilę, jeszcze jej nie można posłuchać, a na płytę winylową trafiło części 6 tej właśnie dłuższej suity, więc powiedzmy traków jest 12 lub 13 w zależności od nośnika, a utwory są dwa.
0: To jest płyta niesamowita, dlatego że obydwu już przecież artystów nie ma z nami, a możemy posłuchać ich spotkania sprzed lat i tak jak pan mówił, tej improwizacji, czyli to jest bardzo ciekawe, co również robi Polskie Radio, studio nagraniowe, że można takie rzeczy też nagrać, one zostają gdzieś w archiwum i tutaj właśnie dzięki panu. Przypomnę, że redaktorem tej płyty, właściwie pomysłodawcą wydania tych nagrań jest właśnie pan Adam Domagała. Takich perełek pewno jest sporo jeszcze w archiwum Polskiego Radia.
1: Myślę, że tysiące. Myślę, że życia wielu, wielu osób nie starczy, żeby to wszystko przejrzeć, docenić, a potem jakoś znaleźć pomysł, jak to wydać, żeby po prostu nie było jedną z miliona pozycji na błyskawicznie powiększającym się rynku. No, Polskie Radio funkcjonowało tak przez dziesięciolecia, że po prostu nagrywało bardzo, bardzo, bardzo dużo muzyki. Artyści wszelkiego możliwego autoramentu tutaj się pojawiali, od niemalże amatorów, którzy po prostu mieli okazję życia nagrać coś, po ultraprofesjonalistów, którzy bywali tutaj bardzo często, bo po prostu wiedzieli, jak korzystać z dobrodziejstw tutaj studiów. Tomasz Stańko był jednym z tych artystów, którzy naprawdę niemalże mieszkali w studiach Polskiego Radia w latach 70., 80. Tych nagrań jest bardzo, bardzo dużo. On tutaj przychodził no, raz w tygodniu, raz w miesiącu nagrywać regularnie w różnych składach swoją muzykę, muzykę innych artystów, na zaproszenie lub zapraszając innych jako lider. Stanisław Sańka także bywał w 80-tych latach często tutaj w tych studiach i nagrał między innymi bardzo wiele sesji, które potem wybór z tych sesji się złożył na słynny album Radioaktywny, z którego pochodzi album piosenka Absolutnie Nic, więc takie nie byle co.
0: No to ja się też pochwalę, no tak wciskając się troszeczkę, że my też przecież mamy studio nagraniowe i jeszcze w Starej Rozgłośni w ulicy Piastowskiej tam swoje płyty nagrywał Józef Skrzydło.

0: jak wszystkie swoje płyty. John Porter tutaj u nas
1: no,
0: też polubił.
1: Radio Opole słynie, to jest, tak. Tak, tak, tak. No ja tutaj jako warszawiak zazdroszczę Opolu, bo Opole ma fenomenalny dorobek nagraniowy, tak.
0: Zapraszamy, zapraszamy, tak. Może pan u nas w pogrzebie coś w archiwum, w fonotece. Może coś
1: no,
0: się znajdzie.
1: No, już inni wydarzy. Tam grzebali. Ale czemu nie? Może się coś znajdzie.
0: To jest chyba płyta jazzowa, tak można powiedzieć o niej, prawda?
1: To jest płyta w 100% jazzowa, wręcz nawet free jazzowa. Więc miłośnicy Tomasza Stańko nie będą zdumieni tym, co tutaj usłyszą. Zdumieni mogą być miłośnicy Stanisława Sojki, bo przecież znają go przynajmniej ta masowa część publiczności.
0: Tak,
1: czyli,
0: tak. No te ostatnie lata, taka, jak tak bym powiedział, piosenka poetycka.
1: No nie wiem, czy ostatnie, bo jednak Sojka wyrastał jakby z jazzowego środowiska, ale jednak dosyć szybko skręcił w stronę mainstreamu, takiego fajnego popu i w zasadzie od przełomu lat 80. 90. Zdarzało mu się, co prawda, przez jakiś czas uprawiać, czy co jakiś czas uprawiać takie skoki w bok eksperymentalne, ale generalnie nie przestał nigdy być artystą kojarzonym z piosenką autorską, z piosenką z muzyką rozrywkową, co tu dużo gadać. No ale jednak background miał bardzo konkretny, jazzowo-klasyczny, był wykształconym muzykiem, znał się na zawodowym tworzeniu dźwięków, to nie był po prostu super zdolny naturszczyk, to był profesjonalista. Więc w tym czasie, w latach 80. on już był u progu swoich naprawdę dużych, znaczących sukcesów. Jeszcze może nie był mega, mega gwiazdą, ale już był na pewno rozpoznawalny i ceniony w środowisku muzycznym. No Stańko był w tym czasie już był europejską gwiazdą jazzu. Mógł jakby wybierać przybierać w ofertach, jakby sam sobie sterować karierą i repertuarem. No spotkali się jak kolega z kolegą. Dwa razy nagrali tę muzykę, która z jakichś powodów trafiła do archiwum po prostu, co tu dużo gadać, nie została w żaden sposób opublikowana.
0: Może za dużo było tego materiału po prostu.
1: Tak, bo tak, no na pewno nie narzekali wtedy na problemy z kreatywnością. Więc troszeczkę taki przypadek Prince'a, prawda? Który tak strasznie dużo nagrywał, że aż wydawcy go poganiali, bo znaczy przeganiali,
0: tak,
1: bo nie nadążali z obfitością jego produkcji. No i w sumie to dobrze, że ta płyta nie trafiła, bo to jest muzyka, która w zasadzie powinna była trafić oczywiście na płytę. No nie trafiła na płytę i bardzo dobrze, bo teraz po 40 blisko latach można było ją znaleźć, cudownie odrestaurować, znaleźć dla niej jakiś pomysł taki edytorski, żeby cieszyła ta muzyka nie tylko uszy, ale także oczy. Dużo szczęścia miałem, że trafiłem na te nagrania.
0: I my się też cieszymy, ja się też cieszę, bo od Agencji Muzycznej Polskiego Radia otrzymałem już egzemplarz płyty, więc sobie mogę posłuchać za chwilkę, a Państwa odsyłamy również do różnych streamingowych tutaj platform, no i czarna płyta.
1: Niechętnie, ale tak, żeby się zapoznać, a potem kupić.
0: A później
1: płytę.
0: Tak, bo płyta jednak to płyta, ja tam jestem takiego zdania. I czarna płyta dla tych, którzy mają gramofony i CD dla tych, którzy mają odtwarzacze CD. A ja pana proszę, żeby pan po takim odpoczynku, po wysłuchaniu parokrotnie płyty, znowu poszedł do Archiwum Polskiego Radia i znalazł kolejną perełkę dla miłośników muzyki.
1: No tutaj mogę tylko sparafrazować sławną scenę z Misia. Czy ja palę? No panie kierowniku, ja palę cały czas.
0: Czyli tak, rozumiem, ja że prace trwają.
1: Cały czas, tak.
0: Adam Domagała, Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dziękuję panu serdecznie i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.

Proszę Państwa, oczywiście nie zagram Państwu całości. To był pierwsza część ze suity Zadusznej. Tych części jest 6 na płycie Sojka Stańko. A wcześniej słyszeliśmy pierwszą część ze suity Medulla Oblongata, tej samej płyty. Na płycie kompaktowej jest 7 części tej suity. Na czarnej płycie długogrającej jest 6 części.

0: ogórkowy.
1: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rusza z akcją Muzeum za 1 zł. Jeśli masz od 8 do 26 lat, przez cały rok możesz zwiedzać za symboliczną złotówkę wystawy stałe w wybranych muzeach. W akcji Muzeum za złotówkę już dziś bierze udział 18 państwowych instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Celem akcji Muzeum za Złotówkę jest zapewnienie młodym ludziom dostępu do kultury i zachęcenie do odwiedzania muzeów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazało instytucjom środki na realizację programu w ramach stałej dotacji podmiotowej. Do kogo skierowana jest akcja Muzeum za Złotówkę? Z oferty mogą korzystać osoby w wieku od 8 do 26 lat. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli. Pracownik muzeum może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek. Z biletu za złotówkę mogą korzystać uczniowie spełniający kryterium wieku. W przypadku grup szkolnych należy wcześniej sprawdzić zasady rezerwacji i organizacji wizyty w wybranym muzeum. Opiekunowie, którzy nie spełniają kryterium wieku, kupują bilety zgodnie z cennikiem danego muzeum. Co obejmuje bilet za złotówkę? Bilet za złotówkę uprawnia do wstępu na wystawy stałe w muzeach uczestniczących w akcji. Oferta obowiązuje przez cały rok, zgodnie z godzinami otwarcia i zasadami zwiedzania określonymi przez poszczególne instytucje. Program nie obejmuje wystaw czasowych, wydarzeń specjalnych, warsztatów, lekcji muzealnych ani innych dodatkowo płatnych aktywności. W projekcie uczestniczą państwowe instytucje kultury prowadzone lub współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest ich 18, więc je wymienię. Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. W ramach akcji dostępne są wyłącznie zajęcia edukacyjne. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, to u nas, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, a w październiku do akcji dołączy Muzeum Zamkowe w Malborku. Aby skorzystać z akcji, należy wybrać muzeum z listy instytucji uczestniczących w programie, a następnie sprawdzić jego godziny otwarcia oraz zasady zakupu lub rezerwacji biletu. Bilet za złotówkę można kupić online lub w kasie muzeum, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej instytucji. Przy wejściu należy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek. Szczegółowe informacje, w tym aktualną listę uczestniczących instytucji oraz zasady korzystania z oferty, można znaleźć na stronie akcji Muzeum za Złotówkę www.gov.pl/web/kultura/muzeum/1zł. To wszystko na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogą Państwo po prostu znaleźć. Warto korzystać. Niektóre muzea mają dosyć drogie bilety wstępu, więc dlaczego nie wejść za złotówkę?

0: coast.
1: I to wszystko moje audycje. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Dariusz Kuzera, który program zrealizował. Życzymy Państwu miłego wieczoru.